Academy of St. Martin in the Fields wykonała koncert na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz. Potem do londyńskiej orkiestry dołączyło dwoje solistów, skrzypaczka Sarang Seo-hyun Kim i altowiolista Sao Sules Larivière. Wykonali wspólnie symfonię koncertantę S-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta Kessel 364.

Oklaski dla Sarang Seo-hyun Kim, skrzypce i Sao Suleza La Rivière, altówka oraz Academy of St. Martin in the Fields. W ich wykonaniu usłyszeliśmy Sinfonię Concertante S-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Potem w Tonhalle w Curychu przyszła pora na przerwę, ale muzyczną, czyli kompozycję Entr'acte współczesnej amerykańskiej kompozytorki Caroline Shaw.

On Track, utwór amerykańskiej kompozytorki Caroline Shaw, dla którego inspiracją był jeden z kwartetów Józefa Haydna. Usłyszeliśmy go dziś w koncertowym wykonaniu Academy of St. Martin in the Fields pod kierownictwem Tomo Kellera. Opuszczamy już Zurych, gdzie w kwietniu tego roku powstało to nagranie, by posłuchać dwóch pieśni Fanny Mendelssohn. Będą to Sulejka, do słów Marianne von Willemer, oraz Über allen Gipfeln ist Ruhe, czyli pieśń nocnego wędrowca Goethego. Śpiewa Sophie Klusmann, sopran, na fortepianie towarzyszy jej Gilles von Sattel.

Słuchaliśmy pieśni Fanny Mendelssohn w interpretacji Sophie Klusman, sopran, i Gilles Fonsatella, fortepian. Teraz ponad pół godziny spędzimy z błyskotliwym koncertem fortepianowym Wolfganga Amadeusza Mozarta, napisanym dla wirtuozki fortepianu Luizy Wiktorii Żenami. I prawdopodobnie właśnie przez jej nazwisko, przekręcone przez badaczy muzyki Mozarta, kompozycja zyskała podtytuł Jeune Homme, czyli młody mężczyzna. Dziś posłuchamy go w wykonaniu Christiana Bezeidenhauta, który zagra na instrumencie historycznym, a towarzyszyć mu będzie orkiestra barokowa z Fryburga. Dyryguje Gottfried von der Goltz.

To był 9. koncert fortepianowy S-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, Kessel 271. Wykonali go Christian Bezuidenhout na fortepianie historycznym oraz muzycy Freiburger Barok Orchester pod dyrekcją Gottfrieda von der Goltze. Kolejną propozycją na dziś będzie sonata fletowa kompozytora, który zmarł kilka lat przed narodzinami Mozarta. Nazywał się Felipe Juch. Gra zespół La Guirlande.

Wysłuchaliśmy sonaty fletowej D-dur Felipe Jucha w wykonaniu zespołu La Guirlande, który prowadził od fletu Luis Martinez Pueyo. Teraz jako instrument solowy pojawi się altówka. Zagra na niej Manuel Hofer, a na fortepianie będzie towarzyszyć mu Alasdair Beatson. Kameraliści wykonają Adagio Zoltana Kodaja.

Manuel Hofer na altówce i Alasdair Bitson na fortepianie wykonali Adagio Zoltana Kodaja. Ten rzewny utwór węgierskiego kompozytora kończy pierwszą, dłuższą część audycji. Do usłyszenia po sygnale.

Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Trwa nocna, a teraz w zasadzie to już poranna audycja, podczas której poznajemy nagrania różnych europejskich stacji radiowych. W tej odsłonie muzycznej nocy Euroradia posłuchamy akurat rejestracji Polskiego Radia. Usłyszymy Oficjum za zmarłych Guillauma Gabriela Niversa, więc będzie to francuski chorał barokowy w wykonaniu zespołu Studio 600.

To było Oficjum za zmarłych Guillauma Gabriela Niversa, które w połowie lat 90. zarejestrował zespół Studio 600. Tworzyły go wtedy Aldona Czechak, Dorota Kazińska, Dorota Schwarzman, Joanna Walma i Aleksandra Zduńska.

Następne nagranie, które usłyszymy, zmieni nieco nastrój na zdecydowanie mniej kontemplacyjny. Będzie to koncert fortepianowy Amol op. 16 Edwarda Grieg'a w interpretacji pianisty Sigurda Slettebrekka oraz orkiestry symfonicznej Strondheim pod batutą Eivinda Adlanda.

0: Sigurd Slettebrek na fortepianie wraz z orkiestrą symfoniczną z Trondheim pod dyrekcją Eivinda Adlanda wykonali koncert fortepianowy Amol op. 16 Edwarda Grieg'a. I tak kończy się muzyczna noc Euroradia. Dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Dobrego dnia, Michał Dębski-Wachowicz i Krzysztof Sagan.
1: 2. Jesteś na miejscu. Danuta Stenka.

Elżbieta Grin-Stasik. Witam serdecznie w Państwa domostwach i zapraszam na kolejne spotkanie. Utytułowani wykonawcy, znani szerokiej publiczności, ale i zgodnie z obietnicą nasza rozśpiewana młodzież szkolna, to goście dzisiejszej Fantazji Polski. Rozpoczniemy polonezem S-dur Józefa Elsnera na skrzypce i fortepian. Wykonawcy Józef Kolinek, skrzypce, i Elżbieta Karaś-Krasztyl, fortepian.

Józef Kolinek, skrzypce i Elżbieta Karaś-Krasztel, fortepian w polonezie S-dur Józefa Elsnera. A przed nami dwie churalne kompozycje a cappella, powstałe współcześnie. Inspiracją dla powstania obydwu utworów stanowiły wersy łacińskie psalmów 88 w kompozycji Marcela Chyrzyńskiego.

Wielkiego i psalmu 102 w kompozycji Pawła Łukaszewskiego. Przypomnijmy w tym miejscu, Księga Psalmów od wieków inspirowała kompozytorów więcej. Psalmy stanowią jeden z najważniejszych i najtrwalszych tekstów źródłowych w historii europejskiej muzyki chóralnej. Od synagogalnych i gregoriańskich śpiewów, począwszy przez polifonię renesansu, aż po wielkie formy koncertowe XIX, XX i naszego XXI stulecia. Posłuchajmy, jakie oblicze dźwiękowe przynoszą anonsowane dwie kompozycje. Zatem Marcel Chyżyński i jego Psalmus 88 oraz Paweł Łukaszewski, Psalmus 102. Będziemy słuchać Polskiego Chóru Kameralnego z Hola Cantorum Gaudensis. Dyrygent Jan Łukaszewski.

zabrzmiały psalmus 88 Marcela Chyrzyńskiego i psalmus 102 Pawła Łukaszewskiego. To były interpretacje chóru kameralnego z Hola Cantorum Gaudensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. A przed nami nie tak stare, ale zabytkowe staropolskie, pełne uroku teksty świeckie. Komum ja kwiateczki rwała, to jedna z pieśni świętojańskich o Sobótce Jana Kochanowskiego. Tekst drugi, datowany na połowę XVII stulecia. Jeszcze słońce promieni swoich nie straciło. Obydwa te teksty z muzyką anonimowych twórców, a wykonawcy to kolejny ukłon w kierunku dyrygentów, chórmistrzów prowadzących chóry szkolne. Kolejny ukłon w kierunku młodych chórzystów. Tym razem będziemy słuchać młodzieżowego chóru Logos ze Świnoujścia pod dyrekcją Elżbiety Naklickiej. Ale będzie też deser w wykonaniu zespołu.

śpiewał chór młodzieżowy Logos ze Świnoujścia pod dyrekcją Elżbiety Naklickiej. To były nagrania wybrane z naszych zbiorów radiowych, wspomnienie z 2003 roku. Fantazja Polska dopełnieniem nastroju, w jakim wprawiły nas wykonania młodzieży ze Świnoujścia, będzie kompozycja Laikonik Mariana Sawy, kompozycja na skrzypce solo. Ale to już pełna wirtuozerii miniatura z 2003 roku o walorach dydaktycznych adresowana do młodych artystów. Słuchamy interpretacji skrzypaczki Joanny Sosnowskiej.

Polską kończy Allegro koncertowe Ignacego Jana Paderewskiego. Po sonacie skrzypcowej A-moll, która spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem, kompozytor nosił się z zamiarem napisania jeszcze bardziej okazałej formy na ten instrument. Było to w latach 1886-88. Niestety w manuskryptach zachował się jedynie szkic części pierwszej planowanego koncertu. W 1991 roku, w 50. rocznicę śmierci Paderewskiego, ten zachowany wyciąg fortepianowy projektu wykonali podczas koncertu rocznicowego skrzypek Sławomir Tomasik i pianista Edward Wolanin. Autograf Paderewskiego, wymagający znacznych uzupełnień oraz instrumentacji, otóż tego dzieła podjął się Arnold Ressler. I tę właśnie wersję nagrał w 1999 roku wraz z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach Sławomir Tomasik. Posłuchajmy teraz tego historycznego już wykonania, dyryguje Bogusław Madej.

0: Allegro koncertowe Ignacego Jana Paderewskiego wieńczy dzisiejszą fantazję polską. Wykonawcy Sławomir Tomasik, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Bogusława Madeja. Elżbieta Gnistasik, do usłyszenia za tydzień.
1: Słowo na dzień.
2: Dziś, 18 września, obchodzimy święto świętego Stanisława Kostki, który jest patronem dzieci i młodzieży. Warto więc u progu tego dnia przybliżyć jego postać. Stanisław Kostka, herbu Dąbrowa, urodził się jesienią 1550 roku w Rostkowie koło Przasnysza na Mazowszu. Pochodził z pobożnej rodziny szlacheckiej –

0: ojciec Jan był kasztelanem zakroczymskim, a matka Małgorzata pochodziła z rodu Kryskich. Miał trzech braci i dwie siostry. Brat Stanisława tak wspominał rodzinny dom. Rodzice chcieli, abyśmy byli wychowani w wierze katolickiej, zaznajomieni z katolickimi dogmatami. Postępowali z nami twardo, napędzali nas do pobożności, skromności i uczciwości. Od dziecka Stanisław wyróżniał się wielką religijnością, skromnością i zamiłowaniem do modlitwy. Z akt procesu beatyfikacyjnego wiemy, że był bardzo wrażliwy. W wieku 14 lat został wysłany wraz ze starszym bratem Pawłem do Wiednia, aby uczyć się w kolegium prowadzonym przez jezuitów, które cieszyło się dużą renomą. Tam w grudniu 1565 roku ciężko zachorował i był bliski śmierci. W czasie choroby miał widzenie Matki Bożej, która podała mu dzieciątko Jezus i zachęciła, by wstąpił do zakonu jezuitów. Po wyzdrowieniu bardzo pragnął spełnić to wezwanie, ale rodzina była temu przeciwna. Wobec takiej postawy rodziny 10 sierpnia 1567 roku potajemnie uciekł z Wiednia i pieszo, w ubogim ubraniu, wyruszył do Rzymu. Po długiej i trudnej podróży przez Alpy dotarł na miejsce i został przyjęty do nowicjatu przez generała zakonu świętego Franciszka Borgiasza. W nowicjacie był wzorem pokory, posłuszeństwa i gorliwej modlitwy. Przeczuwał zbliżającą się śmierć i prosił Matkę Bożą, by zabrała go do nieba w dniu jej wniebowzięcia. Jeśli spodoba się Bogu, bym z tego łóżka nie wstał, niech się dzieje Jego wola. Zmarł po nagłej, krótkiej chorobie 15 sierpnia 1568 roku w Rzymie, mając niespełna 18 lat. Najsłynniejsze zapamiętane jego słowa to dewiza: do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich powinienem żyć. Te słowa oddają jego charakter, odwagę, determinację i głęboką miłość do Boga. Niech ta dewiza będzie dla nas słowem na dziś, nie tylko dla młodych, ale i dla każdego. Możemy do tego dodać jeszcze słowa Adama Mickiewicza: tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, oraz słowa świętego Jana Pawła II skierowane do młodych ludzi na Westerplatte: musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Pamiętajmy, że jesteśmy stworzeni do wyższych rzeczy.
1: Mówił ksiądz Piotr Krupa, misjonarz Świętej Rodziny.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, jest szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Dzień dobry, dziś piątek, to już 18 września, czyli 261 dzień roku. Świta, czyli słońce powoli wstaje, wzejdzie nad horyzont za 14 minut, a zachód słońca będzie kwadrans przed 19. Choć podziwianie zachodu słońca może być trudne, to ze względu na zachmurzenie.
1: Pogoda.
0: A teraz to w ogóle mało widać na południu i wschodzie. Wszystko przez poranne mgły. Proszę uważać, jeśli słuchają nas państwo prowadząc samochód, to proszę uważać szczególnie. A jak idą państwo w słuchawkach, to warto mieć odblaski. Zachmurzenie. No właśnie, powiedziałem o tych problemach z oglądaniem zachodu słońca. Dziś zachmurzenie duże, także umiarkowane. Jedynie na południowym wschodzie, no i pod koniec dnia na zachodzie miejscami zachmurzenie małe. Na północy i

Zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze, a my zaczynamy. Jazzowy poranek dwójki, choć po pierwszych dźwiękach i brzmieniu tej gitary może się Państwu wydawać, że to bluesowy poranek dwójki.

waiting, I've waited a long time. I'm a blues man, but a good man.

0: nie do pomylenia zarówno brzmienie gitary, jak i ten wokal. B.B. King na antenie programu Drugiego Polskiego Radia na start jazzowego poranka dwójki. Programu, który wydaje Monika Kopcik, realizuje Magdalena Wojtulanic, muzykę wybrał Andrzej Zieliński. Ja nazywam się Roch Sieciński i teraz zdradzę Państwu, co przygotowaliśmy do godziny dziewiątej. Zapowiada się ciekawy poranek, zapowiada się ciekawy dzień. Dziś wieczorem, po wielu latach przerwy, rozdane zostaną gwarancje kultury. Nagrody przyznawane przez TVP Kultura. W zeszłym roku stacja wróciła do tak zwanej supergwarancji, czyli nagrody za całokształt twórczości, i to był jakiś sygnał, że może nagrody powrócą. No i rzeczywiście, w tym roku czeka nas już pełnoprawna gala z nominowanymi w 7 kategoriach. A o szczegółach tego wydarzenia opowie w poranku dwójki Anna Karna z Telewizji Polskiej, to o 8.30. Skoro zacząłem od końca programu, to dodam, że kilka minut po 8 nasze studio odwiedzi filmoznawca Piotr Czerkawski. O czym porozmawiamy? Nie o lalce. Myśleli Państwo, że o lalce, ale nie o lalce. Porozmawiamy o filmie Windą na szafot, którym można oglądać już w wybranych kinach w Polsce. To nie remake, to nie nowa wersja kultowego filmu, to dokładnie ten sam film, ale po rekonstrukcji. Oczywiście niezmiennie z muzyką Milesa Davisa. I tak przechodzimy do jazzu. O 7.30 Leszek Kułakowski powróci do cyklu Jazzowa Rozmowa, czyli do piątkowych wywiadów Andrzeja Zielińskiego. A skoro pianista powraca, to znaczy, że ma coś do powiedzenia, że wydał kolejny album. I rzeczywiście nowy album już jest, nazywa się Poland My Homeland. Także w drugiej godzinie naszego spotkania odwiedzimy Katowicką Galerię BWA. Zaprosimy na wystawę Sobą Światotworzenie.
1: Chodzi w niej właśnie o to, żeby wyjść od takiej perspektywy auto, perspektywy, której głównym przedmiotem zainteresowania jest sama osoba tworząca.
0: I to nie jedyna wystawa, bo od dziś w Warszawie, nie w Katowicach, ale w Warszawie, można oglądać wystawę Tilda Swinton Ongoing. I o niej też powiemy. Mamy kolejny egzemplarz płyty tygodnia, poezję, przeglądy prasy. Usłyszą też Państwo ostatnią rekomendację kulturalną przygotowaną w tym tygodniu przez Liliannę Krych. Tym razem będzie to książka i tyle powiem, poza tym pozostanę tajemniczy.
2: Udało jej się opisać te stany, co ona od środka czuła jako ta osoba, której zmieniał się charakter, której zmieniała się pamięć, w której mózg zaczynał błądzić.
0: I więcej nie zdradzamy. Za chwilę kalendarium w dwójce.

0: Nils Petter Mølver. Dziś ten trębacz będzie świętował urodziny, a krótko po tym świętowaniu, wraz z początkiem października, odwiedzi Polskę ponownie, no bo kolejny rok z rzędu jest dyrektorem artystycznym Jazz Juniors, konkursu, festiwalu. Zależnie od edycji tak naprawdę można to wydarzenie nazwać właśnie nie tylko konkursem, ale również i festiwalem. No a w tym roku edycja szczególna, bo jubileuszowa, i to jubileusz nie byle jaki, 50-lecie Jazz Juniors, o czym będziemy jeszcze Państwu w dwójce opowiadać. Dyrektorowi artystycznemu Nilsowi Petterowi Mølverowi życzymy wszystkiego najlepszego.
1: Kalendarium.
0: Jestem przekonany, że Nils Petter Mølver słucha dwójki. Jego język polski jeszcze nie jest tak dobry, aby te życzenia pewnie przyjąć, ale mam nadzieję, że uprzejmi mu przekażą. Ale jeśli chodzi o kalendarium, to sporo istotnych rocznic dziś w kalendarzu. Widzę, że Katarzyna Hagmajer-Kwiatek już wertuje dla Państwa gazety. To podam taką rocznicę z medialnego punktu widzenia. 175 lat temu ukazał się pierwszy numer The New York Daily Times, czyli dzisiejszego The New York Times. Co ciekawe, to pierwsze wydanie kosztowało 1 centa. Ale to nie ja dziś będę Państwu opowiadał o rocznicach. Zrobi to Katarzyna Sowińska.
2: 121 lat temu urodziła się Greta Garbo, właściwie Greta Lovisa Gustafsson, szwedzka aktorka, jedna z największych gwiazd złotej ery Hollywood, tajemnicza i charyzmatyczna. Zachwycała widzów w filmach Dama Kameliowa, Anna Karenina, Królowa Krystyna.
3: I taka namiętna, i potrafiła być zimna, i potrafiła być grzeszna, i potrafiła być dwuznaczna w sensie moralnym, i potrafiła być bardzo uczciwa i bardzo szlachetna. To już się czuło w tych rolach, gdzie jeszcze siebie nie grała, gdzie jeszcze próbowała grać jakieś tam postaci. I dopiero w Hollywood ona rozkwitła i stała się tą boginią w tej mitologii. Ona wciąż była w granicach Olimpu.
2: Mówił profesor Aleksander Jackiewicz. 118 lat temu urodził się Józef Małgorzewski, aktor, reżyser radiowy, dziennikarz, przez lata związany z Polskim Radiem. To właśnie jego głos usłyszeli Polacy 1 września 1939 roku, gdy radio nadawało specjalny komunikat wzywający naród do mobilizacji.
4: A więc wojna! Dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na...

0: Plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami.
1: Dziś mija 87 lat od śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza. Malarz, dramaturg, filozof, teoretyk sztuki, jeden z najbardziej oryginalnych twórców XX wieku, autor Nienasycenia i Szewców. W dramatycznych okolicznościach na Polesiu, na wieść o wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski, odebrał sobie życie. O nieustannie towarzyszącym mu lęku metafizycznym opowiadał w Polskim Radiu wybitny badacz spuścizny Witkacego, profesor Janusz Degler.
2: Opowiadam się jednak za tym słowem lęk Witkacego. W Niemytych duszach, tym traktacie społecznym, który rozpoczął pisać w 1935 roku i podkreśla, że kto z tego bliska nie oglądał, to właściwie nie wie, o co chodzi, jeśli chodzi o wojnę, jeśli chodzi o rewolucję, że to jest wyjątkowe, niepowtarzalne doświadczenie, które zapewne zaważyło także na jego decyzjach podjętych w 1939 roku.
1: 68 lat temu w Warszawie odbył się pierwszy międzynarodowy festiwal jazzowy, wtedy jeszcze pod hasłem Jazz 58, ale już rok później przemianowany na Jazz Jamboree. Tę nazwę wymyślił współtwórca legendarnego festiwalu, absolutny pasjonat jazzu, Leopold Tyrmand.
3: Proszę o gorące przyjęcie tej imprezy i zachowanie pełnej godności i honoru na ulicach miasta Warszawy. Honoru, który przystoi już nam 25-latkom. Dziękuję bardzo. Uważam Jazz Jamboree 59 za otwarte.
1: Choć jego kariera trwała krótko, wpływ na gatunki muzyki rozrywkowej jest ogromny. 56 lat temu, w wieku 27 lat, zmarł Jimi Hendrix, wokalista, kompozytor, człowiek, który zmienił brzmienie i sposób myślenia o gitarze elektrycznej.

Oj, z Jimi Hendrixem chciał grać wielu jazzmenów. Niektórym się może udało na chwilę, inni nie spełnili tego marzenia, a my wszyscy żałujemy, jak choćby Miles Davis. No ale wielu później przetwarzało jego twórczość. Crosstown Traffic między innymi znalazł się na hendrixowskiej płycie Artura Dutkiewicza i jego tria. Kto wie, może jeszcze dziś do 9 sięgniemy po muzykę Jimiego. Teraz zaśpiewa Sarah Vaughan.

6:23. Przeglądam dla Państwa i trochę dla własnego spokoju w tych niespokojnych czasach depesze papowskiej. Polska Agencja Prasowa informuje o czymś absolutnie banalnym, ale chętnie się tym z Państwem podzielę. Czytanie dla przyjemności, niezależnie od tego, czy klasycznego dzieła, czy współczesnego komiksu, korzystnie wpływa na mózg. Szok, ktoś by powiedział. Regularne czerpanie przyjemności z lektury poprawia pamięć, empatię i zdrowie psychiczne, zmniejsza ryzyko demencji. No, to wydaje się informacja dość oczywista, naturalna, no, ale wszystko podparte jest badaniami. Badaniami tym razem nie amerykańskich naukowców, a brytyjskich, bo to naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge. W badaniach, których wyniki opublikowano w czasopiśmie Psychological Medicine, wydawanym przez Cambridge University Press, zespół profesor Barbary Sahakian zebrał dane dotyczące skutków czytania pochodzące z 5 ankiet i 8 długoterminowych badań. Łącznie, drodzy Państwo, wzięły w tych badaniach udział dziesiątki tysięcy osób, a więc spora grupa. No i badacze ustalili, że czytanie wiąże się z większą objętością istoty szarej, czyli tej części mózgu, która odpowiada za myślenie, ale też za pamięć, oraz z silniejszą komunikacją między różnymi obszarami mózgu. No i w danych analizowanych przez naukowców czytanie wielokrotnie wiązało się z poprawą zdrowia psychicznego. Czytanie dla przyjemności zmniejsza stres, poczucie samotności, zwiększa empatię, poprawia samopoczucie. No i wszystko jedno, co czytamy dla przyjemności, jaką lekturę wybierzemy, no inaczej mogą działać inne gatunki literackie na konkretne obszary mózgu, ale ogólnie wszystko wpływa całkiem dobrze. Także proszę się nie bać czytać, mimo że przypomnę wyniki badania Biblioteki Narodowej Stan Czytelnictwa w Polsce z zeszłego roku. Jedną lub więcej książek przeczytało 41% ankietowanych. No też pytanie, czy czytało dla przyjemności, czy dla nieprzyjemności, czyli na przykład do pracy. No ale tego akurat w naszych badaniach nie ma. A w dwójce John Coltrane.

0: John Coltrane i jego kwartet już w środę, tę najbliższą środę, cały jazzowy świat świętować będzie stulecie urodzin saksofonisty i my również w programie drugim. Ale teraz słów kilka o innej okrągłej rocznicy urodzin.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Pojutrze, bo w niedzielę, jubileusz 80. urodzin obchodzić będzie Julian Kornhauser, poeta, tłumacz, eseista, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyszedł na świat w Gliwicach. Jest synem Jakuba Kornhausera, Żyda pochodzącego z Austrii, byłego więźnia Dachau i Małgorzaty z domu Glombik, Ślązaczki. O swoim pochodzeniu, rodzinie, dzieciństwie spędzonym w wielokulturowych Gliwicach poeta opowiedział w autobiograficznej książce Dom, sen i gry dziecięce. Do Gliwic wraca też w wierszu, którego dziś posłuchamy. W 2007 roku w Dwójce w cyklu 100 lat poezji polskiej Julian Kornhauser przeczytał kilkanaście swoich wierszy z tomu Origami. Oto jeden z nich.
2: Na ulicy mojego dzieciństwa dla Wolfganga Bittnera. Czy mojego, a może dzieciństwa nie są naszą własnością, tylko czasu, który nas spłodził i nazwał. Jeszcze słyszę gwar olch i agrestu, słodkiego kurzu rozgryzanego w ustach, ale czy jestem jego posiadaczem bezwzględnym i jedynym? Nasze dzieciństwa, przedzielone zaledwie 5 latami, zderzają się na gliwickiej ulicy jak dwa szybkie samochody. Kindheit i dzieciństwo, Gleiwitz und Gliwice, giną w mroku dziejów, pozostawiając po sobie gorzki smak historii, zupełnie jak ów pęk kluczy niemieckich uciekinierów, wiszący teraz wraz z tysiącem innych w Śląskim Muzeum w Görlitz.
0: I tak, drodzy Państwo, od urodzin do urodzin w cyklu Wiersz na Dzień Dobry, bo w przyszłym tygodniu przypada 205. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida. No i właśnie wierszy tego poety posłuchamy od poniedziałku. A skoro dzisiaj 18 września, to jak fani muzyki jazzowej wiedzą z naszej anteny, dziś premiera nowej płyty zespołu RGG. Soil of Soul wychodzi właśnie dziś. O tej płycie z muzyką Fryderyka Chopina, zinterpretowaną przez tych trzech jazzmenów, słyszeli Państwo na naszej antenie nieraz, chociażby niedawno w Cafe Muza, kiedy gościł perkusista RGG Krzysztof Gradziuk. O tym jubileuszu 25-lecia istnienia zespołu i o tej nowej płycie usłyszą Państwo więcej także dziś w audycji Jam Session. No ale my, skoro pora na muzykę chopinowską w jazzowej interpretacji, od razu sięgamy po tę świeżynkę i po mazurka Amol, opus 67, numer 4.

0: A więcej już w audycji Jam Session. Przemka Psikuty zapraszamy dziś późnym wieczorem. Ale wcześniej też dziś, bo o 17.30 w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach rozpocznie się wernisaż wystawy Sobą Światotworzenie. O tym enigmatycznym tytule, o artystach i eksponatach Natalia Trzmiel rozmawiała z kuratorką wystawy Jessiką Kufą.
1: Wystawa Sobą Światotworzenie, wystawa malarstwa, którą zaprezentujemy w dawnej galerii rzeźby, przestrzeni odzyskanej po prawie 30 latach komercyjnego najmu na przestrzenie zadedykowane sztuce współczesnej.
2: A skąd w ogóle ta nazwa, Sobą Światotworzenie?
1: Jest to neologizm, który stworzyłam z słowa, które kiedyś wcześniej, jeszcze na początku, kiedy istniały praktyki autofikcyjne w literaturze, zamiast autofikcji mówiono o nich sobą pisanie. To autofikcja, sobą pisanie czy sobą malowanie jest właśnie jednym z przedmiotów tej wystawy. Chodzi w niej właśnie o to, żeby wyjść od takiej perspektywy auto, perspektywy, której głównym przedmiotem zainteresowania jest sama osoba tworząca, ale nie po to, żeby narcystycznie się sobie przyglądać, ale właśnie, żeby potraktować siebie trochę jak taki podmiot gotowy do zmiany, gotowy do przemyślenia, jako też podmiot istniejący w kulturze i też przyjmujący jego wzorce i pragnienia. Wystawy tworzą osoby artystyczne, jest ich kilka, wszystkie tworzą właśnie w tym duchu autofikcji, narratywizują malarstwo. Są to Kinga Burek-Domżalska, Barbara Cabaj, Radosław Chorab, Marta Nadolle, Ewa Nowik, Julia Poziomecka, Patryk Różycki i Kuba Stępień. Są wśród nich więc osoby, które są już uznane, bardzo też obecne i na rynku artystycznym i w instytucjach sztuki, ale też osoby, które właściwie będą pokazywały się jeden z pierwszych razów, to będzie ta wystawa. Właściwie w tej wystawie wychodzimy od instytucji, ponieważ wystawa jest częścią programu Kongres Estetyczny. Cały ten program poświęcony jest aktualizacji instytucji sztuki. BWA Katowice jest teraz w takim momencie,

0: momencie i remontu, jeżeli chodzi o substancję materialną, ale też w ogóle przemyślenia tego, czym instytucja sztuki powinna być dzisiaj. I robimy tutaj szereg różnych praktyk performatywnych, artystycznych, wizualnych, które mają nas jakoś zbliżyć do odpowiedzi na to pytanie. I jedna z nich jest właśnie ta wystawa. Oprócz tematu autofikcji, w tej wystawie jest istotny wątek praktyk terapeutycznych. Nie rozumiemy go jako takie stricte profesjonalne praktyki terapeutyczne, ale jako raczej coś, co inspiruje sposoby poznania. Więc wszyscy ci artyści w jakiś sposób, nawet jeżeli tego nie nazywają, korzystają z tej kultury terapeutycznej, nawet tak jak ona się trochę spopularyzowała. Chcemy też dla instytucji zapytać o to, jakie historie, jakie narracje, gdzie właściwie trzeba sięgnąć pamięcią, ale też gdzie trzeba trochę pozmyślać i pospekulować, żeby się dowiedzieć, jak instytucja sztuki powinna dzisiaj wyglądać i działać.
1: Czego tutaj doświadczy gość ekspozycji?
0: Oprócz samego malarstwa, bo będzie to wystawa, która będzie sprowadzona do malarstwa, ważna też będzie sama aranżacja przestrzeni. W tej niewielkiej przestrzeni galerii rzeźby, która jest przeszklona i która jest dostępna od obu stron budynku, będzie wypełniona rusztowaniem. Czyli będzie to taka dość agresywna aranżacja, która ma nas wprowadzić właśnie w stan tej instytucji. Stan pewnego remontu, pewnego przemyśliwania, gdzie rzeczy nie są wyszlifowane i dopieszczone, ale są właśnie w ciągłym procesie stawania się. Więc tak tę wystawę trzeba rozumieć i tak też ta aranżacja będzie kontekstem do samych prac artystycznych.
1: Do kogo kierujecie swoją wystawę?
0: Myślę, że tę wystawę możemy kierować do osób, które w taki jakiś szczególny sposób bliskie im jest to podważanie pewnych wzorców kultury, pewnych pragnień, których dotyczą, które są gotowe na taką refleksję, co jest moje, kulturowe tutaj, co jest narzucone czy wypracowane społecznie. Podważanie i też przekraczanie tego, więc myślę, że szczególnie osoby, które są gotowe i chętne do tej refleksji, znajdą na tej wystawie coś dla siebie.
2: Wystawa Sobą Światotworzenie towarzyszy śląskiej premierze filmu Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy. Jedną z osób, które zainspirowały powstanie filmu, jest Patryk Różycki. Jego pracę będzie można oglądać w Katowickiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA. Zapraszamy. Teraz Gregory Porter, za chwilę przegląd prasy.

0: chcesz, to proszę bardzo.
1: Jak ty chcesz.
0: Natomiast wiem, że będziesz cytować dzisiejsze gazety.
2: Przegląd prasy.
1: Przyznam, że najciekawszy artykuł, który ja w ostatnim czasie przeczytałam, był na Onecie i na takiej technologicznej części.

0: jakiego być może państwo o tym słyszeli, swoistego buntu sztucznej inteligencji, agenci, czymkolwiek oni są, AI z firmy OpenAI, w ramach realizowania zadanego zadania treningowego, wykroczyły poza swoje środowisko, zaatakowały inną firmę, Hugging Face. W tym artykule jest to interesująco opowiedziane i też dlaczego jest to istotne ostrzeżenie, być może, jak twierdzi autor artykułu, ostatnie, jakie otrzymamy od sztucznej inteligencji, ponieważ ona szybko się uczy i być może następnym razem nie zostawi nam śladów. A mówię o tym, ponieważ w dzisiejszej, no to też świeży artykuł, więc jeśli chcą państwo na ten temat poczytać, to...
1: Myślałem, że teraz powiesz o Terminatorze, o Trójce, Bunt Maszyn, ale widzę już, że to nie o tym. Myślałem, że o tym artykuł.
0: A jest?
1: Terminator 3, tak, on był słabszy niż jedynka i dwójka, ale właśnie miał podtytuł
0: tak,
1: Bunt
0: już.
1: Maszyn.
0: Myślałam, że się zbliża. Nie, będę mówiła o buncie ludzi przeciwko maszynom. O takiej książce pisze Piotr Kofta. Krew w maszynie. To jest tytuł książki Briana Merchanta, która ukazała się w ubiegłym roku, ale właśnie myślę w odniesieniu do obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i politycznej. Piotr o tym pisze. Zbawienie przez automatyzację. Nic już nie trzeba będzie robić. Manna sama spadnie z nieba. Ten, kto temu zaprzecza i jest wstecznikiem, zwolennikiem irracjonalizmu, komunistą, jest luddystą. Tak zaczyna się ten artykuł. Nie wiem jeszcze, kiedy to się stanie, ale niewykluczone, że za jakiś czas przestanę być potrzebny jako autor. Słowa wygeneruje AI, pożarłszy i przetrawiwszy uprzednio wszystkie zdania i akapity, które kiedykolwiek mi wydrukowano. Oczywiście nasuwa się pytanie, kto będzie chciał czytać teksty napisane przez automat, lecz to pytanie nie jest istotne. Tyle zdołaliśmy już przełknąć, że przełkniemy wszystko. Zostaliśmy wychowani, ukształtowani i wytresowani, żeby jako społeczeństwa wyrazić zgodę na każdą niecną zagrywkę cyfrowych gigantów. Opór złamano, nim w ogóle zdołał zaistnieć. Tak pesymistycznie zaczyna się ten tekst. Postęp to złoty cielec naszej epoki, zauważa Piotr Kofta, tu się z nim zgodzę, ale już przejdźmy do tego, co pisze o samej książce. Brian Merchant w książce Krew w maszynie pisze: luddyści i pierwszy bunt przeciwko technologicznym gigantom, pisał, sytuacja równie dobrze mogłaby wydarzyć się dzisiaj lub 200 lat temu u zarania rewolucji przemysłowej, bo właściwie tego okresu dotyczy. Merchant opisuje wydarzenia, które miały miejsce w Anglii w latach 1811-12, gdy presja automatyzacji zdemolowała tradycyjne branże tkactwa i dziewiarstwa, gdzie zatrudnienie znajdowało wówczas 10% aktywnych zawodowo mieszkańców. To był taki ruch niszczenia maszyn. Pisze tutaj Piotr Kofta za Merchantem o pewnych niepowodzeniach tego ruchu, ale też, że bunt ów finalnie miał na koncie także pewne sukcesy. Zapoczątkował myślenie w kategoriach praw pracowniczych, stanowiąc zbiorne protozwiązki zawodowe. O tym, jak to ta sytuacja z okresu rewolucji przemysłowej rymuje się z naszymi czasami, mogą państwo w Dzienniku Gazecie Prawnej, magazynie Na Weekend przeczytać. A obok, nie wiem, czy słyszałeś o takim filmie, Odyseja.
1: Znowu.
0: Tak, niezmiennie. Przyznam, że byłam zaskoczona, że po całych wakacjach jeszcze Katarzyna Kostecka znalazła siłę i pomysł, żeby coś dodać do tekstów, które powstały o filmie Christophera Nolana, a przede wszystkim o wielkim eposie Homera, ale tutaj w zasadzie cały tekst poświęcony jest takiemu jednemu słówku, polutropos. Polutropos, który jest pierwszym epitetem, jakim opisany zostaje Odys przez Homera. Co dokładnie znaczy polutropos? Pierwsza część jest prosta. Polu znaczy wiele. Z drugą jest trochę trudniej i ciekawiej, bo pole znaczeniowe otwiera się szeroko. Tropos to znaczy wątek, droga, zwrot, ścieżka, strona, charakter, zwyczaj, sposób i wiele innych. I z tego jednego słowa, proszę państwa, cały bardzo interesujący artykuł Katarzyny
1: Kostecka. To jest cykl artykułów i kolejne słowo w Odysei będzie kolejnym artykułem. I tak będziemy się bawić przez następnych 12 sezonów.
0: Złośliwy jesteś. to ja też będę złośliwa.
1: Oho.
0: Nie wiem, czy słyszałeś
1: jeszcze
0: taki
1: jeszcze
0: film?
1: Mamy zaplanowany drugi przegląd prasy, który być może nie wejdzie w przyszłej godzinie.
0: Ja wiem, że możecie się z Andrzejem Zielińskim o to postarać, ale ja też się postaram jednak wedrzeć tutaj. Słyszałeś taki film Lalka?
1: No tak, to kolejny temat, który będzie nam towarzyszył przez tygodnie, ale teraz jest jeszcze cieplutki.
0: Tak, i w Rzeczpospolitej wyjątkowo nie sięgam na ostatnią stronę.

0: Bo tutaj wywiad skądinąd interesujący z profesor Ewą Łętowską na temat Trybunału Konstytucyjnego, no ale to zostawiam zainteresowanym. Natomiast na drugiej stronie dział komentarze Seraf Liger pisze już, no bo wiedzą państwo, platforma streamingowa wypuściła ten 6-odcinkowy serial Pawła Maślony ze scenariuszem Pawła Demirskiego. Już cały internet jest rozgrzany od komentarzy, więc prasa również. Miałam okazję zobaczyć lalkę Mikity i Łęczyka w Teatrze Dramatycznym, pisze Stera Fliger. Łęcka puszcza oko do widzów, mówiąc, że nie może być inna, bo oczekują najbardziej znienawidzonej kobiety na ziemiach polskich i taką dostaną. Jest to więc Łęcka ironiczna, świetna w tej roli Marta Ojrzyńska. W pierwszej z lalek, którą otrzymaliśmy tej jesieni, Łęcka bierze sprawy w swoje ręce. Jest to zatem Łęcka wyemancypowana. Zgrała ją Sandra Drzymalska. Na razie, a obejrzałam do tej pory 5,5 odcinka, Paweł Maślona mnie nie przekonał. Jakie jeszcze tutaj są epitety, że pozostaniemy przy tym środku stylistycznym. Wtórne, przewidywalne, komiksowe w znaczeniu przerysowane, netflixowe do bólu, w tym sensie może nawet sztampowe. Mimo wszystko wciągające jako serial rozrywkowy, o czym za chwilę. No za chwilę to mogą sobie państwo doczytać w Rzeczpospolitej, to na drugiej stronie nie za duży komentarz, więc jest szansa do niego sięgnąć. A jeśli chcą państwo innych propozycji filmowych, to polecam Gazetę Wyborczą. Tu moglibyśmy właściwie cały przegląd prasy kilku stronom z Wyborczej, z Dziennika poświęcić, ponieważ jest o wystawach, spodziewanych spektaklach, no i właśnie zapowiadanych filmach, gdzie oprócz lalki też na przykład Kura. Słyszałeś?
1: Kura.
0: Tak, Kura Giorgi Palfiego. Georgi właściwie, bo to Węgier. Może to dziwny wybór na początek, ale zaintrygowało mnie, że węgierski reżyser nakręcił w Grecji film fabularny, którego główną bohaterką jest kura. Mam wrażenie, że nic o kurach nie wiem, choć przecież karmią mnie prawie codziennie. Przyznam, że to tu już zaczyna się dziwnie. I są obok człowieka w każdym zakątku świata. Więc to ten film już 18 września, a więc od dziś.
1: Nie ma się co śmiać, Osiołek z Kolimowskiego, przecież świetny.
0: Tak.
1: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek z pierwszym przeglądem. Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kwadrans przed 8.
0: Do zobaczenia.
1: Z drugim przeglądem prasy. Nubaya Garcia zamyka tę godzinę jazzowego poranka dwójki.

0: Autopromocja.
1: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
2: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
3: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
4: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
5: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
6: Jaka jest dobra audycja, według Państwa?
7: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
0: Autopromocja.
8: I już jest siódma.
9: Wojta, jesteś na miejscu. This is Gregory Porter.
8: Program wydaje Monika Kopcik, realizuje Magdalena Wojtulanis, a muzykę wybrał Andrzej Zieliński. Przed mikrofonem Roch Siciński, kłaniam się nisko i zapraszam do godziny dziewiątej.
0: Poranek dwójki.
8: Jest 18 września, imieniny obchodzą Irena, Józef, Stanisław i Zofia. To jeśli chodzi o wiadomości z kalendarza, a wiadomości kulturalne ma dziś dla Państwa Aldona Łaniewska-Wołk. Pora na pierwszy serwis w dwójce. Posłuchajmy.
10: Dzień dobry Państwu. Literatura, wolność i władza to hasło jubileuszowej 10. odsłony festiwalu Opętani Literaturą, który dziś rozpoczyna się w Radomiu i Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Po raz kolejny punktem wyjścia do rozmów będą m.in. język, ciało, pamięć i społeczne ograniczenia. Festiwal rozpocznie monodram Dziewictwo Zuzanny Wiatry, mówi Tomasz Tyczyński, kierownik Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.
11: To laureatka konkursu na monodram, który organizowaliśmy w roku gombrowiczowskim 2 lata temu. Świetna młoda aktorka i chyba zadatki na dobrą reżyserkę. Dziewictwo to ten tytuł się osobna kategoria istot zamkniętych, tak zostało rozwinięty. Monodram w sposób dojmujący opowiada o tabu, o języku, który z jednej strony jest narzędziem władzy, właśnie pilnuje tego tabu.

0: z drugiej strony może być sposobem jego przekroczenia. Bardzo przejmujący, bardzo dobry spektakl i rozmowy literackie, które przygotowaliśmy na sobotę i niedzielę, właśnie będą gdzieś wokół tej tematyki się kręcić.
1: Festiwal opętany literaturą związany jest z nagrodą literacką imienia Witolda Gombrowicza, przyznawaną autorom za debiut lub drugą książkę. Valentina Vicido z Argentyny zwyciężyła 15. Solo Dance Contest, rozstrzygnięty wczoraj wieczorem w trakcie gdańskiego festiwalu tańca w klubie Żak. Zwycięskie solo, zatytułowane Asteroidea, jest reakcją na obecne czasy, poczucie bezsilności i empatii wobec tego, co nieludzkie. Laureatka specjalizuje się też w sztuce cyrkowej. To jednak nie koniec tegorocznej odsłony gdańskiego festiwalu tańca. Na publiczność czekają jeszcze 4 spektakle. Dziś w klubie Żak zobaczymy 2 przedstawienia z Armenii, zatytułowane Bone i Kali w wykonaniu Rima Pipoyan Dance Company, zapowiada kuratorka festiwalu Maria Miotk.
2: Zwłaszcza muszę przyznać, urzeka mnie spektakl Kali, który jest zrobiony na podstawie tkactwa ormiańskiego. Tancerki odtwarzają te rytuały i te mądrości, które są zawarte w tych wzorach, nad którymi może się nigdy nie zastanawialiśmy. Może ktoś z Państwa ma taki dywan w domu. Tam są jakieś tajemnicze wzory, jakieś rzeczy magiczne, mityczne, jakieś przesłania. Może po tym spektaklu Państwo inaczej spojrzą na taki dywan.
1: Gdański Festiwal Taneczny zamknie w niedzielę w Teatrze Szekspirowskim spektakl Land of Hope, Kampanii Linga według choreografii Katarzyny Gdaniec i Marka Cantalupo. Przedstawienie w wykonaniu 7 performerek inspirowane jest wierszami włoskiej poetki Aldi Merini. Z kolei w Lublinie odbędzie się spotkanie z Ewą Casalą. To pisarka, autorka powieści historycznych, która w swoich książkach przybliża sylwetki niezwykłych kobiet z przeszłości. Tym razem zaprosi czytelników na literacką wędrówkę po starożytności, świecie królowych, bogiń i wojowniczek. Spotkanie będzie okazją, by spojrzeć na historię z perspektywy kobiet, które odegrały w niej ważne role, mówi Dorota Mości-Brocka z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
3: Na kartach jej książek pojawiają się bohaterki, które były bardzo silnie stąpającymi po ziemi kobietami. Tam pojawia się m.in. Kleopatra, Nefretete, królowa Saba, czyli takie postaci, które znamy z legend, czasami z trochę przykurzonej już historii, a Ewa Casala spojrzy na nie z refleksją nad rolą kobiety w kulturze i historii.
1: Spotkanie z Ewą Casalą dziś o 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Szklana gablota uchroniła przed zalaniem obraz Caravaggia Bacchus w Galerii Uffizi we Florencji. Woda pojawiła się w jednej z sal podczas wczorajszej gwałtownej ulewy i gradobicia. Dyrekcja galerii zapewniła, że ani to, ani inne słynne dzieła nie zostały naruszone. Włoskie media opublikowały zdjęcie obrazu Caravaggia umieszczonego w gablocie, po której spływają strugi wody. Przechowywany w galerii arcydzieł sztuki Bacchus to jeden z wcześniejszych obrazów artysty. Ulewa, która zalała ulicę stolicy Toskanii, odcisnęła piętno również na Galerii Uffizi, odwiedzanej codziennie przez tysiące osób z całego świata. W sali, w której jest 7 obrazów z XVII wieku, w tym dzieło Caravaggia, doszło do przecieku wody pod świetlikiem. Natychmiast rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę kontrole wszystkich dzieł. Dyrekcja Galerii Uffizi poinformowała, że żadne z dzieł nie zostało uszkodzone, a sala już dziś będzie otwarta dla zwiedzających. To wszystko w pierwszym dziś wydaniu Wiadomości Kulturalnych. Kolejne o 9:00, a po więcej informacji odsyłam Państwa do naszej strony dwójkapolskieradio.pl.
4: Pogoda.
5: A takie ulewy jak te, o których przed chwilą Aldona Łaniewska-Wołk opowiadała, raczej nie będą miały miejsca w naszym kraju, chociaż popada. Przelotne opady deszczu na północy i zachodzie naszego kraju, burze możliwe na wybrzeżu. Temperatura, no w tej chwili najchłodniej w Białymstoku 9 stopni, najcieplej w Szczecinie stopni 14, ale w ciągu dnia te temperatury będą się wahać tak mniej więcej od 19 do 22. Wiatr słaby i umiarkowany, no teraz o poranku jeszcze proszę uważać na mgły.
6: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na 2 ostatnie słuchowiska.

0: Jacka na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
1: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomietza o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio, program drugi i program trzeci.
2: Reklama.
3: Czas na prezenty. Prezenty, jak zawsze po siódmej, a przynajmniej od poniedziałku do piątku mamy dla Państwa po siódmej egzemplarze naszej płyty tygodnia. Ona jest też w sobotę, ale o delikatnie innej porze. Tak czy siak nie ma co odkładać spraw na jutro, bo to przedostatnia szansa na zdobycie krążka Lunaris. Wielu z nas myśli już o zbliżającym się wielkimi krokami konkursie Wieniawskiego, ale nigdy nie zapominamy o laureatach konkursu Chopinowskiego, szczególnie kiedy mowa o tak bezdyskusyjnych zwycięzcach jak Bruce Liu. Szczególnie kiedy pianista wydaje nową płytę. No właśnie, to jego nowe nagranie, za chwilę kolejny fragment, a my czekamy na Państwa maile pod adresem poranekdwojki@polskieradio.pl. Jest też płyta dodatkowa, dziś w tej przegródce Nic nie trzeba, to znaczy taki jest tytuł albumu dodatkowego, Nic nie trzeba, czyli krążek od wokalistki Martyny Sabak. Adres ten sam, poranekdwojki@polskieradio.pl, tylko w tytule proszę napisać płyta dodatkowa.

0: tym razem fragment części trzeciej, 21. sonaty C-dur Ludwiga van Beethovena, a państwo piszą bardzo gromadnie, bardzo licznie. Skrzynka poranka dwójki już pęka w szwach. Nic dziwnego, już niebawem ogłosimy, do kogo trafi nowa płyta Bruce'a Liu. 7:13. Poza prośbami o płytę tygodnia pytają państwo, co w tej godzinie naszego spotkania. No to odpowiadam. Opowiemy m.in. o wystawie Tilda Swinton Ongoing. To projekt poświęcony twórczym relacjom aktorki z wybitnymi reżyserami.
1: Hello, my name is Tilda Swinton and I'm extremely happy to say that my exhibition Ongoing is coming to Warsaw starting in September.
0: To sama Tilda Swinton, która się państwu przedstawiła i powiedziała, że jest ekstremalnie szczęśliwa, że pojawi się w jazzowym poranku dwójki, bo jest wielką fanką programu Drugiego Polskiego Radia. Więcej dosłownie za chwilę. O 7:30, czyli za kwadrans, kolejny odcinek cyklu Jazzowa Rozmowa. Gościem tego cyklu dziś Leszek Kułakowski, który opowie o swoim najnowszym albumie Poland My Homeland.
2: W środkowej części utworu jest taka narracja improwizowana fortepianu z saksofonem, która ma jakby trochę zobrazować tą naszą rozmowę z tym niemieckim obywatelem, który przybył pod mój dom rodzinny.
0: A w kolejnej godzinie powiemy i o gwarancjach kultury, czyli dzisiejszej gali rozdania nagród TVP Kultura, a także o filmie Windą na szafot, który wraca do kin po rekonstrukcji. Ale choć już jest ciekawie, a mamy poranek, to państwo doskonale wiedzą, że do końca dnia jeszcze wiele wyjątkowych audycji. Może o niektórych uda mi się jeszcze powiedzieć, ale to, co kluczowe, to inauguracja warszawskiej jesieni. 69. edycja tego Festiwalu Muzyki Współczesnej startuje dziś wieczorem. My, a jakże, będziemy transmitować ten koncert. Start już o 19:30. Proszę być z nami. Zresztą warto, jeśli są państwo w Warszawie albo mogą przyjechać, odwiedzać liczne wydarzenia tego muzycznego święta. Wszystkiego nie da się usłyszeć, tak gęsty jest to program, ale my możemy pomóc. Na inaugurację biletów już naturalnie nie ma, ale mamy dla państwa podwójne zaproszenia na koncerty w niedzielę. W niedzielę odbędzie się maraton koncertowy w Instytucie Przemysłów Kreatywnych, to przy ulicy Mińskiej w stolicy. Będzie 5 etapów maratonu, no i na każdą z kolejnych godzin mamy dla państwa podwójne zaproszenia, więc tych biletów trochę jest, bo koncerty kolejne maratonu będą startować o 17, 18, 19, 15, 20, 21, 30, więc proszę spróbować swoich sił. 22 645 22 22. Bilety na warszawską jesień czekają.

Tomasz Stańko i Kameleon z płyty Cox, czyli połowa lat 80. Wciąż jest to charakterne, mimo że z groove'em to unosi się nad tym jakaś taka jesienna mroczność, coś posępnego. Mimo wszystko mamy nadzieję, że o poranku słuchało się tego Państwu miło. A przed nami gratka dla fanów kina. Za sprawą Malta Festival do Polski trafiła wystawa Tilda Swinton Ongoing. To najbardziej osobisty projekt jednej z ciekawszych współczesnych aktorek, laureatki Oscara, performerki i artystki od lat wymykającej się prostym definicjom. Wystawa została przygotowana przez amsterdamskie IJM Film Museum w ścisłej współpracy z samą Tildą Swinton i była już pokazywana w kilku miastach Europy. Teraz czas na Warszawę. Od dziś można oglądać ją w stolicy.

0: My name is Tilda Swinton, and I'm extremely happy to say that my exhibition Ongoing is coming to Warsaw starting in September.
1: Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festival.
2: Tilda Swinton pierwszy raz w Polsce pojawiła się na Malta Festival w 25 roku wraz ze spektaklem Embedding Pasolini, tworzonym razem z Olivierem Sayardem, wspaniałym kuratorem mody, ale też performerem. Jesteśmy świadkami trzeciej odsłony wystawy monograficznej Tildy Swinton, którą stworzyła ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Przez długi czas nie chciała się zgodzić, bo retrospektywa nie była dla niej interesująca. Dopiero w momencie, w którym wpadła na pomysł, że może to być wystawa o tu i teraz, o trwaniu, o tym, co nas buduje, będzie mogła uhonorować wieloletnie współpracę, które ją zbudowały, postanowiła ją zrealizować. A rozmawiała o tym i detale tego dopinała podczas Malty w Poznaniu, więc było dla nas jasne, że coś takiego wspaniałego się wydarza i że to jest odpowiedź, w której chcemy mieć swój udział.
0: Darling, I didn't do it. I'm here, I'm alive, I'm talking to you. No, it was just an idea. I've done nothing these days but wait. You're allowed to think while you wait, aren't you? No, I don't want to shout. Forgive me.
1: Aleksandra Szymańska, Instytut Przemysłów Kreatywnych.
3: Jesteśmy w siedzibie Instytutu, siedzibie, która mieści się na Pradze, na Kamionku, na ulicy Mińskiej 65. To jest dawna drukarnia. Najpierw była budowana jako zakłady poligraficzne imienia Rewolucji Październikowej. Była budowana w stylu nawiązującym do modernizmu. Stała się drukarnią naukowo-techniczną PAP-u. Natomiast ostatnie lata to był właściwie taki patchwork różnych organizacji, które wynajmowały tylko tą przestrzeń. Ona już od prawie 30 lat nie pełni funkcji drukarni, chociaż mamy wśród osób, które tutaj rezydują, też jedną drukarnię. A od 4 lat jest właśnie siedzibą Instytutu Przemysłów Kreatywnych. Pół roku temu udało się przejąć ten budynek. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i decyzji pani ministry udało się go odkupić i on w tej chwili jest już zasobem i docelową siedzibą Instytutu. I w przyszłości mamy nadzieję, że będzie tu hub kreatywny, który będzie odpowiadał funkcjom, które ma Instytut. Także dotykamy tych branż, które nie mają swojej silnej reprezentacji w innych instytucjach, a są dzisiaj niezwykle prężnie rozwijającymi się branżami kreatywnymi. Ja jak usłyszałam, że mamy taką możliwość i że Fundacja Malta i widzi w nim tą wystawę, ucieszyłam się ogromnie, nie tylko dlatego, że indywidualnie jestem wielką entuzjastką Tildy Swinton, ale wydaje mi się też, że jej podejście do procesu twórczego, jej taka nieustająca historia zmiany, inspiracji innymi, że to wszystko są takie elementy, które bardzo jakoś odpowiadają naszemu myśleniu też dzisiaj o tym, czym jest sektor kreatywny.
0: Notes for radical living. Make friends with chaos. Hold a calm mind. Let things shake. Forgive human frailty. Champion second chances. Defy unkindness.
2: Tilda Swinton zaprasza odbiorców wystawy do tego, żeby zobaczyli, jak łatwo jest tworzyć pracę z przyjaciółmi. To jest jej message, który właściwie dla nas nagrała, mówiąc come and see how simple it is to make the work with your friends. Poznajemy ją od bardzo osobistej strony. Myślę, że jej publiczna pozycja jest rozpoznawalna. Znamy ją jako ikonę stylu, znamy ją jako ikonę mody, znamy ją jako wybitną aktorkę o wielu twarzach, ale na tej wystawie poznajemy ją jako córkę szkockiej arystokracji, która podjęła próbę życia w inny sposób, która wyemancypowała się z tej historii, która postanowiła wyjechać najpierw do Afryki na wolontariat, potem studiować w Londynie w szkołach aktorskich i próbować swoich sił w niezależnym kinie, co było zupełnie nie do wyobrażenia w świecie, z którego wyrastała. Zobaczymy suknię, które szyła dla niej jej mama, myśląc, że jednak umocuje ją w kobiecości. Zobaczymy ją jako kobietę, która nauczyła się to dziedzictwo celebrować i teraz realizuje to między innymi przez piękną serię zdjęć Tima Walkera, które możemy oglądać w ramach ekspozycji. Zobaczymy ją od bardzo osobistej strony.
4: Z organizatorami o wystawie Tilda Swinton Ongoing rozmawiała Ludwika Gołaszewska-Siwiak. Ekspozycję w stolicy będzie można zwiedzać już od dziś, ale do 17 stycznia. Także jeśli mają Państwo w planach odwiedzić Warszawę, warto zajrzeć też do Instytutu Przemysłów Kreatywnych przy ulicy Mińskiej. 7:26. Zbliżamy się do jazzowej rozmowy. Wcześniej mówiłem, że Tomasz Stańko nieco mroczny, to teraz zwiewnie i przyjemnie Dave Brubeck Quartet.

0: Totalnej. Mamy nadzieję, że wysłuchanie tej interpretacji Brubeckowskiej naraziło Państwa właśnie na takie poczucie bycia pięknym. Już 7:31. You gone
1: fishing. Now how do you know? Jazzowa rozmowa.
0: Dziś w naszym cyklu jeden z niewielu polskich kontynuatorów trzeciego nurtu. Ale czy wciąż utożsamiający się z tym nurtem? Między innymi o to pytać będzie Andrzej Zieliński.
2: Gościem cyklu Jazzowa Rozmowa jest w tym tygodniu profesor Leszek Kułakowski, pianista, kompozytor, aranżer, bandlider, organizator życia muzycznego. Moglibyśmy długo mówić. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Lokalny patriota również?
3: Tak. Kocham Polskę, jestem lokalnym patriotą. Wszystko, co robię, robię to z potrzeby serca i uczciwie.
2: Od kiedy pan mieszka w Słupsku?
3: Od zawsze.
2: No właśnie, pytanie.
3: Od urodzenia.
2: 1955 rok, proszę państwa, czyli 10 lat po tym, jak Słupsk wrócił po wiekach tak naprawdę do
3: no
2: Polski.
3: No tak, to moja rodzina wróciła z Wołynia, bo to są, dziadek miał majątek na Wołyniu. To są repatrianci wojenni i wrócili na ziemię odzyskane do Słupska w 1947 roku. Dostali jako repatrianci duży dom, trochę ziemi, ale to nie było to, co tam było na Wołyniu i dziadek jakby szybko zmarł, bo jakby nie przeżył tej zmiany.
2: Stary,
3: ja się urodziłem w 1955 roku, trochę później.
2: Czy Słupsk zasiedlali najczęściej obywatele ze wschodu, z Kresów właśnie?
3: Tak, właśnie tam głównie z Kresów. Mhm. Głównie Kresy, głównie właśnie Ukraina, Wołyń i te rejony bliżej Polski, bliżej Lublina.
2: A czy ta kultura również została przeszczepiona niejako?
3: Nie. Nie, chyba że to były jakieś osady. Są takie osady właśnie łemkowskie, ukraińskie, całe miejscowości z tej akcji Wisła, która była robiona przez polski rząd wtedy, przesiedleńcy. I tam te kultury zostały. Tam oni na przykład są innej wiary trochę, prawosławnej. Ty. I mają te wszystkie swoje religijne uczystości zawsze po katolickich. Także w takich małych właśnie osadach, wsiach ta kultura przetrwała. I język nawet. I tam w tej właśnie dżesfonii są też konteksty takie właśnie polsko-niemieckie, które no, na które jestem po prostu wrażliwy i które są ważne.
2: Za chwilę do tego przejdziemy, ale jeżeli pan pozwoli, chciałbym jeszcze przy Słupsku przez chwilę zostać, bo to trochę miasto, które podzieliło losy chociażby Wrocławia i innych ziem odzyskanych, szukało swojej tożsamości, zasiedlone na nowo przez osoby właśnie z czasami, no w większości ze wschodu, ale też i z zachodu, z północy, z południa.
3: Ale chcę powiedzieć, że właśnie po wojnie była duża emigracja ludzi z Warszawy.
2: O, naprawdę?
3: Ze zburzonej Warszawy, dlatego ta właśnie kultura w mieście od zarania była na wysokim poziomie i była ważna.
2: No i dlatego dążę do pytania, jaką dziś tożsamość ma Słupsk?
3: To jest miasto jednorodne. Małe, kompaktowe, przyjazne dla środowiska, zielone, blisko morza, blisko różnych ciekawych atrakcji turystycznych. Miasto się zasymilowało po tylu latach, także jest społeczeństwo jest jednorodne. Wiadomo, podzielone politycznie, bo jesteśmy dwoma jakby plemionami, które się nienawidzą.
2: No tak, tak. Ale rozumiem, że to wejście w buty innych narodów no po jakimś tam czasie się zatarło, tak?
3: Zatarło się zupełnie.
2: A dziś, jeżeli chodzi o muzykę, to Słupsk?
3: Dziś Słupsk, no Comeda Jazz Festival, 32. edycja, no niedługo się zaczyna. Festiwal pianistyki polskiej. Co tam jeszcze? No, największa wystawa prac Witkacego na świecie. Ponad 256 portretów. Także no, Słupsk kulturą stoi.
2: Zapytałem o Słupsk nie bez przyczyny, dlatego że wątki słupskie na najnowszej płycie naszego gościa Leszka Kułakowskiego, 25. płycie, gratulacje, są no dość silnie obecne. I wspominał pan o tej dychotomii, o tym oddziaływaniu kultury niemieckiej i polskiej na siebie. Czy to była też część tego, co chciał pan zawrzeć w suicie Poland, my homeland?
3: Tak. Mnie inspirują różne rzeczy. Przez miasto płynie taka rzeka, która nazywa się Słupia. Za czasów niemieckich nazywała się Stolpe. I to jest taki niemy świadek historii.

0: pruskiej, niemieckiej, polskiej i dalej nie wiadomo jakiej. Jest też utwór, który był autentycznym wydarzeniem z mojego życia. Nazywa się Nieznajomy Berliński przed moim domem rodzinnym. Mianowicie w latach 90. przyjechałem do domu rodzinnego mojej mamy, w którym ja już nie mieszkałem, i pod domem stał Mercedes i nerwowo chodzący niemiecki obywatel w wieku około 60 lat. Znając język niemiecki, zapytałem go, o co chodzi. Okazuje się, że jego ojciec, który był na łożu śmierci, prosił go, żeby zrobił właśnie zdjęcia tego domu rodzinnego, w którym ja miałem całą młodość i się wychowałem, bo on go wybudował w 1920 roku i był lekarzem i grał na fortepianie. I po prostu taka była koincydencja tych zdarzeń, że weszliśmy do tego domu, on zrobił te zdjęcia i na tym się kontakt urwał.
1: A to zawsze budziło niepokój wśród
0: osób. I ten utwór ma taki właśnie, taki dramatyczny trochę niepokój w sobie, taki dreszczowiec miękki, a w środkowej części utworu jest taka narracja improwizowana fortepianu z saksofonem, która ma jakby trochę zobrazować tą naszą rozmowę z tym niemieckim obywatelem, który przybył pod mój dom rodzinny.
1: To, co przed nami, to, co trzymam w ręku, to właśnie najnowsza płyta Poland My Homeland, ale właśnie tylko w jednym utworze są słowa. Dopisek, że słowa zostały stworzone przez pana Hetnarowicza i te słowa dotyczą, mówię o utworze Miłość czy o niej sen, dotyczą Słupska.
0: Tak, dotyczą Słupska, dotyczą miłości, dotyczą rozczarowań, kontekstów różnych. Także to jest człowiek, z którym ja współpracuję od dłuższego czasu. On napisał mi tekst taki religijny do mszy Misa Misericordii polski. No jest to poeta, dziennikarz, bardzo wrażliwy człowiek, bardzo dobry poeta. Także no, ten tekst ma taki wymiar dosyć mocny, emocjonalny.
1: Te 7 części tej suity dotyczą w większości Słupska, czy w ogóle też Polski? Czytamy w książeczce, że ta suita jest niejako odbiciem lustrzanym kraju, w którym mieszkamy.
0: Tak, bo takie małe ojczyzny są wszędzie, prawda? W wielu miejscach w Polsce, tylko ktoś to musi opisać, jakby zmapować, zmaterializować. Potrzeba jakiegoś wrażliwego człowieka, który potrafi to zrobić. Takie ojczyzny są wszędzie, dlatego ja to nazywam Poland my homeland, bo Polska jest moją ojczyzną. Jestem dumnym obywatelem Polski i kocham Polskę.
1: A czym jest jazzfonia?
0: Jazzfonia jest moim takim dzieckiem, na którym pracuję już od 40 lat i ciągle to udoskonalam. Ja zostałem trochę przyklejony do trzeciego nurtu przez krytyków.
1: Sam się pan przykleja. To pan robi.
0: Przyklejony do trzeciego nurtu i tam te właśnie anomalie są takie, że tych elementów muzyki współczesnej jest więcej niż jazzowych w trzecim nurcie. Tak. A u mnie jest przewaga tych elementów jazzowych, no takimi właśnie symfonicznymi, klasycznymi, i to jest język, którym ta narracja jazzowa jest jakby wiodąca.
1: Czyli punktem wyjścia, podstawą, korzeniem jest właśnie jazz, a nie muzyka współczesna, dwudziestowieczna, jak to w trzecim nurcie to ma
0: dokładnie,
1: miejsce.
0: Dokładnie.
1: Wzbogacona o ten element improwizacyjny, spontaniczny.
0: Ta orkiestra mi służy do kreowania kolorów, emocji dźwiękowych, które no, tutaj różnorodnie można kształtować w zależności od tego, jak to chce zrobić. I po prostu orkiestra symfoniczna daje duże możliwości pod tym względem.
1: Barwowe też. Czyli barwowe. Jazzfonia, rozumiem, to odwrócenie trzeciego nurtu, odwrócenie proporcji.
0: Odwrócenie, może zrównoważenie proporcji na rzecz narracji jazzowej.
1: Płyta nagrana została live, słychać ten drive taki koncertowy w tym.
0: Tak, to płyty live, jeżeli chodzi o zmenów, mają po prostu wartość dodaną, gdyż mają więcej emocji. Ten przepływ energii pomiędzy publicznością a muzykami jest tu intensywny. I te improwizacje, te wykonania, ta precyzja jest po prostu no, tutaj znacznie lepsza niż nagrywanie płyty w studio, gdzie nie ma tych emocji.
1: Nawet nie będę pytać, bo rozumiem, że w Słupsku nagrywane, gdzie indziej, gdzież wy indziej. Polecamy państwu płytę Poland My Homeland, czyli Polska Moja Ojczyzna Leszka Kułakowskiego, jego 7-częściowa opowieść o Polsce, o Słupsku, jego 25. jubileuszowa płyta. Dziękuję bardzo za wizytę.

0: Tak brzmi nowa płyta Leszka Kułakowskiego. Jego zespół jazzowy w towarzystwie orkiestry Symfonia Baltica w Słupsku pod dyrekcją Adama Klocka. To może dodam, że te wokalizy to Magdalena Zawartko. 14 minut pozostało do 8, to oznacza, że w naszym studiu Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Witaj ponownie.
1: Dzień dobry jeszcze raz.

0: Przegląd prasy.
1: Bardzo dużo dzisiaj ciekawych wątków w tych magazynowych dodatkach do dzienników.
2: Tych weekendowych?
1: Tak. Mam dla ciebie wybór między dżumą a cholerą, bo żadnego z tych bloków tematycznych nie lubisz.
2: No oba brzmi...

0: I to wracamy jednak jeszcze do Dziennika Rzeczpospolita. Na piątej stronie tekst Wiktora Ferfeckiego. Nie chciał oceniać Rosjan, teraz mu grożą. Nie mogłem podjąć innej decyzji, mówi Rzeczpospolitej wybitny instrumentalista profesor Klaudiusz Baran, który odmówił oceny rosyjskich wykonawców podczas konkursu we Włoszech. Gospodarze chcą go ukarać wykluczeniem z przyszłych składów jurorskich. Swojego wykładowcy broni Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. A wszystko się rozegrało w niewielkim włoskim miasteczku Castelfidardo, w którym, które choć liczy zaledwie 18 tysięcy mieszkańców, uchodzi za światową stolicę akordeonu. To właśnie tam mieszczą się największe i najbardziej liczące się na świecie fabryki tych instrumentów i tam odbywa się międzynarodowy konkurs, w którym niejako organizatorzy początkowo ukryli, nie ujawnili narodowości czy krajów reprezentowanych przez uczestników. Stąd wynikła cała sytuacja. Obok profesora Klaudiusza Barana również jurorzy z Ukrainy, przewodniczący grona jurorskiego profesor Wołodymyr Zubicki i profesor Raimonidas Świateckiewicius z Litwy odmówili właśnie oceniania rosyjskich muzyków. Więcej na ten temat na piątej stronie Rzeczpospolitej, ale to nie wszystkie wątki polityczne.
1: Ale jak to się ma do dżumy?
0: No po prostu, że nie lubisz tego tematu.
1: A, w tym sensie, przepraszam, tak. Bo się zastanawiałem cały czas oczywiście, jak no, najbardziej
0: chociaż,
1: zgadzam się.
0: Chociaż można byłoby, proszę państwa, proszę mnie, nie Rochu przede wszystkim, nie namawiaj mnie teraz na snucie i interpretację tej głębokiej metafory, na ile dżumą współczesnego świata jest polityka w kulturze. Można byłoby to zrobić, nie marnujmy na to czasu, bo Barbara Holender w Plusie Minusie dodatku do Rzeczpospolitej bardzo ciekawie z kolei podsumowuje festiwal w Wenecji. Tytuł Festiwal w Wenecji, Burza w Izraelu. Chodzi między innymi o film Naza, który był pokazany w filmie Juwala Abrahama i Rachel Shore, który był pokazany w Wenecji. To dokument. Samo słowo Naza przykrywa wojenną zbrodnię, oznacza liczbę niewinnych ofiar ubocznych, które mogą stracić życie w czasie wojskowej operacji, gdy dron mający zniszczyć konkretny cel niejako przy okazji uśmierca dzieci idące obok do szkoły albo trafia w budynek mieszkalny i zabija trzypokoleniową rodzinę. Ile Naza? Pytają dowódcy. 5, 15, 20. Pada odpowiedź. I teraz twórcom filmu grozi, minister kultury Izraela zapowiedział, że zrobi co w jego mocy, by autorów filmu pozbawić izraelskiego obywatelstwa. To jeden polityczny wątek. Jest też rosyjski. Chodzi o film Dał, który również wywołał polityczne protesty. Film Ilii Chrzanowskiego. Dał, jak tłumaczy Barbara Holender, nie jest rosyjskim filmem, ani propagandą proputinowską. Tak też jego twórcy i dyrektorzy festiwalu tłumaczą. To film, który potępia reżimy totalitarne i ingerencje w życie obywateli. Sam Ilia Chrzanowski, choć urodził się w Moskwie i tam skończył szkołę filmową, praktycznie od 2007 roku funkcjonował poza ojczyzną. Również jego rodzice raczej mają antyputinowską kartę, ale krytycy przypominają, że Dał został jednak zrealizowany za rosyjskie pieniądze, a do budżetu dołożył się oligarcha Sergiej Adoniew, a w głównej roli wystąpił mocno związany z Rosją Teodor Kurencis, muzyk greckiego pochodzenia. No więcej na temat również tych wątków politycznych w podsumowaniu Barbary Holender z Wenecji. No i teraz jeszcze trochę cholery, a pod hasłem cholera mieści się lalka, dlatego że serial Lalka, proszę państwa, dlatego że właśnie język wulgarny i dosadny jest jednym z najczęściej powracających zarzutów pod adresem tego serialu. Jest w zasadzie recenzowany wszędzie Łukasz Adamski, ale co ciekawe, proszę państwa, krytycy i Rzeczpospolitej Łukasz Adamski i Maja Staniszewska, która pisze o serialu w dodatku telewizyjnym do Wyborczej, są entuzjastami.
1: Języka czy
0: ekranizacji? Nie, no nie języka. Nie można wypreparować języka. To chyba tylko właśnie w poezji można być ewentualnie entuzjastą, entuzjastką języka, a innych rzeczy nie. Lalka Pawła Maślony, tak powinien brzmieć tytuł netflixowej wariacji opartej na powieści Bolesława Prusa. To zarazem ostrzega, informuje Łukasz Adamski. Girl power u Prusa nie zaskakuje u reżysera Kosa, który w swoim krwawym westernie o Kościuszce zrównał pańszczyznę z amerykańskim niewolnictwem. Maślona jest znany z

0: takich bezczelnych i zarazem filmowo brawurowych uproszczeń, z czego ja mu zarzutu nie robię. Wygrywają tylko ci, którzy walczą z systemem i zrywają gorsety. Przesłanie mi bliskie, ale niech maturzyści najpierw obejrzą Dorocińskiego. Tak podsumowuje Łukasz Adamski swoją raczej przychylną recenzję. Jeśli chodzi o recenzję wyborczej, tu już nie przywołam fragmentów, powiem tylko, że w magazynie wyborczej jest wywiad z Dariuszem Chojnackim, który w serialowej Lalce wciela się w Rzeckiego. I słuchaj, on jest moim rówieśnikiem. Jakoś poczułam się bardzo jesiennie z tym, że Rzecki jest moim rówieśnikiem. I tylko krótki fragment na temat tej oczekiwanej, jednego z oczekiwanych pojedynków lalkowych. Nie obawiałeś się porównań z Markiem Kondratem, który wciela się w Rzeckiego w filmie? Wiem, że to może nie zabrzmi przekonująco, ale nie obawiałem się. Przepracowałem to wszystko na scenie. Jedną z moich pierwszych dużych ról była Piąta strona świata w Teatrze Śląskim, gdzie grałem alterego Kazimierza Kuca, opowiadając przy okazji własną historię. Kuc wtedy jeszcze żył i przychodził na próby. Nie wiem, czy miałeś okazję go poznać, ale to był facet, który się nie patyczkował. Zawsze mówił wprost, co myśli, a ja byłem gówniarzem jeszcze przed trzydziestką. Dla chłopaka stąd, ze Śląska, zagrać Kuca to była ogromna presja, ale przeżyłem i wtedy chyba poczułem, że już niewiele może mnie ruszyć. Rozmowa z Dariuszem Chojnackim, aktorem Teatru Śląskiego w Katowicach i Rzeckim w serialu Lalka w magazynie Wyborczej.
1: Jeżeli miałbym coś dodać, to uświadom sobie, Kasiu, że on też był w twoim wieku, kiedy grał Kazimierza Kuca. Bardzo dziękujemy za drugi przegląd prasy i do zobaczenia, do usłyszenia. 6 minut do 8. Co teraz na naszej playliście? The Dirty Dozen Brass Ensemble.

0: Autopromocja.
1: Kiedy Monogatari.
2: Opowieści księżycowe. To tytuł mojej nowej audycji, który mogą Państwo kojarzyć ze słynnym filmem Kendziego Mizoguchiego. Audycja wyrasta jednak z mojej fascynacji japońską kulturą dźwięku. Japonia będzie najważniejszym punktem na mapie, ale nie jedynym. Będę wracał do ambientu, muzyki eksperymentalnej, ale też do dźwięków codzienności, dżingli z ulic Tokio, gier wideo, nagrań terenowych. Opowieści księżycowe, co drugi poniedziałek o 23:00. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
3: Mediewanna zmienia dzień i godzinę emisji. Już nie w soboty o 23:00, ale w poniedziałki o 22:00. Zapraszam Państwa co 2 tygodnie do programu o średniowieczu. Mam nadzieję, że usłyszymy się już w najbliższy poniedziałek. Do usłyszenia zatem, Łukasz Modelski.
0: Autopromocja.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Gosztyła.
5: Minęła 8:00, a więc ruszyła ostatnia godzina naszego porannego spotkania. Przypomnę, bo to ważne, dziś piątek. Godziny dzielą nas od weekendu. Dziś 18 września.
0: Poranek dwójki.
5: Od świtu w naszym studiu zespół w składzie Monika Kopcik, wydawczyni programu, Magdalena Wojtulanis, która czuwa nad realizacją, Andrzej Zieliński, który wybrał muzykę, a ja nazywam się Roch Siciński i mam dla Państwa prognozę.
0: Pogoda.
5: W wielu regionach naszego kraju teraz około 11 stopni, a będzie przecież 21 w najcieplejszym momencie dnia. Rzeczywiście weszliśmy w tę fazę roku, kiedy poranki są już dość rześkie, noce dość zimne. 22 stopnie to maksymalna temperatura prognozowana przez synoptyków. Najchłodniej na północnym zachodzie kraju około 17 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali, potem będzie rosło. Jeśli chodzi o deszcz, proszę się go spodziewać na południowym wschodzie oraz na północnym wschodzie, czyli na wschodzie naszego kraju. Opady deszczu. Możliwe są burze na północy, na wybrzeżu. Tak mówią przynajmniej synoptycy.

0: Śpiewająco zrobiło się na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 8. Pora na rozmowę o filmie. Łączymy się z Piotrem Czerkawskim, krytykiem filmowym, kuratorem kina Kultura. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i pewnie teraz wszyscy myślą, że będziemy rozmawiać o Lalce. Ale my nie będziemy rozmawiać o Lalce, przynajmniej nie tym razem. Porozmawiamy o filmie, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, ale w ogóle nowością nie jest. Mowa o Windą na szafot. I to też nie jest remake, to nie jest nowa wersja. To jest to, co myślę fani filmu, kina znają od wielu, wielu lat. Co się zmieniło i czemu to na ekrany powraca?
1: Przede wszystkim no, będziemy rozmawiać o filmie, który przy całym szacunku dla Lalki ma lepszą muzykę, bo skomponował ją sam wielki Miles Davis. I dużo się mówi o tym, bo mamy cały taki renesans klasyki, która wraca na ekrany. Myślę, że przyczyn tego renesansu jest tyle, że można o nich organizować panele dyskusyjne.

0: gdyby wymienić najważniejsze, to myślę, że po części to jest odpowiedź na kryzys kina współczesnego. I takie poczucie, no wspomniał pan, że Windą na szafot to nie jest żaden remake czy sequel, a jednak takie formy dominują we współczesnym kinie, czy jest ich nadreprezentacja. I widzowie, często niedoceniani przez decydentów branżowych, mają bardziej wyrafinowane gusta, niż mogłoby się wydawać. I są tą tendencją zmęczeni, szukają czegoś innego. Plus mam też takie poczucie, że dzisiaj w dobie tego, że każdy może być krytykiem, że te hierarchie są właściwie kwestionowane na każdym kroku, że każdy film wywołuje skrajne emocje, ludzie szukają czegoś, co jest pewne, więc zwracają się do kanonu, do klasyki i jeżeli film ma uświęcony status w tym kanonie, to mają większe prawdopodobieństwo, że te 2 godziny, które spędzą na seansie, czy półtorej, jak w przypadku Windą na szafot, nie będzie czasem straconym. No i wreszcie kolejne pokolenia dorastają, które tylko słyszały o jakichś wielkich, wspaniałych filmach, traktują je jako rzeczy na poły legendarne i chcą się zmierzyć z tym statusem i kiedy robią to w kinie, to też ma to inny wymiar niż na małym ekranie.
1: Znaczy z pewnością filmy z tamtych lat, z końca lat 50., z lat 60., no lepiej ogląda się w sali kinowej niż w streamingu, ale
0: Wszystkie filmy, moim zdaniem.
1: To też prawda, ale tu już jest szczególny urok, albo szczególnie jest to wszystko odwrócone do góry nogami, kiedy ogląda się to w streamingu. Tego typu powtórki z klasyki mają miejsce na festiwalach, są różnego rodzaju retrospekcje, ale kiedy taki film wchodzi do kin, a już go można było oglądać między innymi w Czechowicach-Dziedzicach, w Gdańsku, czy chociażby w Gdyni i w Krakowie, no to jest też jeszcze jeden powód. Rekonstrukcja. Co robi rekonstrukcja z takim filmem? Co poprawiła, co zmieniła i czy też ingerowała w jakość wspomnianej przez pana ścieżki dźwiękowej Milesa Davisa i jego kolegów, czy tylko w obraz?
0: Tutaj nie będę w stanie mówić o szczegółach, bo nie jestem człowiekiem zaawansowanym technicznie, natomiast muszę powiedzieć, że jakość tej rekonstrukcji jest często bardzo wysoka i kiedy zdarza mi się podglądać kopie, czy oglądać fragmenty filmów u nas w kinie, zanim jeszcze pokażemy je szerszej publiczności, to jestem zawsze pod dużym wrażeniem i mogę zaryzykować nawet tezę, że w przypadku niektórych filmów, no bo akurat Windą na szafot to jest film czarno-biały, to jakoś odsyła do przeszłości automatycznie, gdyby wziąć człowieka z ulicy nieświadomego kontekstów powstania, nieznającego aktorów, to mógłby pomylić się i uznać, że to jest film zupełnie współczesny, bardzo często. Także ta jakość jest naprawdę wysoka.
1: No może szczególnie też dlatego, że ta Czarnobyl powraca chociażby za sprawą Pawła Pawlikowskiego, ale
0: Pana jazzu zresztą wielkiego. Oczywiście,
1: oczywiście. Ale powiedzmy zatem dla tych, o których pan powiedział, dla tych, którzy tej klasyki nie widzieli, a na przykład słyszeli tylko ścieżkę Davisowską, w skrócie o fabule tego, no właśnie, thrillera, kryminału.
0: No, ja bym to nazwał czarnym kryminałem, chociaż oczywiście to nie jest prosta sprawa i na tym polega też klasa filmu Louis Malla, że on się wymyka jednoznacznym definicją, bo oczywiście jest filmem gatunkowym, natomiast jest w nim silny rys, bardzo modny, wtedy egzystencjalny, bo to jest film o fatalizmie ludzkiego losu, przebrany w kostium kina gatunkowego. On ma w sobie też coś z greckiej tragedii, mówi o absurdzie życia, nawet jeżeli jest oparty no, na zwykłej literaturze gatunkowej, bo opowiada historię dwojga kochanków i opowiada o młodym mężczyźnie, który postanawia zabić męża swojej kochanki, ale jak można się domyślić, ten plan wymyka mu się spod kontroli i angażuje, plącze jeszcze losy wielu innych, przepraszam, osób i prowadzi do bardzo mrocznego, ale tak też absurdalnego, podszytego rozpaczą finału. I myślę, że takie połączenie pewnego fatalizmu i przemocy to jest też coś, co inspirowało późniejsze pokolenia filmowców. Kiedy myślałem po latach o Windą na szafot, to skojarzyły mi się chociażby filmy braci Coen. Jestem przekonany, że oni też czerpali z tej estetyki. Natomiast myślę, że Windą na szafot jest też filmem interesującym pod względem tego, jak wyrażał ducha swoich czasów, bo oczywiście on jest uniwersalny i dlatego dzisiaj się go świetnie ogląda, ale to jest też taki film,

0: kultury, mówił o napięciach społecznych swoich czasów, mówił o pewnej zmianie pokoleniowej. To nie jest przypadek, że młody człowiek, weteran wojny algierskiej, próbuje zabić bogatego właściciela firmy, bo wtedy przynajmniej we Francji, w Europie Zachodniej bardzo mocny był konflikt pokoleń. Wyczuwało się pewne przemiany społeczne, przemiany obyczajowe, z których zrodziła się francuska nowa fala, jaką Windą na szafot zapowiadało. Czy było takim filmem przejściowym, może jeszcze niekoniecznie zupełnie nowofalowym, ale już wyczuwającym pewne tendencje.
1: No i powstał w tym wyjątkowym czasie, kiedy to muzycy jazzowi najczęściej odpowiadali za tworzenie muzyki filmowej. Szkoda, że... Chociaż nie wiem, czy szkoda, ale ta moda z lat 50., 60. zakończyła się no, dekadę później. Po co iść na stary film do kina? Czemu na ten? I czemu się nie zestarzał? Być może na to pytanie kilka odpowiedzi państwo usłyszeli podczas naszego krótkiego spotkania. Nie padły nazwiska, no bo Louis Malle pojawił się reżyser, nie padło chociażby nazwisko Jean Moreau, dla której był to start tej wielkiej filmowej kariery. I pewnie także fani jazzu kojarzą tę wyjątkową sesję zdjęciową z Milesem Davisem, która wprowadziła wiele zamieszania, rzekomych romansów, których przecież nie było, bo ona wówczas była w związku właśnie z Louisem Mallem.
0: Tak, i była gwiazdą nowego typu też. To jest kolejna rzecz. Przecież ona nie była klasyczną pięknością. I wcześniej taką posągową, jaką się kojarzyło ze statusem gwiazdy filmowej. Ona wprowadzała urodę nowego typu, nowe rozumienie tego, co atrakcyjne. To też jest jakaś istotna część tego filmu, jego istotny walor.
1: Zapraszamy do kin. Kina w całej Polsce, jak rozumiem, również Kinokultura, prawda? Będzie
0: oczywiście
1: prezentować...
0: równo za tydzień. Bardzo serdecznie zapraszam.
1: Ale proszę wypatrywać w całym kraju, gdzie państwo mają najbliżej tych kin studyjnych, które w związku z setną rocznicą urodzin Milesa Davisa biorą na swój afisz Windą na szafot. Jest naprawdę sporo. A o tym filmie powracającym opowiadał Piotr Czerkawski, krytyk filmowy. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki serdeczne.
1: Sięgamy po muzykę Davisa z tego właśnie obrazu.

Ktoś mógłby powiedzieć, że się snuje to brzmienie Milesa Davisa, no ale jak powiedziała Magdalena Wojtulanis, za to jak pięknie się snuje. Muzyka z windą na szafot. Ten film Państwu polecamy. Jest 8:19. Powoli zbliżamy się do rozmowy z gościem jazzowego Poranka Dwójki, ale wcześniej serdecznie zapraszamy Państwa także do słuchania audycji Klub Jazzowy. To dziś o godzinie 18, a tam Robert Wypasek i jego międzynarodowa grupa. Już niebawem, bo w niedzielę, do zobaczenia na kanale YouTube radiowej Dwójki, jak wyglądała ta sesja. Jeszcze dzień wcześniej, w sobotę, w TVP Kultura. No ale Robert Wypasek i jego międzynarodowy skład jeszcze płyty nie wydał oficjalnie, a więc może sięgniemy po nagranie z udziałem tego saksofonisty. Jako jednym z solistów w utworze Zbigniewa Zajferta, utwór Kędzierzawy, a gra studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka.

0: Kędzierzawy za nami, a przed nami stały punkt poranków dwójki.
1: Rekomendacje.
0: Przewodniczką naszego cyklu jest w tym tygodniu dyrygentka Lilianna Krych. A skoro jest piątek, to przed nami już ostatnie polecenie, tym razem literackie.
2: Kilka lat temu, włączając radio, natrafiłam na rozmowę z niezwykłą osobą. Była to rozmowa z Barbarą Lipską, neurolożką, która jest jednocześnie autorką książki zatytułowanej Neurolożka, piękny umysł, który się zgubił. Jest to książka, w której Barbara Lipska opisuje historię ze swojego życia, historię, która była jej udziałem. W pewnym momencie Barbara Lipska zachorowała, zapominała, gubiła się. W pewnym momencie jednak okazało się, że te zmiany w mózgu Barbary Lipskiej to nie demencja czy Alzheimer, ale nowotwór, który bardzo nowoczesną metodą udało się wyleczyć. Terapia spowodowała, że Barbara Lipska nie tylko została wyleczona, ale także udało jej się zapamiętać i odtworzyć potem te wrażenia, które miała podczas trwania tej choroby, i udało jej się opisać te stany, co ona od środka czuła jako ta osoba, której zmieniał się charakter, której zmieniała się pamięć, w której mózg zaczynał błądzić. Ten mózg, który się zgubił, ale powrócił, jest opisany właśnie w tej książce, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie.
0: Dziękujemy zarówno za to piąte polecenie, jak i za wszystkie rekomendacje w tym tygodniu. Już za 5 minut w naszym studiu Anna Karna i rozmowa o nagrodach TVP Kultura, czyli gwarancjach kultury. Dziś gala wręczenia tych telewizorków. O wszystkim za chwilę Państwo dowiedzą się znacznie więcej.

0: Ella Fitzgerald za nami, dokładnie 8:30.
1: Gość poranka dwójki.
0: A w naszym studiu Anna Karna, zastępczyni dyrektora programowego i redaktora naczelnego Telewizji Polskiej, odpowiedzialna za TVP Kultura. Witaj.
2: Dzień dobry.
0: Bardzo miło nam cię gościć, bo też ciekawi i spragnieni jesteśmy informacji, co u sąsiadów, bo przecież mieścicie się tak niedaleko Polskiego Radia, a chyba jest to ciekawy czas dla TVP Kultura. Niedawno świętowaliście 20-lecie, teraz powracają gwarancje kultury i to główny temat naszego dzisiejszego spotkania, wieczorna gala. Ale powiedz, w jakim miejscu jest TVP Kultura, wciąż jedyny program poświęcony kulturze w polskich mediach?
2: Dla nas jest to moment ważny, choć niełatwy. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja finansowa Telewizji Polskiej, Polskiego Radia podobnie, ale nie będziemy rozmawiać o pieniądzach, a będziemy rozmawiać o sztuce i o kulturze. Dzisiaj jest ten szczególny dzień, gala gwarancji kultury, która rzeczywiście przywróciliśmy ją w zeszłym roku.
0: No właśnie, bo na tych urodzinach już pojawiły się super gwarancje, co było takim znakiem, że nagrody wracają.
2: Tak, to był symboliczny rok, rok 20-lecia istnienia kanału. I wtedy pomyśleliśmy sobie, ponieważ od 2016 roku nie było tych nagród, że przywrócimy je symbolicznie, wręczymy tę nagrodę mistrzom. Tym, którzy są wzorem dla kolejnych pokoleń twórców. I tak się stało, wtedy tę nagrodę zechcieli przyjąć. Krystyna Janda, Zofia Kulik, Jerzy Maksymiuk, Mariusz Wilczyński i Wiesław Myśliwski.
0: Którego już niestety z nami nie ma.
2: Nie ma. TVP Kultura była ostatnią redakcją, dla której pisarz zgodził się najpierw na wywiad, duży wywiad jubileuszowy 20 na 20. Kto nie miał okazji, naprawdę zachęcam, VOD TVP.

0: grupę. Tam wspaniała rozmowa z Wiesławem Myśliwskim, a potem zgodził się, żeby przyjąć nas w swoim domu właśnie w październiku, żebyśmy mogli osobiście wręczyć mu tę nagrodę. To było ostatnie spotkanie z pisarzem. Wiosną odszedł od nas i wtedy wiedzieliśmy, że te nagrody mają sens. One są potrzebne, pamiętam te emocje. Pamiętam też opinię ludzi kultury, że wspaniale, że nagrody wracają, że to jest misja TVP Kultura, żeby wyłuskiwać z tego bogactwa, tego, co dziś możemy znaleźć w mediach społecznościowych, po prostu w internecie, to, na co warto zwrócić uwagę. Bo tym bogactwem bywamy przygnieceni.
1: No tak, media, właściwie te media zajmujące się kulturą są nie tylko od tego, aby pełnić taką funkcję kronikarską czy komentatorską, ale również kreować, no bo nawet niekoniecznie mówiąc o produkcjach, koncertach, programach, cyklach, ale również wskazując, kogo warto posłuchać, na co warto pójść do kina czy do teatru. I rozumiem, że nagrody są jakimś narzędziem, by właśnie te funkcje spełniać. Ale co jeszcze? Bo kiedy patrzę na laureatów z lat poprzednich, przed tą długą przecież przerwą, no to tam są tuzy polskiej kultury, które niekoniecznie wówczas były na starcie swojej kariery. Oczywiście przy tej pierwszej edycji to no, Rafał Blechacz, który wtedy wygrał konkurs chopinowski, ale tam już był chociażby Krzysztof Warlikowski. Duże nazwiska, a w tym roku widzę wśród nominowanych, nie chcę powiedzieć tylko młodzież, bo to może zabrzmi jakoś protekcjonalnie, ale młodych.
0: Tak. W tym roku gwarancje kultury i myślę, że to jest nasza idea, która będzie nam towarzyszać w następnych latach, otwierają się na młodych twórców. Twórców, którzy swoją odwagą, swoją wyobraźnią wyznaczają nowe kierunki, pokazują nam coś nowego w sztuce, więc stawiamy na debiuty. Ale to nie jest tak, że państwo wcześniej mogli nie widzieć czy nie słyszeć tych twórców. Bo często są to artyści, których znamy z innych dziedzin sztuki, którzy wychodzą ze swojej strefy komfortu i pokazują nam siebie w zupełnie innym, nowym wydaniu.
1: I to jest tylko przy tej pierwszej pełnej edycji po powrocie? Czy taka będzie linia gwarancji kultury, że one będą pokazywać tych, na których warto zwrócić uwagę, tych młodych?
0: Będziemy tak myśleć i tak będziemy tę nagrodę realizować. Rada Ekspercka TVP Kultura. Powiedzieliśmy sobie, że chcemy, żeby ta nagroda była znakiem jakości. Momentem, kiedy wskazujemy, spójrz na tego człowieka, śledź tego artystę, będziesz często w przyszłości o nim słyszeć, bo robi coś świetnego.
1: To ciekawe, bo chyba takiej nagrody trochę brakuje od czasu, kiedy paszporty polityki jednak zajmują się bardziej już rozpoznawalnymi nazwiskami. Ale nie chodzi mi o porównywanie, bo mam wrażenie, że każda nagroda to jest wielki, często prestiż, ale też wielki zamęt w środowisku, bo więcej się mówi, dyskutuje, ktoś się nie zgadza, ktoś uważa, że już nagród za dużo, ale przynajmniej o tej kulturze się mówi i ona może trafiać nie tylko do Radiowej Dwójki, czy nie tylko do TVP Kultura, a więc młodzi. Ile kategorii?
0: Mamy 7 kategorii i 1 super gwarancję. To jest też echo zeszłego roku. Chcemy co rok wręczać super gwarancję dla mistrzyni, dla mistrza, dla artysty, który jest znowu no, takim artystycznym drogowskazem dla kolejnych pokoleń i czerpiemy z jego twórczości, jej twórczości cały czas.
1: Czyli innymi słowy to jest nagroda za całokształt twórczości?
0: Tak, to jest wyraz naszego szacunku. Kłaniamy się nisko tym, którzy są też ważni i których twórczość oglądamy w TVP Kultura, bo chcę zaznaczyć, że tych, których wyróżniamy, to są artyści ważni dla nas. My ich z jednej strony zauważamy, tych młodych właśnie, i chcemy promować ich sztukę, a z drugiej strony to są mistrzowie, którzy goszczą w naszych programach, z którymi rozmawiamy o ich drodze artystycznej i nasi dziennikarze i nasi artyści wzorują się na tym, co oni wciąż robią.
1: Rozumiem, że znane jest już nazwisko laureata czy laureatki tej super gwarancji, ale pewnie zdradzić tego nie możesz.
0: Wszystko państwo będą mogli obejrzeć dzisiaj o godzinie 19 w TVP Kultura i w TVP Kultura 2. Mogę powiedzieć trochę o gali, że zapraszamy do pawilonu tańca. Zapraszamy oczywiście przed ekrany, ale gala odbędzie się w pawilonie tańca. To jest nowe miejsce na mapie nie tylko Warszawy,

0: po prostu polskiej kultury. Taniec ma swoje miejsce. Kiedyś to był MSN, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jak wiemy, ma swój nowy budynek przy ulicy Marszałkowskiej, a w tym pawilonie tuż przy Centrum Nauki Kopernik i Buwie ten pawilon został przekazany właśnie na taniec. I TVP Kultura podjęła szeroką współpracę z pawilonem tańca. Stworzyliśmy nowe pasmo taneczne, które będą Państwo mogli oglądać w środę na TVP Kultura, ale dzisiaj też będziemy świętować tę naszą współpracę. Jest to piękne miejsce nad samym brzegiem Wisły z widokiem na prawy brzeg.
1: Też zresztą nominowane do gwarancji kultury w kategorii taniec, bo nie tylko konkretne postaci, ale również instytucje
0: i zespoły
1: mogą być i zespoły nominowane. Tak. My przy okazji serdecznie zapraszamy na naszą taneczną audycję po ADD. Ale wracając, taniec, forma i przestrzeń, sztuki wizualne, literatura, film, muzyka i teatr.
0: Tak,
1: czy jest
0: kategorii.
1: Ktoś wśród tych nominowanych, za kogo szczególnie trzymasz kciuki? Ja wiem, że nie możesz pewnie
0: oczywiście,
1: tak zupełnie subiektywnie, ale...
0: Nie powiem, dlatego że mieliśmy ogromny problem, bo postanowiliśmy, że będziemy mieć po trzech nominowanych. I mogę chyba tak powiedzieć, że przeżywaliśmy pewien ból bogactwa.
1: Klęska urodzaju.
0: Tak. Więc nie chcę wskazywać. Oczywiście, że Rada Ekspercka musiała wybrać po jednej osobie instytucji, czy też właśnie zespole, który dostanie ten telewizorek.
1: Bo to właśnie, powiedzmy, co jest nagrodą. To jest przede
0: jest
1: wszystkim
0: jest to nagroda, oczywiście ta
1: prestiż.
0: Trochę się nagroda w sensie figurki. Jest to telewizorek, taki dawny telewizorek. Oczywiście niewielkości monitora telewizyjnego dzisiejszego, ale nawiązuje to też do tych początków z grafiką, nową grafiką TVP Kultura, którą przygotował Andrzej Pongowski, jeden z najlepszych przecież polskich twórców polskiego plakatu, który zresztą będzie wręczał jedną z nagród dzisiejszego wieczoru. Ale też mówiłeś na samym początku naszej rozmowy o tych ludziach, którzy dostawali te nagrody.
1: Tak.
0: I taką postacią na przykład jest Borys Kudliczka, jeden z najlepszych scenografów teatralnych, który obecnie jest dyrektorem Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Został nagrodzony w 2015 roku. I kiedy rozmawiałam właśnie z nim o tym, że czy zechce przyjąć nasze zaproszenie, przyjść na galę, wręczyć nagrodę, on powiedział, że z wielką przyjemnością, bo on pamięta tamten czas.
1: I co to dla niego wówczas
0: tak,
1: znaczyło.
0: Co to dla niego znaczyło i do tej pory ma ten telewizorek i jest dla niego ważną nagrodą.
1: Ten telewizorek świecił, pamiętam.
0: I świeci do tej pory.
1: Rozumiem, no bo wśród artystów nagrodzonych byli tacy, którzy wówczas może byli młodymi, dobrze zapowiadającymi się z pierwszymi dużymi sukcesami, jak wówczas Agata Szymczewska, Bartek Wąsik, Dominik Wania czy Maciej Obara z jazzowych kategorii.
0: Tak, ale Aleksandra
1: tak
0: Kurzak, Małgorzata Szumowska,
1: ale były
0: Bartłomiej Topa,
1: takie nazwiska,
0: czy Piotr
1: Beczała, które dziś absolutnie nadawałyby się na te super gwarancje. Joanna Wnuk-Nazarowa, Tomasz Stańko, Jarosław Marek Klimkiewicz
0: tak,
1: i tak dalej,
0: tak.
1: Wilhelm Sasnal. Czyli, jak rozumiem, tym razem formuła jest taka, że jest tych siedem kategorii i jedna super gwarancja, nie wiadomo z jakiej tejże kategorii.
0: Tak. Tak. No, tych osób jest 21, więc trudno by nam było opowiedzieć o każdej z nich. Będą Państwo mogli w czasie naszej gali obejrzeć wizytówki tego, co dzisiaj ci artyści robią. Krzysztof Zalewski będzie nam grał swoje utwory. Będzie naszym artystą muzycznym tej gali. Zresztą wręczy nagrodę również w kategorii muzyka. Mogę tylko powiedzieć, że w tych kategoriach... To są bardzo różne przestrzenie artystyczne, bo chociażby nominowaliśmy artystę muzyki klasycznej, muzyki alternatywnej i muzykę jazzowego.
1: No to jak to porównać, prawda? To jest zawsze to pytanie. Tak różne jednak światy w ramach jednej dziedziny.
0: Tak. I rzeczywiście jest to bardzo trudne, dlatego nasze grono eksperckie też było bardzo szerokie. W ogóle z nagrodami to jest tak, że po pierwsze nie lubimy rywalizacji, ale... Na razie jeszcze chyba świat nie wymyślił niczego lepszego, a wydaje nam się, że same nominacje, pokazanie tych artystów, pokazanie ich wizytówek filmowych już zwraca uwagę. My na pewno w TVP Kultura będziemy sięgać po tych artystów nominowanych, nagrodzonych oczywiście jak najbardziej też, ale

0: już ten moment gali. Zresztą ci artyści, którzy przyjęli zaproszenie już do bycia nominowanymi, byli bardzo szczęśliwi, bo w niektórych przypadkach myślę, że państwo mogą być zaskoczeni bardzo, że robią coś nowego.
1: No właśnie, bo to też jest taka okazja. My na co dzień żyjemy światem kultury, światem sztuki, no ale to też jest nasza praca. Nie każdy ma dość dużo czasu, by głębiej wejść w różne dziedziny sztuki, więc może obejrzenie takiej gali, gdzie widać te najmłodsze talenty albo nowe talenty, niekoniecznie młode metrykalnie, to też jest taka okazja, żeby poznać, zobaczyć, co się dzieje tak szeroko, no bo kto na co dzień śledzi wszystkie dziedziny, wszystkie tych 7 dziedzin, więc do tego serdecznie zachęcamy. Powiedziałaś o tym programie 20 na 20. Akurat nie ma co ukrywać, miałem przyjemność przeprowadzić tam 2 czy 3 rozmowy, ale to też jest ciekawe studium, bo wśród tych 20 zaproszonych gości do rozmów na 20-lecie TVP Kultura, tam byli sami laureaci gwarancji,
0: tak,
1: prawda?
0: Taki był pomysł na to, żebyśmy, bo tych laureatów oczywiście jest no bardzo wiele osób, ale wybraliśmy te 20 osób, żeby na chwilę zatrzymać czas. Udało nam się, bo na przykład Wiesław Myśliwski jest taką postacią. I też zachęcam państwa, wszystkie te rozmowy na VOD TVP, bo to też byli artyści naprawdę ze wszystkich możliwych dziedzin sztuki. Artyści, którzy wtedy wyznaczali często właśnie nowe kierunki sztuki, a dzisiaj się o nich mówi, że są mistrzami, legendami.
1: No tak, czas leci. Czas leci także naszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu radiowej Dwójki. Przypominam, gala dzisiaj o godzinie 19. Duża konkurencja, bo dziś też inauguracja warszawskiej jesieni, pół godziny później. Zachęcamy do czerpania z kultury, tak jak państwo sobie tego życzą. Ty nie mogłaś powiedzieć, za kogo trzymasz kciuki. Ja mogę, bo mi właściwie nikt nie zabroni. Mocno trzymam kciuki za wszystkich nominowanych w kategorii muzyka, szczególnie za Krzysztofa Hadrycha, ale jesteśmy w jazzowym poranku Dwójki. Może sięgniemy po omastę na koniec naszego spotkania, a kto wygra w tej kategorii, dowiemy się wieczorem.
0: I omasta także...
1: Także nominowana,
0: tak
1: oczywiście.
0: Jest, tak jest. Bardzo państwu dziękuję.
1: Anna Karna, zastępczyni dyrektora programowego i redaktora naczelnego Telewizji Polskiej, odpowiedzialna za TVP Kultura. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia.

Czasu mamy coraz mniej, a ja wspominałem Państwu, że choć szepnę na temat audycji, które dziś i w weekend pojawią się na naszej antenie, no bo zaczęliśmy tę jesienną ramówkę i wracają programy, których jakiś czas Państwo nie słyszeli, a jak archiwum dzisiaj zaprasza Agata Kwiecińska od godziny 14 do 16. Królować będzie muzyka Steve'a Reicha i Arvo Perta. Natomiast poza inauguracją warszawskiej jesieni, o czym już też wspominałem, wracają audycje autorskie, weekendowe, w tym chociażby znalezione w dźwiękach Klaudii Baranowskiej w sobotę, czy późnowieczorna, nocna audycja Nowa w innym stroju. To jutro późnym wieczorem przywita Państwa Urszula Nowak. Ale wszystkie te informacje mogą Państwo znaleźć w naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie internetowej. Tam są tak zwane odsyłacze do ramówki i do tego, co dla Państwa przygotowaliśmy. Chociażby giganci wracają niedzielne spotkania z gigantami na start nowego cyklu, nowej ramówki Mieczysław Karłowicz, słowem Andrzeja Sułka. To wszystko przed nami. 10 minut do 9 do wiadomości kulturalnych. Ja za chwilę zdradzę Państwu, kto otrzyma dzisiejszy egzemplarz płyty tygodnia i płyty dodatkowej, ale wcześniej Terence Blanchard ze swoim zespołem.

Dobrze czasem sięgnąć po jazzowy standard, ale nie taki z Nowego Jorku, nie taki z Broadwayu, a taki z południa Stanów Zjednoczonych. To za nami. Dobrze też otrzymać prezent od Radiowej Dwójki. Myślę, że to całkiem przyjemne uczucie musi być. Takie uczucia mogą pojawić się w pani Ewie z Rozprzy, do której wysyłamy Lunaris, czyli najnowszy, nowiutki, świeżutki, tegoroczny, jeszcze ciepły album Bruce'a Liu, naszą płytę tygodnia. Z kolei pani Agata z Wrocławia zostaje przez nas nagrodzona krążkiem Nic Nie Trzeba Martyny Sabak, czyli dzisiejszą płytą dodatkową. Gratulujemy paniom, życzymy wspaniałego dnia nie tylko laureatkom, ale wszystkim państwu. Monika Kopcik, Magdalena Wojtulanis, Andrzej Zieliński i Roch Siciński. Dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Za chwilę wiadomości, a potem Dawno, Niedawno i Magdalena Łoś.

0: Autopromocja.
1: Gdyby rangę twórcy mierzyć liczbą ukończonych dzieł albo długością życia, Mieczysław Karłowicz nie miałby szans na miejsce w cyklu Giganci. Z 6 poematami symfonicznymi, koncertem skrzypcowym, symfonią i garścią pieśni stworzonymi podczas 33 lat życia nie może równać się z dorobkiem Brucknera, Mahlera albo Ryszarda Straussa. A jednak Karłowicz w pełni zasługuje na miano giganta. Dlaczego? O tym opowie kolejna odsłona cyklu. Pierwszy odcinek w najbliższą niedzielę o 14:00. Andrzej Sułek, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 9:00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Małgorzata Szumowska.
2: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa ponownie i zapraszam na wiadomości kulturalne. Koncert z udziałem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia otworzy dziś 69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. W programie znalazły się koncerty symfoniczne i kameralne, performanse, projekty multimedialne, działania interdyscyplinarne, ale również warsztaty dla młodych kompozytorów, spotkania z twórcami czy Mała Warszawska Jesień. Hasło tegorocznej odsłony to znaki, mówi Jerzy Kornowicz, dyrektor festiwalu.
4: Domena muzyki przesuwa się w stronę znaczeń. Niezależnie od tego, że w nas wszystkich jest tęsknota do czystości muzycznej, do być może akustyczności, a nie elektroniki, to jakby nie patrzeć poprzez tak zwane intermedia, multimedia, film, różne próbki dźwiękowe, wizualne, muzyka nabiera tych samych cech, które mają sztuki wizualne, film i w związku z tym też ten sam obszar rzeczywistości w podobny sposób jest analizowany, podawany i przeżywany.
2: Początek koncertu inaugurującego Warszawską Jesień i jego transmisji na naszej antenie dziś o 19:30, a cały festiwal potrwa do 26 września. Przenosimy się do Gdańska, gdzie na deskach Teatru Szekspirowskiego będzie miał premierę spektakl W Starym Domu Ktoś Jeszcze Czeka. To polsko-białoruskie przedstawienie oparte na mrocznych bajkach i mitach ziemi połockiej, dawnych językach i zapomnianych pieśniach. Sztukę reżyseruje Żenia Dawidenka, pochodząca z Białorusi, reżyserka, aktorka i dramatopisarka, która mieszka w Gdańsku.
5: Pracuję z tematem pamięci i korzeni. Robimy taką próbę zrozumienia, jak my się stawimy, co my myślimy w ogóle o naszych korzeniach, o wspólnej pamięci i ludowości. Współczesny człowiek, Polak, spotyka się ze swoim krewnym w starym domu i tam zaczynają się dziać różne rzeczy przed Nowym Rokiem. Spotyka się właśnie z różnymi bajkami. Próbuję chyba zrozumieć, o czym te historie.
6: Teatr.
2: Premiera dziś o 19:00. Po raz pierwszy spektakl zostanie zaprezentowany w sali podwieszanej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Powracamy do stolicy na największy w tej części Europy przegląd sztuki najnowszej Warsaw Gallery Weekend. Specjalnie na tę okazję kilkadziesiąt galerii, a także fundacji zajmujących się sztuką przygotowało

0: 60 wystaw, mówi Joanna Witek-Lipka, dyrektorka Warsaw Gallery Weekend.
1: Ten weekend otwarcia jest pełen spotkań z twórcami w galerii. To bardzo dobra okazja do tego, żeby wejść do galerii, zapytać, na co patrzymy i otrzymać takie oprowadzanie. Warsaw Gallery Weekend to przegląd tej sztuki najbardziej aktualnej, ale każdego roku część galerii decyduje się również na pokazywanie prac archiwalnych. Na przykład w Galerii Monopol będzie wystawa Teresy Pongowskiej w połączeniu z Martyną Pinkowską. Też bierze udział Fundacja Edwarda Dwórnika. Oni pracują z estate Edwarda Dwórnika, często włączając właśnie twórców młodszej generacji. Podobnie zresztą funkcjonuje Fundacja Gierowskiego.
0: Wydarzenia towarzyszące wystawom Warsaw Gallery Weekend zostaną rozciągnięte na kolejne 2 miesiące. We Włoszech rozpoczęło się winobranie, w winnicach trwają zbiory, a w miasteczkach zaczynają się święta winogron. W ten weekend można je znaleźć od Wenecji Euganejskiej po Sycylię.
2: W Soave na północy kraju od piątku do niedzieli potrwa 98. edycja Festa de l'Uva. Tutaj winogrona zbiera się także nocą, kiedy jest chłodniej. Z białej garganegi powstanie później słynne białe wino Soave. W Castelvetro koło Modeny bohaterem święta będzie z kolei Lambrusco Grasparossa. Na Sycylii w Petrosino koło Trapani oprócz wina królują lokalne przysmaki i tradycyjna mostarda przygotowywana z winogron. W Latium pod koniec miesiąca odbędzie się święto win w Veletri. Tutaj także odbywa się tradycyjne deptanie winogron. W Castelli Romani winobranie ma swoją nietypową tradycję. Podczas kulminacji zbiorów z niektórych fontan zamiast wody płynie lokalne wino. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To wszystko w tym wydaniu Wiadomości Kulturalnych. Kolejne o 13, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
3: Pogoda.
0: Na dziś synoptycy przewidują zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie oraz pod koniec dnia na zachodzie kraju miejscami małe. Głównie na północy i zachodzie przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni Celsjusza. Miejscami w rejonach podgórskich oraz na północnym zachodzie kraju około 17 stopni. Wiatr na południowym wschodzie Polski słaby, południowy i południowo-zachodni. Na pozostałym obszarze wiatr słaby i umiarkowany, a na północy kraju porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
4: Reklama.
5: Zapraszamy na 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jak co roku artyści zabiorą nas w muzyczną podróż w wyjątkowym otoczeniu przyrody. Koncerty odbywać się będą w każdą niedzielę do 27 września o godzinie 12 oraz 16. Wstęp wolny. Patronem koncertów jest program Drugi Polskiego Radia i Polskie Radio Chopin.
4: Reklama.
6: Słuchają Państwo programu drugiego 6 minut po 9:00.

Za konsoletą niezmiennie od świtu Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na copiątkowe spotkanie Dawno, Niedawno.

Dawno, niedawno i pierwsza dziś nowość przedstawiła się sama. Tak właśnie będziemy podróżować po dawnej Hiszpanii, a właściwie po muzyce, która inspirując się wpływami spoza Półwyspu Iberyjskiego, przyjęta tu została z całym dobrodziejstwem inwentarza i przetworzona w artystyczny sposób na rozmaite folie, szakony. Tak, tak, stały motyw basowy, prosty schemat i co można na nim zbudować. Ruszamy do Hiszpanii przełomu XVI i XVII wieku. Przed chwilą usłyszeli Państwo króciutką Spaniolettę Michaela Pretoriusa, bo to muzyka Półwyspu Iberyjskiego, ale też mapa jest znacznie szersza wpływów hiszpańskich w dawnej Europie. A ta Hiszpania, ten punkt centralny naszej pierwszej wyprawy, to mniej więcej czas przełomu XVI i XVII wieku. Bogate rytmy taneczne i też tradycja przechowywana w pamięci od pokoleń, bo to także muzyka ludowa, folie, ostinato i takie właśnie opracowania w formie wariacji nazywane tu w Hiszpanii glosas. To nowe nagranie, to już Państwo wiedzą, ja jeszcze uzupełnię, że ukazało się 4 września, a wykonawcami słuchanymi przed chwilą i za chwilę są muzycy z Concerto Scirocco. Zespół założyła i prowadzi grająca na fletach prostych i dawnym fagocie urodzona w Lugano szwajcarska artystka Giulia Giannini. Flet prosty, fagot, barokowy i klasyczny, dulcjan, no i piękna tradycja brzmienia dawnych instrumentów dętych. To również specjalność tych wykonawców.

Nowe nagranie, które ukazało się 4 września. Jesień to rzeczywiście obfitość nowych płyt i premier, którymi od razu się z Państwem dzielę. Ten album zatytułowany Folias i Glosas z zespołu Concerto Scirocco przynosi repertuar dawnej Hiszpanii przełomu XVI i XVII wieku. Takie muzyczne dziedzictwo kultury hiszpańskiej złotego wieku. Dziedzictwo bogate, choć teoretycznie muzyka ta jest niezwykle prosta. Za nami kolejny przykład takiej folii, czyli schematu basowego, który był podstawą do tworzenia wariacji. No ale bogactwo to również użycie wielu instrumentów dętych, tradycyjnych instrumentów w dawnej Hiszpanii. Całe zespoły instrumentów dętych miały wielkie znaczenie w kulturze muzycznej tego kraju. Kornet, puzon, szałamaja, dulcian, bajon to takie zespoły, które uczestniczyły nie tylko w świętach, gdzie tańczono czy cieszono się muzyką opartą na tych stałych basach, ale one również oprawiały muzycznie nabożeństwo, uczestniczyły w procesjach. To zespoły wykorzystywane w różnych funkcjach, w różnych momentach hiszpańskiego życia, podczas uroczystości dworskich, parad, ale właśnie także w życiu religijnym dawnej Hiszpanii. No i za nami piękny przykład ważnego miejsca na tej mapie repertuaru Folias y Glosas, jaki pokazuje nagranie Concerto Scirocco, bo to Neapol, gdzie tradycja hiszpańska w wicekrólestwie Neapolu spotykała się z tradycją włoską. Muzyka, której słuchaliśmy, to właśnie tego dowód. Andrea Falconieri jest twórcą związanym z tym bardzo istotnym ośrodkiem. Kolejne dwa przykłady to będą utwory Bartolomé de Selma i Salaverde hiszpańskiego augustianina, wirtuoza bachonu, który działał we Włoszech.

Dwie kompozycje Bartolomea de Selma i Salaverde. Najpierw słyszeli Państwo tą fantazję na basso solo. Fantazja na basso solo to oczywiście był ten instrument, którego Salaverde był wirtuozem. Bajon, no, hiszpański renesansowy instrument drewniany, będący poprzednikiem fagotu, to we Włoszech nazywano go dulcianem. I też szefowa zespołu Giulia Giannini, szefowa Concerto Scirocco, jest współczesną jego wirtuoską. No a przed chwilą przypomnienie tradycji smyczkowych, małych zespołów działających w tamtym czasie, na przełomie XVI i XVII wieku w Hiszpanii. No i ta tradycja oczywiście tworzenia rozmaitych wariacji, czyli glosas na stałych, prostych schematach basowych przez hiszpańskich twórców uprawiana była także tu już jako może wariacje, po prostu gdy Hiszpanie opuszczali we Włoszech, jak słuchany przed chwilą, czy jego muzyki słuchaliśmy, Selma i Salaverde. Jeszcze jeden przykład z tej nowej płyty pokazującej bogactwo muzyki instrumentalnej, płyty zatytułowanej Folias y Glosas zespołu Concerto Scirocco Giulia Giannini.

0: Antonio de Cabezon i jego Tiento piątego tonu. Nowe nagranie dziś na początek. Pierwsze z trzech, jakie przyniosłam do dawno, niedawno audycji. Słuchają państwo oczywiście w dwójce, a to nagranie to Concerto Scirocco, zespół szwajcarski prowadzony przez Giulio Giannini. Kolejne nowości już po lekturze.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Przed nami ostatni fragment najnowszej książki Beaty Izdebskiej z Bały Iwaszkiewicz, Przyjaciele i wrogowie. Słuchaliśmy już opowieści o teściu Jarosława Iwaszkiewicza, Stanisławie Wilhelmie Lilpopie, Muzie z środowiska Skamandra, Teresie Jeleńskiej, Irenie Krzywickiej, autorce głośnych wyznań Gorszycielki. Dziś czas na opowieść o lojalności małżeńskiej. Czyta Adam Bauman.
3: Ciekawa sytuacja, odzwierciedlająca dramat wojny, ale też złożoność powojennej rzeczywistości i ówczesnych podziałów, miała miejsce w 1964 roku. Otóż londyńskie wiadomości, piórem autora ukrywającego się pod pseudonimem Stanisław Niemira, opublikowały niezwykle krytyczną recenzję trzeciego tomu Sławy i Chwały. W rzeczywistości tekst napisał Jan Nepomucen Miller i zawarł w nim ostrą krytykę, zarzucając Iwaszkiewiczowi służalczość wobec panującej władzy. Anna wystąpiła wówczas stanowczo w obronie męża.

oceniając, że recenzja wynika z kompletnego niezrozumienia sytuacji politycznej w kraju. Napisała do Mieczysława Grydzewskiego, redaktora naczelnego pisma, którego znała od przeszło 40 lat, długi, wyjaśniający list. Grydzewski pisał o tym do Kazimierza Wierzyńskiego. Miałem list od Hani Iwaszkiewiczowej, 8 stron, w którym zwymyślała mnie od ostatnich za umieszczenie artykułu Niemiry. Na zakończenie pisze, że jako człowiek religijny wybacza mi krzywdę, jaką wyrządziłem jej mężowi. Nie życzy mi niczego złego i życzy mi, żeby na łożu śmierci Pan Bóg wybaczył mi grzech świadomego oszczerstwa. Anna pisała, że przez lata pozostawali wiernymi i wyrozumiałymi przyjaciółmi, choć doznali niejednego gorzkiego zawodu. Jednak obecny artykuł przelał czarę goryczy. Dlatego postanowiła napisać i zaznaczyła: nie potrzebujemy fałszywych przyjaciół, gorsi są od jawnych wrogów. W liście szczegółowo analizowała i odpierała zarzuty recenzenta, wykazując jego ignorancję, głupotę oraz brak wiedzy. Odnosiła się przy tym do powojennego spotkania Grydzewskiego z Iwaszkiewiczem, podczas którego rozmawiali o okupacji. Z tego powodu wszystkie słowa recenzenta na ten temat uznała za potwarz, z której rozmiarów Grydzewski musiał zdawać sobie sprawę. Anna w liście dodała, że cała młodzież z naszej rodziny nie tylko należała do AK, ale prawie cała zginęła. Wie pan również na pewno, kontynuowała, jacy ludzie i jakie sprawy przewijały się przez stawisko. Że byli u nas ludzie, którzy się ukrywali z tych czy innych powodów, akowcy, młodzież, działacze konspiracyjni, Żydzi. Były gazetki i tajna nauka i tajne zebrania. Jednym słowem, wszystko, za co każde z nas każdego dnia mogło dostać kulę w łeb albo pojechać do Oświęcimia. Przez ten czas, przez te straszne lata, wy, którzy uciekliście we wrześniu 39 z tonącego okrętu, siedzieliście bezpiecznie w Londynie i uważaliście, że przeżyliście straszne rzeczy, bo były naloty na miasto. My naloty też przeżywaliśmy i mogę panu zaręczyć, że to było o wiele mniej straszne niż to, na co narażaliśmy się w codziennym życiu. Po czym dodała stanowczo: wy nie macie żadnego prawa sądzić o czymkolwiek z naszego życia. Choroba, która dotknęła Annę w latach 30., odcisnęła głęboki ślad na ich wspólnym życiu. Wprawdzie Anna wróciła do zupełnego zdrowia, ale dla pisarza opieka nad chorą żoną okazała się przeżyciem traumatycznym. Do końca życia Iwaszkiewicz zachowywał czujność i rejestrował najmniejsze oznaki ewentualnego nawrotu choroby, co wyraźnie widać w ich korespondencji. Potrafił szybko ocenić jej kondycję psychiczną na podstawie samego nastroju czy tonu listu. Gdy tylko był czymś zaniepokojony, strofował żonę, by zadbała o zdrowie. Najczęściej prosił, żeby po prostu nie myślała o pewnych sprawach zbyt dużo. Do niepokojących symptomów zaliczał nadmierny przypływ motywów religijnych. W 1957 roku doszło między małżonkami do znamiennej wymiany listów na temat okresu jej choroby. Anna napisała wówczas: z największym rozczuleniem i wdzięcznością myślę o tobie, żeś mnie wtedy nie opuścił. Zapewniała go, że ta czynna miłość będzie czymś, co u Boga najbardziej zaważy na szali sprawiedliwości. Ja cię kocham i za to, bądź pewny. I serce mi się kraje na myśl, ile musiałeś wycierpieć przez tamte 2 lata, dodawała. Wadzili się jednak o to, kto ostatecznie wyciągnął ją z choroby. Ona uważała, że sprawił to Bóg, ponieważ miał wobec niej jeszcze określone zamiary. Iwaszkiewicz zaś twierdził, że to zasługa jego przemyślanej troski. Zirytowała się, gdy w jednym z listów dał jej do zrozumienia, że to on wyciągnął ją z mroków. Napisała: ja mówię bardzo w przenośni, że uważam to za cud.

0: cud, za jeden z tych cudów, które czasem i my przeżywamy w naszym codziennym życiu. Bóg w sposób cudowny wyciągnął mnie z tej nędzy i za to chyba mógł spodziewać się od nas wielkiej wdzięczności i miłości. Chyba miał jeszcze na mnie jakieś zamiary i tak bardzo pragnę zawsze wiedzieć, czego ode mnie chce. Anna popychała męża w kierunku religii. W listach często prosiła, by zaszedł do kapliczki, pomodlił się i spotkał w ciszy z Bogiem. Czasem kończyła zabawnie: co ci to szkodzi? Zrób to dla mnie. Wierzyła, że nadejdzie dzień, kiedy wspólnie z mężem osiągną porozumienie w kwestii wiary. Kiedyż przyjdzie ta nade wszystko na świecie upragniona chwila, że nie sama, a z tobą będę w takiej cudownej rozmowie z Bogiem. Jarosław okazywał się jednak odporny na impulsy religijne. Gdy w 1978 roku ukazała się książka Nasze zwierzęta, Anna, podobnie jak w latach 30., była już poważnie chora i zupełnie nieświadoma sukcesu tej tak pięknie, bezpretensjonalnie i z wielkim talentem napisanej pierwszej własnej książki. W dzienniku pod datą 30 czerwca 1979 roku Iwaszkiewicz notował: Boże, to takie straszne. Tego nawet nikt pojąć, nikt wyobrazić nie może. Znowu ta psychika, odbudowana z taką trudnością, zawaliła się. Akurat w momencie, kiedy wyszła jej książka i ma szalony sukces, a ona już się tym nie cieszy, już tego nie ogarnia, tylko znajduje się w prawdziwym piekle wyrzutów sumienia, cierpienia za jakieś urojone winy i męczy się tak strasznie i nas męczy okropnie. Szymek mówi, że to już początek umierania. Krótki wstęp do książki Anny napisał Jarosław. Zaczął od stwierdzenia: mało jest oddanych przyjaciół na świecie. Długie życie poucza, że bardzo mało. Pisarz upatrywał w przyjaźni wielkiej wartości, a przyjaźń ze zwierzętami pojmował w tym najbardziej pierwotnym tego uczucia znaczeniu. Takie też najgłębsze i pierwotne uczucie przyjaźni z pewnością łączyło również samych małżonków. Uczucie, które złączone było tysiącem niewytłumaczalnych nici, przypominających o ogólnej wspólnocie wszystkiego, co istnieje. Twórca dodawał, że wszystko, co istnieje, skądś przyszło, dokądś dąży, jest w drodze. W tej podróży, z której człowiek niewiele rozumie, towarzyszą mu wierne zwierzęta. One też nic nie rozumieją, a potrafią czuć i kochać. W jednym z wierszy napisanych u schyłku życia, przywołując obraz siebie i żony, porównał oboje do zdechłych much, które nic nie rozumiały, ale kochały. Dodawał, że ci, którzy żyją wśród zwierząt, wiedzą, że one kochają, tęsknią, smucą się, zazdroszczą, cieszą się życiem i lękają się śmierci. W tym wszystkim są bliskie człowiekowi. Książka Anny Iwaszkiewicz pozostaje piękną obserwacją oddającą istotę zwierzęcej przyjaźni, tak bardzo potrzebnej ludziom, którzy sami zwykle bywają niewdzięczni.
1: Adam Bauman przeczytał ostatni już fragment książki Beaty Izdebskiej-Zybały Iwaszkiewicz – Przyjaciele i wrogowie. Ukazała się ona nakładem wydawnictwa Marginesy. Od poniedziałku w naszym cyklu premiera będziemy się zastanawiać, czy możliwy jest świat bez bólu. To za sprawą powieści koreańskiej pisarki Bory Chung i jej książki Łowcy bólu. Fragmenty u nas w dwójce czytać będzie Przemysław Stipa.

Dawno niedawno, jak w każdy piątek, jesteśmy z Państwem Magdalena Wojtulanis i Magdalena Łoś. 9:44 to oznacza, że mamy 5 kwadransów na wspólne słuchanie muzyki w tej drugiej, najdłuższej muzycznie części audycji. Będziemy słuchać premierowo nagrania mszy Pierre'a de Manchicourt. O, właściwie to taki renesansowy manieryzm rzuca na razie tylko takie hasło, a to jest nowe nagranie szwajcarskiego zespołu Lee Angeli Genève. Założył go Stefan MacLeod, który swego czasu także kompozycję Pierre'a de Manchicourt odkrywał światu z zespołem Welgas Ensemble Paula Van Nevela. Ta belgijska grupa rzeczywiście pokazywała nam jako pierwsza cuda dawnej polifonii wokalnej. Będzie więc w tej części kolejna nowość i kolejne nagranie Szwajcarów zajmujących się muzyką dawną, ale pomyślałam, że dobrze będzie przypomnieć, jak poznawaliśmy ten zespół założony w Genewie przez Stefana MacLeoda w 2005 roku. Zespół wykonuje barok, muzykę tak dawną jak Manchicourt. No i jest to oczywiście grupa wokalno-instrumentalna, skoro o baroku mowa. Pierwsze nagrania Lee Angeli Genève to lata 2009-2010 i właśnie po taki przykład z tej dyskografii chcę teraz sięgnąć. Słuchaliśmy przed laty nagrania, które było drugim tomem takiej pięknej serii prezentującej niemieckie kantaty barokowe. Oczywiście ważną pozycją w tym dorobku są kantaty Bacha, najważniejszą, ale także twórczość, która przygotowywała możliwość pisania już tych barokowych kantat Bacha, czyli Dietrich Buxtehude. Przed nami kantata Jesu, meine Freunde w tym dawnym nagraniu Szwajcarów.

Dietrich Buxtehude i kantata Jezu meine Freude. To numer 60 w twórczości katalogu dzieł wszystkich tego kompozytora, poprzednika Bacha, na polu kantaty niemieckiego baroku właśnie. To nagranie dawne, jedno z pierwszych, jakie pokazali światu, objawiając się na scenie wykonawstwa muzyki dawnej Lee Angeli Genève. Stefan McLeod, on śpiewa basem, bo to jest znakomity śpiewak i prowadzi też jako solista swój zespół. Inni soliści, których usłyszeli Państwo w tym nagraniu, to młodziutka wówczas jeszcze Hanna Blażikowa, Julia von Landsberg, no i koncertmistrzyni, warto może przypomnieć nazwisko tej szwajcarskiej skrzypaczki, która już od kilku lat ma własny zespół, to Leila Szajek. Posłuchamy jeszcze jednego opracowania słów tego chorału protestanckiego Jezu meine Freude o odnalezieniu radości i poczuciu bezpieczeństwa w Chrystusie. Dla wyznawców Chrystusa nie ma potępienia. Ta radość, pewność zbawienia to też przesłanie tak zatytułowanego motetu Jana Sebastiana Bacha. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu, drugiego tomu kantat niemieckiego baroku, albumu wydanego w 2010 roku i oczywiście przed Państwem raz jeszcze Lee Angeli Genève, szwajcarski zespół, którego nowość płytową dziś wydaną będę Państwu niebawem prezentować.

Jezu meine Freude to tytuł motetu, który wysłuchaliśmy przed chwilą, pozycja 227 w katalogu dzieł Bacha i tytuł kantaty Bóg z Chudego, która otwiera cały album, tak też zatytułowany Bach, Bóg z Chude, Telemann i niemieckie kantaty barokowe, dawne, wydane 15-16 już lat temu, nagranie Lee Angeli Żynew, Stefan MacLeod poprowadził całość. No to teraz nowość. Manieryzm XVI wieku. Franko-flamandzka polifonia Pierre de Manchicour, którą ten dyrygent, szef zespołu, śpiewak Stefan MacLeod odkrywał kiedyś światu i dla siebie z Wellgas Ensemble. Msza na zesłanie Ducha Świętego z albumu, który ci muzycy Lee Angeli Żynew dziś właśnie wydali.

0: Gorąca nowość i interpretacja niesamowitej polifonii, zaskakującej ciągłością narracji poszczególnych głosów, jak też tymi jakby przypadkowymi dysonansami. Na kontynencie w XVI wieku rzadko kto już pisał w ten sposób, w tym stylu. Autorem mszy Veni Sancte Spiritus, której właśnie wysłuchaliśmy z nowej płyty Li Angeli Genève Stefana MacLeoda, jest Pierre de Manchicourt, franco-flamandzki twórca, który potem trafił do Hiszpanii na dwór Filipa II, działając w tej flamandzkiej kapeli, dobrze znanej także nazwą zespołu przypominającego o tej historycznej formacji Capilla Flamenca, Pierre de Manchicourt, gdzie Josquin i każdy inny twórca w tym czasie postawiłby kropkę, kadencję, zacząć nową myśl muzyczną. U Manchicourt nigdy czegoś takiego nie spotkamy. Jeden temat rodzi się z drugiego i tak właściwie bez końca. Reklama.
1: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18.

0: do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona szalonych dni muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
1: Reklama. Słuchają Państwo Dwójki, jest 11.
2: Kwadrans bez muzyki.
1: Dziś wybieramy się do galerii Magdaleny Kobierackiej. Artystka tworzy miejsce, które ma zapraszać przechodniów do doświadczania sztuki na co dzień. W jaki sposób? To na warszawskich Bielanach postanowiła sprawdzić Maria Czok.

0: Dobrze Państwo słyszeli, minęła 11, a ja jestem na warszawskich Bielanach przed galerią Magdaleny Kobiereckiej i wchodzę do środka. Dzień dobry na Bielanach.
1: Bielany witają zielono i serdecznie.
0: A ponieważ dwójka także identyfikuje się na zielono, to czujemy się tutaj jak u siebie. Przekroczyłam próg i znalazłam się w bardzo kolorowej przestrzeni. Tu już nie tylko zieleń króluje.
1: Tak, moja galeria to jest miejsce wszystkich barw, kolorów, wielu technik, wielu energii. Zapraszam do świata, który mam nadzieję jest odskocznią od tego, co na co dzień jest tak idealnie poukładane i często betonowe.
0: To jeśli pozwolisz, przejdźmy się nieco po twojej galerii, wcale nie takiej małej jak na to, że to galeria jednej artystki. Ale rzeczywiście zielony motyw pojawia się tutaj zadziwiająco często. Po pierwsze rośliny, które nas witają tutaj w progu.
1: Tak, to jest bardzo ważny wątek w życiu. Najchętniej mieszkałabym w lesie, w dżungli, gdzieś w krzakach, w szałasie, no ale dla artysty życie w mieście jest idealne. Jest tutaj możliwość prezentowania swojej sztuki, twórczości i stałego kontaktu z odbiorcami.
0: I jak na galerię przystało, są też sztalugi. Rozumiem, że oprócz tego, że jest to galeria, jest to też miejsce, w którym tworzysz.
1: Akurat te sztalugi będą po południu wystawione na ulicę i na tych sztalugach dzisiaj będą prezentowane obrazy, które będą prezentowane właśnie na dzisiaj. Staram się wystawiać troszeczkę sztuki na zewnątrz, staram się w ten sposób zapraszać ludzi, pokazywać, że sztuka może być dostępna, że jest dosłownie na wyciągnięcie ręki, więc w międzyczasie podczas tego wywiadu będę myślała, które obrazy dzisiaj, że tak powiem, wylądują na ulicy.
0: A które mają szansę? Zbliżmy się do tych, o których myślisz póki co najbardziej.
1: No więc zieleń, tak? To zrobił nam się z tego kolor przewodni dzisiejszego spotkania. Obraz, który jest, można powiedzieć, pamiątką zeszłorocznej podróży. Nie ilustruje miejsc w sposób taki pocztówkowy, bo na pewno zauważyłaś, że jesteśmy w świecie abstrakcji. Abstrakcja jest to moja ścieżka twórcza, duchowa, mój sposób komunikacji ze światem i o tym właśnie opowiadam w ten sposób. Więc ten obraz, mimo że kojarzy się z roślinnością, przewodnim kolorem jest zieleń, wiele odcieni, jest to pamiątka z miejsca, w którym czułam się w dany sposób. W tych abstrakcjach z podróży pokazuję nie miejsca tak, jak one wyglądały, tylko bardziej właśnie jak i co w danym miejscu czułam.
0: A po prawej stronie od tego obrazu kolejna praca. Przyznam, że ta kojarzy mi się z kolei z przestrzenią kosmiczną. Tak jakby 9 planet, gwiazd, a może roślin układało się i patrzyło na mnie z nieba.
1: Bardzo fajna interpretacja. Niektórzy jeszcze mówią na ten obraz pioruny kuliste, 9 piorunów kulistych. Każda ta sfera jest w innym kolorze. Jest to wszystko na tle bardzo głębokiej, kosmicznej, nie czerni. To jest taki głęboki fiolet, czerni nie używam. I to jest obraz kolejnego źródła inspiracji.

0: inspiracji, bardzo konkretnego i bardzo dla mnie ważnego. Jest coś takiego jak synestezja, doświadczenie, splątanie neurologiczne, naukowcy w ten sposób to określają, artyści, po prostu my mówimy o tym, że jest to nasze źródło inspiracji, nasz kolejny kawałek wymiaru, w którym bardzo realnie funkcjonujemy. Synestezja jest to takie splątanie, które polega na tym, że inny zmysł odbiera dany bodziec. Na przykład najczęściej ludzie, którzy doświadczają synestezji, widzą dźwięki lub słyszą kolory. U mnie objawia się to od kilku lat w ten sposób, że podczas koncertów, ale akustycznych tylko, na przykład koncerty relaksacyjne albo muzyka poważna w filharmonii. Podczas takich koncertów czasami niekontrolowanie wyświetlają mi się na, powiedzmy, wewnętrznym ekranie sceny. One są ruchome, są fantastyczne w barwach, w zakłóceniu praw fizyki, które znamy tutaj z Ziemi. I te właśnie wyświetlenia są inspiracją do tego, żeby stworzyć nową kompozycję na bazie takiego doświadczenia, nowy obraz. Nie jest to łatwe, bo przypuśćmy, że film, animacje, coś, co jest bardzo żywe, kolorowe i się rusza w każdej cząstce, próbujemy później przenieść na nieruchome płótno. Więc chodzę sobie z taką wizją przez kilka miesięcy, jak już wiem dokładnie, jak to zrobić. Mam zaplanowaną każdą warstwę, każde dotknięcie. Dopiero wtedy siadam do płótna i tworzę obraz inspirowany właśnie synestezją.
1: Wspomniałaś już o różnych technikach, z których korzystasz, którymi się interesujesz, pasjonujesz. Ja widzę obrazy, które są malowane również na szkle.
0: Zgadza się. To jest technika, która, czy ja odnalazłam ją, czy ona mnie. Jeszcze o tym myślę, jak to było. Przypadek sprawił, dosłownie przypadek, że odkryłam technikę, którą nazwałam witrozgrafia. To było dosłownie od pierwszego omsknięcia się szpachli na szkle. Odkryłam pewną metodę, że jeśli tą szpachlą na mokrej warstwie farby będziemy postępować w dany sposób, to wydarzy się właśnie coś takiego, co później po uzupełnieniu kolejnymi kolorami da efekt właśnie taki, jak widzimy. Efekt głębi, która się nie kończy nawet po podejściu blisko do takiej pracy. Efekt krystaliczności, specyficznych prześwitów kolorów. To wszystko sprawia, że pokochałam tę metodę absolutnie, rozwijam ją, opracowuję i właśnie od początku tego roku promuję już pod nazwą własną witrozgrafia, czyli malarstwo na szkle z elementami z grafito. Czyli jest taki moment, kiedy się na mokrych warstwach pracuje właśnie zdejmując, wycinając tak jakby wzory, motywy. Nie jest to łatwe do opowiedzenia, zapraszam do oglądania. O wiele łatwiej jest to opowiedzieć, kiedy jest przed oczami taki obraz. I rzeczywiście jest to malarstwo na szkle. Jest to odmiana malarstwa na szkle, którą można wykonywać na różnych powierzchniach. Może być to szkło naturalne. Tutaj patrzymy na poliwęglan, który jest moją nową wielką miłością, bo pozwala mi na formaty nietypowe, okrągłe, na duże formaty z naturalnym szkłem, nie jest to takie łatwe. Może być to plexi również, bardzo lekki materiał, fajny do wysyłki, do tworzenia niezobowiązujących dekoracji. Więc malarstwo na szkle w technice własnej witrozgrafii wykonuje na szkle naturalnym, na plexi i na poliwęglanie.
1: To teraz zdradź mi, jak wykonałaś takie dość idealne ruchy, właśnie nie wiem czym, ale wygląda to, jakby się koło odcisnęło albo jakiś pasek na tym. Chodzi mi o te jasne linie, które jakoś tak dopełniają tło tego obrazu. Jak to się robi?
0: No dobrze, zdradzę pewną tajemnicę. Zdarza mi się przy obrazie tańczyć. Łączę dwie dziedziny sztuki. Łączę właśnie malarstwo abstrakcyjne ze świadomym ruchem. I zdarza mi się, tu przy tym obrazie jest tego sporo, zacząć pracę, na przykład puszczając dobrą muzykę, bardzo lubię muzykę poważną. Tutaj był na początku, o ile dobrze pamiętam, sonata księżycowa. To są dźwięki, przy których bardzo lubię zaczynać kompozycję, bez względu na technikę. I tu w tym obrazie jest dużo gestu, dużo ruchu. Jest on malowany na dwie ręce. Nie maluję w sposób taki rysunkowy, czasami, ale tutaj jest właśnie dużo ruchu i dużo takiej energii właśnie z tańca do w ogóle witrozgrafii, do stworzenia takiego obrazu. Szykuje się troszeczkę tak jak do malarstwa, ale też do układu choreograficznego. To jest zaplanowany każdy gest, ruch.

0: rzędzie i można powiedzieć, że wykonanie takiego obrazu jest takim aktem troszeczkę jak właśnie taniec na scenie, bo tu nie ma odwrotu, tu się już nic nie poprawi. To wszystko się dzieje po tamtej stronie i to pierwsze dotknięcie jest tym pierwszym, które my widzimy z tej strony, więc tu nie ma poprawek. Tu trzeba już wiedzieć, jak zatańczyć z takim obrazem.
1: A widzisz, a mnie się wydawało, że na przykład te, przepraszam, dla mnie to są na przykład piórka, to jest jak przyłożony jakiś element z życia codziennego, a ty raczej mówisz, że to są wszystko ruchy abstrakcyjne.
0: Tak, abstrakcjoniści zapraszają do świata, który nie odzwierciedla rzeczywistości. Oczywiście są skojarzenia, tak działa umysł, tak, że chce sobie wytłumaczyć, jeżeli coś nie jest oczywiste. Natomiast my zapraszamy do świata idealnie, jeśli abstrakcjonista zaprasza do świata, do wymiaru, który funkcjonuje tylko właśnie jakby wewnętrznym wymiarze danego artysty. Skojarzenia mogą się oczywiście wywoływać, natomiast nie jest to naszym celem, żeby zrobić coś podobnego do. Raczej, na przykład dla mnie, największym komplementem, jeżeli stworzę nowy obraz, powieszę go tutaj, przychodzą zwiedzający znajomi, i mówią, no teraz to już nie wiem, co to jest. I wtedy to jest dla mnie największy komplement. Udało mi się stworzyć dobrą abstrakcję, która się z niczym nie kojarzy.
1: A ja odwracam się o 180 stopni. Powiedziałaś, że gdybyś mogła, to otaczałabyś się głównie roślinami, naturą. Tutaj przez te okna w twojej galerii wpada bardzo dużo światła i też szczęśliwie, jak to na Bielanach, są drzewa. Czyli trochę można się poczuć tak, jakby się było na łonie natury. Skręcam w lewą stronę, a tutaj mój wzrok w zasadzie od samego początku przyciągnęły przybory malarskie, takie nazwę, aby tobie oddać pole do nazwania, co to tak naprawdę jest. No i powraca to moje pytanie, czy to galeria, czy pracownia, jak wygląda ten proces?
0: To się wszystko zaciera, bo nawet mieszkanie każdego artysty często wygląda jak galeria i pracownia. U mnie też to tak wyglądało przez pierwsze lata. Od 11 lat mam pracownię w tej samej kamienicy, gdzie jesteśmy, numer obok na tyłach kamienicy, pracownia Format. Tam się dzieje sztuka, tam się wszystko wydarza, tworzy i tam też edukuję artystycznie. Zajmuję się tym większość swojego życia. Przychodzą do mnie młodzi artyści, znaczy artyści w każdym wieku właśnie, i dzieci, i dorośli, i młodzież, i seniorzy. Każdy, kto chce nauczyć się czegoś, poznać technikę, pobyć przez chwilę w świecie sztuki, jest zaproszony. Galeria jest świetnym miejscem też do różnych działań, do promocji, do prezentacji, dlatego często tutaj albo właśnie sama maluję, jeżeli jest to jakiś spokojny obraz, nie wymagający warsztatu, albo zapraszam różnych uczestników do działań twórczych, dlatego często tutaj jest taki klimat właśnie galeria przez pracownię.
1: A te pędzle, które tutaj widzę, już są dość mocno zużyte. Widać, że były używane.
0: No tak, one po to są, żeby je używać. One przeżyły dużo wspaniałych chwil, dużo kreatywnych uniesień i jeszcze wiele przed nimi, bo są na szczęście dobrej jakości, dobrze się trzymają i będziemy jeszcze nimi sporo malować tutaj z uczestnikami.
1: Twoje największe marzenie, twoja taka idea, która ci artystycznie towarzyszy, to?
0: Tak, miałyśmy długą przerwę, bo wzięłam oddech i próbowałam sobie pomyśleć, co jest moim największym marzeniem i nie wiem, czy nie powinnam powiedzieć tak, że stojąc w swojej galerii, gdzie na co dzień prezentuję twórczość i mam tak naprawdę codziennie wernisaż, codziennie są zwiedzające, mogę tworzyć, prezentować, to właśnie chyba to jest to, czyli mamy to. A o kolejnych marzeniach będę myśleć, może nie tyle myśleć, ale jak się pojawią, to natychmiast się tym podzielę. Chociaż w trakcie tego mówienia, znowu wrócimy do zieleni, koloru przewodniego dzisiejszego spotkania. Tak, moim marzeniem jest żyć w miejscu, które zapewni mi jednocześnie bliskość natury, życie w naturze, ale takie naprawdę, wiecie, że może było od rana po prostu zatopić się w naturę, chodzić boso, zbierać sobie zioła do porannego naparu, hodować swoją żywność. To jest absolutnie moim wielkim marzeniem, ale właśnie w takim miejscu, żeby można było mieć i to, ten kontakt z naturą i móc realizować się jako artysta, czyli móc też tworzyć, prezentować, organizować wystawy. Szukam takiego miejsca na świecie. Jeżeli ktoś zna takie miejsce, to proszę do mnie zadzwonić i ja się tam po prostu przeprowadzę i będę tam zbierać zioła i malować i robić wystawy.

Galerię Magdaleny Kobiereckiej na warszawskich Bielanach można odwiedzać w piątki, soboty i niedziele, a także na specjalne zamówienie w dowolny inny dzień tygodnia. Dzisiejszy kwadrans bez muzyki przygotowała Maria Czok.

Magdalena Wojtulanis i Magdalena Łoś. Zapraszamy Państwa na trzecią, ostatnią część dzisiejszej audycji Dawno, Niedawno. Kwadrans po 11:00. Będziemy teraz słuchać nagrań czeskiego zespołu Collegium 1704 i Collegium Vocale 1704, bo w utworach, które będę proponować, potrzebny jest świetny chór. A całość prowadzi oczywiście Wacław Lux. Za chwilę najnowsze nagranie tych artystów, ale wcześniej chwila wspomnień.

To było mocne wejście na scenę wykonawstwa baroku. Mówię wejście, choć zespół już istniał jakiś czas, ale w 2007, nagrywając na francuskim festiwalu w Sablé tę właśnie mszę wotywną w katalogu dzieł Jana Dismasa Zelenki oznaczoną numerem 18, Kolegium 1704 poznał chyba cały muzyczny świat i to chyba najważniejsze, od razu się zachwycił. Zelenka i dokonania

Na tym polu to rzecz, która była przez długi czas takim znakiem firmowym wykonawców, którzy poszli daleko i dalej w repertuarze na tej osi czasu, osiągając prawie do naszych czasów. Oczywiście teraz żartuję, bo tak nie było. No ale przesunęli się bardzo w naszą stronę. Wracają także do klasyki baroku i o tym przekonam Państwa, sięgając po wydany dziś album Kolegium 1704. To Wacław Lux proponuje tym razem kantaty na głos altowy, śpiewany przez kontratenor, kantaty Bacha. Mamy tu pewien bardzo szczególny rok, kiedy kantaty owe powstawały. To był rok 1726, lipski, taki dobry moment. Trzeba mieć wykonawcę, dla którego pisze się muzykę olśniewającą także wirtuozerią, ale przede wszystkim bogactwem retoryki. To nie może być głos, który by zawodził i musi być muzyk, który rozumie, co chcemy za jego pomocą przekazać innym. Proponuję Państwu rozpoczęcie słuchania tej właśnie płyty, bo myślę, że będziemy do niej wracać, kantatą 35. Geist und Seele wird verwirrt. Kantatą na 12. niedzielę po Trójcy Świętej. Kantatą, która zachwyca mnie zawsze, bo rozpoczyna się długim, instrumentalnym, orkiestrowym wstępem, który można właściwie traktować jako osobny koncert organowy. Te organy później powracają, ale pomyślałam sobie, że wirtuozeria tego instrumentu pokazana na samym początku może również gdzieś odnosić myślenie słuchaczy do takich rzeczy niesamowitych jak szelest, który towarzyszył temu zesłaniu Ducha Świętego, o którym będzie także ten utwór przypominać, to znaczy na to święto jest przeznaczony. Jest coś niesamowitego w tej wirtuozerii olśniewającej, jak jakieś siły nadprzyrodzone, że pójdę już w tą stronę, tą ścieżką, na którą wkroczyłam. Geist und Seele wird verwirret, kantaty altowe, to jeden oczywiście wykonawca w tym wydanym dziś nagraniu z Kolegium 1704 Wacława Luxa, niemiecki muzyk Benno Schachtner. Będziemy do ich interpretacji powracać.

Wielka przyjemność słuchania tej kantaty w całości, ale też zachwycania się poszczególnymi elementami, tymi szczegółami, jak powiedzmy sobie szczerze, dwa koncerty organowe, które Bach tu także dołożył, rozpoczynając zresztą w ten sposób całą kantatę 35. Geistung Seele wird verwirret na zesłanie Ducha Świętego. Rok 1726, Lipski, kantaty altowe śpiewane tu przez kontratenora. Słuchamy wydanej dziś płyty, pierwszej z niej kantaty. Płyty świetnych muzyków, których po prostu uwielbiam i wydaje mi się, że kończymy w znakomitej formie muzycznej ten dzisiejszy program. Kolegium 1704, Wacław Lux, no i oczywiście solista, kontratenor Benno Schachtner. Będziemy wracać do tej bachowskiej płyty, a teraz znów zelękaj dawne nagranie tych wykonawców.

0: Jan Dismas, Zelenka, jego muzyka instrumentalna, Kolegium 1704, Wacław Lux. Tak Państwa żegnam, Magdalena Łoś.
1: Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka.
2: Stanisław Grochowiak urodził się w roku 1934, zmarł w roku 1976. Miał 42 lata i nigdy nie był starym poetą. Śmierć od młodzieńczych lat była jego obsesją. Turpism, ta pochwała brzydoty, dnia powszedniego, zwykłej, codziennej szarości, wkrótce staje się stylizacją i manierą. Bunt się ustatecznił. Razem z młodością przepadł ostry niepokój egzystencjalny. W wierszach rozwija się teatr śmierci, tyleż przerażającej, co zabawnej. I dopiero w ostatnim tomie i w wierszach rozproszonych wszystko jest już bardzo na serio.
3: Ogród. Jest w naszym ogrodzie pewna suchość form. To może dlatego drapak zamiast róży, albo w miejscach hortensji, widelce i noże, które się wkłada, aby zaschły w album. To jest w ogrodzie zamiast fontann kurek, rozkwitły w 7 jęzorów żelastwa. Leżak zwalony jak Don Kiszot z siodła, piłka wypchana skamieniałym wapnem, więc może to głębokie, chyba dociekliwe. Ogrodnik tu różowy, przejrzysty jak pęcherz i widać jak przez krwiobieg widno mu przepływa należny tylko niebu sprężony gaz, powietrze. Do S. Bunt nie przemija. Bunt się ustatecznia. Jest teraz w locie, dojrzałym, dokolnym, jakim kołują doświadczone orły. Bunt się uskrzydla tak, jak udorzecznia. Bo wpierw to było jakby piaskiem w oczy, turniejem chłopców na słonecznej plaży, a teraz ciężki, teraz więcej waży. Bunt się uskrzydla tak, jak w kamień toczy. I pomyśl, czułość, ta świetlista kula teraz dopiero w mym pobliżu płonie, luzując szczęki, łagodząc me dłonie. Bunt się uskrzydla tak, jak się uczula. W przeciągu słowa. Ponad to wszystko, co robimy z śmiercią, to ubierając ją w suknię, to w nagość, ona zostanie wdowim widmem czasu, owym gwałtownym starzeniem się zmarłych. Jeszcze przedwczoraj był mężczyzną w wieku. Mógł sadzić drzewa, jeść rybę, zapłakać. W przeciągu słowa zapadł się tak nagle, że dziś rówieśny paproci i węgla. Mój ojciec, mówię, a nie widzę ptaków. Przez niebo ciągnie klucz pterodaktyli. Modlitwa. Wszystko, mój Boże, lecz nie kozłem ofiarnym. Tego, mój Boże, nie pokazuj po mnie. Bo tłok i zaduch w tej ciżbie ogromnej, bo tyle śpiewu w tej chudej koźlarni, kiedy batuta dyrygenta spada i wystukuje silencjum na zadach. Jest kozioł, sopran, ubrany we włóczkę z szydełkiem w nozdrzach. Jest kozioł alt, obrzmiały od jadła i cały w chlamidzie. Jest kozioł ten.

0: co na szczudłach idzie, a tylko mortka żałobna opadła. I bas dębowy, baryton od gór i koźląd w kruchcie ministrancki chór. A godność? Ona to obłokiem czarnym rozstawia gromy na skostniałym globie. Wszystko, mój Boże, lecz nie kozłem ofiarnym. Tego, mój Boże, nie pokaż po sobie.
1: Wiersze Stanisława Grochowiaka z tomu Wiersze zebrane czytał Łukasz Borkowski. A ja dziękuję już za uwagę. Iwona Smolka.

0: Program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe.
1: Źródła.
0: Za konsoletą Magdalena Wojtulanis, przed mikrofonem Patrycja Cisz. Witamy Państwa serdecznie w piątkowym wydaniu magazynu Źródła. Co dziś przed nami? Myślę, że rąbka tajemnicy może uchylić utwór, który przed nami.

0: W dzisiejszym naszym spotkaniu nie będziemy rozmawiać o muzyce jamajskiej czy góralskiej, choć kto wie, być może stanie się to niebawem. Zajmować się za to dziś będziemy tym, o czym śpiewał Władysław Trybunia-Tutka we wspólnym utworze Trybuniów-Tutków z Twinkle Brothers z płyty Pieśni Chwały, a był to utwór Gwara. I o tym dziś porozmawiamy. O gwarach, dialektach, o bardzo ciekawym projekcie Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej związanym z gwarami, czyli dialektarium. I nie tylko. Z nami są już profesor Monika Kresa, językoznawczyni z Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i jedna z autorek tekstów umieszczanych na portalu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I jest także Agata Łojek, doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i koordynatorka prac nad projektem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dialektarium to rozpoczęty na początku tego roku projekt Instytutu Różnorodności Językowej. Zanim rozszyfrujemy tę piękną nazwę, powiedzmy, czym jest i czym zajmuje się sam Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej.
2: Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej jest instytucją powołaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego i zajmuje się popularyzowaniem wiedzy o różnorodności językowej Polski, tak najogólniej. A zajmujemy się nie tylko dialektami i gwarami, o których dzisiaj przede wszystkim będziemy mówić, ale też językami regionalnymi, właściwie językiem regionalnym, językami mniejszości narodowych, językami mniejszości etnicznych funkcjonujących na terenie Polski oraz polskim językiem migowym. Mamy zatem duże pole do działania. Popularyzujemy wiedzę, wspieramy działania edukacyjne, kulturalne, pomagamy też, tak jak właśnie w projekcie Dialektarium, dokumentować i popularyzować różnorodność językową Polski. Tworzymy też własne projekty, ale wspieramy też w ramach programów dotacyjnych, na przykład Polszczyzna, Bogactwo Różnorodności czy Różnorodność Językowa, inicjatywy innych instytucji i społeczności posługujących się tymi językami.
0: O instytucie jeszcze dziś powiemy, a czym jest w takim razie dialektarium? Z intrygujących członów nazwa projektu się składa. Rozszyfrujmy może tę nazwę.
1: Tak, bo rzeczywiście, kiedy pracowaliśmy nad samym projektem, to pojawiały się pytania, jak go nazwać. Jak nazwać ten portal, na którym będą zachowane, czy też popularyzowane, tak jak tutaj wcześniej mówiła Agata, gwary i dialekty. Ten pierwszy człon jest tutaj kluczowy, tak? Bo zawiera w sobie tę cząstkę, która nawiązuje właśnie do dialektów i dialektologii jako nauki, która zajmuje się zróżnicowaniem regionalnym danego języka, ponieważ dialekt to właśnie zróżnicowanie regionalne. No właśnie, dialektarium, czyli pewien zbiór, pewien skarbiec też dialektów, taki ocalony od zapomnienia dzięki temu projektowi.
0: Skąd potrzeba? Tutaj to ocalenie od zapomnienia wybrzmiało nam pod koniec pani wypowiedzi.
1: Potrzeba zrodziła się już dawno, jeszcze na etapie powstawania innego portalu, który w tym momencie niestety jest wyłączony z powodów technicznych, portalu Dialektologia Polska, na którym zgromadziliśmy teksty w dużej mierze naukowe poświęcone dialektom Polski i też nagrania z różnych regionów. Natomiast pojawiła się potrzeba, po pierwsze, no właśnie, ocalenia od zapomnienia, ale po drugie przybliżenia czytelnikowi mniej zaznajomionemu z terminologią językoznawczą właśnie problematyki gwar i dialektów. Stąd dialektarium, czyli taka popularna wersja wiedzy dialektologicznej.
0: I co znajdziemy na portalu?
1: Znajdziemy opisy gwar i dialektów, jeszcze nie wszystkich, ale tych, które udało nam się opracować. Krótką charakterystykę językową, ale pisaną właśnie z perspektywy odbiorcy niespecjalistycznego, czyli staraliśmy się tam nie posługiwać bardzo specjalistyczną terminologią, a jeżeli używamy, to ją tłumaczymy. Ale przede wszystkim to, czego czytelnicy, czy właściwie słuchacze mogą doświadczyć, to kontakt z żywą gwarą. To znaczy w dialektarium mamy nagrania, dzięki czemu możemy posłuchać, że te gwary i dialekty faktycznie jeszcze funkcjonują.
0: Odsłuchując tych nagrań, można usłyszeć przestrzeń czasową, jeśli chodzi o rejestrację, że to nie są tylko najnowsze nagrania, tylko te nagrania już

0: mają swoje lata.
1: Tak, mają swoje lata, ponieważ źródło tych nagrań to jest właśnie ten portal Dialektologia Polska, czyli nagrania, które były robione tak naprawdę od początku XXI wieku przez w dużej mierze studentów, doktorantów, ale też pracowników Instytutu Języka Polskiego i Towarzystwa Kultury Języka, ponieważ to był ten projekt. I ja pamiętam początki tego projektu. Myślę sobie teraz z takiej perspektywy czasu, rzeczywiście szmat czasu minął, a to właściwie tylko 26 lat od początku wieku, ale już na przestrzeni chociażby tych 26 lat możemy zauważyć zmiany, które dokonują się w gwarach i dialektach. Natomiast warto wspomnieć o tym, że w ogóle tak z perspektywy dokumentalizacji gwar i dialektów, to my mamy nagrania również dużo, dużo wcześniejsze, z połowy wieku XX, i to jest dopiero przestrzeń do spojrzenia, jak ten język wsi zmieniał się.
0: Jak na dłoni wtedy można usłyszeć różnice, nie tylko leksykalne, ale nawet fonetyczne.
1: Tak, właśnie głównie fonetyczne, ponieważ jeżeli patrzymy w ogóle na rozwój gwarii dialektów i na, no, w pewnym sensie zanikanie też tych odmian języka, to leksyka bardziej się ostaje, bo mamy w muzeach chociażby desygnaty, które jakoś tam są nazywane tą leksyką gwarową, a najtrudniej ocalić od zapomnienia właśnie te cechy fonetyczne, ale też odmianę wyrazów, tę właśnie dawną gwarową, i tutaj widać tą największą różnicę.
0: Mówimy o dialektach, ale też trzeba wspomnieć o gwarach. Jaka różnica jest między dialektem a gwarą?
1: Właściwie można by było powiedzieć, że ilościowa. To znaczy mamy w Polsce, przynajmniej z perspektywy takiej tradycyjnej dialektologii, 4 dialekty. Dialekt mazowiecki, małopolski, śląski i wielkopolski. Natomiast jeżeli chodzi o gwary, to można by było powiedzieć, co wieś, to inna pieśń. To znaczy trudno je policzyć. Można zatem powiedzieć, że gwara to taka cząstka dialektu, ponieważ możemy mówić o gwarze jednej wsi, a nawet części wsi, ale możemy mówić o gwarze powiatu, parafii i tak dalej, przyjmować tutaj różne jednostki administracyjne.
0: Chciałabym Państwa zaprosić w tym momencie do audytywnej, czyli dźwiękowej zabawy i podróży po naszym kraju. Przeniesiemy się muzycznie i nie tylko muzycznie w pierwszy region. Myślę, że podpowiedź drzemie w instrumentach, które wybrzmią za moment w utworze. A one wskażą, myślę, Państwu, o jaki region językowy czy też kulturowy chodzi. Jeśli będą znali Państwo odpowiedź, do jakiego regionu się przenosimy, prosimy o telefon pod numerem 22 645 22 22, ale można też do nas pisać rcklpolskieradio.pl. Czeka na Państwa dwupłytowy album zawierający nagrania z 55. i 6. Festiwalu Folkloru Górali Polskich.
2: Nasza matka wariotka, oj, sprzedała kurkę za kłokłetka. Nasza matka wariotka, oj, sprzedała kurkę za kłokłetka. A kłokłetek patrzy dziurką, oj, co się to dzieje z jego kurką. A kłokłetek patrzy dziurką, oj, co się to dzieje z jego kurką.

jak sobie pośpiewam. Tło mi jest wesoło, jakgdyś i pasałam, tło se ty śpiewałam. Jakgdyś i pasałam, jakgdyś i pasałam, tło se ty śpiewałam. Oj, cieszą się goski, kiedy trawkę skubią. Oj, cieszą się goski, kiedy trawkę skubią. W górę podfruwają i pióreczka gubią. W górę podfruwają i pióreczka gubią. Fruwały goseczki z wysokiej

Beczki. I opiorka zbierałam, i opiorka zbierałam, tkałam płoduszeczki. I opiorka zbierałam, i opiorka zbierałam, tkałam płoduszeczki.

0: każdą godzineczka, każdą godzineczka wesoło bywała. Każdą godzineczka, każdą godzineczka wesoło bywała.
1: Napisała do nas pani Joanna, że przenieśliśmy się do Wielkopolski, jest to prawidłowa odpowiedź, a przeniosła nas tam między innymi usłyszana przed momentem Anna Chuda, a także Maria Majchrzakowa, Feliks Chudy i Szczepan Sadowski. Dokładniej przenieśli nas do Domachowa i Krobi na Biskupiźnie. Dialekt wielkopolski.
2: Tak, brawa w ogóle dla słuchaczki, że wiedziała. Być może stamtąd jest i być może zna te gwary. To takie trochę zadanie też dialektologiczne dla naszych studentów. Bardzo często się pojawia na sprawdzianach. Wielkopolska, czyli dialekt, który charakteryzuje się chociażby tym, że nie ma tam mazurzenia. To znaczy, kiedy my myślimy o gwarach i dialektach, to bardzo często myślimy, że to jest taka wymowa typu cas i chociażby, czyli taka wymowa czy jak cy. Tego tutaj nie ma, bo Wielkopolska nie mazurzy. Mamy natomiast bardzo ładnie zachowane samogłosy. Tak zwane samogłoski pochylone, czyli takie, które powstały z dawnych samogłosek długich, tam pani śpiewała nie ja, tylko jo, chociażby, tak, one były bardzo charakterystycznie wymawiane. I jeszcze jedna ciekawa rzecz w tym nagraniu wybrzmiewa tak właśnie fonetycznie, to wymowa samogłosek nosowych, ponieważ w wygłosie, czyli na końcu wyrazu, one były artykułowane jako om, czyli z tak zwaną asynchronią, natomiast tam były te goseczki bardzo charakterystyczne, tak, czyli w środku wymawiana ta samogłoska nosowa, zupełnie pozbawiona rezonansu losowego. Jeszcze raz brawa dla słuchaczki.
1: Zanim powiemy o innych cechach dialektalnych, posłuchamy fragmentu rozmowy z 2018 roku, czyli już sprzed prawie 10 lat. Kuba Borysiak i Magda Teichma o gwarze rozmawiają z Anną Chudą z Posadowa.
3: Przecież ja na co dzień kiedyś mówiłam gwarą, bo przecież babcia inaczej nie mówiła, mama tak mówiła, no to ja tak samo. Przecież ja dzisiaj bym opowiedziała dzieciom moim czy wnukom, że pójdź sa do babci na klin, babcia cię posadzi i do ci ładnie papu i będziesz papać. No przecież to by mówiła, co ta babcia godo? Takie słowa, nie, no to nie aby to, bo tam no wszystko co by nie było, to nikt nie mówił idź do skrytki, no i idź do komórki i przynieś tam to, iść przynieś pyrku w niej i tam postaw, a ja tam zaś wezmę ostróży i tak wszystko się mówiło no, innym w ogóle językiem, nie? No a zaś jak już do szkoły my zaczęli chodzić, no to też za te gwary gonili w szkole, bo ja jeszcze miałam to do siebie, że my byli wszyscy poloniści i nie robiłam błędów, ale moja ciocia pośrednikowo, Jezu, jak ja znajdłam jej taki zeszyt, to sobie mówię, jak ty, ciotka, przechodziłaś w szkole z klasy do klasy? Trzy, w jednym wyrazie trzy błędy, nie? Wszędzie gdzie uzamknięte albo RZ, to wszędzie było z kropką i wszystko odwrotnie, nie? I sam mówię, kurczę, jak ci ludzie takie analfabety były, a głowy to mieli, kurczę, wszystko tak mieli w głowach poukładane.
4: To tylko zapis, to tylko jest język.
3: No, więc to tak różnie bywa, ale z tą gwarą to... Mi się to podobało, przecież to też był język polski i to było wielkie wzbogacenie przecież.
1: Właśnie kwestia wzbogacenia języka, jak ona była, czy była w ogóle postrzegana w latach jeszcze, nie wiem, 50., 60., jakie też było podejście do tej różnorodności gwarowo-dialektalnej w naszym kraju?
2: Niestety taki jak wybrzmiało z tej rozmowy. Ta rozmowa to w ogóle przestrzeń na kolejną audycję, myślę, bo tu się pojawiło tyle wątków, ale rzeczywiście gwary i dialekty, coś co my dzisiaj postrzegamy jako ogromne bogactwo i to wzbogacenie to się pojawiło, przez wiele, wiele lat traktowana była jako coś gorszego. To znaczy rzeczywiście dzieci za posługiwanie się gwarą w szkole już nie tyle dostawały dwóje, ile po prostu były karane bardzo często fizycznie. Gwara była obśmiewana, degradowana i to jest jeden też z czynników, który sprawia, że te gwary zaczęły odchodzić w zapomnienie, że przestały być postrzegane jako taki językowy, nie chcę powiedzieć skansen, ale właśnie bardziej bogactwo nie tylko języka, ale też kultury, a zaczęliśmy się ich niestety wstydzić.
1: Kolejnym bogactwem jest na pewno kolejna grupa dialektalna, która za moment przed nami, Maria Bienias z Woli Koryckiej.

panianki przed stołem mężatki. Za stołem panianki przed stołem mężatki. U komina wdowulinki, a za piecą babki. U komina wdowulinki, a za piecą babki. Białe róże pannom tuli pan mężatkom. Białe róże pannom tuli pan mężatkom. Polne kwiatki wdowulinku ma pokrzywy babkom. Polne kwiatki wdowulinku ma pokrzywy babkom. Karetum panionki powozą mężatki. Karetum panionki powozą mężatki. Drabnym wozem wdowulinki, a tockami babki. Drabnym wozem wdowulinki.

0: Kime żadkom, drobne rybki w dowolinku ma ziabecki babkom. Drobne rybki w dowolinku ma ziabecki babkom. Do nieba panionki, do raju marzatki. Do nieba panionki, do raju marzatki. A do czysta w dowolinki, a do piekła babki. A do czysta w dowolinki, a do piekła babki. Ale to jest naprawdę staro.
1: Garwolin, tamte regiony, to dialekt?
2: Mazowiecki. I piękne cechy mazowieckie, które się tam pojawiły. Po pierwsze mazurzenie, czyli właśnie to, o czym mówiłam, ta wymowa sy jako, szy jako sy, czy jako cy. Ale co ciekawe, bardzo niekonsekwentnie, ponieważ tam była ta manżatka, a nie manzatka, więc widać, to też pokazuje, że gwary to nie jest taki repertuar cech bezwyjątkowych, ale tam są też te wyjątki. To, co okolice Garwolina charakteryzuje i co też się pojawiało, chociaż tak zarejestrowane z pewnymi odchyleniami, to wymowa głoski kiky, tak? To znaczy właśnie w okolicach Garwolina usłyszymy chociażby cuker, tak twardo, i tam były te babky, czyli taka, ja teraz trochę wyartykułowałam zbyt mocno, ale taka wymowa pośrednia między ky a ki.
1: Ale to nie tylko takie cechy. Kurpiowszczyzna mówi inaczej. Posłuchajmy.

0: Pieśń Powstań Dawidzie i Zofia Warych z Kurpi. Gwara kurpiowska.
1: Tak, zitojcie na kurpsioch, moglibyśmy powiedzieć, ponieważ w tej pieśni bardzo ładnie była realizowana tak zwana asynchroniczna wymowa spółgłosek wargowych miękkich. Już tłumaczę, o co chodzi. Słyszeliśmy na przykład ziara, a nie wiara. Tak, na kurpsiach, specjalnie też tak mówię, mówi się właśnie wsi, wzi, albo nawet sizi zamiast VPB. I tutaj i było to sobzie, a nie sobie, i ta ziara zamiast wiara.
0: Konsekwencja była.
1: Tak, tak, i przepięknie zachowane te cechy w tej pieśni.
0: No i przenosimy się z Mazowsza ciut na południe kraju. Zofia i Józefa Sordyl.
2: Okrepnie nas tam ciągnie i wiecie, na lato to wychodzimy z całą

kota bieromy, psa. Jesteśmy do w nim mieli łowce, to my te z łowce musieli ganiać, już my sprzedali, bo już tyle nie mogą my sobie radzić. Ale wam powiem, tak, my wszystkie, cały to dobytek tam na to pola, no, prowadzili i wieźli na traktorze, bo to tak się nie wszystko do, na nogach iść. I kury nawet, wiecie, to my musieli wiązać kurom nogi, bo żeby no mnie uciekły, bo jak furman wjechał, to żeby ta nie wyleciała, no bo kury mają skrzydła, nie? No to wiecie, na polanie se bywamy z krowami i tam śpiewamy, wyskomy i śpiewamy na tej polanie. No te krowy dojemy, masło robimy, turystów obsługujemy. Wam powiem, nawet nam turyści pomagają nawet krowy cielić. Jak nam się krowa cieli, ani momi kto, bo to daleko do wsi trzeba lecieć po chłopa, to se popytam taką turystko, czy tam turysto, ale raz mi się zdarzyło, żeby dwie jeszcze położne panie, co przyszły, no i pomogę mi ciągnąć to cielutko, ale wie...

No i powiedziała, te laszka uskojcuje, jeszcze o tom nie wiedziała. Łekrepnie się cieszył, i tomu za gik popytała, ciągnuj to ciało. A ja jeszcze bardzo, bo mi pomogły ciągnąć. Сестри моя!

0: Polaniorki Józefa i Zofia Sordel z Korbielowa. Korbielów, czyli...
1: Czyli Małopolska. Kury mają skrzydła, a Małopolska ma mazurzenie i pięknie zachowane samogłoski pochylone. Te wszystkie godać, które pojawiały się też w tym nagraniu, to właśnie te dawne samogłoski długie, które potem przeszły w pochylone i które zachowały się w gwarach. No właśnie jeszcze dopowiem, że kury mają skrzydła, a Małopolska też ma bardzo specyficzną intonację i akcent inicjalny, który im niżej, tym bardziej jest słyszalny. Piękne cechy zachowane.
0: Tutaj dokładnie gwara żywie. Podhale inaczej?
1: Tak, to znowu jest co wieś, to inna pieśń, można by było powiedzieć. Podhale zachowuje chociażby archaizm podhalański, którego na żywiecczyźnie aż tak nie usłyszymy. To jest taka wymowa typu sićko. Ja znowu tutaj trochę stylizuję, ponieważ nie jestem stamtąd. I rzeczywiście na Podhalu usłyszymy bardziej ten akcent inicjalny, czyli to, o czym mówiłam, ta melodia. Im niżej, tym bardziej ona jest słyszalna. Warto zwrócić uwagę na to, że Podhale było po prostu oddzielone od reszty Polski i dlatego te archaizmy, które zachowują się w gwarze podhalańskiej, są silniejsze.
0: Ale to nie tylko Podhale, to jeszcze bardziej wschód naszego kraju. Dajmy na to Biłgoraj. To?
1: Też, chociaż no właśnie, jeżeli mówimy o wschodzie, to jeszcze mamy do czynienia z gwarami pogranicza i tutaj wchodzą jeszcze inne kwestie zapożyczeń. Znowu na Podhalu to będą zapożyczenia z języka na przykład słowackiego czy języka czeskiego, a jeżeli pojedziemy na wschód, to będą dawne języki ruskie, czyli w tym wypadku język ukraiński.
0: Mówimy wtedy o gwarach mieszanych, przejściowych?
1: Tak, gwarach mieszanych, przejściowych, w zależności od tego, co tam jest tam tak zwanym substratem, czyli podstawą tego języka, co wpływa i też jak te elementy ze sobą współistnieją. Czy mamy na przykład system języka danego, języka polskiego i potem pojawiające się inne cechy. Tutaj te terminy są absolutnie niewymienne, natomiast charakteryzują właśnie przede wszystkim pogranicza.
0: No to przeniesiemy się w kontrze. Na zachód, w moje rodzinne strony.

0: No i przenieśliśmy się na Śląsk, a dialekt śląski to nie do końca to, co województwo śląskie.
1: Tak, ta śląszczyzna, bo chyba może najbezpieczniej używać właśnie tego terminu, jest bardzo mocno zróżnicowana. Kiedy myślimy o dialekcie śląskim, to myślimy w dużej mierze o języku Górnego Śląska, ale warto pamiętać o tym, że mamy jeszcze chociażby Śląsk Północny i on mówi trochę inaczej, czy Śląsk Południowy i tam mamy dużo cech z południa, już nie tylko Polski, ale właśnie wpływów chociażby języka czeskiego. Także ta śląszczyzna, mimo że tak regionalnie ten dialekt jest dosyć mały, w porównaniu chociażby, nie wiem, z dialektem małopolskim czy wielkopolskim, jest bardzo silnie zróżnicowany.
0: No właśnie, mówimy dialekt śląski, etnolekt śląski. Jakiego określenia możemy użyć, mówiąc o śląszczyźnie?
1: A, to chyba najtrudniejsze pytanie z całej tej dzisiejszej audycji, ponieważ toczą się dyskusje dotyczące tego, co to jest. Ja myślę o śląszczyźnie z perspektywy zróżnicowania dialektalnego Polski i używam właśnie tego terminu dialekt, ponieważ to jest taka odmiana języka, która wyrasta z tego zróżnicowania regionalnego i ma cechy systemowe, typowe dla języka polskiego, dawnego języka polskiego. Dlatego mówię o dialektach. Natomiast rzeczywiście pojawiają się też takie terminy jak etnolekt, czyli język jakiejś grupy etnicznej, który pojawia się, była też próba uczynienia śląszczyzny językiem regionalnym. To jest kolejny termin, który się tutaj pojawia. To bardzo zależy, powiem tak po naukowemu, jak my na to patrzymy, ale jeżeli mamy argumenty, to możemy używać i jednego, i drugiego, i trzeciego, i pewnie jeszcze czwartego terminu. Najłatwiej chyba mówić śląszczyzna.
0: Mamy dialekty, mamy gwary, ale mamy też języki, bądź język regionalny, jak to jest w Polsce?
1: Tak, w Polsce mamy w tym momencie jeden język regionalny, jest to język kaszubski. Tak jak powiedziałam, Ślązacy też próbowali, czy też w ogóle środowiska związane ze śląszczyzną próbowały uczynić śląski językiem regionalnym. Niestety się nie udało. Podobne próby też podejmowały środowiska związane z językiem wilamowickim i też się nie udało. Zwróćmy uwagę na to, że język regionalny z takiej perspektywy naukowej powinny się cechować właśnie tą odmiennością systemową, to znaczy tam powinny być inne cechy fonetyczne, wyrastające z innego rozwoju języka, ale też bardzo specyficzna funkcja tego języka. Odmiana pisana, co w Kaszubszczyźnie, z czym w Kaszubszczyźnie mamy do czynienia, w Śląszczyźnie w sumie też i w Wilamowickim też, więc zobaczymy, co przyniosą przyszłe czasy.
0: Zobaczymy, co przyniosą przyszłe czasy, jeśli chodzi o gwarę. Posłuchajmy raz jeszcze Anny Chudej, tym razem również z Krzysztofem Polowczykiem, co opowiadali Kubie Borysiakowi.
2: A jak jest teraz z tą znajomością tej gwary? Dużo ludzi mówi do siebie takim językiem?
3: No raczej nie, bo już wymierają ci ludzie i w szkołach już teraz
2: tej gwary
3: nie.

0: Znaczy, no, tak, ale to nie jest tak wara już co kiedyś, nie? Bo to, to już nie. Mocno jest zanieczyszczone.
1: Zanieczyszczone.
0: No, tak w domu jak tam, jak ktoś do mnie mówi gwarą, to ja automatycznie też mówię gwarą, nie? Także to działa
2: jeszcze
0: z automatu.
2: Ludzie jeszcze mówią do siebie w domach? Czy
1: tak, jak z mężem rozmawia, to pani gwarą rozmawia? Nie.
0: No tak. Tylko mówię, to nie jest ta gwara, co była kiedyś, tylko to nadal te gwarowe naleciałości, tylko już nie aż tak mocno, jak to było kiedyś. Nie,
1: nie takie nie.
0: No to przyszła, wiecie, przyszła telewizja, szkoły nie, i tak pewnie. Dalej, był cały czas ten nacisk na pewnie. Tą polszczyznę kładzony, przecież tutaj pani Ania była w szkole goniona, ja byłem jeszcze w szkole goniony za to, jak ktoś tam gwarą powiedział, nie? No nie było, gdzie to? To nieładnie tak.
1: No idź łeblec się. A to ładnie pani powiedziała, ubierz to, nie? A to idź łeblec i tam weź zawdzi tłę i takie...
3: Ty jakie?
1: No.
0: A potem to był nawet wstyd, nie? Bo to było, że jesteś ze wsi, jak mówisz gwarą.
1: Bo ja wiesz, nie jedną rzecz powiem w domu, to mówią, no mów ładnie. No cofną mnie, nie? Jak w domu powiem, bo to tak wyleci czasem człowiekowi samo. Bo ja ile mam tych przekrętów w domu, jak idę tam, gdzie idziesz? Jak posłałam wnuka i opadłam, idź do sklepu i przynieś, to pojechał do składu i przywiózł mi pyrki, a ja mu kazałam iść po pyrki, nie?
0: Do sklepu.
1: Do sklepu.
0: Do piwnicy.
1: I, a ja mówię, gdzie on z tymi pyrkami siedzi tak długo i czekał i wołam Damian, a to mi nie ma, on jedzie z workiem i ja mówię, gdzieś ty był? No w składzie. No przecież miałeś iść do sklepu po pyrki. No kazałaś iść do sklepu, to pojechałam.
2: No proszę, to jest konkretny przykład, że no, jednak tak. Dzieci nie rozumieją wariusz.
1: No i o Jezu, jakby to tak naprawdę się miał w to pobawić, to wiecie co, na każdziutkim kroku, no powiedz czy nie, no wszystko.
4: Nieporozumienia językowe z młodszym pokoleniem nam tutaj wybrzmiewają. To też jest kolejny problem, jeśli chodzi o gwarę.
5: Tak, nie lubię słowa problem, może zagadnienie, na które możemy spojrzeć, ale rzeczywiście tutaj wybrzmiało kilka tych elementów, to znaczy po pierwsze gwara się zmienia, gwara ewoluuje i nie możemy patrzeć na gwarę jako na taką skamienialinę, która funkcjonowała chociażby w czasach Kazimierza Nicza, czyli ojca polskiej dialektologii na początku XX wieku i się nie zmienia. Gwara się zmienia. Pytanie, czy ten język, którym dzisiaj mówią mieszkańcy wsi, właśnie taki trochę mieszany. Tutaj padło takie określenie zanieczyszczone, bardzo waloryzujące. Czy to jest jeszcze gwara, czy to jest neogwara? To pytania, na które dialektolodzy też próbują sobie odpowiedzieć. Ale właśnie dobrze by było, żeby ten język nie prowadził do nieporozumień. Tutaj zabawna historia, sklep, czyli coś, co jest pod sklepieniem, tak zupełnie inaczej odczytane.
4: Współcześnie, jaka jest rola Instytutu Różnorodności Językowej, jeśli chodzi o zachowanie tego dziedzictwa różnorodności właśnie językowej naszego kraju?
6: Nasz Instytut przede wszystkim dąży do tego, żeby wiedzę, którą gromadzą naukowcy i badacze zajmujący się dialektologią i w ogóle językoznawstwem, upowszechniać, popularyzować. Ten taki aspekt dokumentacyjny, który dialektarium niewątpliwie reprezentuje, bo gromadzimy tam mnóstwo nagrań, mnóstwo tekstów, mnóstwo terminów, jest ważny, ale jeszcze ważniejsze jest dla nas to, żeby przeciętny człowiek, przeciętna osoba, która jest zainteresowana tematyką, niekoniecznie językoznawca, mógł do tych tekstów dotrzeć, mógł uświadomić sobie, jak różnorodna jest Polska. I wydaje mi się, że to jest taki nasz główny cel, czyli docieranie do, zwłaszcza do młodszego pokolenia i budowanie w nim takiego przekonania i świadomości, że jesteśmy krajem, byliśmy zawsze i jesteśmy do dziś krajem bardzo zróżnicowanym językowo.
4: No i myślę, duma też z tego, że ta różnorodność w ogóle jest obecna.
6: Zdecydowanie tak i wydaje mi się, że w najmłodszym pokoleniu troszeczkę się to już zmienia, bo wydaje mi się, że najmłodsi nie wstydzą się już dziś gwary, tak jak wstydzili się na przykład ich rodzice, że to myślenie troszeczkę się zmienia i zaczynamy postrzegać gwarę jako coś naszego, lokalnego, co pomaga nam się, pozwala nam się wyróżnić z tłumu, a więc w takich czasach bardzo silnej globalizacji, kiedy właściwie wszyscy jesteśmy do siebie podobni, robimy podobne rzeczy, podobnie się ubieramy. Gwara jest czymś takim, czy w ogóle język, tak? Czy to regionalny, czy jakiś etnolekt, język, który wynieśliśmy z domu, jest czymś, co pozwala nam być innym wśród wszystkich takich samych, tak? Więc to jest być może jakaś czasowa moda, ale być może warto na fali tej mody, to młode pokolenie zaangażować w rewitalizację tych języków.
4: I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę moimi i Państwa gośćmi.

0: były profesor Monika Kresa.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Agata Łojek.
2: Dziękuję.
0: Z którymi rozmawiałyśmy między innymi o projekcie Dialektarium. Można znaleźć ten projekt na stronie dialektarium.pl, jak również o działaniach Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo za spotkanie. A audycję zakończymy utworami w języku łemkowskim w wykonaniu Orkiestry Świętego Mikołaja. Magdalena Wojtulanis nadal realizuje nasz program. Dziękuję. Patrycja Cisz.

0: Dobry Państwu. Zapraszam do wysłuchania ostatniego już odcinka wspomnień aktorki Grażyny Bułki.
1: U nas w domu, ponieważ mój mąż absolutnie jest poza branży, nigdy teatr nie był na pierwszym miejscu. Myślę, że to też dużo dało mojej rodzinie, że jakby ja przekraczając próg, mimo tego, że się wracało oczywiście w rozmowach do teatru, ale jakby przede wszystkim byłam matką, żoną, przyjaciółką, córką. Starałam się to bardzo wyraźnie oddzielać. Natomiast no, nie da się ukryć, że to odium bycia aktorem spada na rodzinę. I moi chłopcy, a mam ich dwóch, starszy Jakub, który ma 43 lata i młodszy 38-letni Piotr, od dziecka jakby wykazywali i chęci i mieli ogromny talent do prezentowania różnych tekstów, tak jak ja to robiłam jako dziecko. Ja im w tym oczywiście pomagałam, bo wiedziałam, że ich to cieszy. Przede wszystkim ich, a nie mnie. Mnie cieszyło dlatego, że ich to cieszyło. I mój starszy syn oczywiście wybrał zupełnie inną drogę, ponieważ był medalistą Mistrzostw Polski w judo, uprawiał zawodowo tę dyscyplinę. Poszedł w tę stronę, a młodszy syn Piotr wymyślił sobie, że on zostanie aktorem. Tu jest chichot losu, dlatego że wtedy, kiedy ja wymyśliłam sobie, że będę aktorką w środowisku, które absolutnie nie wiedziało, o co mi chodzi i mnie bardzo mocno wspierało, bo mówię i o moich rodzicach, i o nauczycielu, nauczycielce, tak tu zdarzyło się coś takiego, że ja dokładnie wiedziałam, czym się ten zawód kieruje i jakie się rzeczy w nim mogą zdarzyć i bardzo byłam przeciwna. Poza tym jakoś tak intuicyjnie, ponieważ moje życie zawodowe i nie tylko, bardzo mocno również opieram na intuicji, na obserwacji ludzi i na intuicji. I jakoś wydawało mi się, że ten mój Piotr, uprawiając ten zawód, będzie nieszczęśliwy, dlatego że on bywa gorzki. Jeżeli się człowiekowi nie udaje, to on jest okropnie, okrutnie gorzki. A z drugiej strony zawsze trzeba wziąć pod uwagę, że to mama jest aktorką i że może nie będzie mu tak łatwo. Ale on był tak zdeterminowany jak ja. Ja nagle zobaczyłam w tym Piotrze siebie sprzed wielu lat i pomyślałam sobie, dobra, płyń, rób, spróbuj, jak się poparzysz, ja ci opatrzę rany, ale to ty będziesz cierpiał, a ja ci tylko mogę mówić, że tak, tak się dzieje, to boli. Zdał do szkoły filmowej do Łodzi za pierwszym razem, skończył tę szkołę, też nie było łatwo. Został aktorem na szczęście, ponieważ zawsze mi się wydawało, że Piotr będzie sobie działał w tej naszej niszowej jednak grupie zawodowej, to nie będzie mu tak trudno, dlatego że jego rodzicem jest mama, a to jakby trochę inaczej się funkcjonuje w tym zawodzie kobieta i mężczyzna, ale nic bardziej mylnego. Ciężko mu było, oczywiście, natomiast ja go podziwiam i ogromnie go szanuję za to, że on znalazł swoją drogę. Ja nie potrafiłabym uczyć ludzi tego zawodu. Nie potrafiłabym. Nie mam takich możliwości. Natomiast on poszedł drogą, która jest tylko jego ścieżką. Wybrał uczelnię, na której wykłada, zrobił doktorat, będzie się habilitował i daje młodym ludziom narzędzia do uprawiania tego zawodu. Sprawdza się w tym cudownie, jest szczęśliwy, a do tego od kilku lat jest moim kolegą z pracy, ponieważ Piotr pracuje razem ze mną w Teatrze Śląskim i muszę Państwu powiedzieć, że to jest coś niebywałego. Bycie z własnym dzieckiem na scenie jest również to słowo, które się wielokrotnie tu pojawiało, magią jakąś. Ponieważ na początku wydawało mi się, że ja muszę wszystko obserwować, to co on robi i jakby prowadzić go. A potem po jego oczywiście również buntach różnych doszłam do wniosku, że nie. On musi sam iść przez tę drogę, a ja mogę go tylko obserwować. I przez ten cały czas, kiedy razem pracujemy, obserwuję mojego syna i traktuję go jak kolegę z pracy. A on o dziwo traktuje mnie nie jak mamę, ale jak koleżankę. Ten kij ma dwa końce, ponieważ z jednej strony jakby oczekuje się od dziecka pewnych ruchów mama, syn, ale z drugiej strony uprawiamy taki zawód, że musimy być kolegami. Musimy się

kłócić, musimy się wspierać, musimy szukać wspólnej drogi. I kiedy mi jest ciężko w tym zawodzie, to mój Piotr jest dla mnie taką bazą, ostoją. On mnie bierze na bok, on mówi, mama, odpuść. Albo mama, wyżyj się na mnie, ja ci to, ja będę twoim buforem. I on jest takim trochę moim buforem. Kocham te sytuacje, a z drugiej

bo część tej mojej rodziny, czyli mój Jakub, jego żona Ania i mój mąż, są absolutnie spoza branży, a trójka jest branżowców. I teraz zetknięcie się tych dwóch grup przy stole daje jakąś nową jakość. Czasami zdarza się tak, że mój mąż, oglądając ze mną film i wtedy, kiedy ja coś komentuję, on mi mówi, wiesz co, to jest straszne, ale ja już nie potrafię normalnie popatrzeć na film, tylko się zastanawiam, czy montaż jest dobry, czy światło odpowiednie, czy wiele, wiele różnych innych detali składowych filmu. Także z drugiej strony i oni nas uczą tego odpuszczania tematów, tego bicia piany, bo czasami my bardzo dużo, siedząc przy stole, w garderobie, potrafimy bić pianę. Tyle tylko, że jak się dobrze ubije pianę z białek, to trzeba upiec z tego bezy. A my tylko bijemy tę pianę i ta piana tak opada, tak się rozlewa. Gdyby z tego jeszcze był jakiś profit, z tego bicia piany, ale nie zawsze jest. Dlatego tak bardzo nie chciałam, żeby mój syn uprawiał ten zawód, bo chciałam go uchronić. Na szczęście widzę, że znalazł swoją drogę, sprawdza się i na scenie, i na uczelni. I jestem szczęśliwa, że wspierałam. O, tak, a nie powiedziałam nie. Jest jeszcze coś takiego, jak w moim przypadku takie liźnięcie pracy w kabaretach. Ja zawsze mówię tak, że każdy w życiu powinien robić to, co umie, albo czego się nauczy i sprawia mu to jakąś przyjemność. Ale trzeba robić to, co się umie, na czym się zna. Mnie się zawsze wydawało, że ja się do kabaretu czy na estradę nie nadaję, ponieważ ja bardzo lubię się chować, nie że się wstydzę obnażania, ale bardzo lubię się chować za postaci, które gram. Natomiast kabaret, który mnie zaprosił do siebie, spowodował coś takiego, że ja nagle się poczułam równie szczęśliwym człowiekiem w towarzystwie tamtych ludzi, ponieważ w kabaretach mam wrażenie, każdy ma swoje miejsce, każdy kabaret ma swoją pozycję. Jeden drugiemu naprawdę nie musi niczego zazdrościć. Bardzo mi się spodobało przy pracy w kabaretach, że ludzie się wspierają. Najnormalniej w świecie potrafią sobie powiedzieć, słuchaj, a wiesz co, ja myślę, że jakbyś tu zrobiła taką puentę, albo tu zaakcentowałbyś to, to byłoby to śmieszniejsze, byłoby to lepsze i tak dalej, i tak dalej. Nikt się nie obraża, nikt nie fuka, że ktoś mi zwrócił uwagę. Jesteśmy zespołem, który gra do jednej bramki, a jak państwo wiecie, ja bardzo lubię raz, że piłkę nożną i dwa, granie do jednej bramki. Poza tym coś niebywałego stało się, kiedy trafiłam do kabaretów i zawsze w filmie, zawsze słyszałam, Graszka mniej, nie tak dużo, mniej. I nagle ja trafiłam do kabaretu i oczywiście zaczęłam od mniej. I nagle słyszę, Graszka, więcej. Jak odpaliłam wrotki, to myślę, że poszły iskry. I to mi sprawiło ogromną radość, że ja naprawdę nie muszę się hamować, nie muszę powściągać, co jest oczywiście bardzo dobre w tym zawodzie, jeżeli hamujemy emocje, ale to jest inna prawda. Natomiast kabaret dał mi bardzo dużo przyjemności, radości i takiego poczucia, że jest jeszcze tyle miejsc nieodkrytych w moim życiu zawodowym, że należy myśleć o tym, że jeszcze się coś zdarzy, że jeszcze mnie coś zaskoczy. Wolę tak myśleć, bo był czas, kiedy myślałam o tym, że nic się już nie zdarzy, że mój sufit już jest bardzo nisko nad moją głową i ja już głową go nie przebiję. Okazało się, że nie tylko przebiłam ten sufit, ale wybudowałam parę pięter. I to mnie bardzo cieszy, ponieważ od niedawna postanowiłam zostać emerytką teatralną.
zrezygnować z etatu w teatrze, nie zrezygnować z pracy, oczywiście pod warunkiem, że ktoś mnie będzie chciał. Natomiast wiem jedno, że po 44 latach pracy w tym zawodzie ta wolność mentalna jest mi na tym etapie życia bardzo potrzebna.

0: borykanie się z depresją, z lękami bardzo mocno obciąża aktorów. Zawsze mówię o tym, że wielu z nas choruje na takie przypadłości. W każdym teatrze na etacie powinien być psychoterapeuta, który by nas trochę odkażał, jak ja to nazywam, który by nas przeprowadzał trochę jak przewodnik z tych postaci do siebie, ale ponieważ ich nie ma, trzeba sobie samemu jakoś radzić. Ja sobie radzę i to podjęcie decyzji o przejściu po 44 latach na emeryturę, myślę, że jest dla mnie takim mentalnym oddechem. Myślę, że 44 lata nieustającej pracy etatowej z przerwami tylko na urlopy macierzyńskie i chorowania, operacje czy jakieś takie, to jest wystarczająco dużo. Poza tym mam takie wrażenie, że oddając etat, może oddaję komuś młodemu jego marzenia. Może trzeba w pewnym momencie powiedzieć dość, oddać etat i powiedzieć, niech inni młodzi przyjdą, niech ciągną ten wózek. Jak trzeba będzie, to my im pomożemy. Bo dobrze jest wiedzieć, jak ten wózek jest zbudowany, czy ma resory, czy ma gumę na kołach. Dobrze młodym ludziom powiedzieć o tym, ale oni go muszą ciągnąć sami dalej. Widzę, że teatr idzie w taką stronę, że on nie zginie, na szczęście. Młodzi ludzie mają wspaniałe pomysły, mają dużo energii, siły. Lubię pracować z młodymi ludźmi, bo ja od nich czerpię. I mam ciągle wrażenie, że w głowie jestem młoda. Czasami się zastanawiam nad tym wszystkim, co w życiu przeżyłam. Pamiętam, kiedy powstawała moja książka Wywiad Rzeka, Tomek Kowalski, autor tej książki, zapytał mnie, słuchaj, czy ty chciałabyś cokolwiek zmienić w swoim życiu? Proste, banalne pytanie by się wydawać mogło. Różnie ludzie reagują. Natomiast ja wiem to na 100%. Bez względu na te wszystkie trudności, które mnie w życiu spotkały, bez względu na to, że trochę nie było tak, jakbym chciała, ale marzenie spełniłam. Zostałam tym, kim chciałam być i robię to, co kochałam od zawsze, nawet nie znając tego zawodu. Nie zmieniłabym niczego. Nie chciałabym nawet pozbyć się tych wszystkich trudności, które mnie prywatnie i zawodowo dotknęły, tego bólu, który był bardzo silny i bardzo mocno, jak się to mówi brzydko, zrył mi beret, natomiast nie chciałabym tego zmieniać. Myślę, że wszystkie te rzeczy, każda z tych cegiełek, która w życiu się moim zdarzyła, zbudowała mnie. To banalne, ale bardzo mocno się nad tym zastanawiałam, czy naprawdę chciałabym to wszystko przeżyć jeszcze raz. Powiem Państwu, że tak. Chciałabym. Mogę powiedzieć, że jestem wyjątkowo szczęśliwym człowiekiem. Jestem wyjątkową szczęściarą, ponieważ mam wspaniałą rodzinę. Mam cudownych synów, fajne synowe, cudowne wnuki, dwóch facetów, Franek i Janek, i wspaniałą Józefinę. Mam w zasadzie pracę, którą kocham. Spełniłam swoje marzenia, tak, jestem szczęściarą, jestem człowiekiem szczęśliwym, jestem człowiekiem spełnionym, bez względu na to, co mnie dotyka. I nic już tego nie zmieni, bo w życiu trzeba jednak mimo wszystko zawsze patrzeć na to, że szklanka jest do połowy pełna. Nawet ten deszcz, który rano pada, jest zbawieniem, a nie nieszczęściem. Życzę tego sobie i Państwu z całego serca.
1: Wysłuchaliśmy ostatniego już odcinka wspomnień aktorki Grażyny Bułki, Monika Pilch. Dziękuję za uwagę.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia. Jest 13:00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Wojciech Żołądkowicz.
2: A w dwójce czas na wiadomości kulturalne. Zapraszam, Aldona Łaniewska-Wołk. Zaczynamy od Muzeum Narodowego w Krakowie, które świętuje 130. rocznicę urodzin Józefa Czapskiego. Właśnie otwarta tam ekspozycja Oblicza

0: Czapskiego gromadzi ponad 50 obrazów i rysunków, głównie z kolekcji prywatnych, należących do spadkobierców sióstr artysty. Ten rodzinny i intymny charakter rzadko eksponowanych dzieł znajduje odbicie w strukturze wystawy. Ekspozycje tworzą autoportrety i portrety rodziny, liczne martwe natury oraz pejzaże, w tym m.in. majątków rodzinnych, informuje kuratorka wystawy Magdalena Ludera.
1: Przede wszystkim chcieliśmy pokazać oblicza sztuki Czapskiego, ale równocześnie i bardzo chciałabym to podkreślić, to nie jest wystawa biograficzna. Wystawę biograficzną mamy w pawilonie i jest znakomita, natomiast Czapski ma tak bogaty dorobek, że można powiedzieć, że on takie już różne oblicza żołnierza, współtwórcy kultury, pisarza, diarysty, on nam pokazał, a my mówimy, proszę o tym wszystkim zapomnieć. Zapraszamy do malarza i rysownika.
0: Ekspozycja w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie będzie czynna do końca stycznia. Tymczasem rzeźbiarski sezon w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przynosi nam dziś nowe wydarzenie. Na Placu Centralnym stanie praca zmarłej w tym roku ikony sztuki. Zaprasza Joanna Mytkowska, dyrektorka MSN.
2: Obecnie otwieramy, inaugurujemy rzeźbę artystki, która jest taką pionierką i historycznie bardzo istotną artystką dla sztuki feministycznej, austriacka artystka Wali Export, i będziemy inaugurować jej rzeźbę zatytułowaną Sobowtórka.
0: Sobowtórka to rzeźba przedstawiająca splecione ze sobą podwójne nożyce. Jej odsłonięcie wpisuje się w szerszy program prezentacji rzeźby w przestrzeni publicznej, realizowany tej jesieni przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Już w październiku otwarta zostanie tam wystawa zatytułowana Rzeźba po stabilności. Na ekrany polskich kin wchodzi dziś drugi film Pawła Podolskiego Ma to sens. Film, anonsowany jako komedia prawie romantyczna, to historia pogrążonego w depresji Antoniego i neuroróżnorodnej Olgi. Paweł Podolski zadebiutował rok temu filmem Życie dla początkujących, nagrodzonym m.in. na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Napisany wspólnie z Lin Kucharczyk scenariusz był skrzyżowaniem komedii romantycznej i filmu o wampirach. Nasza druga wspólna produkcja kontynuuje styl pierwszego filmu, mówi Paweł Podolski.
3: Tutaj autorką scenariusza jest Lin Kucharczyk już beze mnie, ja już tam się nie wtrącałem. To jest projekt, od którego nasza znajomość i współpraca w ogóle się rozpoczęła. No jest to komediodramat już bez wampirów, bez potworów, natomiast też jest to film utrzymany w podobnym tonie. To znaczy jest to film, w którym to, co smutne, nieustannie będzie zderzać się z tym, co śmieszne. I w dużym skrócie to jest film, który mówi o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę w życiu, no tylko, że czasami sam musi ją sobie dać. Będzie dużo humoru, będzie dużo ciepła, choć oczywiście będą też poważne problemy w tym filmie poruszane.
0: Film Ma to sens w reżyserii Pawła Podolskiego powalczy o szafirowe lwy w konkursie Perspektywy podczas rozpoczynającego się w poniedziałek Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Od dziś można go oglądać w kinach. Publikacja o księżnej Dianie nie trafiła jeszcze na półki, a stała się jednym z najgłośniejszych tytułów na brytyjskim rynku. Po burzy wywołanej ujawnieniem pierwszych fragmentów książki hrabiego Charlesa Spencera, jej przedsprzedaż wzrosła o 650%. Książka zatytułowana Łabędzi śpiew Diana moja siostra ukaże się 22 września.
4: Pełną skalę zainteresowania najnowszą książką o księżnej Dianie poznamy dopiero po premierze, gdy opublikowane zostaną oficjalne zestawienia sprzedaży. Już teraz wspomnienia hrabiego Spencera o siostrze należą do najgłośniej komentowanych książek na Wyspach, a poświęcone im materiały znalazły się wśród najczęściej czytanych publikacji najważniejszych mediów na Wyspach. Przed premierą brytyjskie media publikują i szeroko omawiają kolejne fragmenty książki. Największe emocje budzi relacja Spencera z rozmów przeprowadzonych po śmierci Diany. Według autora następca tronu mówił z zaskakującym ożywieniem, wręcz uniesieniem. Spencer porównał jego reakcję do zachowania zwycięzcy na loterii. Jeszcze mocniejsze słowa padły podczas sporu o pogrzeb. Spencer sprzeciwiał się temu, aby 15-letni William i 12-letni Harry szli za trumną matki. Karol powiedział wtedy, że świat wkrótce zapomni o Dianie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Korespondencja z Londynu kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 16. Po więcej informacji odsyłam Państwa do naszej strony dwójkapolskieradio.pl.
5: Autopromocja.
6: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie. jak porządna symfonia z ekspozycji.

0: transkrypcją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
1: Jak swobodna rozmowa przy kawie?
2: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
3: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
4: Jaka jest dobra audycja, według Państwa?
5: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
6: Autopromocja.
7: Polskie Radio Warszawa w programie drugim. Jest 6 minut po 13.
8: Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu
9: jest
8: historycznej plaży.
9: Jest to jeden z dwóch.
10: Drodzy Państwo, praca radiowca to nie tylko...
6: Słowa i dźwięki, reportaże i dokumenty.
7: Bartosz Panek, witam Państwa. Dzień dobry. Dziś wybierzemy się na Lubelszczyznę, w okolice Łęcznej, nad Wieprz, do Nowogrodu. Stoi tam wciąż od 90 lat drewniany budynek z ciemnozieloną elewacją. Budynek, który przez wiele lat był ważny dla lokalnej społeczności, mieściła się tam szkoła. Potem został zamknięty, opuszczony. Teraz ponownie staje się ważnym elementem lokalnej gospodarki również, nie tylko lokalnego krajobrazu. W wymiarze symbolicznym jest chyba nawet najistotniejszy. W każdym razie to on znajduje się w centrum opowieści, której posłuchamy dzisiaj w audycji Słowa i Dźwięki.
11: Można zajrzeć do środka?
12: Możemy zajrzeć tylko przez okna. Możemy obejść ten budynek, bo niestety jest zamknięty. Nie wiemy, kto ma klucze. Ja dzwoniłam do Urzędu Gminy z tym pytaniem. Powiedziałam, że chciałabym tu wejść jako była absolwentka, bo chcę upamiętnić historię tej szkoły i chciałam poczuć jej wnętrze teraz, po tych prawie 50 latach. On jest opuszczony i samotny, ale na pewno się nie wali.
7: Droga do szkoły. Taki tytuł nosi reportaż Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin, którego już za chwilę posłuchamy w dwójce.

Muzyka Grażyny Bacewicz, jej interpretacja tradycyjnej muzyki, muzyki ludowej, wprowadza nas w klimat opowieści, którą przygotowała Katarzyna Michalak. Drewniany budynek szkoły w Nowogrodzie w gminie Łęczna to jeden z najstarszych tego typu obiektów w województwie lubelskim. Powstał w roku 1936, zbudowali go mieszkańcy wsi. To budynek, który przez dziesięciolecia pełnił funkcję szkoły. Od kilku lat stoi jednak pusty i niszczeje. Wiosną tego roku pod upadającym budynkiem zainteresowała się Jagoda Graboś, urodzona w Nowogrodzie lublinianka, artystka i nauczycielka. Spacer wokół tej dawnej szkoły

0: wywołał wspomnienia. Pokazał też, ile czułości bohaterka nosi w sobie wobec tego miejsca. Próbując zainteresować się ewentualną rewitalizacją szkoły miejscową społeczność, Jagoda Graboś napotkała na zrozumienie, bowiem myśl o odzyskaniu ważnej dla wsi przestrzeni kiełkowała od kilku lat w głowach kobiet skupionych w kole gospodyń wiejskich. Kobiet, które powołały Fundację Szkoła w Nowogrodzie. Wkrótce okazało się jednak, że działką, na której stoi dawna szkoła, interesuje się inna fundacja, powołana niedawno w Lublinie. Droga do szkoły. Przed nami reportaż Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin.
1: Naprawdę, ten taki cielesny kontakt z tym budynkiem, to jest coś niesamowitego. To jest po prostu tak, jakby się dotykało nie tylko historii tego dzieciństwa, korzeni, ale jakby się dotykało jakiejś, nie wiem, istoty życia po prostu. Te właśnie deski łuszczą się tak jak twarz starszego człowieka. I te sęki, które pokazują tak jakby nasze różne trudności w życiu, ale też coś, co nas wzmacnia, bo zawsze musimy się gdzieś utwardzić, żeby stawić opór. I ta szkoła po prostu stawia opór, tak jak potrafi. Utwiałe sypie się.
2: Budynek szkoły w Nowogrodzie stoi w sercu wsi od lat 30. ubiegłego wieku. Od kilku lat jest pusty i, jak mówi poetka i nauczycielka Jagoda Graboś, stawia opór czasowi, opuszczeniu, bezużyteczności. Pierwszy raz słuchałam o jego niezwykłości w pewien duszny lipcowy dzień na balkonie bloku w centrum Lublina.
1: Powiem ci, że jak teraz wróciłam już z urlopu, z tymi ciężkimi walizkami, doturlałam się do mieszkania, to pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, to poszłam na balkon. Po pierwsze, przywitać te moje pomidory, te rośliny, bo byłam ciekawa, jak one zniosły moją nieobecność. Czuję się w jakiejś symbiozie z tymi roślinami. Bardzo chciałam, żeby coś mi tu pachniało. Te kwiaty nie pachną, ale lilia pachnie. A Maciejka teraz wygląda dosyć nieatrakcyjnie, ale wciąż atrakcyjnie pachnie, bo ona wieczorem rozkwita. Wiesz, historia jest taka, że przed moim rodzinnym domem stała ławka. Na tej ławce wieczorami siadał mój tato. I to są jedyne momenty, kiedy ja widziałam mojego tatę, gdy odpoczywa. Oparty o nasz dom patrzył przed siebie, na drogę. I tak potrafił spędzić godzinę. Ja czasami do niego tam biegałam, też siadałam. I tam nam pachniała Maciejka. I pomyślałam sobie, że ja mam potrzebę odtworzenia tego zapachu. Może też z uwagi na tę szkołę. Tak myślę, bo wszystkie myśli, które mam związane ze szkołą, to są myśli idące do mojego dzieciństwa. I też do tych rozmów z tatą, kiedy on opowiadał, jaka ta szkoła była ważna we wsi. Że oni bardzo o nią dbali. To był budynek wybudowany w czynie społecznym. I to po prostu było takie dzieło wspólnoty. I wiesz, ja przejeżdżałam czasami przez moją wieś i tak w którymś momencie zaczęłam się zatrzymywać przy szkole. Mój tato nie żyje już kilka lat. Ale właśnie chyba dał jakiś znak. I zaczęłam się zatrzymywać i to trwało, nie wiem, może 3 lata, 4, aż w którymś momencie pojechałam tam z moim synem, bo mieliśmy taką potrzebę nagrać krótki film o mojej drodze twórczej. I on mówi, mamo, oprzyj się o ścianę. Ścianę, tak, to jest drewniana ściana, oprzyj się. Ja się tak oparłam, ja myślę, że ja wtedy poczułam taką potrzebę zadbania o ciało tej szkoły.

0: szkoły. To jest może kuriozalne, ale ja wtedy pomyślałam sobie, dlaczego ta szkoła marnieje w środku wsi, skoro była tak ważna. To trochę tak jak z człowiekiem, który się przewróci i czy ktoś zareaguje, tak? Myślę, że zostawię to okno, żeby nam trochę powietrze wchodziło. Pomyślałam sobie, że jeżeli ja mam coś jeszcze zrobić dla moich korzeni, bo to też są moje korzenie, to ja chcę przynajmniej zadać pytania, dlaczego jest i czy można to zmienić. I to właśnie próbuję robić razem z koleżanką, którą cudownie znalazłam z mojej klasy. Okazało się, że Edytka wróciła do Polski, bo mieszkała za granicą. No i my teraz próbujemy współpracować, także super, że pojedziemy zobaczyć razem szkołę. I super jest też to, że okazuje się, że ona ma podobne myśli. O, przepraszam. Halo? Wyjeżdżacie, tak? Dobrze, Edytko, to my, a możecie jeszcze poczekać 10 minut?
1: Edyta Jaglak wróciła do Nowogrodu po kilkunastoletnim pobycie za granicą.
2: Jest drewniana, pomalowana na zielono. Widać ząbek czasu na niej.
0: Chodźmy może tutaj.
2: Pokrycie było zmienione kiedyś i teraz jest eternit. Ale z tego, co czytałam w kronice, była kiedyś dachówka.
0: Nasza szkoła jest piękna. Tędy się wchodziło. Tędy biegliśmy, tu było główne wejście do szkoły. Tutaj sadziliśmy choinki. Edytko, pamiętasz?
2: Pamiętam. Tutaj były huśtawki, karuzela.
0: Tutaj były huśtawki? Tu
2: tak, tu była karuzela. Te zdjęcia, które mamy takie na karuzeli, to są właśnie stąd. Pamiętam ten dzień, jak robili te zdjęcia.
0: A pamiętasz gruszkę?
2: Gruszka, pamiętam.
0: Takie pyszne, żółte, nie wiem, to były klapsy czy
2: Tak.
0: klopsy, jak to jest, klopsy, nie klaps. Ale jak one spadały, to wręcz się rozbryzgiwały. I ten sok, to była taka słodycz dzieciństwa, ta gruszka. Wtedy nie było gruszek w markecie. Jak ktoś miał takie drzewo, to był szczęściarzem. I u nas taka gruszka rosła obok szkoły, po lewej stronie. I czekało się, aż coś spadnie, żeby zjeść. Ile okien jest w naszej szkole? 1, 2, 3, 4, 5, 6 okien. Okna są duże, dlatego że kiedyś dbano o to, aby te powstające obiekty szkolne były dobrze doświetlone. Takie było założenie architektoniczne i planistyczne, czytałam o tym, że wyobrażano sobie, że te budynki powinny mieć dużo światła w środku, żeby były dobre warunki do nauki. Tamte ostatnie okna na skraju budynku należały do pomieszczenia, które było takim pomieszczeniem dla nauczyciela, bo to jest też bardzo ważne, że kiedyś na wsi no, nie było nauczycieli, trzeba było ich sprowadzić, a żeby oni chcieli tu przyjechać i nieść ten kaganek oświaty, to często trzeba było im zapewnić mieszkanie.
1: Trzeba dużo uporu i szczęścia, aby odnaleźć ślady pierwszych lat działalności szkoły. Jagodzie i Edycie udaje się dotrzeć do synów Czesława Puszkarskiego, od lat 40. kierownika szkoły. Panów Andrzeja i Kazimierza nie trzeba długo namawiać na spotkanie.
0: A wcześniej był tu pan Henryk Reder,
3: no
0: pierwszym
3: właśnie, to
0: dyrektorem.
3: Była rodzina i oni się wyprowadzali. A moi rodzice mieszkali tam w Czerwonce, a było ich tam do gromy dużo, bo to rodziny były wielodzietne, tam z 10 osób było. I tu się przeprowadzili z tego względu, bo mieszkanie było, ziemia była, krowa była, świnie było, było utrzymanie. Bo tam była ziemianka, to jak naloty były, to wszystko leciało, to tam się chowało. Do tego sad Antonówka,
0: tak,
3: który mi się śni bez przerw.
2: Niestety nie ma go już.
3: Nie ma? Ludzie, myślałem, że tego jabłka spróbuję.
2: Całkiem no. Niedawno go wyrwali.
3: No wyrwali go.
1: Czyli ta szkoła była domem panów po prostu.
3: Tutaj z tej strony, bo z drugiej strony, tam ja może jak pójdziemy, to pani zobaczy, tam były

0: Mieszkanie takie.
1: Mieszkanie było.
0: Tam było, była kuchnia i dwa pokoje w Amfiladzie, ale dosyć duże takie pokoje. Ja się tu urodziłem w 1942 roku. Do szkoły średniej tutaj mieszkałem, a później w Lublinie i w Lubartowie. A braciszek trochę dłużej.
1: Nie było prądu, nie było światła, nie było samochodów, nie było dróg, ani pracy. Ludzie żyli.
0: Pierwsze takie moje jak wspomnienia takie, bo tak z dzieciństwa to 1946 rok, to ile ja miałem? 4 lata. 1946 to był. Szkoła gdzieś we wrześniu, nie było zajęć, przyjechało KBW, zajęło tą szkołę, gdyż poszukiwali ktoś takich, to się nazywa teraz żołnierze wyklęci. Kiedyś się to mówiło inaczej. I tu w Nowogrodzie, tylko tam nad Wieprzem, ukrywał się on pseudonimie Uskok. Nawet mówiąc szczerze, później oglądałem tą kryjówkę. Oni w stodole miał taki bunkier zrobiony. No ale prawdopodobnie ktoś tam zdradził i to KBW otoczyło. No i on popełnił samobójstwo, ten oficer. Ale tu przez chyba 2 tygodnie była kuchnia polowa. Pamiętam, że to dla takiego dziecka to było takie ciekawe. To ci żołnierze, to wojsko takie, no takie te oddziały.
2: Służby.
0: Tak, tak.
3: Służby chcieli schwytać Uskoka, robili obławy
2: tak,
3: tutaj.
2: Tak. Mhm. Tak. Mhm. No, czyli wtedy zajęcia zawieszono.
0: Zawieszono, no.
1: Ojciec zawsze mówił, że ma dokumenty z tajnego nauczania, nawet do emerytury. Te dokumenty, które przedstawił, to miał większą emeryturę. No nie wiem.
2: Czyli on był organizatorem tego tajnego,
1: tak, to był organizatorem.
2: Tajnego nauczania.
0: Był jedynym nauczycielem w czasie wojny i zaraz po wojnie był jedynym nauczycielem. Później, jak nie było tych nauczycieli, zresztą z kroniki to potwierdza, ale ja z pamięci też znam, pan Merkisz, to on był właścicielem młyna w Żółkowie. Był wykształconym fizykiem. No to ojciec go zatrudnił, żeby te przedmioty bardziej ścisłe w tych starszych klasach, bo tam, nie wiem, 4., 5, czy tam początki tej fizyki, to on uczy. Później pamiętam taką...
1: Pana nauczycielka, Maria Czop.
0: A ja to pamiętam jeszcze
1: Lublina
0: panią Komorowską. To była pani hrabina Komorowska. Z panią Komorowską to ona uczyła nas śpiewu i strasznie męczyła się, że tacy gamonie nie mają w ogóle słuchu.
1: Była Alicja Czop, przyjeżdżała z Lublina. To wszystkie dzieci od razu leciały tam. 0,5 kilometra, żeby przywitać panią. Wdzięczność była, szacunek dla nauczyciela. No. A linia była taka, jak to dostał po karku, po uszach, na otrzeźwienie, to się cieszył. Jeszcze do domu nic nie mógł powiedzieć, bo były rodzice. Jeszcze dużo, drugie tyle dali. A teraz?
3: Właśnie ja słyszałam, że do pana Puszkarskiego szło się z każdym problemem. Szło się po to, szło się też po to, żeby pomógł, jak dziecko miało jakieś uzdolnienia, co dalej z tym dzieckiem, jaką szkołę mu wybrać, że on po prostu był takim doradcą wielu ludzi, na takim gruncie edukacyjnym, ale też życiowym.
1: Wsi nie umiała ani czytać, ani pisać. Ojciec pisał podania do różnych instytucji, to wszyscy 3 krzyżyki dawali.
0: Wszyscy przychodzili, różne pisma, listy niektórych osób, które dostawali, czy z zagranicy już. To nie tak, bo początkowo to były wszystko... przechodziło przez cenzurę. Każdy list z zagranicy był już otwarty. Ci ludzie dostawali i zapieczętowane, że sprawdzono. No. Więc ojciec czytał te listy, pisał odpowiedzi. Takie były czasy.
4: Zdjęcie Jadzia ze sztuki, z przedstawienia.
5: Jakie ty warkocze miałaś, ciociu.
4: Jak ja miałam włosy.
5: Widzisz, i nie było przyczepów żadnych, tak jak teraz.
4: No nie.
5: Takie swoje naturalne włosy miałaś aż do pępka?
4: No, a jak ja miałam piękne włosy. I dzisiaj mam piękne, ale już mi dokuczają, bo za dużo mam ich. Jutro jadę do fryzjera.
6: Przez całą wiosnę Jagoda i Edyta

0: próbowały dotrzeć do najstarszych mieszkańców Nowogrodu, by zebrać jak najwięcej opowieści o historii szkoły. Ciocia Jagody, Danuta, miała nawet zdjęcia z powojennych lat.
1: Pamiętam, pisaliśmy tak Ala i As. To były pierwsze takie literki, które...
2: Ten słynny elementarz.
1: A tak, elementarz właśnie. Tak, śpiewaliśmy. Gimnastyka jak była. No, rysunki były. Takie podstawowe po prostu były przedmioty. Religia też nawet była w szkole, ksiądz przyjeżdżał. Tak, było.
2: To ciekawe, że była religia.
1: Była.
2: W tych
1: była
2: trudnych ksiądz... latach stalinowskich.
1: To nic. Przyjeżdżał ksiądz Złęczny z Magdaleny i prowadził religię. Ale to mówię, kiedyś nauczyciel czy ksiądz to był autorytet, a teraz nie wiem. Jestem starej daty, ale mówię, nie, stara nie jestem, tylko dawna.
3: Powiedz mi, a pory roku, jak ta szkoła się wpisywała w pory roku? To znaczy, nie wiem, topienie marzanny, pamiętasz jakieś takie zwyczaje?
1: Nie, tego nie było. Ja tylko pamiętam osmaloną woźnę, bo w piecach paliła węglem, bo wiadomo, trzeba było ogrzewać w piecach. Boże, ona zawsze umorusana, bo to musiała ten węgla tego nanieść, w piecach napalić. Oj, jak była przerwa, tośmy się tak pchali wszyscy do tych kafelków.
2: No, zimno w klasie.
1: Tak, no przecież to nie było tak ciepło, jak że teraz jest. No. A zimy były zimy. Przedstawienia były na tej scenie, co jeszcze jest. No. Mieliśmy takie kółko z drutu zrobione, no o średnicy powiedzmy tyle, nie? 40 centymetrów średnica. I wkoło tego kółka były tasiemki kolorowe, kilka nas było. Trzymałyśmy tak do góry ręce, tym kółkiem żeśmy machały i śpiewałyśmy rozkwitały jabłonie i grusze.
2: To radziecka pieśń to, chyba.
1: Nie wiem, no wtedy tak to było.
2: Z jakich okazji były te przedstawienia?
1: A to właśnie jak choinka była. Jak choinka była, rodzice przychodzili po tańcówki, później dla rodziców. Był taki grajek, co grał na akordeonie tylko, ale jak się wszyscy bawili, jak w ogóle potrafili gdzieś to wszystko zorganizować i nieważne było tam, że, bo dzisiaj to orkiestry takie tam, nie wiadomo jeszcze jakie, a tego, a to mówię, jeden był grajek, taki Franio Pawłowski z Nowogrodu, a teraz no nie słyszy się czegoś takiego, może tam gdzieś jeszcze, ale tutaj u nas to naprawdę, że nie.
2: A czy były we wsi dzieci, których rodzice nie posyłali do szkoły?
1: Mogę wspomnieć, Jadzia?
3: Bardzo proszę, nie wiem.
1: Jak chodziłam do Zofiówki do szkoły, to już byłam, mówię, w 5., 6. klasie. A twoja mama nie miała warunków, bo była tylko z babcią. Także mama chyba 4 klasy tylko skończyła.
3: Chyba tylko 3.
1: I było tak, że mama nie chodziła do szkoły. Więc pani nauczycielka wytypowała mnie i jeszcze kogoś, tylko nie mogę sobie przypomnieć, z klasy, żebyśmy poszły do twojej mamy tam i żeby ona chodziła do szkoły. Po prostu szkoła się upominała, dlaczego ona nie chodzi. Więc poszłyśmy tam, a mama, wiadomo, że ona była tylko z babcią, znaczy z mamą swoją, nie? I miały tam to gospodarstwo. No i już wróciliśmy z niczym. No bo zobaczyliśmy, jaka sytuacja i powiedziała babcia Słomkowa, że ona nie do szkoły nie pójdzie, bo ona musi pomagać, musi robić, musi, wiesz, mieli konia takiego i siwego i ona szła w pole jak gospodarz. Także no mówię, co skończyła, to skończyła, a była też zdolna. Też była zdolna, naprawdę, tylko trzeba było dać warunki. No ale niestety, tak było.
3: Bo właśnie ja wiem, że mama chodziła tylko 3 lata, 3 klasy skończyła i niestety dalej nie. No i teraz mi powiedziałaś dlaczego.
2: Można zajrzeć do środka?
3: Możemy zajrzeć tylko przez okna, możemy obejść ten budynek, bo niestety jest zamknięty. Nie wiemy, kto ma klucze. Ja dzwoniłam do Urzędu Gminy z tym pytaniem. Powiedziałam, że chciałabym tu wejść.

0: jako była absolwentka, bo chcę upamiętnić historię tej szkoły i chciałam poczuć jej wnętrze teraz, po tych prawie 50 latach. Ale powiedziano mi, że to jest niemożliwe, bo budynek nie ma przeglądów już żadnych, jest wyłączony z użytkowania i grozi zawaleniem. Akurat z tym ostatnim argumentem w ogóle się nie zgadzam, bo ten budynek nie grozi zawaleniem. On jest opuszczony i samotny, ale na pewno się nie wali. Jeszcze tutaj zobaczmy. No i tutaj zobacz. Zobacz, jaka to jest scena.
1: Co? Wow, dość wysoka.
0: Tak.
1: Metrowa? Metr do góry?
0: No myślę, że blisko metr. Są tam też schodki i to są oryginalne schodki. W ogóle ta scena jest oryginalna. Została choinka. Chyba przed tymi schodkami.
2: I na tą choinkę jeszcze było zawsze jakieś przedstawienie. Wszyscy byliśmy przebrani w jakichś kapeluszach, sukniach. Tak najdziwaczniej.
0: Ale to były ważne dla nas momenty, bo wtedy człowiek, ten mały człowiek mógł poczuć się ważny, mógł poczuć się doceniony, zauważony. Byli nasi rodzice, dziadkowie, tak jak i teraz. To jest bardzo ważne dla dziecka, żeby takie momenty przeżywać, to uczy odwagi. Więc całe szczęście, że ta scena jest. Ja na przykład mam takie marzenie, żeby ona została w tym kształcie, bo to jest, też świadczy o po prostu o tym, jak ktoś myślał o potrzebach oświatowych na przestrzeni lat, że coś takiego jest potrzebne dla dzieci. No nikt nie pomyślał o łazience w środku. Mieliśmy kilka wygódek, trzeba było dojść do szkoły na zewnątrz, niezależnie od pogody, a mieliśmy scenę. Czy to nie jest fantastyczne poniekąd?
3: To chyba nic nie wyjdzie z tego, ale...
1: Czemu?
4: No, właściwie to nikt nie podejmował tego tematu, tak żeby ogólnie było wiadomo.
1: No wcześniej nikt nie miał takiego pomysłu.
4: Nie, nie, raczej tak każdy machnął ręką, a skończyło się, szkoła się skończyła, przedszkole się skończyło i wszystko poszło do Łęcznej.
5: Pani Maria, mama Edyty, zamieszkała w Nowogrodzie w latach 60.
4: Ja bym chciała, żeby to jeszcze jakoś, póki się jeszcze pamięta to wszystko, żeby to ożyło jakoś, no bo to tyle lat ta szkoła ma, że naprawdę, że warto by o nią jeszcze zadbać i żeby tu jakiś taki pomnik dawny został. Jak w 63 roku ja tu nastałam z meldunkiem, to właśnie jak przyszłam tutaj, to było bardzo zdziwiona byłam, bo ta szkoła ożywiała wieś po prostu. Kino przyjeżdżało, co jeszcze nie było wtedy, telewizorów, a jak miał ktoś, to bardzo mało. Jak to kino przyjechało w sobotę, takie wszyscy się szykowali do tego kina pójść. I tak to właśnie się zaczęło. Takie dobre, dobre wspomnienia mam. No a później jak już dzieci poszły do szkoły, syn najstarszy, to pani Zofia Bilowa tu nastała jako dyrekcja szkoły. Z panią Zofią to ja osobiście chodziłam po domach, sprawdzała jakie warunki mają dzieci do uczenia. Taka ciekawa była właśnie środowiska też pani Zofia.
1: I jakie były te warunki w latach 60?
4: No nie były najlepsze, nie było łazienek, tak, jeszcze stare domy. Dzieci nie mieli tam gdzieś stolik w kątku, tam pokoi nie było, bo było pięcioosobowa rodzina, a nawet większa jeszcze. Dziadkowie mieszkali w niedużych domach i wszystko jakoś grało. Później pani Zofia organizowała jeszcze w żniwa, że można było zaprowadzić do takie przedszkole było, chociaż to wakacje były, ale dzieci były zaopiekowane.
1: Takie półkolonie.
4: Takie półkolonie, tak. Po tym remont tej szkoły, to przecież mąż jeździł osobiście po drzewo. Udzielała się cała wieś. Już warunki były tu, łazienka, woda, gaz. Już były takie warunki lepsze, bo kiedyś dzieci miały szalet osobno. I później tak stwierdzili, jakieś władze musi wyższe, że już nie tylko zerówka i przedszkole. No jeszcze wnuki moje chodziły tu do przedszkola. Wszystko troje.

0: starszego syna, najstarszego. Przyszedł taki dzień, że zlikwidowano przedszkole i te dzieci biedne na tych przystankach, te mamy prowadziły. Tutaj o przystanek był nie tak daleko. Trzeba było czekać po te dzieci, potem wychodzić po nich. Tak to dzieci same przychodziły z tej szkoły. No i taka to historia tego wszystkiego. No bardzo szkoda, bo to teraz jest, no właściwie młodych nie tak dużo już na wsi, ale jednak wracają, budują się.
1: Mogliby się mieszkańcy spotykać, mogłaby być świetlica, mogłaby być jakieś warsztaty, mogłyby się odbywać, mogłaby być jakaś w tych budynkach jakaś apiterapia. Pomysłów jest całe mnóstwo. To tylko kwestia tego, co naprawdę mieszkańcy też by tam widzieli. Sami nie możemy o tym decydować. Ale widzę też tam koło tej szkoły piękny ogród. Piękny ogród, piękną ścieżkę, kolorowy, pachnący, szumiący, ze wszystkimi kolorami takimi, takim bardzo naturalny, ale taki piękny, ze ścieżkami i z opisem każdej rośliny, która tam rośnie.
2: Bohaterki naszej opowieści postanowiły zgromadzić wokół idei rewitalizacji szkoły jak najwięcej osób. W dzisiejszych czasach najprościej wykorzystać do tego media społecznościowe. Wkrótce okazało się, że myśl o odzyskaniu ważnej dla wsi przestrzeni kiełkowała od lat w głowach innych jeszcze pań. Postanowiły one powołać fundację.
3: Ja nazywam się Stolat Julita i jestem prezesem Fundacji Szkoła w Nowogrodzie.
4: Kalina Kosacka, wiceprezes Fundacji Szkoła w Nowogrodzie.
2: Ustalono, że pod koniec sierpnia dojdzie do komisyjnego otwarcia szkoły i oceny stanu budynku. W wydarzeniu miał uczestniczyć burmistrz Łęcznej.
4: Chcielibyśmy uruchomić tutaj całoroczną świetlicę wiejską. Takie miejsce integracji, miejsce spotkań dla mieszkańców, bo rzeczywiście Nowogród tego potrzebuje. Nie mamy innych żadnych miejsc wspólnych, gdzie możemy się spotykać, gdzie możemy się też poznawać, tak na dobrą sprawę. Tak. Wiele ścieżek doprowadziło do tej samej drogi,
5: do tej drogi
4: i wiele osób się spotkało, które się wcześniej nie znały, ale połączył nas ten wspólny cel. I tutaj chyba trzeba przede wszystkim wspomnieć o paniach Jagodzie i Edycie, które podjęły temat szkoły jako zabytku i takiego obiektu o wartości historycznej. Natomiast my tutaj z koleżanką bardziej myślę...
5: fundacja,
4: właśnie,
5: szkoła.
4: To jeszcze fundacji tak. Nie było wtedy, ale myśmy już tak myślały już w zasadzie wiele lat o tym, jak tu można działać, co można by było zrobić. Bardziej myślałyśmy właśnie o spotkaniach integracyjnych, o takim ruchu oddolnym, pomocowym, też takim marzy nam się taki wolontariat pomocy sąsiedzkiej, więc to też wszystko mamy w planach, ale nie miałyśmy takich ram, struktur, w jaki sposób to ubrać, po prostu formalnie. I tutaj nasze ścieżki się zeszły. Właśnie ta historyczna i ta taka społeczna. I połączyłyśmy siły i właśnie powstała ta fundacja Szkoła w Nowogrodzie.
5: No mamy nadzieję, że w dniu dzisiejszym czegoś się dowiemy, czegoś więcej, na co możemy liczyć. No a zależy nam przede wszystkim, żeby uwiarygodnić, że stan tego budynku jest naprawdę jeszcze w miarę dobry i nadaje się do użytkowania. Na tym nam najbardziej zależy.
6: Otworzyły się drzwi.
5: Bardzo nam miło, że pana widzimy. Kupę lat się nie widzieliśmy.
7: Nawet ostatnio jak byłem, to pająki wszystkie przegoniły.
4: Na wejście specjalnie, żeby nie straszyć, bo żeby nie był dom strachu.
5: A super.
7: Wszystkie pająki przegonione.
8: No to zapraszamy.
6: To kto miał klucz, słuchajcie? Tak. Kto miał klucz?
8: Gmina ma klucz.
6: Gmina.
4: Dobrze, zrobimy oficjalne wejście.
5: Tam, tam, tam, tam, tam, tam. Jeszcze
6: zrobimy taki pionek. Ale ciekawie pachnie.
4: No tak, ale to ciekawe, nie jest to zapach takiego grzyba po prostu, tylko zapach drewna.
5: Wiesz, wilgoci po prostu takiej, że wiesz. No.
9: Jestem taka wzruszona, że mi się chce płakać. Tutaj była kancelaria. O tutaj. W tym gabinecie siedziałam na kolanach u pani dyrektor i płakałam.
10: To była maleńka szatnia, tutaj albo tu, już nie pamiętam.
6: W ogóle wszystko jest takie maleńkie. W porównaniu do szkół miejskich chociaż.
9: Tak, ale jakie to było ważne dla tych ludzi tutaj.
6: Dzień dobry.
9: No, brakuje mi pomysłów. Ja tak marzyłam, żeby tu pójść.

0: trochę się serduszko troszkę ścisnęło. Dawne lata powróciły i łezka się wokół zakręciła.
1: Tamtego dnia pan burmistrz z powodu nadmiaru obowiązków nie dotarł do Nowogrodu. Pojawił się za to nowo wybrany sołtys wsi, Tomasz Wójcik.
2: Stan techniczny jest w miarę dobry, tak. Ale my nie wiemy, z czym byśmy mieli do czynienia. A zrobiliście sobie państwo taką...
3: Ale
2: rozrywkę.
3: Dlaczego pan mówi, że myśmy sobie zrobili?
2: No bo osoby, które...
3: Ludzie są zainteresowani i po prostu dlatego przybyli tutaj, żeby zobaczyć.
2: Ale niech pani zrozumie, jeżeli się na coś umawiamy z burmistrzem, to powinniśmy dotrzymać słowa. A jeżeli by stan techniczny był dobry, to wtedy moglibyśmy zrobić wejście, żeby cała wieś mogła przyjść zobaczyć.
3: Tak, ale my też byliśmy zainteresowani, chcieliśmy dzisiaj zobaczyć i spotkać się z panem właśnie burmistrzem, żeby zobaczyć, jaki jest stan budynku. No i tego nam państwo nie możecie zabrać.
2: Ale ja nie zamierzam niczego zabierać, tylko jeżeli dorośli ludzie na to się umawiają, powinni tego konsekwencje dotrzymywać.
3: Ja nie miałam takich informacji. Ja nie miałam takich informacji.
4: Pan masz potencję, choć pan jeden deskę tylko nie wiem. Ale nie, na pozwolenie.
5: Ale budynek, proszę panów, budynek, czy według panów ten budynek grozi zawaleniem?
6: On ma niektóre elementy, które są w tej chwili do zabezpieczenia, ale zawaleniem na pewno nie grozi. Są takie miejsca, gdzie trzeba by było faktycznie już w tej chwili elementy powymieniać, nie? Natomiast
5: czyli to, że tu chodzimy, nie jest jakimś ryzykiem?
6: Myślę, że nie. To jest bardziej zagrożenie dla tego, kto by wszedł tutaj na stronę. Konrad Mazur. No, ja jestem inżynierem budowlanym.
1: Leszek Włodarski, burmistrz Łęcznej.
7: Ten temat od momentu zamknięcia oddziału przedszkolnego, była to filia przedszkola publicznego numer 1 w Łęcznej, on praktycznie nie pojawiał się w naszej przestrzeni publicznej, czy na sesjach Rady Miejskiej w Łęcznej, czy w komisjach stałych. Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się w Nowogrodzie, było podyktowane rezygnacją poprzedniego sołtysa ze swojej funkcji, no i konieczność przeprowadzenia wyborów na nowego sołtysa. Ten temat pojawił się i tam zabrało głos kilku mieszkańców. Ja bardzo się z tego powodu ucieszyłem. Sam potwierdziłem mieszkańcom, że żadnych pomysłów przez te wiele lat gmina na samo zagospodarowanie tego terenu nie miała. I sam mieszkańcom powiedziałem, że w najbliższym czasie, jeżeli byłby jakiś nabywca chętny pozyskać ten teren, zrewitalizować ten teren, będę to robił w ścisłym porozumieniu z mieszkańcami sołectwa. Prawdopodobnie łatwiej mi będzie to robić przez nowego sołtysa w reprezentacji osób, które będą reprezentować tą społeczność sołecką. I tak ten temat się zakończył. I muszę szczerze powiedzieć, że on się bardzo rozwinął, bo zaraz po spotkaniu sołeckim wpłynęły liczne pisma z chęcią wprowadzenia tego obiektu do rejestru konserwatora.
5: No właśnie, jest to możliwe?
7: Tak, my to procedujemy, tak. Pojawiła się fundacja, która jest zainteresowana pomóc zrewitalizować, pozyskać dodatkowe środki zewnętrzne na modernizację tego obiektu, bo tu wszyscy jesteśmy świadomi, że jeżeli chcielibyśmy go odrestaurować do takiego perfekcjonalnego stanu albo do takiego stanu użyteczności publicznej, no to nie są tysiące złotych, to nie są nawet setki, to są, myślę, że tutaj musimy się poruszać już w milionach złotych i ta fundacja, która ma jakieś doświadczenie, też tak to ocenia.
5: Panie burmistrzu, przepraszam mocno, bo pan teraz mówi o tej fundacji z Nowogrodu.
7: Nie. Pojawiła się zupełnie inna propozycja, czy zgłoszenie fundacji, można powiedzieć, z terenu Polski, prawda? Ale ona była takim dziwnym zbiegiem okoliczności zaraz po naszym spotkaniu sołeckim.
1: Fundacja, o której wspomniał pan burmistrz, została powołana w czerwcu 2026 roku w Lublinie. Zapewne nie jest to przypadek. Teren, na którym znajduje się szkoła, składa się z kilku działek. Według planu zagospodarowania przestrzennego mogą stanąć na nich nowe budynki. Historia szkoły w Nowogrodzie może przybrać nieoczekiwany zwrot.
0: Oj, przepraszam.

0: Zobacz, to jest nasz piec. Do niego się można było przytulić, położyć ręce, ogrzać się. To jest to serce tej szkoły. I tu jeszcze o, jakieś fajerki.
1: A odwróć się do tyłu, zobaczysz akordeon. No, też był, pamiętasz, zajęcia z akordeonem.
0: To jest część akordeonu.
2: Tak. A już nie wydaje dźwięku.
0: Nie wydaje dźwięków. Milczy jak ta szkoła. Święty Antoni Paderewski, modlitwa. Spraw, byśmy za jego wstawiennictwem doznawali Twojej pomocy we wszystkich przeciwnościach. Amen.
1: Czy to jakiś znak?
0: To jakiś znak. To jest kolejny znak dla nas. Biorę tę kartkę.

Droga do szkoły. Reportaż Katarzyny Michalak. Reportaż z pewnym twistem. Miejmy nadzieję, że rozwiąże się cała ta sprawa pomyślnie dla szkoły i osób, które jako pierwsze przypomniały sobie o wartości tego niezwykłego budynku. Bartosz Panek, bardzo Państwu dziękuję. To były słowa i dźwięki w programie drugim Polskiego Radia.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: W listopadzie, właśnie w tym samym dniu, kiedy zawalił się dom na ulicy

pracy wspólnej, Wokulski wrócił z Moskwy. I znowu nie wiem, co tam robił. Dość, że zarobił około 70 000 rubli. Takie zyski przechodzą moje pojęcie, ale przysięgnę, że interes, do którego Stach należał, musiał być uczciwy. W parę dni po jego powrocie przychodzi do mnie jeden solidny kupiec i mówi: kochany panie Rzecki, nie mam zwyczaju

nie ode mnie, tylko od siebie, że ten jego wspólnik Suzin to wielki hultaj i zapewne niedługo zbankrutuje. Ostrzeż go pan, bo szkoda człowieka. Zawsze Wokulski, jakkolwiek wszedł na fałszywą drogę, zasługuje na współczucie. Co pan nazywasz fałszywą drogą? Pytam. No, już ci, panie Rzecki, mówi on, kto jeździ do Paryża, kupuje okręty w czasie nieporozumień z Anglią i tak dalej, ten panie Rzecki nie odznacza się obywatelskimi cnotami. Panie drogi, ja mówię, a czymże kupno okrętów różni się od kupna chmielu? Chyba większym zarobkiem. No, mówi znowu on, panie Rzecki, nie będziemy rozprawiali o tej materii. Gdyby to zrobił kto inny, nie miałbym nic przeciw temu. Ale Wokulski? Obaj przecie znamy jego przeszłość, a ja może lepiej niż pan, bo nieraz świętej pamięci Hopfer robił u mnie przez niego obstalunki. Pan, mówię do owego kupca, rzucasz podejrzenia na Wokulskiego? Nie, panie, mówi znowu on, ja tylko powtarzam, co gada całe miasto. Nie myślę bynajmniej szkodzić Wokulskiemu, osobliwie w opinii pana, który jesteś jego przyjacielem. I słusznie, boś patrzył na tego człowieka, kiedy był inny niż dziś. Ale przyznaj pan, że ten człowiek szkodzi naszemu przemysłowi. Nie sądzę również jego patriotyzmu, panie Rzecki, ale szczerze panu powiem, bo przecie wobec pana muszę być szczery, że te perkaliki moskiewskie, rozumie pan? Byłem wściekły. Gdyż jakkolwiek jestem eksporucznikiem węgierskiej piechoty, nie mogę jednak pojąć, czym perkaliki niemieckie są lepsze od moskiewskich. Ale z moim kupcem nie było gawędy. W taki sposób bestia podnosił brwi, tak ruszał ramionami, a tak rozkładał ręce, iż w końcu pomyślałem, że on jest wielki patriota, a ja gałgan. Choć w tym czasie, kiedy on nabijał kieszenie rublami i imperiałami, mnie paręset kul przyleciało nad ełbem. Naturalnie, że opowiedziałem o tym Stachowi, który wysłuchawszy odparł. Uspokój się, mój kochany. Ci sami ludzie, którzy mnie ostrzegają, że Suzin jest hultajem, przed miesiącem pisali do Suzina, że ja jestem bankrut, szachraj, ekspowstaniec. Po rozmowie z tym poczciwym kupcem, którego nawet nazwiska nie wymienię, i po wszystkich anonimach, jakie odebrałem, postanowiłem sobie zapisywać rozmaite opinie wypowiadane przez dobrych ludzi o Wokulskim. A więc tedy na pierwszą porcję. Stach jest złym patriotą, ponieważ tanimi perkalikami zepsuł trochę interesa łódzkim fabrykantom. Bene. Zobaczymy, co dalej. W październiku, jakoś w tym czasie, kiedy Matejko skończył malować bitwę grunwaldzką, duży to obraz i okazały, tylko nie trzeba go pokazywać żołnierzom, którzy przyjmowali udział w bitwach, wpada do sklepu Maruszewicz, ten przyjaciel pani baronowej Krzeszowskiej. Widzę magnat całą gębą. Na brzuchu, a raczej w tym miejscu, gdzie ludzie mają brzuch, złota dewizka, gruba na pół palca, a długa, że choć psy na niej ciągnij. W krawacie brylantowa spinka, na rękach nowe rękawiczki, na nogach nowe buty, na całym ciele, mizerne to ciało, pożal się Boże, nowy garnitur. Przy tym mina jakby jednej nitki nie miał na kredyt, tylko wszystko za gotówkę. Później Klein, który mieszka w tym samym domu, objaśnił mnie, że Maruszewicz grywa w karty i że od pewnego czasu szczęście mu służy. Wpada tedy mój elegant do sklepu w kapeluszu na głowie, z hebanową laseczką w ręku i rozejrzawszy się niespokojnie, on, bo ma jakieś niepewne spojrzenie, pyta. Pan Wokulski jest? A, pan Rzecki, na słówko. Weszliśmy za szafy. Z wyborną nowiną przychodzę, mówi czule ściskając mnie za rękę. Możecie panowie sprzedać swoją kamienicę, tę po Łęckim. Baronowa Krzeszowska ją kupi. Już wyprocesowała od męża swoje kapitały i, jeżeli potraficie się targować, da 90 000 rubli, a nawet może coś odstępnego. Musiał spostrzec zadowolenie na mojej twarzy. Mnie to kupno kamienicy nigdy nie przypadało do gustu, bo ścisnął mnie za rękę jeszcze mocniej, o ile taki zdechlak może coś mocno robić, i słodko uśmiechając się, mdło mi od tej słodyczy, zaczął szeptać.

0: mogę panom oddać usługę, ważną usługę. Pani baronowa bardzo polega na moim zdaniu i jeżeli ja... Tu dostał lekkiego kaszlu. Rozumiem, odezwałem się, zgadując, z kim mam do czynienia. Pan Wokulski zapewne nie będzie robił trudności co do porękawicznego. Ależ proszę pana, zawołał, cóż znowu? Tym bardziej, że ze stanowczą propozycją przyjdzie do panów adwokat baronowej. Zresztą nie o mnie chodzi. To, co mam, zupełnie mi wystarcza. Ale znam pewną ubogą rodzinę, której na moją rekomendację panowie zechcecie coś... Proszę pana, przerwałem mu. Wolimy złożyć jakąś sumę wprost na pańskie ręce, o ile naturalnie interes dojdzie do skutku. O, że dojdzie, mogę ręczyć honorem, zapewnił pan Maruszewicz. Ponieważ jednak ja wcale nie dałem mu słowa, że otrzyma porękawiczne, więc chwilę pokręcił się po sklepie i opuścił go gwiżdżąc. Nad wieczorem powiedziałem o tym Stachowi, ale on zbył mnie milczeniem, co mnie nawet zastanowiło. Więc na drugi dzień pobiegłem do naszego adwokata, który zarazem jest adwokatem księcia, i zakomunikowałem mu wiadomość Maruszewicza. Daje 90 000 rubli? Zdziwił się adwokat. Jest to bardzo znakomity człowiek. Ależ drogi panie Rzecki, teraz kamienice idą w górę, a nawet na przyszły rok wybudują ze 200 nowych domów. W tych warunkach, drogi panie Rzecki, jeżeli sprzedamy im nasz dom za 100 000 rubli, zrobimy im łaskę. Pani baronowa bardzo pali się do tej kamienicy, jeżeli podobnego wyrażenia można używać o damach tak dystyngowanych, i możemy wyciągnąć z niej nierównie większą sumę, drogi panie Rzecki. Pożegnałem znakomitego adwokata i wróciłem do sklepu, mocno postanawiając nie mieszać się już do sprzedaży kamienicy. Teraz dopiero, zresztą nie po raz pierwszy, przyszło mi na myśl, że Maruszewicz jest to wielki frant.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury w poniedziałek o 13:50.

0: Dwójka jesteś na miejscu, Tomasz Wasilewski.
1: Dziś jest piątek, 18 września, minęła 14.
2: A, jak archiwum.

Jak dawno nie słyszeliśmy tego sygnału na antenie dwójki, a jak archiwum powraca do piątkowego planu dnia, bo wróciliśmy do ramówki jesiennej. Agata Kwiecińska przed mikrofonem, program realizuje Magdalena Wojtulanis. Witamy Państwa w pierwszym wydaniu A jak archiwum po wakacjach. Dziś będzie P jak Pert i R jak Reich.

także poniekąd W jak warszawska jesień. I już wyjaśniam, o co chodzi. Dokładnie tydzień temu, 11 września, Arvo Pärt świętował swoje 91. urodziny, a 3 października, a więc za 2 tygodnie, jubileusz 90-lecia, będzie świętował Steve Reich. Pärt i Reich. Pomyślałam, że może dobrze będzie zestawić archiwalne koncertowe nagrania ich kompozycji, żeby zastanowić się nad tym, co ich łączy, a co ich dzieli. Biografię, ale przede wszystkim muzykę. Muzykę kompozytora amerykańskiego i estońskiego. Obaj są minimalistami, ale ich muzyka wyrasta z zupełnie innych zainteresowań i korzeni. No i także w brzmieniu może się wydawać bardzo różna. Czy tak jest naprawdę? A ponieważ dziś rozpoczyna się 60. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, to proponuję Państwu przegląd nagrań zarejestrowanych przez Polskie Radio właśnie na tym festiwalu, nagrań utworów Steve'a Reicha i Arvo Pärta. Zawsze poszukiwania w radiowym archiwum przynoszą liczne niespodzianki, zdziwienia. Dziś mam dla Państwa dużo chyba takich niespodzianek. To będą nagrania realizowane między 1965 a 2002 rokiem. I zaczniemy chronologicznie od najstarszego nagrania. Jest 1965 rok, 9. Festiwal Warszawska Jesień. 9. Festiwal, na którym zabrzmiała jedna z kompozycji Arvo Pärta. To jest utwór, który Pärt pisał tuż po ukończeniu konserwatorium w roku 1963. Wtedy właśnie, w roku 63, estoński kompozytor miał okazję po raz pierwszy wziąć udział w festiwalu Warszawska Jesień w Polsce. I właśnie wrażenia z Warszawy zaowocowały powstaniem utworu orkiestrowego zatytułowanego Perpetuum Mobile, ukończonego już w listopadzie tego samego roku. Utworu, który zupełnie nie będzie nam się kojarzył z tym, co dzisiaj postrzegamy jako takie muzyczne uniwersum Arvo Pärta. Prawykonanie tegoż Perpetuum Mobile odbyło się 13 grudnia roku 1963 w sali koncertowej Estonia. Grała wtedy Orkiestra Symfoniczna Radia Estońskiego, dyrygował Neeme Järvi. A po 2 latach ten właśnie utwór został zaprezentowany na warszawskiej jesieni. Arvo Pärt mógł przyjechać do Warszawy, ale tylko jako turysta w grupie studentów. Nie mógł się wtedy ujawniać jako kompozytor na 9. Festiwalu Warszawska Jesień. I właśnie od Perpetuum Mobile zaczynamy na warszawskiej jesieni. Ten utwór Arvo Pärta, bardzo eksperymentalny jeszcze, grała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Andrzeja Markowskiego. Było to w sali koncertowej Filharmonii Narodowej 29 września 1965 roku.

Perpetuum mobile. Jedna z pierwszych kompozycji Arvo Pärta. Ta idea wiecznego ruchu tutaj realizowana jest poprzez wprowadzanie w każdym kolejnym takcie nowego instrumentu, ale ta część kulminacyjna jawi się jako taka masa dźwięków, która później wygasa. Utwór, który powstał w roku 1963, niedługo po zakończeniu studiów przez Arvo Pärta, a tu słuchaliśmy dzisiaj w AJAK Archiwum nagrania zarejestrowanego na 9. Festiwalu Warszawska Jesień 29 września 1965

tego roku w Filharmonii Narodowej. Perpetuum mobile zabrzmiało w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Andrzeja Markowskiego. I ponieważ niedawno się zakończyła Wratislavia Cantans, no to na marginesie wspomnijmy, że za rok Andrzej Markowski powoła inny ważny festiwal, właśnie festiwal Wratislavia Cantans. Arvo Pärt na początek. Arvo Pärt jeszcze sprzed jego przemiany i sprzed czasów, w których powstaje jego muzyka w nurcie Tintin na Buli. On oczywiście także się dzisiaj pojawi w AJAK Archiwum, ale teraz drugi bohater naszego dzisiejszego spotkania, czyli Steve Reich, młodszy od Arvo Pärta o rok, urodzony w roku 1936. Poszukiwałam najstarszych nagrań muzyki Steve'a Reicha zarejestrowanych na festiwalu Warszawska Jesień i wszystko wskazuje na to, że najstarsze nagranie to jest kompozycja Clapping Music, która powstała w roku 1972 i już 5 lat później została wykonana na Warszawskiej Jesieni w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie na nocnym koncercie, który zaczynał się o 23:00. To jest kompozycja na dwóch klaszczących, a w dokumentacji, która widnieje w Archiwum Polskiego Radia, mamy informację, że wykonywali Clapping Music na Warszawskiej Jesieni członkowie warsztatu muzycznego, no ale niestety nie udało mi się ustalić, czy to był pan Edward Borowiak i Witold Gałązka, czy Zygmunt Krause i Czesław Pałkowski, a może jakaś inna konfiguracja, może ktoś z Państwa pamięta, którzy panowie wykonali Clapping Music, polską premierę na festiwalu Warszawska Jesień w roku 1977. Muzyka Steve'a Reicha.

Brutalnie przerywamy narrację utworu Clapping Music na dwóch muzyków klaszczących, Steve'a Reicha. Kompozycja z 1972 roku na 21 warszawskiej jesieni zabrzmiała w Warszawie 21 września 1977 roku, a więc 49 lat temu. To był nocny koncert na dzisiejszym Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Wówczas to była Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna i klaskali członkowie warsztatu muzycznego. Ale którzy? Może słyszy nas pan Zygmunt Krause i podpowie, będę bardzo wdzięczna, bo mógł to być Edward Borowiak, Witold Gałązka, Zygmunt Krause i Czesław Pałkowski. Tak mogło być w 1977 roku na warszawskiej jesieni. Zaczęliśmy to Ajak Archiwum od kompozycji, mogą państwo powiedzieć, mało reprezentatywnych dla bohaterów dzisiejszej audycji, bo i to Perpetuum Mobile Arvo Perta, no i Clapping Music może w nieco mniejszym stopniu jest nietypowe w twórczości Steve'a Reicha. No to teraz już taki Steve Reich absolutnie typowy. Kompozycja, która dzisiaj nosi tytuł Eight Lines, ale wtedy, gdy trafiła na warszawską jesień, gdy powstała, miała inny tytuł, Octet. To był utwór zamówiony przez niemieckie radio we Frankfurcie, ukończony w 1979 roku. Premiera odbyła się właśnie we Frankfurcie, no i w sumie dość szybko Octet, czy też Eight Lines Steve'a Reicha trafia na warszawską jesień we wrześniu 1981 roku już. Wtedy w Akademii Muzycznej występował zespół, który na festiwal powracał, Ensemble 20 Jahrhundert, zespół specjalizujący się, jak sama nazwa wskazuje, w muzyce XX wieku, wiedeński zespół pod dyrekcją Petera Burwika.

oktet Steve'a Reicha grał Ensemble 20 Jahrhundert, czyli zespół XX wieku, założony w Wiedniu w latach 70., a prowadzony przez Petera Burwika. Tak oktet Steve'a Reicha zabrzmiał na 25. Festiwalu Warszawska Jesień. To było dokładnie 25 września 1981 roku w Akademii Muzycznej w Warszawie. 45 lat temu to była premiera oktetu, kompozycji, która dzisiaj funkcjonuje jako Eight Lines, napisanej na kwartet smyczkowy, dwa fortepiany i dwóch muzyków grających na instrumentach dętych. Jeden gra na klarnecie i klarnecie basowym, a drugi na flecie i flecie piccolo. Dziś w AJAK Archiwum proponuję Państwu zestawienie koncertowych wykonań utworów kończącego niebawem amerykańskiego kompozytora Steve'a Reicha właśnie i estońskiego rówieśnika Steve'a Reicha, który skończył dosłownie tydzień temu, 11 września, 91 lat, czyli Arvo Pärt'a. Wracamy teraz właśnie do jego muzyki i chyba tej najczęściej wykonywanej i najsłynniejszej kompozycji istniejącej w bardzo wielu różnych wersjach. Fratres, kompozycja, która powstała w roku 1976 po długim okresie kompozytorskiego milczenia Arvo Pärt'a, który szukał swojego muzycznego języka. Słuchaliśmy już dzisiaj Perpetuum Mobile z roku 63. Później jeszcze powstało Credo na fortepian, chór i orkiestrę w roku 68. I przez kolejne 8 lat nie powstały żadne kompozycje, a po Fratres nastąpił prawdziwy wybuch. Po raz pierwszy, jeśli nie mylą się nasze radiowe statystyki, Fratres, ta kompozycja, zabrzmiała na warszawskiej jesieni w roku 1987. To była 30. warszawska jesień, a w Filharmonii Narodowej wykonała ją BBC Scottish Symphony Orchestra, a skoro ten zespół i lata 80., to oczywiście pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka.

kontemplacja, wyciszenie i ten styl, którego nie da się pomylić z żadnym innym Tintinnabuli, muzyka Arvo Pärta i kompozycja Fratres w tej pierwszej wersji na smyczki i instrumenty perkusyjne pierwszej, która powstała w roku 1976-77. My słuchaliśmy w AJAK Archiwum nagrania zarejestrowanego 26 września roku 1987. To był 30. Festiwal Warszawska Jesień i wtedy muzykę Arvo Pärta z taką czułością i delikatnością zaprezentowała BBC Scottish Symphony Orchestra, zespół, który w Warszawie występował pod batutą swojego ówczesnego szefa, czyli Jerzego Maksymiuka. Jerzego Maksymiuka, urodzonego w roku 1936 w Grodnie, a więc niemal rówieśnika Arvo Pärta, starszego zaledwie o rok. Teraz wracamy do muzyki drugiego bohatera naszego dzisiejszego archiwalnego spotkania, Steve'a Reicha. To także będzie nagranie z festiwalu Warszawska Jesień, rok 92, czyli 35. festiwal. No i wtedy w Warszawie miała miejsce polska premiera legendarnego utworu Different Trains, kto wie, czy nie najważniejszej kompozycji Steve'a Reicha w ogóle. Wtedy już istniało nasze studio koncertowe Polskiego Radia, wówczas jeszcze nie imienia Witolda Lutosławskiego, w studio S1. Ten utwór wykonał zespół, dla którego kompozycja powstała, a więc Kronos Quartet. Kronos Quartet prawykonania światowego Different Trains Steve'a Reicha dokonał

no, w roku 1988, a na warszawskiej jesieni utwór zabrzmiał 4 lata później. Utwór zainspirowany przeżyciami Steve'a Reicha z dzieciństwa, wiele podróżował wtedy pociągami, no i wracał myślami w tym utworze do różnych pociągów, no bo gdy on podróżował z Nowego Jorku do Kalifornii w latach 1939-42 w Europie, pociągi transportowały Żydów do obozów zagłady. Niezwykła wypowiedź kompozytora.

który niewiele brakowało, a mógłby być wtedy w Europie, bo jego przodkowie pochodzili z Europy. I pamiętam, jak niezwykle wzruszony Steve Reich opowiadał mi na festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie, już oczywiście w XXI wieku, to był 2011 rok, o tym, jak wstrząsające wrażenie zrobił na nim pobyt w Auschwitz, które odwiedził przy okazji swojego pobytu w Krakowie na festiwalu Sacrum Profanum. To było znacznie później, a publiczność warszawskiej jesieni Different Trains usłyszała w wykonaniu Kronos Quartet dokładnie 27 września 1992 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia S1.

One of the fastest trains.

Thank you.

感じがしましたね。1941, I guess it was. 1941, I guess it was. 1941.

his hair was completely blasted smooth.

To Los Angeles. To Los Angeles.

rainbow.

Polska premiera kompozycji Different Trains Steve'a Reicha, Kronos Quartet w studiu koncertowym Polskiego Radia S1. To było dokładnie 27 września 1992 roku, a więc 4 lata po światowym prawykonaniu kompozycji na 35. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Steve Reich i Arvo Pärt to są bohaterowie dzisiejszego wydania audycji A jak archiwum, 20 minut po godzinie 15. Dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Warszawska Jesień 69. i pomyślałam, że w kontekście tego nowego otwarcia i istotności festiwalu warto może sięgnąć po muzykę dwóch kompozytorów, którzy wciąż są z nami, wciąż mogą świętować swoje wspaniałe jubileusze. Steve Reich za 2 tygodnie skończy 90 lat, a tydzień temu, 11 września, 91 lat skończył Arvo Pärt. Steve Reich gościł w Polsce na festiwalu Warszawska Jesień w roku 1997, a więc kilka lat po tym polskim wykonaniu Different Trains. Arvo Pärt z kolei na pierwszą Warszawską Jesień przyjechał tuż po studiach w roku 1963. I teraz wracamy do jego muzyki, do kompozycji, która można powiedzieć otwierała nowe tysiąclecie. To utwór zatytułowany Cecilia Vergine Romana, a więc Cecylia, dziewica rzymska, który powstał na specjalne zamówienie agencji, która koordynowała wydarzenia roku jubileuszowego 2000 w Rzymie. Utwór na chór i orkiestrę pisany dla Accademia Nazionale di Santa Cecilia w Rzymie, a my posłuchamy polskiego wykonania, pierwszego wykonania w Polsce, które odbyło

Było się także na warszawskiej jesieni. Już w XXI wieku, to było 20 września 2002 roku, a więc 45. festiwal Warszawska Jesień. Cecilia Vergine Romana zabrzmiała w wykonaniu polskich zespołów. Grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Narodowej, śpiewał chór Filharmonii Narodowej przygotowany przez profesora Henryka Wojnarowskiego i dyrygował Antoni Witt.

Cecylia, dziewica rzymska, taki tytuł nosi kompozycja Arvo Pärta, której słuchaliśmy w koncertowym nagraniu zarejestrowanym 20 września 2000.

2002 roku na 45. Festiwalu Warszawska Jesień. To była polska premiera tego utworu skomponowanego na rok jubileuszowy 2000 na zamówienie Rzymu i tam też po raz pierwszy wykonana. My słuchaliśmy interpretacji orkiestry symfonicznej i chóru Filharmonii Narodowej. Chór przygotował Henryk Wojnarowski, a dyrygował 20 września 2002 roku w Filharmonii Narodowej na Warszawskiej Jesieni muzyką Arvo Pärta Antoni Witt. Słuchają Państwo Dwójki, za 18 minut będzie godzina 16, a jak archiwum, dziś pierwsze nasze spotkanie po wakacjach. Piątkowe popołudnia poświęcamy na to, by buszować w naszych radiowych zasobach, by sięgać po nagrania, które są ważnym dokumentem historii. No i dzisiaj mamy takie trzy klucze właściwie do tych poszukiwań. To są Arvo Pärt i Steve Reich, którzy mają urodziny na przełomie września i października, ale też Warszawska Jesień, która dzisiaj rozpocznie się po raz 69 o 19.30 w Filharmonii Narodowej i także na naszej antenie. No a teraz już na zakończenie jeszcze raz wracamy do muzyki Steve'a Reicha, który 3 października skończy 90 lat. Jeszcze jedno nagranie, to akurat nie zostało zarejestrowane na festiwalu Warszawska Jesień, ale na krakowskim festiwalu Sacrum Profanum, festiwalu, który odbywał się już i odbywa w XXI wieku. Steve Reich był zresztą honorowym gościem festiwalu w roku 2011, o czym już wspominałam, ale jego muzyka na Sacrum Profanum pojawiała się wielokrotnie. To będzie New York Counterpoint, czyli kompozycja przeznaczona na klarnet i taśmę i warstwę nagraną wcześniej, na której także odzywają się klarnety. Kompozycja, którą na festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie w roku 2007 wykonał Mark van de Wiel. To jest znakomity angielski klarnecista, pierwszy klarnecista Philharmonia Orchestra, ale także muzyk London Sinfonietta. No i New York Counterpoint to będzie moja ostatnia dzisiejsza propozycja w audycji A jak archiwum.

0: Muzyka Steve'a Reicha na 5. festiwalu Sacrum Profanum to był New York Counterpoint na klarnet i taśmę. Grał Mark Van de Ville i tak się kończy nasze dzisiejsze spotkanie z muzyką Steve'a Reicha i Arvo Pärta w AJAK Archiwum. Agata Kwiecińska, bardzo dziękuję. Dobrego popołudnia i weekendu. Do usłyszenia.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Ostatnio Rosja wzięła na cel swoich ataków m.in. ukraińskie pociągi. Posłuchajmy wiersza o ich pasażerach. Przekład Anety Kamińskiej czyta Krzysztof Szczepaniak.
3: Serhii Żadan. Bez tytułu. Czekają na wieczór ludzie podobni do ślimaków. Tak gorzko śpią na dworcach, tak głęboko. Łamana linia granicy jak sosnowa gałąź. Droga ciężka, kiedy niesiesz na plecach swój dom i swoją przeszłość. Uparte ślimaki bezbronnej Europy. Kobiety, które zostawiły w domu czystą pościel. Dzieci, które nie wypuszczają ręki matki, jak wszczepione w jabłoń gałęzie nie wypuszczają.

ciepłego pnia. Potrzebujemy cudu. Potrzebujemy cukierków nadziei, dotyków radości, promieni przebijających ciemność. Co weźmiesz, mały ślimaku, wydostając się ze spalonego domu? Przede wszystkim wiarę w to, że tu na pewno wrócisz. Pokorny czas szaleńców i uciekinierów. Zapiekła wiara tych, którzy wysiedli na dworcu wygnania. Zawsze pamiętać ustawienie mebli w domu rodzinnym. Chować do kieszeni klucze jak zasuszone kwiatki. Ta droga jest obecnie poznaczona bezgłosem. Noclegi te wędrowne między deszczem a ciszą. Bądźcie mężne, ślimaki. Bądźcie godne tej wędrówki. Jesteście pozbawione domu, jednak nie pozbawione serca.

0: tu program Drugi Polskiego Radia, jest 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu Tony Young.
0: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa ponownie i zapraszam na wiadomości kulturalne. Trzydzieści trzy wydarzenia zaplanowano w samym tylko województwie pomorskim podczas rozpoczynających się Europejskich Dni Dziedzictwa. Będą to spacery z przewodnikiem, rekonstrukcje historyczne, warsztaty edukacyjne, prelekcje i wystawy, mówi koordynatorka inicjatywy na Pomorzu Wioletta Rudzka, na co dzień pracowniczka Muzeum Zamkowego w Malborku.
2: Możemy zaprosić na spacery śladem sopockich rybaków do Sopotu. Można też w Gdańsku dowiedzieć się o tej historycznej, niedokończonej trasie Berlin-Królewiec, czyli o Berlince. Można udać się do Żukowa na spotkania z Haftem i starym żukowskim młynem ponorbertańskim. Zapraszam również do naszego zamku i u nas historię połączymy z wiatrem, czyli będzie troszkę o tym krajobrazie kulturowym, będzie troszkę o tożsamości zabytków, mówimy o spotkaniach z UNESCO i o nowożytnych reliktach umocnień obronnych.
0: Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Ogólnopolska inauguracja odbyła się w południe na Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej. Europejskie Dni Dziedzictwa potrwają w całej Polsce do 27 września. Krikoteka rozpoczyna z kolei festiwal gry z kantorem, w tym roku we francuskiej odsłonie. We wrześniowej części programu znalazły się pokazy spektaklu Giselle Vienne, francusko-austriackiej choreografki, lalkarki i artystki wizualnej. Dziś i jutro w Krikotece zobaczymy spektakl zatytułowany Sketches of Crowd, kameralną, dopasowaną do przestrzeni Krikoteki wersję głośnego spektaklu Crowd. Trzyosobowa etiuda badająca

0: A mechanizmy tłumu i samotności powstała jako refleksja nad izolacją w czasie pandemii. O spektaklu Giselle Wien opowiada kuratorka programu Dorota Semanowicz.
1: Bardzo duże wydarzenie, jeżeli chodzi o scenę europejską i gdzieś taki początek zafascynowania w ogóle sceną rave'ową, bo ona jako pierwsza wróciła do fascynacji rave'em i tak wyprowadziła ten rave z undergroundu i wprowadziła na scenę mainstreamową i potem pojawiła się cała jeszcze w kontekście pandemii seria spektakli wokół tego tematu z tą muzyką, zapraszającą do tego bardzo dziwnego doświadczenia i przetwarzającego ją na potrzeby sceny.
0: Pokazy spektaklu Giselle Wien odbędą się dziś i jutro o 18:30 w Krykotece w Krakowie. A w kinach w całej Polsce można oglądać już najnowszy film Łukasza Rondudy Powiedz mi, co czujesz. To historia pary młodych artystów Patryka i Mai, dla których pierwszy poważny związek w dorosłym życiu staje się lustrem ich dawnych doświadczeń.
2: Łukasz Ronduda wyjaśnia, że sportretował młode pokolenie Polaków zanurzone w kulturze terapeutycznej, bardzo świadome swoich emocji.
3: Ten film wziął się z takiej fascynacji najmłodszym pokoleniem Polaków i tym, jak oni tworzą relacje, relacje miłosne, ale jak bardzo ważne są dla nich wartości takie jak bliskość, autentyczność.
4: Przez relacje z nią chciałbym
5: nad tym pracować, przekroczyć
4: wzorce bliskości.
2: Reżyser wyjaśnia, że osadził ten film w świecie młodych artystów, ponieważ zainspirował się jednym z twórców młodego pokolenia, Patrykiem Różyckim. W jego postać wcielił się Jan Sałasiński, który podkreśla, że grany przez niego bohater to postać niezwykle złożona.
6: Jest bardzo odważny, wie do czego dąży i chce tam dojść, ale przeszkadza mu w tym jego własny charakter czasami albo historia, którą za sobą niesie.
2: Filmową miłość Patryka zagrała Izabela Dudziak. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Film Powiedz mi, co czujesz został zakwalifikowany do zaczynającego się w poniedziałek konkursu Głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i będzie walczył o Złote Lwy. Koncerty, spotkania z podróżnikami i odkrywanie pięknych lokalnych krajobrazów zaplanowano podczas pierwszego puławskiego festiwalu górskiego Ahoj Przygodo. Powstał on po to, by pokazywać piękno gór oraz ludzi, którzy kochają górskie wyprawy, mówi prezes Puławskiego Towarzystwa Miłośników Gór Robert Małkus.
7: Będziemy się poruszać po górach Karakorum, będziemy w Sri Lance, będziemy w Jakucji, będziemy w Kirgistanie. Tak więc warto przyjść na nasz festiwal, a może to będzie inspiracja do wędrówek wakacyjnych przyszłorocznych. Góry uczą przede wszystkim przyjaźni, uczą pokory, uczą miłości i to chcemy zaszczepić tutaj naszemu społeczeństwu.
0: Wydarzenia Festiwalu Górskiego Ahoj Przygodo będą odbywały się dziś i jutro w Domu Chemika w Puławach. To były wiadomości kulturalne. Więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl i w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
8: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
9: 19:30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Premier ostrzega przed nasileniem rosyjskich ataków i zagrożeniem dla Polski. Alarmy RCB w związku z atakiem z powietrza. Jak się zachować? Najpierw uratowali turystę, a później weszli na rysy.
9: 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: TVP. Widzimy się.
12: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona szalonych dni muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.

0: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
1: Reklama. Program drugi, prawie 8 minut po 16. Wybieram dwójkę. Elżbieta Malinowska, Elżbieta Szymkowska, Magdalena Łoś i Adam Suprynowicz. Witamy w piątek 18 września w 261 dniu roku. Słońce zajdzie już o 18.45. Proszę się nim cieszyć tam, gdzie ładnie świeci. Imieniny obchodzą dziś Irena, Józef, Stanisław, Tytus i Zofia. Wszystkiego najlepszego. 12 gniewnych ludzi to tytuł kultowego filmu Sydney'a Lameta z 1957 roku. Coś takiego w nim jest, że ciągle się go ogląda znakomicie. Co to może być i dlaczego warto dzisiaj go oglądać w Polsce? Zapytam w pierwszej godzinie naszego programu Piotra Ratajczaka, reżysera scenicznej adaptacji tego scenariusza, którą będzie można zobaczyć w Warszawskim Teatrze Współczesnym w przyszły czwartek, no i później normalnie w repertuarze tego teatru. Może pamiętają Państwo zdjęcia zrujnowanego po wojnie Zamku Królewskiego w Warszawie, albo pamiętają Państwo po prostu to miejsce przed odbudową. Z zamku została ściana z jednym oknem. Po 17.10 gościnią Małgorzaty Niecieckiej-Mac będzie Agnieszka Jędrzejewska-Kurek z Zamku Królewskiego, a pretekstem do tej rozmowy będzie wiadomość, że Muzeum Zamkowe zamierza udostępnić do zwiedzania trzypokojowe mieszkanie Stefana Żeromskiego. To przyznane mu w zamku przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i to właśnie miejsce, którego okno było jedynym świadectwem dawnego gmachu i niemieckiego barbarzyństwa podczas II wojny światowej. Skończył się już letni okres festiwalowy, zaczęło się jesienne zagęszczenie wydarzeń. Te odbywające się w sezonie są często nie tylko prezentacją najciekawszych artystów i ich dzieł, ale także spotkaniem środowisk, okazją dla sieciowania, nawiązywania znajomości, współprac krajowych i międzynarodowych. Taką funkcję ma z pewnością Warszawska Jesień, której koncert inauguracyjny będziemy dzisiaj transmitować o 19.30, ale też Polska Platforma Tańca, która właśnie trwa we Wrocławiu. Joannę Szymajdę, dyrektorkę Instytutu Muzyki i Tańca, spytamy, jak widzi kondycję i potrzeby tańca w Polsce.
2: Kondycja jest całkiem niezła. Ona oczywiście wymaga cały czas wsparcia instytucjonalnego, infrastrukturalnego, więc te produkcje po prostu czasami powstają w trudnych warunkach, więc na pewno potrzebujemy takiej profesjonalizacji też w zakresie produkcji, w zakresie techniki, natomiast weny artystycznej na pewno nie brakuje polskim twórcom i twórczyniom.
1: O tańcu więcej już za kilka minut, a skoro już o współpracy i tworzeniu sieci połączeń, to także w tej godzinie Dorota Semenowicz z Narodowego Starego Teatru, której słuchaliśmy przed chwilą w wiadomościach, opowie o współpracach międzynarodowych Starego Teatru właśnie w najbliższym sezonie.
3: To są trzy bardzo różne światy, języki teatralne i bardzo odrębni artyści, chociaż dwójka z nich, prawda, jest z Francji.
1: No i to jest właśnie ten moment, kiedy dużo mówimy o planach na nadchodzący sezon. Po 17.30 zajrzymy też do Filharmonii Bałtyckiej, gdzie, jak mówi dyrektor Roman Perucki, dotrą echa konkursu wieniawskiego.
4: 4 grudnia zapraszamy laureat pierwszej nagrody Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Wieniawskiego. I skrzypce będą w roli głównej w grudniu. Laureaci trzech nagród, a pierwsza by zagrała z orkiestrą, a będziemy mieli dwa recitale.
1: Do usłyszenia w grudniu w Gdańsku, a dziś więcej o programie Filharmonii na Ołowiance po 17.30. Przypominam też, że konkurs Wieniawskiego w Poznaniu od trzeciego etapu także na naszej antenie to już w październiku.

redakcyjna koleżanka Magdalena Łoś jest taką osobą, która często promienieje pogodą ducha i dzisiaj na początek naszego spotkania wybrała utwór pod tytułem Radość, Alegria Roberta Sierży. Grała Liverpool Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Domingo Hindoyana. We Wrocławiu rozpoczęła się 9. edycja Polskiej Platformy Tańca. To największe w Polsce biennale poświęcone tańcowi i choreografii. Międzynarodowe jury spośród 80 propozycji nadesłanych na konkurs wybrało 9 spektakli.

0: muzykli, które reprezentują różne style i gatunki.
1: Marek Gluziński, kurator programu towarzyszącego i zapowiadającego Polskiej Platformy Tańca. Polska Platforma Tańca Wrocław 2026 to 9 spektakli wybranych przez międzynarodowe jury, 5 prezentacji, program towarzyszący, w ramach którego 3 spektakle, z czego jeden wyprodukowany specjalnie na tę okazję, wrocławski spektakl choreograficzny, taneczny w choreografii Marii Stokłosy. Wydarzenia towarzyszące, speed dating, obiady performatywne, spacer performatywny, warsztaty taneczne dla profesjonalistów, warsztaty dla rodzin z dziećmi, sporo wydarzeń środowiskowych, ale też takich dostępnych dla wszystkich.
2: Nazywam się Maria Stokłosa. Spektakl Ekspozycje jest zaproszeniem do kontemplacji nad tym, co jest najpiękniejsze w choreografii. Jest o komunikacji za pomocą narzędzi takich jak czas, przestrzeń, uwaga na ciało w ruchu. Spektakl powstał specjalnie na otwarcie. Też w pewnym sensie traktujemy go jako taką rozgrzewkę dla widzów przed oglądaniem wszystkich spektakli Platformy.
3: Renata Piotrowska-Owche, ekspertka tańca i choreografii w Instytucie Adama Mickiewicza. Polska Platforma Tańca jest jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych, które łączy środowisko tańca polskie z środowiskiem zagranicznym. Jest ona po to, abyśmy mogli się spotkać, abyśmy mogli obejrzeć polskie spektakle, wybrane, najlepsze polskie spektakle z ostatnich 2 lat, ale również, abyśmy mogli rozmawiać, abyśmy mogli mapować wspólne problemy, wspólne troski, wspólne pytania dotyczące przyszłości tańca współczesnego w Polsce i za granicą.
4: Sonia Nieśpiałowska, prezes Fundacji Materia, członkini zespołu Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Na pewno Polska Platforma Tańca to jest taka najważniejsza, największa, najbardziej prestiżowa impreza w tańcu i to sprawia, że taniec zyskuje coraz większą widoczność i to jest najważniejsze moim zdaniem, takie mocne światło na taniec, właśnie te kilka dni takiego bardzo prestiżowego wydarzenia, kiedy możemy oglądać, ale też rozmawiać, nawiązywać relacje. Na konkurs Polskiej Platformy Tańca zgłosiło się ponad 80 spektakli, także międzynarodowe jury miało naprawdę duże wyzwanie, żeby wybrać te 9. I to pokazuje, że twórczość w Polsce jest niezwykle różnorodna i jest bardzo autorska, tak? Nie ma 2 takich samych spektakli. Z mojego punktu widzenia jako producentki chciałabym, żeby więcej spektakli rzeczywiście było granych regularnie w Polsce, żeby były sceny, które prezentują tylko taniec albo głównie taniec.
5: Joanna Szmajta, dyrektorka Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. To jest naprawdę wartość nie do przecenienia, że można porozmawiać i poznać osobiście tak istotne dla sceny choreografii, sceny tańca w Europie i nie tylko osoby, więc w tym sensie to wydarzenie na pewno ma bardzo dużą wartość właśnie taką profesjonalną, zawodową i jeżeli chodzi o budowanie znaczenia polskiego tańca na świecie, to oczywiście jest jednym z ważniejszych, ale myślę, że jest też takim pomostem, bo właśnie przez te relacje, które się nawiązują, to później ta współpraca może też się odbywać po prostu innymi ścieżkami, już taka może być bardziej długofalowa, prawda, a nie jednorazowa, więc na pewno to jest z jednej strony możliwość zaprezentowania konkretnego spektaklu, ale bardziej zależy nam na takich relacjach, które będą po prostu trwały. Ta kondycja jest całkiem niezła. Ona oczywiście wymaga cały czas wsparcia instytucjonalnego, infrastrukturalnego, więc te produkcje po prostu czasami powstają w trudnych warunkach, więc na pewno potrzebujemy takiej profesjonalizacji też w zakresie produkcji, w zakresie techniki, natomiast weny artystycznej na pewno nie brakuje polskim twórcom i twórczyniom.
6: Adam Kamiński, Mandala Festiwal Wrocław. W tym roku selekcjonerami były osoby z zagranicy, znani dyrektorzy festiwali, między innymi z Litwy, z Japonii i wybrali 9 najlepszych ich zdaniem prac, które warto zaprezentować szerszej publiczności. Ja na pewno polecam ulubiony kolektyw Sticky Fingers Club i ich pracę. Glory Game, wszystkie ich prace na mnie robią bardzo duże wrażenie. To są niesamowicie zdolni młodzi ludzie. Na pewno jest to pozycja obowiązkowa.
7: Na ten moment nie mamy kolejnego grania. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo chciałbym móc powiedzieć, kiedy będziemy ponownie grać Glory Game. Może to jest nasze ostatnie granie, a ja jeszcze sam o tym nie wiem. Polecam spektakl Kocham Ballet Ramone. Polecam spektakl Grape Flower, czyli wszystkie 3 produkcje Komuny. I jestem bardzo ciekaw innych produkcji, zwłaszcza Wow Marty Wołowiec, bo ja tego spektaklu jeszcze nie widziałem, a ja tam robiłem kostiumy.
1: Jest ogromne zainteresowanie spektaklami Polskiej Platformy Tańca, co powoduje, że były takie momenty, kiedy kończyły się nam pule biletów, ale to nie znaczy, że biletów nie ma. Bilety na

0: A większość tych spektakli pojedyncze jeszcze są dostępne, a oprócz tego można po prostu na spektakl, na którym Państwu zależy, przyjść na pół godziny przed, stanąć w kolejce i tak zwany bilet last minute kupić, co spowoduje, że no, te pierwsze osoby w kolejce wydaje się, że na pewno na te spektakle wejdą. Taniec będzie odmieniany przez wszystkie możliwe przypadki, ale to nie znaczy, że jak skończy się platforma, taniec się skończy. Mamy nadzieję, że we Wrocławiu taniec dzięki platformie i wielu innym rzeczom, które wcześniej się wydarzyły, będzie obecny na stałe.
1: Polska Platforma Tańca we Wrocławiu. Obserwuje ją Elżbieta Osowicz z Radia Wrocław. Dziękujemy za tę relację.

Rondo z sonaty D-dur opus 12, numer 1 Ludwika van Beethovena, Frank Peter Zimmermann na skrzypcach i Martin Helmchen na fortepianie. W Warszawie trwa warszawska jesień. Trwa. No, to już były wydarzenia, które ją zapowiadały, chociaż właściwa inauguracja dzisiaj o 19.30, a jutro o 19.30 w Nowym Teatrze i na naszej antenie premiery dwóch nowych utworów zamówionych na stulecie Polskiego Radia u Aleksandry Słysz i Cezarego Duchnowskiego. Zapraszamy. Planując warszawsko-jesienne eskapady, proszę pamiętać też, że w poniedziałek o 17 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej koncert Estońskiego Towarzystwa Muzyki Elektronicznej, przegląd prawie zupełnie u nas nieznanej muzyki elektronicznej z tego kraju, od prac z końca lat 50. po rok 2023. A zupełnie poza programem warszawskiej jesieni, w następny czwartek w naszym studiu imienia Władysława Szpilmana w naszym gmachu przy Malczewskiego, koncert w całości poświęcony muzyce Dierdia Kurtaga, wielkiego węgierskiego kompozytora, który skończył zimą 100 lat. Wystąpi kwartet V4, który zapowiada w ten sposób program swojego nowego albumu i po bilety na ten koncert proszę teraz do nas zadzwonić. 22 645 22 22. Koncert z muzyką Kurtaga w czwartek o 18 w studiu imienia Władysława Szpilmana. Również w przyszły czwartek nowa premiera na deskach Warszawskiego Teatru Współczesnego, o czym porozmawiamy już za chwilę, a teraz jeszcze parę dźwięków z albumu francuskiego wiolonczelisty Xaviera Philipsa i szwajcarskiego zespołu Lausanne Soloists z kompozycjami Astora Piazzolli w wersji na wiolonczele i smyczki. W Buenos Aires też zaraz jesień.

0: Cztery pory roku w Buenos Aires, jesień, Astrapia Zoli oczywiście w opracowaniu na wiolonczele i smyczki Oliviera Carmela, Xavier Phillips i Lausanne Soloists. Jest 16:32.
1: Gość dwójki.
0: W studiu wybieram dwójkę, Piotr Ratajczak, reżyser przygotowujący właśnie w Teatrze Współczesnym w Warszawie premierę 12 Gniewnych Ludzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Mówimy o tekście, który jest adaptacją scenariusza kultowego filmu Stanleya Lumeta, scenariusza napisanego przez Reginalda Rose'a. Film jest oparty właściwie wyłącznie na rozmowie tytułowych 12 przysięgłych, którzy muszą zdecydować, czy posłać na śmierć młodego chłopaka oskarżonego o zabójstwo własnego ojca. Jest czymś naprawdę niezwykłym, moim zdaniem, że ten czarno-biały film z 1957 roku, sprzed prawie 70 lat, utrzymuje się ciągle w czołówkach wszystkich rankingów najlepszych filmów wszechczasów. W tym na 6. miejscu w rankingu ocen widzów portalu IMDb. Co jest taką ogromną siłą tego scenariusza?
2: No to jest nieprawdopodobne, bo ja oglądam teraz przy okazji też przygotowywania się do realizacji, też sobie pozwoliłem jeszcze raz zobaczyć i to jest niesamowite. Widzimy to 5., 6. raz, tak. Wiemy jak się skończy, wiemy kto zabił, a dalej oglądamy. Tak, to jest absolutne arcydzieło dialogu, a także tych wszystkich zdarzeń, które następują po sobie. I wydaje mi się, że to co jest z jednej strony ciekawe czy fascynujące, to są te relacje międzyludzkie, które zaczynają się, no to chyba nie zdradzę, bo wszyscy wiemy, o czym to jest. Od momentu głosowania pierwszego, gdzie 11 ławników głosuje za skazaniem na śmierć, jeden jest przeciwko. W naszej interpretacji, a też chyba troszkę tak w tekście jest zawarte, że on nie jest przekonany o tym, że on nie wie, czy ten jest winny, czy niewinny. On tylko mówi z szacunku dla kary śmierci i tego, że chcemy skazać tego chłopaka, dajmy mu chociaż godzinę na to, żeby porozmawiać o tym. Nie wysnuwajmy pochopnych opinii, sądów. No i potem mamy ten proces, który trwa w kinie 1,5 godziny, u nas też pewnie mniej więcej taki odcinek czasowy, gdzie fascynująco ścierają się między sobą interpretacje rzeczywistości, bo to jest ważne, że mamy pewne zdarzenie, które nastąpiło, ale w zasadzie mamy tych i powołujemy się na świadków, potem okazuje się, że ci świadkowie stają się niepewni i każdy z bohaterów tej dwunastki próbuje zainterpretować te zdarzenia wedle własnego jakiegoś, własnej narracji, czy własnej konfabulacji. No to jest bardzo duża prawda o człowieku, ale o dzisiejszych mediach, o takiej wielości prawd, w których nie można uzyskać jakiegoś porozumienia, czy jakiegoś konsensusu. I na pewno to śledzenie tych relacji między ludźmi jest fascynujące. To jest zawarte i ten dialog między tymi bohaterami jest naprawdę perfekcyjnie przygotowany przez autorów, w tym przypadku filmu przez Sydneya Lameta. Ale dla mnie, i wydaje mi się, że też w tej rzeczywistości, przypomnijmy, że to było robione w okresie makartyzmu, czyli takiego polowania na czarownicę, gdzie ten establishment amerykański gdzieś odczuwał jakiś wielki niepokój tej łatwości skazywania ludzi na karę, na infamię. To też jeszcze echa nazizmu i II wojny światowej, rasizm amerykański. To wszystko gdzieś pulsowało w tym tekście. I dlatego on był też tak dotkliwy i tak mocny. Ale jest też to opowieść, no trochę teraz przechodzimy do tego, co my robimy. Wtedy było to czymś innym, bo było wielką wiarą w system demokracji, w system amerykański. Tego, że 12 przypadkowych osób może wzajemnie słuchać swoich argumentów, że mogą racjonalnie podejść do tych prawd, które są wygłaszane i dać się przekonać.
0: A gdzie to się podziało?
2: Gdzie to się podziało? Popatrzmy na... Myślę sobie, że gdybym miał... Ja to troszkę też... musimy być zgodni z prawami autorskimi tego tekstu. One są bardzo rygorystycznie przestrzegane, bo przyznam się szczerze, że też miałem taką ideę, żeby wymieszać to też płciowo, ten spektakl. Znaczy, żeby była połowa kobiet. Natomiast to jest absolutnie niemożliwe z punktu widzenia właścicieli scenariusza. A

0: ale pewnie gdybym dzisiaj chciał bardzo mocno zaznaczyć, jakby się to dzisiaj skończyło, no byśmy zostali z tym na przykład jednym nieprzekonanym, który by powiedział, nigdy mnie nie przekonać, ja mam swoją prawdę i koniec. Mhm. Nie ma otwarcia. Tak bym pewnie dzisiaj mógł to zobaczyć, ale a wtedy jednak jest to pokazane, jak ci bohaterowie, mimo że przecież każdy ma bardzo silny ładunek emocjonalny, intelektualny, żeby skazać tego chłopca, ale potrafi słuchać drugiej strony. To jest niesamowite. Tego nie ma.
1: Ale z drugiej strony też ten tekst może pokazywać, jak łatwo ulegamy schematom, albo jak bezrefleksyjnie idziemy za własnymi uprzedzeniami. To się kojarzy trochę z taką, z czymś, co nazywamy debatą w internecie, co w ogóle debatą nie jest, bo tych tytułowych 12 gniewnych ludzi tam, którzy z początku są prawie zgodni, że trzeba skazać owego chłopaka na śmierć, wyłącza wątpliwości, czyli tak jak dzisiaj mam wrażenie, to się dzieje przy takich komentarzach internetowych
0: i to,
1: na przykład.
0: Tutaj to, taki można by powiedzieć nawiązaniem do tego, chociaż jak Lamet to robił, to nie było w ogóle tego, ale nawiązaniem do tej przestrzeni takiej sieciowo-cyfrowej jest to, że my tych bohaterów w ogóle nie znamy po imieniu, tylko po cyfrach. To jest jedynka, dwójka, trójka, czwórka, pan numer 7, może pan numer 6 teraz się odezwie. I to dla mnie jest takie nawiązanie do tej takiej anonimowości, która pozwala na wygłaszanie radykalnych sądów. Nasi bohaterowie tutaj nie mają żadnego wstydu, dlatego że są zamknięci właśnie w gronie tych 12. Tam jest otwarty facet, który jest rasistą na przykład i on nie ma żadnego wstydu. Zresztą w tej chwili nikt nie ma żadnego wstydu w wygłaszaniu różnych poglądów. Powiedzmy, że wtedy jednak to było bardziej kontrowersyjne.
1: Tak, ale chcą bardzo jak najszybciej ten werdykt podpisać, bo po pierwsze z góry wiedzą, jacy są ludzie, nie wiem, urodzeni w takiej dzielnicy albo w takiej rodzinie, czy warstwie społecznej, bo albo patrzą na materiał dowodowy wyłącznie przez pryzmat jakichś własnych, prywatnych doświadczeń.
0: Albo się spieszą na mecz.
1: Albo się spieszą na mecz, no właśnie. Więc to jest taka łatwość wydawania sądu.
0: Tak. Też się złapałem i staram się już tego nie robić, ale kiedyś, że czasem właśnie to wystarczy nagłówek przeczytać w gazecie i już się nie zgadzam z czymś. Już zaczną wpisywać komentarz, prawda? I to ci bohaterowie to mają. Oni są mają w sobie właśnie jakieś schematy. No jeśli to jest czarnoskóry młody człowiek z dzielnicy slumsów, jak oni o tym mówią, no to przecież to jest oczywiste, że on zabił. To jest oczywiste. Tu nie ma w ogóle tematu. No nie? I może też ten spektakl będzie też taką próbą, nie powiem przesłania czy apelu, ale jakiegoś takiego dotknięcia tego momentu, że może za szybko cały czas w tej przestrzeni dzisiaj cyfrowej wydajemy opinie, werdykty. To jest obrzydliwe, ja się tego strasznie boję, tych mediów społecznościowych i właściwie cokolwiek dzisiaj nie powiemy, to wszystko jest kontrowersyjne, wszystko jest skontrowane, wszystko jest agresywnie zareagowane. Potworne czasy.
1: To jest... Jedyna nadzieja, która jest w tym tekście, to jest nadzieja w wątpliwościach.
0: No tak, że, że ci bohaterowie zostawiają sobie taką przestrzeń. Nie wszyscy, ale część z nich mówi, ulega. To znaczy, te racjonalne argumenty do nich docierają. Tak jak, ale to dzisiaj nie działa. Możemy powoływać się na naukowców, możemy powoływać się na różne wiarygodne opinie. Nie ma świata ekspertów, prawda? Każdy właściwie jest teraz influencerem, ekspertem samozwańczym i wydaje opinie, które działają na całe spektrum ludzkości. Więc straszny pesymizm mam przy okazji robienia tego spektaklu, że właściwie nie powtórzylibyśmy tego scenariusza dzisiaj.
1: A może powtórzylibyśmy, myślę, bo czym innym jednak jest spotkanie twarzą w twarz z oponentem.
0: Może taka szansa w tym...
1: Bez kamer, bo dzisiaj siadają, wiadomo, politycy z dwóch stron i każdy mówi swoje i w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Natomiast tutaj jest dyskusja.
0: Tak. To faktycznie podglądamy się i tym bohaterom i oni w relacji zaczynają mieć skrupuły, czy mieć wątpliwości. Może to jest nadzieja, nie wiem.
1: No i to wszystko... siłami zespołu aktorskiego, męskiego teatru współczesnego.
0: Tak, teatr współczesny, 12 gniewnych aktorów. świetny zespół, który tutaj no, musi grać jak po prostu zespołowo, to znaczy jak no, taka filharmonii orkiestra, prawda? To jest wielogłos, tutaj bardzo

0: liczy się rytm, tempo, sposób argumentacji, sojusze między tymi poszczególnymi bohaterami. To jest też niezwykle ważne i bardzo takie też jakby metafora pewnej relacji społecznych, w których funkcjonujemy.
1: To jest taka dosyć precyzyjna partytura, tak sobie wyobrażam.
0: Precyzyjna, tak. A zarazem, no to oczywiście nie chcemy, nie chciałem, żeby to było słuchowisko, żeby to było tylko jakby odtworzenie tekstu, więc wydaje mi się, że też w przestrzeni scenograficznej i w przestrzeni relacji i tego, jak to się dzieje, że troszkę staje się to nowym tworem scenicznym, a nie tylko prostym przełożeniem filmu, czy wcześniej słuchowiska.
1: No właśnie miałem pytać właśnie, jak to się będzie różnić od filmu.
0: Odebraliśmy aktorom stół. O. Nie mają stołu. Mhm. Właściwie są w takiej jakiejś quasi poczekalni, która zostaje odcięta od świata takim systemową bramą. I tak, i oni właściwie nie mają, i to był bardzo świadomy zabieg, że oni nie mają tutaj właściwie też w przestrzeni rekwizytów żadnego czegoś, za co się mogą złapać. Znaczy tu jest czysty człowiek, nagi człowiek w relacji z drugim. To liczą się tylko argumenty i emocje, które idą za tymi argumentami. Więc wydestylowaliśmy troszkę tą przestrzeń po to, żeby zderzyć tylko i wyłącznie racje aktorskie. Nikt się tu nie zasłoni chowaniem się pod stół, pisaniem po zeszycie i tak dalej. Więc mam nadzieję, że to będzie działało, że to będzie takie półtorej godziny psychodramy, takiej bardzo, bardzo intensywnej.
1: A sala teatru współczesnego nie tworzy bardzo dużego dystansu między sceną a widownią, więc to takie kameralne trochę.
0: Widzowie podglądają, ale też aktorzy nie ukrywają, że jest widownia. To znaczy potrafią w niektórych momentach podzielić się tą myślą, zwrócić się w kierunku widowni i jakby w domyśle, co wy na to, albo słuchajcie, no dzielę się z wami swoimi wątpliwościami. To nie jest rozmowa z publicznością, ale jednak bardzo znaczące jest świadkowanie tutaj publiczności, że to jest pewne społeczeństwo, które jakby obserwuje tych 12 ludzi i oni czują ten oddech odpowiedzialności coraz bardziej, im dalej ten świat się posuwa.
1: Czują się państwo zachęceni do takiej dyskusji? Ja chyba tak. Od najbliższego czwartku, 24 września w Teatrze Współczesnym w Warszawie przy Mokotowskiej, a w studiu Wybieram Dwójkę dzisiaj był reżyser przedstawienia 12 gniewnych ludzi, Piotr Ratajczak.
0: Bardzo serdecznie państwa zapraszamy. Dziękuję bardzo.

0: Znowu Paul Simon na naszej antenie. W sierpniu słuchaliśmy w wieczorze płytowym wspaniałego nagrania jego koncertu, a dzisiaj piosenka z płyty The Rhythm of the Saints z 90 roku w nowej interpretacji The King's Singers. Tu dwójka, program Wybieram dwójkę, za 11 minut będzie 17. Pozostajemy w kręgu teatralnym. Narodowy Stary Teatr jest od lat obecny w europejskim obiegu, a co za tym idzie, prowadzi współpracę z artystami i instytucjami z zagranicy. Czy ta współpraca będzie się rozwijać w nadchodzącym sezonie? Justyna Nowicka spytała pełnomocniczkę dyrekcji Starego Teatru do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju, Dorotę Semenowicz.
1: No tak, bo teraz robimy coraz większe produkcje, jakby sprowadzamy te nazwiska, które kalendarze mają, prawda, rozciągnięte na kilka lat i trudno się w nie wpisać, więc tak, ta współpraca międzynarodowa w tym roku, w tym sezonie się idzie mocno do przodu. Zaczynamy mniejszym spektaklem singapurskiego artysty Choka Faya, który jest takim projektem eksperymentalnym, futurystycznym po części, tworzonym przez artystę, który działa na styku sztuk performatywnych, filmu dokumentalnego, bo on też bardzo mocno pracuje na dokumencie, wideo, instalacji artystycznej, muzyki. Ogólnie to są takie duże doświadczenia stymulujące widownię poprzez muzykę, obraz, ruch. Tutaj Kafaj w tym wypadku współpracuje z takim duetem street dance'owym polskim, Loczniki. To jest duet znany przede wszystkim, takie duo młodszym pokoleniom. To są artyści mocno obecni w nowych mediach. Więc jest to pewnego rodzaju eksperyment wpisany w ścieżkę tematyczną Radykalna Ciekawość.
2: Ale wejdę tu w słowo eksperyment, Radykalna Ciekawość, ale przedstawienie będzie mieć repertuarowy charakter. To nie będzie jakiś fajerwerk, z którym potem po cichu można by się pożegnać, tylko coś, z czym będą się konfrontować tacy, można powiedzieć, codzienni widzowie teatru.
1: Eksperyment, my lubimy eksperymentować, więc oczywiście będzie to projekt wpisany w repertuar. Mamy nadzieję też, że troszeczkę pojeździ za granicę, bo to jest taki rodzaj pracy, która teraz bardzo mocno jest obecna na scenach zagranicznych, zwłaszcza we Francji, w Belgii, Holandii. Więc też na to liczymy, ale to jest też język, który wydaje mi się bardzo bliski młodszym pokoleniom. Może nie stricte teatralny, ale gdzieś działający w takiej dynamice, rytmie, obrazie, do którego przyzwyczajeni są młodzi ludzie, co też wiem po swoich studentach, bo wykładam na Akademii Teatralnej w Warszawie i widzę, jak ta percepcja się zmienia. Ale mówię też o tym eksperymentowaniu w kontekście dwóch pozostałych produkcji.

międzynarodowych w tym sezonie. Mianowicie zaprosiliśmy do współpracy też Filipa Kena, którego zapowiadaliśmy już na początku naszej kadencji. W tym sezonie po prostu ten projekt się realizuje i to jest artysta bardzo mocno osadzony w teatrze, który kiedyś był uważany za artystę eksperymentalnego, ale jednocześnie operujący środkami bardzo teatralnymi.

0: i aktorek. I trzecim artystą, z którym rozpoczynamy współpracę, to prawda, premiera u nas w Krakowie nie w tym sezonie, ale na początku przyszłego sezonu, ale premiera warszawska w tym sezonie, czyli Julien Gosselin, też artysta, reżyser francuski, młodszy od Filipa Kena zdecydowanie i dyrektor jednego z czterech teatrów narodowych we Francji, czyli Théâtre de l'Odéon w Paryżu. To jest ten teatr narodowy, bo one są bardzo mocno sfokusowane we Francji. To jest ten teatr narodowy mocno nastawiony na prezentację spektakli zagranicznych i europejskich i pozaeuropejskich. Stąd też nazwa Odéon Théâtre de l'Europe.
1: Christian Lupa tam.
0: Tak, więc...
1: te działania swoje głośne.
0: Tak, to w zasadzie wszystkie spektakle Krystiana Lupy, te najgłośniejsze były właśnie na scenach Odeonu prezentowane. My działamy, chcemy zadziałać w drugą stronę i sprowadzić Odeon do nas. I oczywiście z graniem też w Odeonie ponad miesięczny set na początku kolejnego sezonu. I w tym wypadku praca Julien na wielkiej literaturze, czyli powieść pisarza amerykańskiego Mendelssohna Zagubieni. Ogólnie Julien Gosselin pracuje na wielkiej literaturze, czy to jest Bolaño, czy w tym wypadku Mendelssohn. To są takie duże widowiska, opowieści, oczywiście w takim języku bardzo współczesnym, z użyciem kamer, wyjątkowym i wszystko to są spektakle tworzone z dużym rozmachem, no ale właśnie dziejące opowieścią też i słowem, takiej bardzo tradycyjnie rozumianej też grze aktorskiej, bo to są trzy bardzo różne światy, języki teatralne i bardzo odrębni artyści, chociaż dwójka z nich, prawda, jest z Francji.
2: Premiera spektaklu Juliena Josselina oraz realizacja Filipa Kena odbędą się w ramach sezonu Polska-Francja-Francja-Polska, zaplanowanego równolegle w obu krajach od lutego do października 2027 roku. Kluczowymi partnerami projektów są Instytut Francuski i Instytut Adama Mickiewicza. O międzynarodowych premierach w Narodowym Starym Teatrze opowiadała Dorota Semenowicz. Jest 16.55, 17.00 przegląd stron kulturalnych prasy azjatyckiej, a po nim o tym, co wspólnego miał Stefan Żeromski z Zamkiem Królewskim w Warszawie.

0: Autopromocja.
1: Gdyby rangę twórcy mierzyć liczbą ukończonych dzieł albo długością życia, Mieczysław Karłowicz nie miałby szans na miejsce w cyklu Giganci. Z 6 poematami symfonicznymi, koncertem skrzypcowym, symfonią i garścią pieśni stworzonymi podczas 33 lat życia nie może równać się z dorobkiem Brucknera, Mahlera albo Ryszarda Straussa. A jednak Karłowicz w pełni zasługuje na miano giganta. Dlaczego? O tym opowie kolejna odsłona cyklu. Pierwszy odcinek w najbliższą niedzielę o 14:00. Andrzej Sułek, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Program drugi Polskiego Radia. Minęła 17:00.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Tomasz Sajewicz.
4: Dzisiejszy przegląd zacznę od Korei Południowej i tamtejszej prasy, która skupia się w tym tygodniu oczywiście na sukcesie południowo-koreańskiego obrazu Możliwa Miłość, Possible Love, na weneckim festiwalu. A informacja ta dla nas jest o tyle przyjemniejsza, że ważna to była chwila nie tylko dla Korei Południowej, ale i dla Polski, bo jednym z producentów wykonawczych był Maciej Musiał. Media w Korei Południowej znów piszą o triumfalnym pochodzie południowo-koreańskiej kultury przez świat. Najnowszy film uznanego południowo-koreańskiego twórcy Lee Chang-donga, Possible Love, zdobył Srebrnego Lwa, Wielką Nagrodę Jury na prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, co stanowi kolejne wyróżnienie dla kina koreańskiego, pisze agencja Yonhap. To pierwszy koreański film nagrodzony na festiwalu w Wenecji od czasu, gdy w 2012 roku Kim Ki-duk zdobył Złotego Lwa za swój thriller kryminalny Pieta. Po raz pierwszy także koreański film zdobył Srebrnego Lwa, Wielką Nagrodę Jury. Dla Lee to zwycięstwo nadeszło ponad 2 dekady po tym, jak jego dramat romantyczny Oasis zdobył Srebrnego Lwa za najlepszą reżyserię, a od twórczyni głównej roli Moon Soo-ri otrzymała na tym samym festiwalu w 2002 roku nagrodę imienia Marcello Mastroianniego dla wschodzących talentów aktorskich. Possible Love to pierwszy od 8 lat film pełnometrażowy Lee, zrealizowany po świetnie przyjętym przez krytykę obrazie Płomienie z 2018 roku. Film ukazuje splatające się losy dwóch par, zwolnionego z pracy mężczyzny, jego żony oraz dokumentalistki i jej zamożnego męża. Po światowej premierze w Wenecji film został nagrodzony 7-minutową owacją na stojąco. Obraz zdobył również nagrodę Fipresti, wyróżnienie przyznawane przez międzynarodowych krytyków filmowych w ramach festiwalu dla najlepszego filmu w konkursie. Premiera filmu w Korei Południowej zaplanowana jest na 23 września. Od 6 listopada będzie on zaś dostępny na jednej z popularnych platform streamingowych. Czas uczyć się nie chińskiego, ale koreańskiego, szanowni państwo. Japonia, popkultura, lotnictwo i dziennik Mainichi. Linie lotnicze All Nippon Airways, ANA, zaprezentowały samolot ozdobiony motywami z popularnej serii gier Pokémon, upamiętniający jej 30. rocznicę powstania. Maszyna wyróżnia się zieloną kolorystyką i wizerunkami kultowych postaci. W lipcu do eksploatacji weszła już maszyna w czerwonej kolorystyce, nawiązującej do 2 pierwszych wersji gier wydanych w 1996 roku na przenośną konsolę Game Boy firmy Nintendo. Samolot ten będzie obsługiwał głównie trasy do Stanów Zjednoczonych i Azji Południowo-Wschodniej. Na pokładzie Boeinga 787.

0: 87 znalazły się wizerunki popularnych Pokémonów, takich jak Pikachu i Bulbasaur, a specjalny wzór zdobi również pokrowce na fotelach. Przewiduje się, że w przyszłości Anna wprowadzi do floty kolejny samolot, tym razem w niebieskiej kolorystyce, dzięki czemu liczba maszyn ozdobionych motywami z Pokémonów wzrośnie do 3. Keiji Omae, dyrektor Vana, powiedział podczas uroczystości, że w tym roku linie świętują również 40-lecie działalności na trasach międzynarodowych. Zbiega się to w czasie z historią ewolucji Pokémonów. A która z polskich kreskówek mogłaby promować nasz kraj na samolotach narodowego przewoźnika? Nie jest to całkiem pytanie pozbawione podstaw, bo na przykład kreskówki z Reksiem swego czasu cieszyły się dużą popularnością w Chinach. Ale naszemu Reksiowi niestety wciąż bardzo daleko do popularności Pokémonów, więc może chociaż pyza na polskich dróżkach. Już za kilka dni ma dojść do spotkania na szczycie dwóch panów, którzy nie pałają do siebie sympatią. Przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych. Ale już dziś wiemy, że bez względu na to, czy do niego dojdzie, czy nie, na pewno ma ono swój pozytywny wymiar kulturalny, o czym hongkoński South China Morning Post. Stany Zjednoczone zwróciły Chinom dziesiątki zabytków przed zbliżającą się wizytą prezydenta Chin Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Jest to gest dobrej woli mający utorować drogę do udanego szczytu, piszą hongkońskie media. Podczas ceremonii przekazania, która odbyła się w ambasadzie Chin w Waszyngtonie, przedstawiciele strony chińskiej odebrali 58 obiektów, zabytków kultury oraz skamieniałości paleontologicznych, odzyskanych w ramach programu amerykańskiej agencji Homeland Security Investigations, zajmującej się ochroną dziedzictwa kulturowego oraz zwalczaniem nielegalnego handlu dziełami sztuki i antykami. Według ambasady Chin w Waszyngtonie wśród zwróconych obiektów znalazł się m.in. posąg bodhisattwy pochodzący z grot na górze Tianlong w północnej prowincji Shaanxi. Został on zrabowany i wywieziony za granicę ponad 100 lat temu. Największa jednorazowa repatriacja chińskich zabytków z USA miała miejsce w 2019 roku, kiedy to przekazano 361 przedmiotów. Według Chińskiej Akademii Zabytków kultury. Od czasu wojen opiumowych w połowie XIX wieku za granicę trafiło, głównie w wyniku wojennych grabieży i nielegalnego handlu, ponad 10 milionów chińskich dóbr kultury, o czym pisze w tym tygodniu South China Morning Post.
1: Przegląd prasy zagranicznej, przegląd prasy z Azji przygotował jak zwykle w piątek Tomasz Sajewicz. Ja jeszcze dodam Państwu jedną informację, która może nie będzie szczególnie zaskakująca, ale myślę, że jest ważna. Otóż wiemy już, jaki film będzie reprezentować Polskę w wyścigu po Oscary. To będzie oczywiście Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, zdobywcy Oscara w 2015 roku dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego za ideę, a w 2019 nominowanego w kategoriach film nieanglojęzyczny i reżyseria za Zimną wojnę. No ja myślę, że Sandra Hüller mogłaby powalczyć o Oscara za rolę w tym filmie. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego w wyścigu po Oscary. Jest 17:06.

0: Homo fugit velut umbra Stefana Landiego. Marco Beasley i zespół L'Arpeggiata pod kierunkiem Krystyny Pluchar.
1: Gość dwójki.
0: Po wysadzeniu Zamku Królewskiego w Warszawie z całej fasady ocalało jedno okno, to, za którym mieszkał Stefan Żeromski. Trzy pokoje na drugim piętrze, przyznane pisarzowi przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, przez lata były zamknięte dla zwiedzających. Teraz mieszkanie odzyskuje dawny wygląd i wraca do życia. Będzie je można zwiedzać, a w dawnym salonie Żeromskich ruszają spotkania literackie. Opowie o tym Agnieszka Jędrzejewska-Kurek z Ośrodka Badań Historycznych Zamku Królewskiego w Warszawie, do którego wybrała się Małgorzata Niedziecka-Mac.
2: W jaki sposób pisarz trafił pod ten adres? Dostał to mieszkanie, na pewno nie odziedziczył.
3: Tak, siedzimy rzeczywiście w takim dosyć jeszcze nieurządzonym mieszkaniu, bo dokładnie za miesiąc, mniej niż jeden dzień miesiąc, mieszkanie zostanie otwarte dla publiczności. Zaprosimy Państwa i przedstawimy całą historię tej przestrzeni. Siedzimy w trzypokojowym mieszkaniu, około 120 metrów kwadratowych. W mieszkaniu tym mieszkał Stefan Żeromski z Anną Zawadzką, swoją wieloletnią miłością i partnerką życiową, oraz Moniką Żeromską, córką. Mieszkała tutaj również z nimi gosposia, która była rzeczywiście, trzymała żelazną ręką gospodarstwo domowe. Jak Żeromski znalazł się w tym mieszkaniu? Umówmy się, na adres nie jest dość oczywisty. Stefan Żeromski w 1920 roku zakupił tak naprawdę pierwszy prawdziwy dla siebie dom w Konstancinie, Villa Świt. I rzeczywiście to było takie miejsce, gdzie rodzina się świetnie czuła, ale tylko do pewnego momentu. Stefan Żeromski już w latach 20. też i wcześniej, oczywiście miał dosyć duże problemy zdrowotne. I Konstancin wtedy nie był taką oczywistą destynacją. To znaczy tam dojechać było dosyć trudno kolejką, a już wydostać się w sytuacji, kiedy trzeba było natychmiast mieć udzielonej pomocy medycznej, było bardzo trudne. Kiedy w roku 1924 prezydent Stanisław Wojciechowski zaproponował Stefanowi Żeromskiemu mieszkanie w zamku, rodzina to przyjęła z ogromną radością, z ogromną ulgą,

0: że to będzie wreszcie to centrum miasta. No oczywiście Zamek Królewski, fantastyczna lokalizacja. Natomiast mieszkanie w zamku było wtedy, wymagało bardzo wielu inwestycji. Tylko z opisów Moniki Żeromskiej, z jej wspomnień, wiemy, że wtedy ta część zamku była dosyć zniszczona i zdewastowana. W związku z tym Stefan Żeromski te 120 metrów, o których wspomniałam, tak naprawdę urządzał własnym sumptem. I dzisiaj jesteśmy w tym gabinecie, siedzimy sobie w gabinecie, gdzie dookoła są przepiękne tapety. Wiemy o tym, że te tapety były jednym z takich ważniejszych elementów dekoracyjnych tych przestrzeni. Monika Żeromska o tych też tapetach mówi. No my nie udajemy, że to są te same tapety, natomiast bardzo staraliśmy się odtworzyć ich nastrój. Tapety były kładzione rzeczywiście na życzenie Żeromskiego, meble kupowane w antykwariatach. Wiem, że nie było to bardzo bogato i strojnie wyposażone mieszkanie.
1: Nam towarzyszą teraz dźwięki Warszawy, samochody, karetki. Co mógł słyszeć tutaj Żeromski? Bo widok jest nadal imponujący, choć zmienił się oczywiście. Ten widok bardzo doceniany był przez gości. To miejsce szybko stało się salonem. Kto mógł patrzeć przez to okno i co ten ktoś mógł jednocześnie tu usłyszeć?
0: Żeromscy prowadzili, tak powiedziałabym, dom otwarty. Żeromski pracował tu, gdzie teraz siedzimy, to jest jego gabinet. To było miejsce, przez które patrzył codziennie na Warszawę. No wiemy, że nie wyglądała tak jak dzisiaj, ale o tym, o czym też wspomina Monika Żeromska, to co było najważniejszym elementem, na które pisarz patrzył, to Wisła. To Wisła i o tym bardzo często gdzieś w listach również wspominał, o tej perspektywie, o tym widoku. A ten dom był wtedy również Zamkiem Królewskim, więc Monika bawiła się w ogrodach zamkowych, bawiła się w sali tronowej, o czym też wspomina. Mieszkał w tym mieszkaniu również pies państwa Żeromskich, Puk. Wiemy również o tym, że razem z Moniką przemieszczał się po komnatach zamkowych i na przykład spał również w sali tronowej. No dzisiaj dla nas jest to dosyć niesamowita informacja, ale rzeczywiście Monika jako mała dziewczynka z tym psem sobie po tych salach zamkowych biegała.
1: Monika Żeromska, wybitna autorka wspomnień. Te wspomnienia to także to, co zarejestrowało dziecko.
0: Monika była zachwycona. Monika czuła się tu naprawdę wspaniale, wspominając o tym, że bardzo wysokie są te pomieszczenia, bardzo wysokie, piękne okna i tutaj od razu zagościły jej koleżanki. Ona się tutaj świetnie czuła i były tutaj, mamy takie również zdjęcie zachowane w naszych archiwach, kiedy dziewczynki siedzą przy stole, przychodzi korepetytorka, nauczycielka, rozmawia z młodymi, małymi uczennicami, a ze wspomnień również Moniki wiemy, że właśnie za tymi drzwiami tu w gabinecie po drugiej stronie stał Stefan Żeromski, przysłuchiwał się tym rozmowom i bardzo często Monika słyszała taki dochodzący za drzwi śmiech ojca, no słyszący pewnie zabawne odpowiedzi. Często gościli tutaj i wspaniali artyści, i pisarze, którzy zostawiali też swoje wspomnienia po wizycie tutaj. Między innymi Maria Dąbrowska, która też wspominała, że to mieszkanie, chociaż jest to Zamek Królewski, w mieszkaniu panuje przemiła, ciepła atmosfera, to jednak miała też takie uwagi, że to mieszkanie no jednak nie jest tej rangi, jakiej można byłoby się spodziewać, że tej klasy wybitny, wyjątkowy wtedy dla tamtego okresu pisarz Stefan Żeromski będzie w takim mieszkaniu mieszkał.
1: Jak długo mieszkał tu Żeromski, bo ten czas był właściwie krótszy niż rodzina planowała?
0: Żeromski, jak już wspomniałam, chorował i tak naprawdę mieszkał tutaj, możemy powiedzieć, nawet niecały rok. To był też bardzo intensywny dla niego czas, kiedy pisał tutaj różne komentarze do ostatniego swojego utworu, wielkiego utworu, do Przedwiośnia. Mieszkał tutaj do 20 listopada roku 1925, czyli tak naprawdę niecały nawet rok.
1: Czy awantura, jaka toczyła się wokół Przedwiośnia, mogła skrócić czas życia Żeromskiego? Czy to było też mieszkanie, w którym artysta przeżywał swoje nie tylko szczęśliwe chwile, ale także niedole?
0: No myślę, że zdecydowanie. Trudno mi jest dzisiaj powiedzieć, na ile nerwy, stres, ale jak wiemy, no, na pewno to ma ogromny wpływ na jakość i długość, myślę, życia. No, gdyby to życie dłużej potrwało, to na pewno mielibyśmy wiele wspaniałych jeszcze dodatkowych utworów Stefana Żeromskiego.
1: Warszawski salon, mieszkanie słynnego pisarza, mieszkanie także publicysty i takiego aktywnego obywatela stanie się z powrotem miejscem otwartym i miejscem dyskusji.
0: Mamy taką nadzieję. Tak jak wspomniałam, już mniej niż miesiąc dzieli nas od otwarcia tej przestrzeni dla publiczności. Oprócz tego, że będzie to oczywiście przestrzeń ekspozycyjna, gdzie będziemy chcieli Państwu przybliżyć postać Żeromskiego z tego ostatniego okresu jego życia, kiedy rzeczywiście gościł w Zamku Królewskim. Oprócz tego będziemy zapraszali Państwa na spotkania literackie. Stefan Żeromski był pierwszym prezesem i założycielem Polskiego

0: pan klubu. Bardzo troszczył się o los pisarzy, bardzo interesowało go również zabezpieczenie praw autorskich do utworów. I trochę też chcemy do tego nawiązać. Chcemy, aby w pokoju środkowym, który był takim salonem Domu Państwa Żeromskich, żebyśmy mogli tam spotykać się ze współczesnymi pisarzami, z autorami, z osobami, które też mają, tak jak Żeromski w swoim okresie, bardzo żywy komentarz do tego, co dzieje się z nami, co dzieje się z naszą kondycją i jako obywateli, jako obywateli świata, obywateli tego kraju, jak wygląda nasze zaangażowanie w to, co nas otacza. Jednym z takich elementów wyposażenia tego środkowego pokoju będzie regał. Ten regał będzie na razie pusty i tak sobie to wyobrażamy, że na tym regale będą pojawiały się utwory, książki artystów, którzy będą gościli w naszym salonie Żeromskiego. Będą zostawiali również swoje książki, swoje utwory, tak, że ten regał będzie się z czasem zapełniał książkami. On będzie zapełniał się przez lata, ale jednocześnie dla osób, które będą ten gabinet, będą ten salon odwiedzały, będzie to też taki dowód na to, jak zmienia się również nasz sposób patrzenia, jak zmienia się również literatura w tym okresie. To będzie też dla nas dowód na to, jak rzeczywiście te tematy, które w czasach twórczości, szczytowego okresu twórczości Stefana Żeromskiego były ważne, o których teraz nadal będziemy mówili, bo tematy tak naprawdę, mimo tego, że zmienia się język, to jeżeli się przyjrzymy tematom, które poruszał wtedy Stefan Żeromski, jak nadal one są aktualne i jak innym językiem w zasadzie często o nich mówimy.
1: Jak będzie zatytułowany ten projekt, ta nowa inicjatywa zamkowa, bo będzie się przychodziło do Żeromskiego, czy to będą rozmowy także inspirowane jego postacią?
0: Chcemy, żeby to były rozmowy, w których Stefan Żeromski też się będzie pojawiał, bo Stefan Żeromski jest w życiu nas cały czas gdzieś obecny. Odwołujemy się bardzo często do języka, którym Stefan Żeromski się posługiwał. Myślę, że bardzo wiele pojęć, które wprowadził Stefan Żeromski przez swoją literaturę do naszego języka, jest nadal aktualne. Myślę, że do tej pory udaje nam się gdzieś usłyszeć o jakiejś wyjątkowej kobiecie, która walczy z rzeczywistością. Mówimy o niej, ale to jest siłaczka, tak? Mówimy o doktorach Judymach naszych czasów. Myślę, że ten język jest cały czas aktualny, więc Stefan Żeromski będzie nam patronował tym spotkaniom. Chcemy, żeby to były też tematy współczesne, żeby to były tematy, które dzisiaj są dla nas ważne i dla nas aktualne, a spotkamy się tak, jak przychodziliśmy, jak przychodzili przed nami goście do Stefana Żeromskiego, przychodzili do jego salonu i teraz też będziemy zapraszać publiczność do salonu Stefana Żeromskiego, a ponieważ to jest mały salon, to jest domowy salon, to chcemy, aby te spotkania odbywały się w gronie ludzi, którzy będą się czuli tu naprawdę dobrze, którzy będą mieli też tę możliwość takiej bliskości z pisarzem, kiedy będzie można zadać pytanie, kiedy będzie można nawet po spotkaniu, po oficjalnej rozmowie, tak to nazwijmy, chwilę pobyć we własnym gronie i też wymienić się myślami, spostrzeżeniami, może wrażeniami właśnie z książki, z literatury i też móc spotkać się z pisarzem bardzo, bardzo blisko.
1: To mieszkanie Żeromskiego ma wiele w Warszawie płaszczyzn i jest symbolem na wielu płaszczyznach, nie tylko tej literackiej, ale także tej wojennej, a także odbudowy zamku, bo kiedy zamek zniszczono, to okno Żeromskiego było takim symbolem tego, co przetrwało, tego, co nie zostało zniszczone. Długo warszawiacy przychodzili na wybetonowany plac po zamku i patrzyli w okno Żeromskiego właśnie.
0: Tak, jak wspomniałyśmy na początku, siedzimy w gabinecie Stefana Żeromskiego. Ten ostatni pokoik, zwany pokoikiem na górce, gdzie mieszkały i Monika, i Anna, to był taki ich i sypialnia, i buduar, i gabinecik. I to było to miejsce wyjątkowe, ponieważ rzeczywiście po wybuchu, po zniszczeniu Zamku Królewskiego w 1944 roku, jedyny tak naprawdę trwały fragment, który pozostał, to jest to nazwane symbolicznie ścianą z oknem Stefana Żeromskiego. I tak też wtedy współcześni o tej ścianie mówili. To też wspominał o tym profesor Lorenz, była taka żywa i bolesna rana, ponieważ wszyscy, którzy wracali do zamku, widzieli to rumowisko z tą jedną sterczącą ścianą. A wiadomo było, że pokój, tę część zamku właśnie zamieszkiwał Stefan Żaromski. I to była tak ważna ściana, że kiedy została podjęta decyzja o odbudowie zamku, ze wszelkich sił starano się, aby ta ściana stała się też bardzo ważnym elementem odbudowywanego zamku.
1: Ścianę wmurowano.

0: w nowe miejsce.
1: Ścianę wmurowano. I my historię tej ściany, tego wielkiego, jak w tamtym okresie, tak naprawdę wszystkie wyliczenia, wszystkie badania należało robić z ołówkiem w ręku. Często o tym mówimy, z kartką w kratkę, gdzie nie można było żadnych pytań wrzucić ani do sztucznej inteligencji, ani nie poddać to pod dodatkowe programy komputerowe, tylko naprawdę nasi naukowcy z Politechniki robili to, no mówię, z ołówkiem w ręku, wyliczając, i te badania i ten proces wmurowywania tej ściany będziemy chcieli Państwu w tej trzeciej sali pokazać i o niej opowiedzieć.
0: Bo to nie było takie proste wmurowanie.
1: To nie było takie proste, znaczy przygotowanie do tego wmurowania to były naprawdę miesiące ciężkiej matematycznej pracy i symulowanych doświadczeń, natomiast sam proces wciągnięcia ściany już w odbudowywany gmach, to tak naprawdę była godzina z kawałkiem. Więc proszę sobie wyobrazić ekscytację też wtedy do obecnych, którzy za to odpowiadali, dociągnięcia tej ściany do powstającego już gmachu. I my dzisiaj tę ścianę, wchodząc po salach zamkowych, szczególnie na przykład na pierwszym piętrze w apartamencie króla, w gabinecie monarchów, możemy zobaczyć. To jest bardzo historyczna, ważna dla nas ściana i tę historię w tej trzeciej sali, w tym trzecim pokoiku mieszkania Stefana Żeromskiego opowiemy. Kluczowym elementem tej ekspozycji będzie rzeźba, która stanie na środku i będzie można dla osób, które nie pamiętają, albo może gdzieś nie spotkały się z tymi zdjęciami, zobaczyć, jak symbolicznie to okno wyglądało.
0: Po odbudowie zamku zostało mieszkanie odbudowane również. Czy były zakusy, by ktoś znowu tutaj zamieszkał?
1: Niedługo będzie wystawa o tajnych komnatach PRL-u, na które Państwa serdecznie zapraszamy. W zasadzie od samego początku koncepcja, kiedy zamek miał być odbudowywany, była taka, że to mieszkanie powróci w swoim założeniu jako historyczna przestrzeń poświęcona Stefanowi Żeromskiemu. Tę przestrzeń osobiście jeszcze wtedy projektowała i czuwała nad jej wykończeniem pani Monika Żeromska. Ja byłam wtedy młodą studentką i miałam tę okazję panią Monikę poznać, kiedy tu przyjeżdżała. Wchodziliśmy bardzo często właśnie z panią Moniką do tej przestrzeni. Przesuwała kosz, ustawiała lampę, jeśli coś jej się nie podobało. Dostawaliśmy potem burę, że kosz został przesunięty, a przecież musi konkretnie w tym miejscu stać. Więc przestrzeń, która została otwarta w 1985 roku, w trakcie tego otwarcia pani Monika Żeromska rzeczywiście była tutaj gościem honorowym, była cały czas poświęcona postaci jej ojca, wspaniałego pisarza Stefana Żeromskiego.
0: Plotki są takie, że Edward Ochab miał ochotę tutaj zamieszkać. Czy to prawda?
1: W każdej plotce jest trochę prawdy. Zamek i ze swoją lokalizacją i adresem kusił wielu. Ale szczęśliwie udało się tego uniknąć i w mieszkaniu Stefana Żeromskiego pozostał jego duch, możemy tak powiedzieć, ale nikt tutaj inny oprócz postaci Stefana Żeromskiego w tych przestrzeniach nie mieszkał.
0: Wiemy już, że będzie rzeźba, że będzie ekspozycja, która przypomni o tej słynnej ścianie, ale jak dzisiaj urządzić mieszkanie, które nie służyć ma tym domowym celom, a raczej takim świątecznym spotykaniu się pisarzy? To będzie taka agora Warszawy nowa. Czy tu będzie bardzo domowo?
1: Staramy się właśnie, żeby było bardzo domowo, ponieważ pamiątek po Stefanie Żeromskim nie ma bardzo wielu. Jeżeli ktokolwiek z Państwa się interesuje postacią Stefana Żeromskiego, jest tak pięknie pomyślana mapa Polski, gdzie każdy z ośrodków związanych z życiem Stefana Żeromskiego opowiada o tym jego fragmencie. Jest dwór w Ciekotach, do których bardzo serdecznie też Państwa zapraszam. To jest dwór, gdzie Stefan Żeromski się wychowywał. Tam jest fantastycznie opowiedziana historia początków i życia i mieszkania Stefana Żeromskiego. Są Kielce z fantastycznym okresem gimnazjalnym Stefana Żeromskiego. Jest Nałęczów, nierozerwalnie związany z postacią jego syna i małżeństwa z żoną Oktawią Żeromską. I jest Zamek Królewski, czyli też ten fragmencik życia Stefana Żeromskiego i te wszystkie fragmenciki połączone stworzą nam taką całościową mapę. Natomiast jak wspomniałam, nie ma bardzo wielu eksponatów, które zachowały się po Stefanie Żeromskim. Te, które my będziemy mieli, pokażemy to Państwu na tym stole, przy którym Stefan Żeromski żył i pracował. Nie udajemy też, nie chcemy odtworzyć mieszkania Żeromskiego, powiedziałabym tak też tylko i wyłącznie teatralnie, aczkolwiek no, też chcemy pokazać Państwu przestrzeń, w której mieszkał, w której pracował, w której żył. Chcemy też Państwu pokazać to, co mamy zachowane z pamięci po Stefanie Żeromskim. Na przykład dla mnie bardzo piękne, symboliczne i bardzo bolesne faksymile utworów, które zostały uratowane z wielką determinacją przez

0: jego córkę, bo historia tych rękopisów jest bardzo dramatyczna. One były przechowywane w Konstancinie. Monika całe swoje życie poświęciła kultywowaniu pamięci i troski o spuściznę po Stefanie Jerońskim, po swoim ojcu. I te materiały były przechowywane w Konstancinie. W czasie wojny, II wojny światowej, w tej willi zamieszkali Niemcy. Ona bardzo bała się, czy materiały nie zostaną zniszczone, czy rękopisy nie wpadną w niepowołane ręce. I na początku roku 1944 przewiozła te rękopisy i zostały schowane, zamurowane w jednej z kamienic na Starówce, na rynku Starego Miasta. No a co się wydarzyło w sierpniu 1944 roku, wszyscy wiemy. Monika po powrocie do Warszawy rozpoczęła natychmiast akcję odnajdywania tych rękopisów. Część się udało od razu gdzieś odszukać, uratować i one zostały przekazane do Biblioteki Narodowej, ale ona nie przestawała w tych poszukiwaniach, bo wiedziała, że materiałów jest dużo więcej i w okresie późniejszym te, które zostały odnalezione, tak naprawdę były już w bardzo złym stanie, więc zostały komisyjnie niejako zniszczone i spalone. Tę historię też Państwu przybliżamy. Natomiast fragmenciki uratowanych utworów, poddane konserwacji, które dzisiaj przechowujemy w naszych archiwach jako relikty, będą pokazane Państwu jako faksymile. Są tak cieniusieńkie, że nie możemy narażać się na pokazywanie ich w oryginale, w świetle dziennym. Natomiast postaramy się odtworzyć maksymalnie, z ogromną starannością, abyście Państwo zobaczyli te fragmenty oryginalnych utworów w ramach faksymile.
1: Czy tutaj będzie się pukało do drzwi, dzwoniło dzwonkiem, czy te drzwi będą zawsze otwarte?
0: Myślę, że musimy znaleźć dobrą receptę, bo mieszkanie Stefana Jerońskiego jest trochę na trasie, a trochę na trasie nie jest. To znaczy nasi goście, którzy będą odwiedzać i będą decydować się na zobaczenie ogromnej, bardzo długiej trasy zamkowej, będą mieli również możliwość, żeby tu po tych schodach wejść do mieszkania Jerońskiego i zobaczyć, wysłuchać jeszcze fragmentów jego utworów, bo też, co jest bardzo dla nas ciekawe, aby była możliwość dla naszych widzów do zaznajomienia się z literaturą Stefana Jerońskiego. Będzie możliwość wzięcia do ręki jego książki, przekartkowania, bo nie zakładamy, żeby tutaj nasi goście siedzieli i czytali cały utwór. Jest taka możliwość, że będzie takie miejsce, gdzie można sobie będzie wygodnie usiąść, wziąć książkę do ręki, a jeżeli ktoś chciałby inaczej zaznajomić się z literaturą Jerońskiego, to będzie mógł posłuchać na słuchawkach, wybrać sobie z chmury zagadnień temat, który najbardziej go interesuje, a tych zagadnień będzie ponad 20, posłuchać króciutko, co Stefan Jeroński, jak pisał. Mamy jeszcze, tylko może o tym wspomnę, ogromną nadzieję, że uda nam się również odtworzyć w czasie późniejszym brakujące fragmenty dzienników, które, no, mamy nadzieję, również trafią do Polski w ramach odzyskiwania zaginionego mienia z okresu II wojny światowej. Wiemy, że gdzieś pojawił się temat również dwóch czy trzech, zdaje się, dzienników Stefana Jerońskiego i bardzo na to czeka.
2: To mówiła Agnieszka Jędrzejewska-Kurek z Ośrodka Badań Historycznych Zamku Królewskiego w Warszawie, do którego to zamku wybrała się Małgorzata Niedziecka-Mac. To jest program Wybieram Dwójkę, jest 17.31. Teraz u nas muzyka Józefa Haydna.

0: Allegro, czyli ta część rozpoczynająca 24. symfonię D-dur Józefa Haydna. Nagranie orkiestry kameralnej w Bazylei pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego. A Polska Filharmonia Bałtycka rozpoczyna dzisiaj nowy sezon artystyczny. Dyrektor Gdańskiej Filharmonii, profesor Roman Perucki, o szczegółach opowiedział Marzenie Bakowskiej z Radia Gdańsk.
1: Zainaugurują Państwo sezon z udziałem Orkiestry Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, ale także z udziałem finalisty konkursu chopinowskiego w Warszawie.
2: Tym razem będzie to znakomity pianista z Gruzji, Dawid Kirguli, a szefem artystycznym, jak wiadomo, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej jest George Cicinadze, też Gruzin. A więc będziemy mieli Chopina, a w drugiej części znakomitą symfonię Tytan Gustawa Mahlera. To na dobry początek, chociaż zakończyliśmy sezon w czerwcu, a przecież w lipcu graliśmy Chopina nad wodami Motławy, więc filharmonia była bez przerwy, no bo Gdańsk jest miastem turystycznym i gramy dla mieszkańców i dla turystów przybywających do tego pięknego miasta.
1: Jakie koncerty piątkowe Państwo w tym roku zaplanowali? Jakich muzyków zaprosili już?
2: Znakomici artyści, wymienimy chociażby we wrześniu Walerii Sokolowską.

0: Hołow. To jest ukraiński skrzypek mieszkający w Niemczech. Łukasz Długosz na flecie, Red Teclow fortepian. Trzeba pamiętać, że taką naszą marką to jest Gdańska Jesień Pianistyczna i tam będą znakomici artyści, pianiści. Będzie Bomsolikim z Rafałem Blechaczem chociażby. Będzie Piotr Aleksewicz, czyli jeden z laureatów konkursu szopenowskiego. Będzie Tiana Oliu. Będą trzy koncerty kameralne, dwa duety. Anglika Genova, Liuben Dimitrov, Xin Wang i Florian Koltun i będzie duet wiolonczelowo-fortepianowy z Czech. Będzie Wadim Kolodenko, czyli najlepszy ukraiński, jeden z najlepszych ukraińskich pianistów. No i na zakończenie jesieni będzie Szymon Nering. A do tego trzeba powiedzieć, że będziemy mieli laureatów konkursu dla dzieci i młodzieży w Szafarni. To będzie koncert tak zwana Mała Gdańska Jesień Pianistyczna, bo chcemy promować też młode talenty.
1: W listopadzie kończy się Gdańska Jesień Pianistyczna, ale później będą kolejne cykle koncertowe, czy tak jak zwykle będą Państwo raczyli swoich melomanów koncertem sylwestrowym, a później balami karnawałowymi.
0: Tak, to prawda, ale zanim przejdziemy do koncertu sylwestrowego, to 4 grudnia zapraszamy laureat pierwszej nagrody Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Wieniawskiego. I skrzypce będą w roli głównej w grudniu, poza koncertem jednym z Piotrem Pawlakiem, gdańszczaninem, laureatem, który jest naszą dumą. Ale z drugiej strony chcemy pokazać również, że Polska stoi również na instrumencie, który jest najtrudniejszym chyba, czyli skrzypce. A mamy przecież w Polsce konkurs Wieniawskiego i laureaci trzech nagród, a pierwsza by zagrała z orkiestrą, a będziemy mieli dwa recitale. Potem będzie koncert sylwestrowy, wielka gala sylwestrowa, Sara Traubel, sopran i Mariusz Godlewski pod dyrekcją naszego szefa. Zarówno 31 grudnia dwa razy gramy ten koncert, jak wiadomo, i potem powtórka jest 1 stycznia. Ale żeby w tym karnawale spędzić miło czas, to oprócz piątkowych koncertów symfonicznych ze znakomitymi solistami i dyrygentami, można by tutaj wymieniać wiele, to w soboty zawsze gramy taki koncert troszeczkę z łatwiejszą muzą, chociażby Chopin University, Big Band albo jakaś muzyka akordonowo z tangiem, chociażby wymienimy tutaj będzie Klaudiusz Baran. Jak przyjdziemy w sobotę, to posłuchamy godzinę muzyki, właśnie do półtorej. Czasami te koncerty trwają, a potem również muzyka na żywo i taniec. To jest takie centrum przebywania towarzyskiego w Gdańsku na czas karnawału. Każda sobota, godzina 19, serdecznie zapraszamy, ale jeszcze serdecznie zapraszamy na nasze najważniejsze koncerty piątkowe. Juan Ferrer na klarnecie, czy Konstanty Andrzej Kulka. Takich nazwisk mamy bardzo dużo i zapraszamy aż do czerwca, kiedy będziemy kończyli sezon oficjalny. Naprawdę warto przybywać do Filharmonii, ale również w kontekście koncertów dla dzieci, koncertów rodzinnych. Co niedzielę, raz w miesiącu mamy koncerty Niedziela Melomanek dla rodzin. Po tych koncertach rodzinnych, familijnych, koncertach szkolnych, które są w poniedziałki o 9 i o 11, to jeszcze będziemy organizowali znowu lato, czyli festiwal międzynarodowy w Oliwie. I to będzie już jubileuszowy od 56 roku trwający bez przerwy festiwal, najstarszy polski festiwal organowy i w Europie również.
2: Profesor Roman Perucki opowiadał o programie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, a podczas dzisiejszego koncertu inaugurującego sezon artystyczny 2026-27 gdańscy filharmonicy otrzymają od gdańskich bursztynników złoto-bursztynową batutę jako wyraz uznania. Początek o 19 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, a skoro była mowa o Wieniawskim i konkurs Wieniawskiego się zbliża, no to proszę bardzo.

Nasłuchamy się tego Wieniawskiego w październiku na antenie Dwójki. Także to polonez koncertowy D-dur opus 4, Janusz Wawrowski i José Gallardo. Przypominam Państwu, że dzisiaj o 19.30 na naszej antenie inauguracja festiwalu Warszawska Jesień. Proszę pamiętać, już za kilkanaście minut klub jazzowy, który poprowadzi

0: Knightsbridge, suity London Erica Coatesa grała BBC Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Johna Wilsona.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa!
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Leszek Wójcik, wybitny reżyser dźwięku, przed laty związany z Polskim Radiem. 35 lat kierował studiem nagraniowym nowojorskiej Carnegie Hall.

0: Najsłynniejszej chyba sali koncertowej na świecie. W roku 92 rozmowę z Leszkiem Wójcikiem, czy wręcz reportaż dla Wolnej Europy, nagrała w Nowym Jorku Małgorzata Kałuża. Dziś odsłona pierwsza.
1: This is Carnegie Hall tonight.

0: Jest taki stary dowcip w Nowym Jorku, jak się dostać do Carnegie Hall, nie wiem, czy słyszałeś. Ktoś się pyta taksówkarza, jak się dostać do Carnegie Hall, i taksówkarz odpowiada, trzeba ćwiczyć, trzeba ćwiczyć. Mniej więcej tak samo ja się tutaj dostałem.
1: Droga do Carnegie Hall. O swojej pracy mówi Leszek Wójcik, szef studia nagrań.

Carnegie Hall, jedna z największych sal koncertowych na świecie, która w tym roku obchodziła swoje stulecie. Występowały tutaj największe sławy świata muzycznego. Szefem studia nagrań w Carnegie Hall jest Polak, były pracownik Polskiego Radia w Warszawie, Leszek Wójcik. Jak wyglądała jego droga do tej najsłynniejszej sali koncertowej świata?

0: studiowałem w Polsce w Akademii Muzycznej w Warszawie. Studiowałem reżyserię dźwięku. To jest taki bardzo rzadki kierunek. I wstąpiłem tam z myślą o tym, żeby studiować i specjalizować się w robieniu dźwięku do filmu, dlatego że w tym okresie mojego życia byłem zafascynowany filmem. No ale po kilku latach studiów i po spotkaniu z moim kochanym profesorem Karużasem, który w tym czasie również pracował dla Polskich Nagrań, kompletnie zmieniłem swoje zamiary i zamiast filmu postanowiłem specjalizować się w fonografii i ukończyłem fonografię. W Polsce, podobnie zresztą jak wszędzie indziej, z pracą w tym zawodzie było dosyć ciężko, więc po skończeniu studiów, pamiętam, starałem się o to, żeby się dostać do Polskich Nagrań, do Polskiego Radia, ale nie było wolnych etatów, także przyjąłem propozycję z Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego i zacząłem pracować na pełnym etacie dla wydawnictwa płytowego Pol Jazz, które działało przy Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym. W rok później okazało się, że stworzyły się dwa etaty dla realizatorów dźwięku w sekcji muzyki poważnej i w związku z tym mój kolega i ja obaj zostaliśmy przyjęci do pracy. Z tym, że ja ciągle kontynuowałem pracować dla Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, dlatego że zawsze się bardzo interesowałem jazzem. W tym okresie, to znaczy w okresie między 76 a 79 rokiem, byłem odpowiedzialny za wyprodukowanie około chyba 40 płyt. Nie wszystkie nagrałem, ale brałem udział, że tak powiem, w produkcji tych płyt. Nagrałem z nich jakieś 20. Tutaj od razu chciałem zaznaczyć, że mój wyjazd z Polski był podyktowany tylko względami osobistymi. Żadne polityczne, żadne ekonomiczne względy nie powodowały mną. W 79 roku latem, także jest już ile? 12 lat.
1: Droga do Carnegie Hall. Kolejne etapy wielkiej przygody nowojorskiej Leszka Wójcika, legendarnego reżysera dźwięku, zdobywcy dwóch nagród Grammy po weekendzie.
2: Więc i trochę historii polskiej muzyki, polskich nagrań w programie Wybieram Dwójkę, który zrealizowała i będzie z Państwem do późna Elżbieta Malinowska. Przygotowali Elżbieta Szymkowska, Magdalena Łoś i Adam Suprynowicz. Ja zapraszam Państwa jeszcze na jutro na transmisję z warszawskiej jesieni. Tam premiery dwóch utworów napisanych specjalnie na stulecie Polskiego Radia. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Kiedz Monogatari.
5: Opowieści księżycowe. To tytuł mojej nowej audycji, który mogą Państwo kojarzyć ze słynnym filmem Kendiego Mizoguchiego. Audycja wyrasta jednak z mojej fascynacji japońską kulturą dźwięku. Japonia będzie najważniejszym punktem na mapie, ale nie jedynym. Będę wracał do ambientu, muzyki eksperymentalnej, ale też do dźwięków codzienności, dżingli z ulic.

0: Tokio, gier wideo, nagrań terenowych. Opowieści księżycowe co drugi poniedziałek o 23:00. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
1: Autopromocja.
2: Klub jazzowy. Zapraszają Radiowa Dwójka i TVP Kultura.
3: Urszula Nowak, witam słuchaczy Radiowej Dwójki oraz widzów TVP Kultura i zapraszam na kolejny odcinek Klubu Jazzowego. Studio S4 Polskiego Radia oddajemy dzisiaj w ręce najmłodszego pokolenia jazzmenów. Artyści, choć wciąż bardzo młodzi, zdążyli już przekonać się, czym jest zarówno sukces, jak i ciężka praca. Przed Państwem Robert Wypasek, International Group.

0: Młoda polska i europejska scena improwizowana. To jest klub jazzowy, a ja przypominam widzom i słuchaczom, że bohaterami dzisiejszego odcinka są członkowie międzynarodowej grupy Roberta Wypaska. Saksofonista, lider, członek klubu jazzowego Polskiego Radia. Robert jest razem ze mną. Witaj, Robercie.
1: Cześć, Ulu.
0: Skąd przyjechałeś na nagrania?
1: Z Bazylei.
0: To jest miejsce, w którym wszyscy mieszkacie, studiujecie, pracujecie. Jak wygląda ta sytuacja?
1: Ta sytuacja wygląda w ten sposób, że w sumie poznaliśmy się tam w Bazylei, właśnie na wydziale, na Jazz Campusie, na Akademii Muzycznej w Bazylei. I w sumie większość zespołu mieszka tam, natomiast perkusista właśnie mieszka w Kopenhadze, tak dla odmiany. Ale wszyscy poznaliśmy się tam i stąd wszystko się narodziło.
0: Czyli jest to dla was taki hub, miejsce, w którym się spotykacie. Ty na swoim koncie masz większość ważnych wydarzeń jazzowych w kraju, znakomite europejskie festiwale. Grałeś z tuzami polskiego jazzu, ale także z debiutantami, z którymi zdobywałeś nagrody na ważnych konkursach. Masz też jedno bardzo ciekawe wydarzenie w swoim CV. Powiem szczerze, że bardzo mnie zaskoczyło i jestem pełna podziwu, więc chciałabym dopytać. Otóż byłeś też członkiem młodej orkiestry, jedynej takiej europejskiej orkiestry z tak ogromną tradycją jak francuska Orchestre National de Jazz. Jak wspominasz to doświadczenie?
1: Przyznam szczerze, że bardzo dobrze. Przede wszystkim z tego powodu, że ludzie, którzy mnie tam otaczali, są bardzo otwarci, ciepli. Muzyka, którą też graliśmy, była bardzo ciekawa. Coś, z czym się dotychczas, przyznam szczerze, chyba nie spotkałem. Mimo, że było to oczywiście wszystko w ramach jazzu, natomiast estetycznie te wpływy muzyki francuskiej, klasycznej też bardzo mocno były słyszalne i to mnie, przyznam szczerze, bardzo ujęło. No i poziom muzyków w ogóle z Francji, bo w sumie głównie ci muzycy byli z Francji, ci młodzi muzycy, też, no w moim wieku. Więc i ten poziom był naprawdę, naprawdę wysoki i cieszę się, że po prostu mogłem być częścią tego zespołu, bo to jest ogromne doświadczenie. Miałem też możliwość zobaczyć trochę Francji, co też było dla mnie dużą

0: dużym plusem, więc bardzo się po prostu cieszę, że mogłem być częścią czegoś takiego.
1: Jeden z najlepszych zespołów jazzowych na współczesnej scenie europejskiej. No i cieszę się, że kontynuujesz to doświadczenie w studiu jazzowym Polskiego Radia. Wszystkie kompozycje, które wykonujecie, to twoje kompozycje. Powiedz proszę, jak definiujecie swoją muzykę, tę, którą dzisiaj mamy okazję słyszeć?
0: Przyznam szczerze, że ta muzyka jest to na pewno bez wątpienia zbiór wszelkich moich doświadczeń muzycznych. Tak naprawdę nawet nie od czasu edukacji muzycznej sensu stricte, tylko podejrzewam, że też dużo wcześniej to, co się działo, to jako dziecko słuchałem i tak dalej. Więc jest to bardzo szeroki przekrój gatunkowy. I myślę, że mimo tego, że w tym momencie bardzo mocno rzeczywiście główną bazą, której się obracam, w którą inwestuję swój czas i wszelką miłość do muzyki, jest jazz. Natomiast nie pozostaje obojętny innym gatunkom i podejrzewam, że nawet podświadomie one mocno wpływają, więc bez wątpienia jazz, czyli muzyka afroamerykańska, ale wszystkie te odnogi, czy R&B, czy tak naprawdę wszelka muzyka, tradycja muzyki amerykańskiej, afroamerykańskiej jest niezwykle wyjątkowa i tutaj bez wątpienia jest takim mocnym trzonem tej muzyki. Natomiast dużą inspiracją w konkretnie tym przykładzie tego projektu jest to, że zgłębiałem nieco kwestię kompozycji tego, jak tworzy to Georgi Ligeti, austro-węgierski, chociaż to skomplikowane, kompozytor, który ujął mnie niezwykle swoim kunsztem, a nadal pozostając nie tylko magiczny i abstrakcyjny więc w tym XX wieku, natomiast również z dużą ilością serca w tym wszystkim.
1: Do twoich kompozycji z pewnością będziemy wracać także do rozmowy o nich, natomiast teraz zaproszę cię z powrotem do kolegów. Dziękuję. Robert Wypasek, lider grupy, która dzisiaj prezentuje się w studiu S4, a ja pozwolę sobie państwu przedstawić skład. Robert Wypasek, saksofon, Wes Georgiew, fortepian, Nadav Erlich, kontrabas oraz Fabrizio Doberti na perkusji. Wracamy zatem do słuchania tej wspaniałej muzyki.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia oraz oglądają TVP Kultura. W warszawskim studiu S4 goszczę dzisiaj członków międzynarodowej grupy Roberta Wypaska, a moim kolejnym rozmówcą, kolejny młody muzyk, artysta, pianista Wes Georgiew. Welcome. How are you feeling? Are you enjoying it?
1: I'm having a great time. Yeah, thank you.
0: Very good. As I understand, you also came from Paso,
2: witaj.
0: Right?
2: Cześć. Correct. Jak yeah. się masz? Podoba ci się w studiu? Tak, świetnie się bawię, dziękuję. Jak rozumiem, ty również przyjechałeś z Bazylei. Zgadza się, tak. Jak definiujesz swoją rolę w zespole? Myślę, że moja rola polega na byciu sobą. Mogę robić to, co słyszę i podejmować ryzyko tam, gdzie chcę. Wnieść swój wkład w taki sposób, jak tylko sobie to wyobrażam. Czy różnice kulturowe przekładają się na różnice muzyczne w waszym zespole? Może bardziej w gustach? Być może. Robert, pochodząc z Polski, ma inny background. Studiował z polskimi muzykami i tak każdy z nas ma odpowiednio różne perspektywy. Ale powiedziałbym, że czuję raczej, że jesteśmy indywidualnościami. Lubię to. I nie sądzę, że te różnice opierają się na narodowości, gdy gramy muzykę. Jakie dokładnie są twoje muzyczne korzenie? Ty również studiowałeś w Bazylei, może również gdzieś indziej. Obecnie studiuję w Bazylei, ale przez 10 lat grałem muzykę klasyczną na fortepianie. Zacząłem na nim grać w wieku 4 lat. Grałem również na saksofonie, zmierzając w stronę jazzu. Gdy miałem 14-15 lat, przyszły pierwsze koncerty w Oregonie, moim rodzinnym stanie. A w tej chwili studiuję na kampusie jazzowym w Bazylei w Szwajcarii. A co studiujesz? Są to studia w zakresie kompozycji i wykonawstwa. Co jest najbardziej fascynującego dla młodego jazzmena w graniu w międzynarodowym zespole? Różne perspektywy, języki, które naprawdę mi się podobają, zdobywanie doświadczenia. Warszawa przez te ostatnie dni była tak wspaniałym miastem, próbowanie jedzenia, słuchanie języka, przyglądanie się innemu alfabetowi. Wszystkie te czynniki mają znaczenie i sprawiły, że wspaniale było doświadczyć tak różnorodnych wrażeń. Byłeś już wcześniej w Polsce? Nie, to pierwszy raz. A może znasz jakichś polskich muzyków? Czy to także nowe doświadczenie dla ciebie? Mam szczęście znać dwóch z grona najlepszych muzyków jazzowych z Polski. Na pewno z mojego pokolenia. Są to Robert Wypasek i Marta Wajdzik. Dorastając, słuchałem także Tomasza Stańki, Marcina Wasilewskiego. Ci muzycy są legendami. Tak, obydwaj związani z wytwórnią ECM Records. Tak. Czyli w pewnym sensie to wciąż nowy grunt dla ciebie. Opowiedz proszę o innych zespołach, w których grasz. Czy są to zespoły wykonujące najbardziej powszechny mainstreamowy jazz, czy może bardziej eksperymentalny, a może ciągnący w stronę klasyki? Tak. Powiedziałbym, że przez lata grałem muzykę w bardzo różnorodnych kontekstach. Sporo z nich to bardziej tradycyjne, typowe dla głównego nurtu rzeczy. Było tego dużo. Ale z czasem próbuję wejść w muzyczny świat moich rówieśników i zbadać, co stanowi granicę muzyki improwizowanej, by być częścią również tego ruchu. Musi temu towarzyszyć sporo emocji. Są widoczne na twojej twarzy. Fascynuje nas to. Czy podśpiewujesz sobie w trakcie wykonania? Może nie tyle śpiewam, co staram się zaangażować rytmicznie w to, co się dzieje. Dziękuję za krótką rozmowę. Dziękuję.
1: I would say not singing, I my też dziękuję. But just trying to get rhythmically involved in what's going on around me.
0: Thank you very much for this conversation. I would yes. invite you to your colleagues Thank to continue you. The performance. Wes Georgiew był moim kolejnym rozmówcą przy

0: Klub jazzowy, a w studiu S4 Polskiego Radia goszczę Roberta Wypaska, który gra na saksofonach, Łesa Georgiewa na fortepianie, Nadawa Erlicha na kontrabasie oraz Fabrizio Doberti na perkusji. Mam jeszcze kilka pytań do lidera składu, Roberta, dlatego zaprosiłam go ponownie tutaj do mnie na krótką rozmowę. Robercie, w pierwszej części tego naszego spotkania powiedziałeś o twoich inspiracjach do pisania kompozycji. Mhm. Teraz chciałabym cię zapytać bardziej o ten techniczny aspekt. Jak dzielicie się rolami? Kto decyduje o tym, jak płynie narracja? Czy jest to bardziej sytuacja demokratyczna, czy może jednak jakiś ordung wprowadzasz?
1: Przyznam szczerze, że dla mnie ogromną wartością jest to, kiedy mogę pozwolić moim muzykom po prostu grać to, co naprawdę czują. To jest dla mnie, przyznam szczerze, klucz. Oczywiście, kompozycja sama w sobie jest skonstruowana w sposób konkretny, natomiast też jest dużo elementów, które pozwalają odchodzić od tego. Zwłaszcza, że to są ludzie, którym bardzo ufam muzycznie. I bez wątpienia to wydaje mi się osobiście po prostu, że to jest punkt kluczowy w tym wszystkim. Że to zaufanie jest niezwykle ważnym elementem po prostu w tworzeniu muzyki, zwłaszcza improwizowanej. Dlatego tym bardziej mam to na uwadze, że jest to bardzo demokratyczne, jest to bardzo otwarte, natomiast oczywiście kompozycje też mają dużo elementów stricte zapisanych i stricte przedyskutowanych, tak to nazwijmy. Więc tutaj też jest duży, jest swego rodzaju kontrola w tym materiale, natomiast też cieszę się bardzo, kiedy mogę dać wolność muzykom, to się powtórzę poniekąd, ale tylko z tego powodu, że to są ludzie, którym naprawdę ufam muzycznie i czuję się, kiedy mogę z nimi grać naprawdę w sposób taki, który pozwala mi po prostu być spokojnym na scenie.
0: A co jest dla ciebie sygnałem, że to wszystko, o czym mówisz, się udało?
1: Wydaje mi się, to jest trudne pytanie, ale wydaje mi się osobiście, że to jest przepływ tej energii, tak zwany flow, po prostu, kiedy przynajmniej z perspektywy muzyka mogę powiedzieć, że kiedy jest się w tym stanie takim, kiedy myśli nie stoją na przeszkodzie, żeby tworzyć, grać, tylko być w tym miejscu, w którym jesteśmy, być bardzo obecnym, uważnym na każdy dźwięk, każdy moment, na czas, który płynie i żeby nie bać się wziąć głębokiego oddechu i mieć to z tyłu głowy, że tak naprawdę po prostu to może płynąć, ponieważ każdy w zespole naprawdę szczerze i jakby z głębi serca dba o tą muzykę. I wydaje mi się, to jest po prostu coś takiego, że nie wiem, czy konkretnie odpowiedziałem na to pytanie, natomiast, ale konkludując po prostu, że wydaje mi się, że to przez to właśnie, że tak to wszystko wygląda, to działa po prostu w ten sposób i wydaje mi się, że to działa, czyli ten zwany flow.
0: Właśnie mówisz o tej czystej energii, zapowiadając ten wasz projekt i chciałam cię zapytać, czym ta energia jest? Co to dokładnie znaczy? Bo jest to dość opisowe pojęcie. Mhm. Czy to ma właśnie związek z tym, o czym przed chwilą powiedziałeś?
1: Myślę, że bez wątpienia. Myślę, że to jest w sumie po prostu chyba potwierdza to, co wcześniej powiedziałeś.

0: Powiedziałem, że to ta energia, to jest flow, to jest też swego rodzaju transparentność w zespole i totalna szczerość.
1: Bardzo Ci dziękuję za tę szczerość, zarówno tutaj w studiu, jak i na scenie w studiu S4.
0: Dziękuję.
1: Zapraszam Cię, byś kontynuował
0: Dziękuję
1: dla
0: serdecznie.
1: nas muzykę, którą przygotowaliście. Jazz, muzyka wolności, która co prawda wyrosła z bardzo konkretnej kultury, ale rozlała się na inne, będąc powodem wielu fantastycznych spotkań. Takie międzynarodowe spotkanie dzisiaj w klubie jazzowym w studiu S4 w Warszawie. Kończymy już to spotkanie z Państwem. Jeszcze chwila muzyki. Ja już bardzo Państwu dziękuję i mówię do usłyszenia w Radiowej Dwójce i do zobaczenia w TVP Kultura.

0: Jest 19. Beata Stylińska, witam Państwa i zapraszam na
1: pogłosy,
0: czyli na przegląd wypowiedzi naszych dzisiejszych gości. A zaczynamy od wystawy Tilda Swinton Ongoing. Oddajemy głos Agacie Kołacz z Malta Festival i Aleksandrze Szymańskiej z Instytutu Przemysłów Kreatywnych.
2: Darling, I didn't do it. I'm here, I'm alive, I'm talking to you. No, it was just an idea. I've done nothing these days but wait.
3: Ja jak usłyszałam, że mamy taką możliwość i że Fundacja Malta i widzi w nim tą wystawę, ucieszyłam się ogromnie, nie tylko dlatego, że indywidualnie jestem wielką entuzjastką Tildy Swinton, ale wydaje mi się też, że jej podejście do procesu twórczego, jej taka nieustająca historia zmiany, inspiracji innymi, że to wszystko są takie elementy, które bardzo jakoś odpowiadają naszemu myśleniu też dzisiaj o tym, jak czym jest sektor kreatywny.
4: Tilda Swinton zaprasza odbiorców wystawy do tego, żeby zobaczyli, jak łatwo jest tworzyć pracę z przyjaciółmi. To jest jej message, który właściwie dla nas nagrała, mówiąc come and see how simple it is to make the work with your friends. Poznajemy ją od bardzo osobistej strony. Myślę, że jej publiczna pozycja jest rozpoznawalna. Znamy ją jako ikonę stylu, znamy ją jako ikonę mody, znamy ją jako wybitną aktorkę o wielu twarzach, ale na tej wystawie poznajemy ją jako córkę szkockiej arystokracji, która podjęła próbę życia w inny sposób, która wyemancypowała się z tej historii, która postanowiła wyjechać najpierw do Afryki na wolontariat, potem studiować w Londynie w szkołach aktorskich i próbować swoich sił w niezależnym kinie, co było zupełnie nie do wyobrażenia w świecie, z którego wyrastała.
0: Wystawa była już pokazywana w kilku miastach Europy od dziś do 17 stycznia. Będzie można ją oglądać w Instytucie Przemysłów Kreatywnych w Warszawie. O swojej najnowszej, 25. już płycie opowiadał dziś na antenie pianista jazzowy Leszek Kułakowski. Opowiadał m.in. o inspiracji swoim rodzinnym miastem, Słupskim.
5: Mnie inspirują różne rzeczy. Przez miasto płynie taka rzeka, która nazywa się Słupia. Za czasów niemieckich nazywała się Stolpe. I to jest taki niemy świadek historii pruskiej, niemieckiej, polskiej i dalej nie wiadomo jakiej. Jest też utwór, który był autentycznym wydarzeniem z mojego życia. Nazywa się Nieznajomy Berliniczyk przed moim domem rodzinnym. Mianowicie w latach 90. przyjechałem do domu rodzinnego mojej mamy, w którym ja już nie mieszkałem i pod domem stał Mercedes i nerwowo chodzący niemiecki obywatel w wieku około 60 lat. Znając język niemiecki, zapytałem go, o co chodzi. Okazuje się, że jego ojciec, który był na łożu śmierci, prosił go, żeby zrobił właśnie zdjęcia tego domu rodzinnego, w którym ja miałem całą młodość i się wychowałem, bo on go wybudował w 1920 roku i był lekarzem i grał na fortepianie. I po prostu taka była koincydencja tych zdarzeń, że weszliśmy do tego domu, on zrobił te zdjęcia i na tym się kontakt urwał. Ten utwór ma taki właśnie taki dramatyczny, trochę niepokój w sobie, taki dreszczowiec miękki, a w środkowej części utworu jest taka narracja improwizowana fortepianu z saksofonem, która ma jakby trochę zobrazować tą naszą rozmowę z tym niemieckim obywatelem, który przybył pod mój dom rodzinny.
0: A rozmowa dotyczyła jednego z utworów z najnowszej płyty pianisty Poland, My Homeland. Pozostajemy przy muzyce. Dyrektor Roman Perucki zdradził dziś na antenie plany Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na najbliższy czas.
6: Znakomici artyści, wymienimy chociażby we wrześniu Walerii Sokołów. To jest ukraiński skrzypek mieszkający w Niemczech. Łukasz Długosz na flecie, Red Teclow fortepian. Trzeba pamiętać, że taką naszą marką to jest Gdańska Jesień Pianistyczna i tam będą znakomici artyści, pianiści. Będzie Bomsolikim z Rafałem Blechaczem chociażby. Będzie Piotr Aleksewicz, czyli jeden z laureatów konkursu Chopin.

0: Noskiego, będzie Tiana Oliu, będą trzy koncerty kameralne, dwa duety, Anglika Dżenowa, Liuben Dimitrow, Xinu Wang i Florian Koltun i będzie duet wiolonczelowo-fortepianowy z Czech. Będzie Wadim Kolodenko, czyli najlepszy ukraiński, jeden z najlepszych ukraińskich pianistów. No i na zakończenie jesieni będzie Szymon Nering. A do tego trzeba powiedzieć, że będziemy mieli laureatów konkursu dla dzieci i młodzieży w Szafarni. To będzie koncert tak zwana Mała Gdańska Jesień Pianistyczna, bo chcemy promować też młode talenty. 4 grudnia zapraszamy laureat pierwszej nagrody Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Wieniawskiego. I skrzypce będą w roli głównej w grudniu, poza koncertem jednym z Piotrem Pawlakiem, gdańszczaninem, laureatem, który jest naszą dumą. Ale z drugiej strony chcemy pokazać również, że Polska stoi również na instrumencie, który jest najtrudniejszym chyba, czyli skrzypce.
1: I w związku z tym w Gdańsku wystąpią laureaci trzech pierwszych nagród konkursu wieniawskiego. A inauguracja sezonu artystycznego Filharmonii Bałtyckiej właśnie się rozpoczęła. Bohaterką zapisków ze współczesności była w tym tygodniu aktorka Grażyna Bułka, która na zakończenie cyklu podzieliła się ze słuchaczami taką refleksją.
2: Widzę, że teatr idzie w taką stronę, że on nie zginie, na szczęście. Młodzi ludzie mają wspaniałe pomysły, mają dużo energii, siły. Lubię pracować z młodymi ludźmi, bo ja od nich czerpię. I mam ciągle wrażenie, że w głowie jestem młoda. Czasami się zastanawiam nad tym wszystkim, co w życiu przeżyłam. Pamiętam, kiedy powstawała moja książka Wywiad Rzeka. Tomek Kowalski, autor tej książki, zapytał mnie, słuchaj, czy ty chciałabyś cokolwiek zmienić w swoim życiu? Proste, banalne pytanie by się wydawać mogło. Różnie ludzie reagują. Natomiast ja wiem to na 100%. Bez względu na te wszystkie trudności, które mnie w życiu spotkały, bez względu na to, że trochę nie było tak, jakbym chciała, ale marzenie spełniłam. Zostałam tym, kim chciałam być i robię to, co kochałam od zawsze, nawet nie znając tego zawodu. Nie zmieniłabym niczego. Nie chciałabym nawet pozbyć się tych wszystkich trudności, które mnie prywatnie i zawodowo dotknęły. Tego bólu, który był bardzo silny i bardzo mocno, jak się to mówi brzydko, zrył mi beret, natomiast nie chciałabym tego zmieniać. Myślę, że wszystkie te rzeczy, każda z tych cegiełek, która w życiu się moim zdarzyła, zbudowała mnie.
1: Od poniedziałku w zapiskach ze współczesności słuchać będziemy wspomnień poety Juliana Kornhausera. W pogłosach to już wszystko. Beata Stylińska, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
5: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
6: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
7: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
8: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
9: Jaka jest dobra audycja według Państwa?
10: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
3: Autopromocja. 17 podróży Mozarta.
11: Dzień dobry Państwu, mówi Ireneusz Dębowski. Dalej podróżujemy z Mozartami. Jesteśmy w piątej podróży, pierwszej do Italii. Z Bolonii wyjechali rankiem 13 października. Do Parmy przyjechali 14. Wyjechali 16 po południu. Zatrzymali się w Piacenzy i tam nocowali. Potem znów gdzieś nocowali i do Mediolanu przyjechali 18.
12: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Mediolan, 3 listopada 1770. Kiedy to piszę, na pewno wróciłyście już z Triebenbach, ale jeśli padało jak u nas, to miałyście mokrą i zimną przyjemność. Może nawet był śnieg.
11: Matka i córka, Anna Maria i Nanner, były w Triebenbach, w posiadłości Schiedenhofenów, koło Laufen.
12: My widzimy tu śnieg z daleka.

0: czeka, jak patrzymy na góry bergamskie. Tobie, siostrze i przyjaciołom Wolfgang dziękuję za życzenia. I jeśli się spełnią, będziesz zadowolona.
1: Imieniny Wolfganga były 31 października.
0: Pozdrów Schiedenhofenów. Podziękuj im za uprzejmość i powiedz, że jak wrócę, sam im podziękuję. Nie wiem, co jeszcze napisać. Dzięki Bogu jesteśmy zdrowi i bardzo byśmy chcieli, żeby już był nowy rok lub Boże Narodzenie. Mamy mnóstwo pracy i tyle na głowie, że się wypróżniamy na pomarańczowo.
1: To przykład kwiecistego stylu Leopolda.
0: Jesteśmy stale zajęci, ale wielkie dzieło jest już na ukończeniu. Chwała Bogu i dzięki Bogu. Mimo trudności i problemów, z jakimi musi się mierzyć kapelmistrz, który ma przeciw sobie całą wirtuoza kanalia, przedrzemy się przez te chaszcze, jak Hans Wurst, który musiał się przedrzeć przez wielką górę gówna. Stary Mozart.
1: Aluzja do obstrukcji śpiewaków, których Leopold nazywa pieszczotliwie wirtuoza kanalia.
2: P.S. Wolfganga. Siostrzyczko kochana, serce moje, tobie i mamie dziękuję za życzenia i aż płonę z niecierpliwości, kiedy was znowu zobaczę. A wracając do życzeń, podejrzewam, że po włosku napisał je pan Martinelli.
1: Anton Martinelli, nauczyciel włoskiego w szkole Paziów w Salzburgu.
2: Choć wiem, że jesteś mądra i że potrafisz składać słowa po włosku i wiązać je z pozdrowieniami, które być może kiedyś napisał pan Martinelli. Powiedziałem to papie i dodałem: ach, gdybym ja był taki mądry i taki inteligentny. A papa na to: to prawda. A ja na to: jestem bardzo senny. A papa na to: więc kończ. No więc kończę. Addio. Proś Boga, żeby moja opera miała sukces. Ucałuj ręce mamy i pozdrów przyjaciół. Twój wierny brat, jak zawsze, Wolfgang Mozart, którego od pisania palce tak bolą, tak bolą, tak bolą.
1: Napisanie gęsim piórem wielkiego tomu partytury Mitridate Rediponto było dla palców trudną do wyobrażenia torturą.
0: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Mediolan, 10 listopada 1770. Od przyjaciół dostałem miscelanea i się ucieszyłem, że w Triebenbach dobrze się bawiłyście.
1: Listu Anny Marii nie znamy, ale nie trudno się domyślić, że w Triebenbach dopisały się inne osoby z wierszowanymi życzeniami dla Leopolda z okazji urodzin i imienin 14 i 15 listopada i dla Wolfganga z okazji imienin 31 października.
0: Raz jeszcze podziękuj pani von Schiedenhofen i jej synowi. Pozdrów ich koniecznie. Przyjaciołom dziękujemy im optima forma za radość, jaką sprawili mi listem i za poezję, która zdecydowanie góruje nad wielką poezją niemiecką. Wszystkich bardzo pozdrawiamy, a panu Spicederowi życzymy szczęścia, gromadki dzieci i żeby szybko rosły. Choć w Salzburgu wszystko szybko rośnie, a najszybciej ceny. Gdyby któryś z przyjaciół zechciał dopisać do listu coś śmiesznego i wesołego, zrobiłby dobry uczynek, bo Wolfgang, zajęty poważnymi sprawami, sam stał się bardzo poważny i się cieszę, jak wpadnie mu w ręce coś zabawnego i wesołego. Mam nadzieję, że mi przyjaciele wybaczą, że do nich nie piszę, ale nie mam do tego głowy. Opowiem później, jakie musieliśmy pokonać przeszkody, jakie odpierać ataki i jakiej to wymagało czujności i rozwagi. Dzięki Bogu udało się już wygrać pierwszą batalię i pokonać pierwszego wroga, który, wyobraź to sobie, przyszedł do primadonny, przyniósł jakieś arie i namawiał, żeby je zaśpiewała zamiast arii Wolfganga. Widzieliśmy te arie, chyba są nowe, ale nie mam pojęcia, kto je napisał.
1: Zapewne był to ktoś z otoczenia Quirino Gaspariniego, kapelmistrza z Turynu, kompozytora opery Mitridate Rediponto do libretta Vittoria Amadeo Cigna Santiego.

0: i wystawionej w Turynie w 1767 roku.
1: Na szczęście odprawiła go. A jak zobaczyła arię Wolfganga napisane dokładnie tak, jak sobie życzyła, była zachwycona. I zachwycony był pan Lampugnani, który z nią pracuje. Nie miał dla Wolfganga dość słów uznania.
0: Primadonną była Antonia Bernasconi, Giovanni Battista Lampugnani, kompozytor, klawesynista, maestro di cembalo, repetytor śpiewaków, który na premierze opery Mozarta i na dwóch kolejnych przedstawieniach będzie przy drugim klawesynie, a poczynając od czwartego zastąpi Mozarta i będzie dyrygował operą od pierwszego klawesynu.
1: Byliśmy dziś u niej i widzieliśmy, jak uczy się pod okiem maestra pierwszej arii.
0: Chodzi o arię Aspazji, Al destin che la minaccia. Pierwszą arię opery.
1: Aj, tymczasem widać, jak na teatralnym niebie zbierają się czarne chmury, ale dzięki mądremu postępowaniu, z Bożą pomocą, cel osiągniemy. Nie ma się czemu dziwić, takie historie zdarzają się największym mistrzom. Nie trzeba się przejmować, bo jak tylko zdrowie dopisuje i nie mamy konstupacji, reszta jest bez znaczenia. Z czasem poznasz więcej szczegółów. Pogoda jest okropna, bo albo pada, albo jest mgła. A jak wyjdzie słońce, nazajutrz znów jest ponuro. Całujemy milion razy. Pozdrawiamy przyjaciół i przyjaciółki. Z domu i spoza domu. Twój stary Leop Mozart. Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Mediolan, 17 listopada 1770. W liście z 10 prosiłem, żebyś przyjaciołom i przyjaciółkom podziękowała za życzenia. Tobie i Naner nie dziękowałem, bo przysłałaś życzenia od innych, a twoje zaschły na końcu pióra. A Naner pewnie nie potrafiła znaleźć odpowiedniej formuły i nic nie napisała. Powinnaś dziękować Bogu, że nie jestem tak surowy jak świętej pamięci Danner, który przed księdzem plebanem i konsystorium powiedział kiedyś, że jak żona fartuch kuchenny powiesi na szafie, jest to wystarczający powód do śmiertelnej obrazy, a nawet do rozwodu. Tak czy inaczej, korona by jej z głowy nie spadła, gdyby coś napisała. Ale zaraz, coś sobie przypomniałem. Chyba jednak coś napisała i życzenia przysłała. Po włosku. No cóż, jak się ma tyle na głowie, to może się w głowie zakręcić i można o czymś zapomnieć. Dzięki Bogu jesteśmy zdrowi, choć Wolfganga jak zwykle bolały zęby i był spuchnięty.
0: Ból zębów, opuchlizna, etc. to chroniczne dolegliwości Wolfganga. Często powracają w korespondencji.
1: Primadonna jest ze swojej arii bardzo zadowolona, a Primo Uomo przyjedzie w przyszłym tygodniu. Wczoraj i dzisiaj udało się powstrzymać kolejną burzę i choć można się jeszcze spodziewać jakichś incydentów, z Bożą pomocą wszystko się dobrze skończy. Mam taką nadzieję.
0: Burzę wywołał Guglielmo Dettore, odtwórca roli tytułowej. Był bardzo kapryśny. Trudno mu było dogodzić. I niektóre arie Wolfgang musiał przerabiać, a nawet pisać na nowo. Zachowały się 4 szkice do jego arii Sedi, Lauri, Il crine adoro. 2 do recytatywu Respira al fin. 2 wersje arii Vado incontro al fato estremo.
1: Trzeba jednak wiedzieć, że w Italii powszechny sukces zdarza się rzadko. Dużo zależy od przypadku. Zawsze są jakieś frakcje i średnia, a nawet marna tancerka, która ma solo, ma swoich zwolenników, którzy robią klakę i biją jej brawo. W każdym razie wiele przeszkód udało się już pokonać i z Bożą pomocą uda się wszystko doprowadzić do szczęśliwego końca. Mam taką nadzieję. Pytasz, gdzie mieszkamy? Jak to jest daleko od pana Trygera. Do

0: a w jego firmiana jest jakiś kwadrans, ale nie ma dnia, żebyśmy u niego nie byli. Zwykle chodzimy tam po obiedzie, by się trochę rozerwać, bo jak to nie jest konieczne, staram się, żeby po obiedzie Wolfgang już nie pracował. Całujemy 10 milionów razy. Pozdrawiamy przyjaciół i przyjaciółki z domu i spoza domu. Stary Leop Mozart. Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Mediolan, 24 listopada 1770. Dzięki Bogu jesteśmy zdrowi. Wolfgang ma ręce pełne roboty i czas nagli. Dla Primo Uomo napisał dopiero jedną arię, bo jeszcze go nie ma. Musi poczekać, aż przyjedzie, by dwa razy nie robić tego samego i skroić mu arię na miarę. Twój stary MZT.
1: PS Wolfganga. Kochana siostro, dawno do ciebie nie pisałem i twój smutek i żal postanowiłem osłodzić kilkoma zaledwie słowami, bo papa już wszystko napisał. Co do opery, zostało jeszcze sporo do skomponowania. Mam nadzieję, że z Bożą pomocą wszystko się uda. Adio, bądź zdrowa. Twój zawsze wierny brat, Wolfgang Mozart.
0: PS. Jak wczoraj wyszliśmy z domu, zobaczyliśmy coś bardzo niezwykłego i niewiarygodnego. Notabene w Italii bym się tego nie spodziewał. Z daleka słyszałem, jak śpiewali żebracy. Mężczyzna i kobieta śpiewali w czystych kwintach. Żadnej nuty nie brakowało. W Niemczech nigdy czegoś takiego nie widziałem. Myślałem, że dwie osoby śpiewają dwie różne piosenki, ale jak się zbliżyłem, zobaczyłem, że to jest duet śpiewany w najczystszych kwintach. I pomyślałem o świętej pamięci Wenzlu, bo gdyby tak zaśpiewali na jego pogrzebie, na pewno by zmartwychwstał.
2: Wenzel Hebelt, profesor skrzypiec, który zastępował Leopolda w czasie jego nieobecności. Był zwolennikiem ścisłego kontrapunktu. Stosowanie kwint uchodziło za prymitywną formę kontrapunktu, która przez zwolenników ścisłego kontrapunktu była wyśmiewana.
0: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Mediolan, 8 grudnia 1770. Dziś po Angelusie była druga próba recytatywów. Pierwsza była tak dobra, że Wolfgang tylko raz musiał chwycić za pióro i poprawić della na dalla. Brawo dla kopisty i brawo dla kompozytora, bo zwykle trzeba dużo poprawiać w nutach i w słowach. Tymczasem mogę powiedzieć i bez ojcowskiej taryfy ulgowej, że opera jest dobra. Napisana inteligentnie i śpiewacy są dobrzy. Wszystko teraz zależy od orkiestry, od publiczności i jej kaprysów, czyli od szczęścia, które jest nam równie potrzebne jak grającemu na loterii. Co do mojego brata, postaraj się załatwić przez pana Hagenauera.
2: Chodzi o Józefa Ignaca Mozarta, młodszego brata Leopolda, który miał stale problemy finansowe.
0: Niech pan Provino lub ktoś inny da mu w twoim imieniu dukata, jakbyś to ty dała. Ty zawsze byłaś dla niego bardzo wyrozumiała. Nie musi się na mnie powoływać. Oddam, jak wrócę. No i znowu piszę w pośpiechu. Całujemy 10 milionów razy. Twój stary Mozart. Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Mediolan, 15 grudnia 1770. Przed pierwszą próbą z małą orkiestrą niektórzy sobie podkpiwali. Mówili, że muzyka będzie dziecinna i nieudolna, bo nie jest możliwe, by taki mały chłopiec, do tego Niemiec, mógł napisać włoską operę. Jeśli nawet jest wielkim wirtuozem, nie będzie w stanie zrozumieć chiaro e scuro, a bez tego nie ma teatru. Ale po pierwszej próbie nabrali wody w usta i nic już nie mówią. Kopista jest zachwycony. Jest to dobry znak, bo jak muzyka jest dobra i się podoba, kopista może dużo zarobić, nawet więcej niż kompozytor, bo na prawo i

0: lewo sprzedaje, co bardziej chwytliwe arie. Śpiewaczki i śpiewacy też są zadowoleni, nawet szczęśliwi, a primadonna i primo uomo są zachwyceni duetem. Primo uomo powiedział, że jak to duet to się nie spodoba, to da się drugi raz wykastrować. Basta. Teraz wszystko zależy od publiczności i jej kaprysów. Nie przywiązywałbym do tego znaczenia, gdyby nie sprawa honoru, może trochę przesadnego. Niemało już zdziałaliśmy na tym świecie i Pan Bóg zawsze nam sprzyjał, ale mając na uwadze okoliczności, jesteśmy w przeddzień zdarzeń, które będą miały duże znaczenie i wierzę, że i tym razem Pan Bóg będzie nam sprzyjał. Był już pierwszy śnieg, jest mróz, zamarznięte kałuże, ziemia jak gruda. Możesz sobie wyobrazić, jak marzniemy, bo nie mamy pieca i tylko możemy lamentować. O Boże, jak zimno jest w tym ciepłym kraju. Najbardziej marzną nam ręce. Przykrywamy się futrami, nogi w filcowych butach, ale ręce mamy na wierzchu. Dziś spadł deszcz i trochę się ociepliło. Postaraj się o płótno na koszulę, bo jak wrócimy, trzeba będzie dla Don Amadeo uszyć nowe. Wszystko jest już na niego za ciasne, rękawy za krótkie. Nie wiem, jak wytrzymamy do powrotu. Napiszę na świętego Szczepana, jak opera już będzie in scena. I tego dnia, godzinę po Ave Maria, będziecie mogły sobie wyobrazić, jak maestro Amadeo prowadzi od klawesynu operę, a ja siedzę w loży lub na balkonie. Życzcie nam powodzenia, żeby się udało i zmówcie za nas kilka ojczenaszów. Twój zawsze stary Mozart.
1: I na tym kończymy. Zapraszam na spotkanie w kolejnym odcinku Ireneusz Dębowski.

Uwertura do opery Mitrydatys, Król Pontu, Wolfganga Amadeusza Mozarta. Za chwilę będziemy już słuchać zupełnie innej muzyki. Przenosimy się do Filharmonii Narodowej, gdzie czeka na Państwa Ewa Szczecińska.

Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie z balkonu pierwszego naszego stałego punktu transmisyjnego w sali Filharmonii Narodowej. 69. raz w przedostatni piątek września startuje stąd Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. W tym roku nad programem festiwalu pracowała 10-osobowa komisja programowa powołana przez jej przewodniczącego Jerzego Kornowicza. To jest, przypomnijmy, festiwal organizowany od samego początku przez Związek Kompozytorów Polskich. I członkowie związku wybierani są na przedstawicieli komisji programowej. Są wśród nich przede wszystkim kompozytorzy z różnych ośrodków, różnych pokoleń. Są muzykolodzy i dyrygenci. 69. Warszawska Jesień będzie się odbywać pod hasłem Znaki. I od fragmentu tekstu na ten temat autorstwa Jerzego Kornowicza rozpocznę wprowadzenie do festiwalu. Jerzy Kornowicz pisze tak. Znaki nadające specyfikę tej jesieni mają postać motywów muzycznych, słów, fonemów, grafik, gestu, tańca, choreografii, filmu, światła i działań przestrzennych. Zatem w tym roku festiwalowe działania będą łączyć dźwięki z innymi rodzajami artystycznej aktywności, multimodalność. Tak, działalność od lat swoją określa wybitny polski artysta, kompozytor Wojciech Blecharz, którego zresztą dzieła można teraz obejrzeć w nowo otwartej przestrzeni Sinfonii Warsowii na Grochowskiej. A u nas w Filharmonii Narodowej usłyszymy dziś dwa dzieła skomponowane na zamówienie Warszawskiej Jesieni. Na otwarcie będzie to For Mia, utwór Krzysztofa Knitla na improwizujące skrzypce, na których grać będzie tytułowa Mia, Mia Zabelka, austriacka skrzypaczka, improwizatorka, także kompozytorka, artystka dźwiękowa, będzie miała ze sobą skrzypce akustyczne, skrzypce elektryczne, elektronikę, będzie też używać głosu. Więc For Mia dla Mii Zabelki. Z kolei na perkusji grać będzie Hubert Zemler, którego miejsce usadowione jest na samym środku, tam gdzie zwykle stoi dyrygent. Tu w tej kompozycji nie będzie dyrygentki Marzeny Diakun, która prowadzi dzisiejszy koncert, tylko właśnie Hubert Zemler oraz Krzysztof Knitel będą prowadzić quasi improwizację, bo tematem tego utworu For Mia jest improwizacja. No i do tego orkiestra. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, która już jest na estradzie. Zatem już za chwil kilka zabrzmi też, jak to zwykle, na otwarcie Warszawskiej Jesieni hymn narodowy, który poprowadzi Marzena Diakun. A zaraz potem na estradzie pojawią się wspomniani, już wymienieni soliści. Krzysztof Knitel, który będzie obsługiwał swoje instrumenty elektroniczne, będzie też taśma, ale elektronika na żywo. No i Hubert Zemler i Mia Zabelka.

Hymn narodowy jest tradycją, wykonanie hymnu narodowego jest tradycją otwierania każdej warszawskiej jesieni. Bardzo dynamiczny, polonezowy rytm tym razem wybrała Marzena Diakun. A przed nami już pierwszy utwór, światowa premiera utworu zamówionego u Krzysztofa Knitla, który wraz z Miją Zabelką i Hubertem Zemlerem właśnie pojawili się na estradzie. Będą też zbliżenia dwójki solistów pokazywane na wideo odtwarzanym na żywo. Zaczynamy. Formia Krzysztofa Knitla.

tenha certo com Let's go.

Oh, my God.

Thank you.

Wielkie, wielkie brawa dla Krzysztofa Knitla. Formia, jego utwór otworzył 69. Warszawską Jesień. Słyszą Państwo reakcję publiczności? Wielki aplauz, bo rzeczywiście ten utwór to performatywny majstersztyk. Niby muzyka improwizowana, ale proszę się nie dać zwieść. Obszerne fragmenty tej kompozycji zostały precyzyjnie zapisane w nutach. No ale była też improwizacja i solistów, i także orkiestry. Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, która w tej kompozycji grała w nieco zmniejszonym składzie, tylko instrumenty smyczkowe i instrumenty dęte, drewniane i blaszane, co myślę, że doskonale Państwo słyszeli. Wielkie brawa dla Krzysztofa Knitla. Na zamówienie Warszawskiej Jesieni powstała ta kompozycja pełna i powagi, i puszczania oka, i bardzo różnych stanów, i także mieszania rozmaitych stylów. Na estradzie są soliści, których jeszcze nie wymieniłam. Mija Zabelka grała na skrzypcach akustycznych, na skrzypcach elektrycznych, używała elektroniki i także własnego głosu, głosek, współgłosek, ale również w jednym miejscu poprowadziła, zadyrygowała partią smyczków Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Proszę Państwa, to jest aplauz w pewnej części publiczności na stojąco. Bardzo, bardzo utwór się podobał. Więc Mija Zabelka, Formia, przypomnę, taki jest tytuł tej kompozycji. Drugi solista to sam Krzysztof Knitel, który grał na swoich instrumentach elektronicznych. Miał też przedmiot, butelkę pustą, plastikową, która była obiektem grającym. No i również w pewnych częściach prowadził, dyrygował orkiestrę. No i na środku trzeci solista, który, jak powiedział mi Krzysztof Knitel parę dni temu, nie był początkowo brany pod uwagę jako

0: solista, ale wszystko się zmieniło i oto Hubert Zemler ze swoim zestawem perkusyjnym, z wielkim bębnem na czele, ale także z małymi bębnami i z innymi instrumentami typowymi dla zestawu jazzowego, zajął miejsce pośrodku, w tym miejscu, gdzie zwykle stoi podest dyrygenta. To właśnie umieszczona zostało instrumentarium Huberta Zemlera. I Hubert Zemler także dyrygował momentami orkiestrą, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. I jego zadaniem było również uruchamianie taśmy, ponieważ Krzysztof Knitel przygotował też warstwę elektroniczną stałą, czyli pod postacią taśmy. A mówię to wszystko teraz, ponieważ mamy sporo czasu. Zanim usłyszymy kolejny utwór w programie koncertu otwierającego Warszawską Jesień, czyli Strefę Zaniku Mateusza Śmigasiewicza, to również zamówienie Warszawskiej Jesieni i premiera, światowa premiera, ale zanim usłyszymy ten utwór, estrada będzie całkowicie przebudowywana. No przede wszystkim instrumenty perkusyjne muszą zniknąć ze estrady i w tym miejscu stanie pulpit dla Marzeny Diakun, która poprowadzi wykonanie kolejnej kompozycji. To chwilę potrwa. Publiczność teraz ma czas na refleksję i na rozmowy. A my na antenie programu drugiego proponujemy Państwu teraz fragmenty rozmowy, którą z Miją Zabelką i także z Mateuszem Śmigasiewiczem przeprowadziła Monika Kopcik.
1: I think we are all shaping the whole composition with our gestures.
2: Wszyscy kształtujemy kompozycję za pomocą naszych gestów i znaków. Robimy to również poprzez ruchy ciała i ruch orkiestry. Wszystko to stanowi część utworu. Kompozycja Krzysztofa Knitla łączy improwizujący duet i trio z orkiestrą. Oczywiście orkiestra nie jest przyzwyczajona do improwizowania. Jestem jednak pod ogromnym wrażeniem tego, jak dobrze to wszystko działało podczas prób i jak wiele przyjemności sprawia orkiestrze wspólne granie z nami.
3: A partie solistów, perkusji, instrumentów elektronicznych, a w szczególności skrzypiec, czy tworzą tutaj mniejsze zespoły wyodrębnione z całej orkiestry?
2: Tak, mamy tutaj do czynienia z różnymi, zupełnie odmiennymi grupami w obrębie jednego utworu. To skomplikowana kompozycja. Jesteśmy zarówno triem, jak i częścią orkiestry, a jednocześnie występujemy jako soliści. W tym utworze dzieje się więc bardzo wiele i właśnie dlatego jest on dla mnie tak ekscytujący.
3: Utwór nosi tytuł Formia. Krzysztof Knitel zadedykował go tobie. Czy miałaś wpływ na kształt kompozycji, kiedy Krzysztof Knitel tworzył jej pierwotną koncepcję?
2: Byłam już dwukrotnie zapraszana na festiwal Warszawska Jesień. Podczas mojego ostatniego udziału występowałam solo i Krzysztof Knitel usłyszał wtedy moją grę. Myślę, że zrobiła na nim wrażenie, bo powiedział, że chciałby napisać dla mnie utwór. A stało się tak dlatego, że wypracowałam na swoim instrumencie pewną technikę improwizacyjną, którą nazywam grą automatyczną. Skrzypce funkcjonują jak dźwiękowy interfejs. Poprzez interakcję przestrzenną ich brzmienie jest przekształcane dokładnie w momencie powstawania utworu.
3: Tematem tegorocznego festiwalu są znaki. W kontekście muzyki to słowo może oznaczać bardzo wiele. Mogą to być nuty, mogą to być gesty, może to być również forma porozumienia między dyrygentem a orkiestrą, muzykiem a słuchaczem. Jak odczytujesz to bardzo szerokie pojęcie znaku w kontekście własnej praktyki artystycznej?
2: Muzyka powstaje poprzez znaki. Jest to również powód, dla którego stworzyłam koncepcję gry automatycznej. Jako skrzypkowie wykonujemy bardzo wiele ruchów, nie tylko dłońmi i ramionami.

0: nami. Całe ciało jest zawsze obecne w tworzeniu muzyki. Czasami ludzie zapominają o tym aspekcie, ale moim zdaniem bardzo ważne jest, że muzyka oddziałuje zarówno na umysł, jak i na ciało. Jak mawiał John Cage, słyszymy również poprzez ciało i poprzez skórę, a nie tylko za pomocą uszu.
1: We hear also through the body, through the skin, not only through the ears. This is what John Cage said.
2: Mówiła skrzypaczka Mia Zabelka. Zapytałam również kompozytora Mateusza Śmigasiewicza o to, czy hasło przewodnie Znak wpłynęło na wybór dźwięku dzwonu jako głównego motywu kompozycji Strefa Zaniku.
3: To zawsze się wykluwa w czasie. Myślałem o tym, że różne instrumenty różnie oddziałują też na naszą pamięć czy dźwiękowe archetypy, tak, które mamy w sobie, więc później zawęziłem to do jednego instrumentu, ale za to bardzo ciekawego.
2: Było to istotne, że dzwon ma właśnie tak wiele odniesień kulturowych, bo to są i konteksty sakralne, też sygnały, właśnie elementy, które spajają jakieś społeczności. To wszystko powracało w czasie powstawania tej kompozycji?
3: Tak, ale najważniejszy chyba był aspekt dla mnie sygnalizacji jakiegoś zdarzenia, czy zmiany, czy przemiany, czy końca. Ale również ważny dla mnie jest jakiś rodzaj takiej gry, bo w utworze dosłownie dwa razy pojawia się dźwięk dzwonów nagranych, ale reszta i na tym głównie jest oparty utwór, jego harmonika, też forma, na dźwiękach dzwonów, które syntezowałem jakby samemu, więc to jest dla mnie też ciekawa taka gra między tym, co słyszymy, a tym, co tworzymy sami, nawet bez instrumentu fizycznego.
2: Czy właśnie ten element uderzenia, wybrzmienia, pewnego drgania to były takie struktury, w których się pan poruszał?
3: Jak najbardziej. Ten dźwięk dzwonu składa się z wewnątrz siebie, z różnych wysokości składowych. Można je kształtować właśnie, jak tworzy się ten dźwięk od zera, można je kształtować dowolnie, można je przedłużać, skracać, wydłużać, uwypuklać, chować, i jeśli ma się stworzoną tutaj jakiś przebieg, wtedy można dołączyć orkiestrę, czy też instrumenty po prostu jako warstwę, która współgra z tym ruchem wewnętrznym tych dźwięków. Niekoniecznie je kopiuje, czasami dopełnia, czasami z nimi kontrastuje.
2: Jak budował pan te relacje?
3: Dużo słuchałem tych dźwięków, dostrajałem je, wyobrażałem sobie, jakie instrumenty są w stanie jakby dobrze z tym zarezonować, dosłownie dobrze z tym zarezonować i prowadzić jakiś rodzaj dialogu motywicznego czy formalnego, ale też czysto akustycznego czy barwowego. To jest taka sfera dla mnie, której jest fascynujące dla mnie zawsze poruszanie się.
2: Czy poszukując tego dźwięku, który pojawia się jako faktyczny dzwon, nie ten konstruowany, pan sprawdzał brzmienia różnych dostępnych próbek? Czy to w ogóle było istotne też materialnie?
3: Sprawdzałem i tutaj muszę już trochę odejść od jakiegoś takiego trochę teoretycznego podejścia, ponieważ w tym wypadku, jak i przy różnych innych decyzjach, też był dla mnie element po prostu jakiś emocjonalny, czegoś, co po prostu brzmi dla mnie w jakiś określony sposób. Strefa półcienia, tak? To jest, czy to są jakości brzmieniowe, czy to jest to, co ten szum, który jest dookoła tych dźwięków, czy to jest już, czy to są ptaki, które śpiewają gdzieś w tle, czy to jest, no, strasznie trudno o tym rozmawiać, bo tutaj już wkraczamy w takie miejsce, w którym jakby emocje trudno wytłumaczalne wchodzą do tej rozgrywki o duszę.
4: To były słowa Mateusza Śmigasiewicza, z którym rozmawiała Monika Kopcik, a wcześniej nasza dziennikarka spotkała się z Miją Zabelką, solistką, dla której swój utwór skomponował Krzysztof Knitel, For Mia. Wysłuchaliśmy tego utworu właśnie przed chwilą na otwarcie warszawskiej jesieni. To ja może jeszcze tylko dodam, że

Co do improwizacji kompozycji Krzysztofa Knitla, to artysta ten od ponad 20 lat stosuje metodę, tak zwaną metodę conducting Lorenza Bacha Morrisa, nieżyjącego już wybitnego muzyka jazzowego, który pozwolił Krzysztofowi Knitlowi stosować tę metodę. Polega ona na wykorzystywaniu słownika gestów, bardzo przydatnego, a Krzysztof Knitel, pracując tą metodą z różnymi muzykami od wielu lat, rozbudował słownik Morrisa jeszcze o swoje własne doświadczenia. Conducting i metoda, w której mamy i dyrygowanie, i przewodnictwo, w tym przewodnictwo elektryczne. Taka zasada była również wykorzystana w kompozycji, która otworzyła warszawską jesień, kompozycji Krzysztofa Knitla. Słyszeli Państwo, jaki aplauz wzbudziła wśród publiczności. Jesteśmy ponownie na sali koncertowej Filharmonii Narodowej. Publiczność cały czas jeszcze ma chwilę na rozmowy, być może na przejrzenie programu festiwalu, bowiem przygotowywanie estrady do wykonania kompozycji Mateusza Śmigasiewicza Strefa Zaniku jeszcze cały czas tutaj trwają. Ja zatem, korzystając z okazji, przypomnę raz jeszcze, że tematem tegorocznej warszawskiej jesieni są znaki, bardzo różne znaki. Część z tych znaków również będziemy tutaj mogli doświadczyć w Filharmonii Narodowej, bo w drugiej części będą to znaki świetlne, światło, ciemność. Są znaki systemu dyrygowania improwizowanym zespołem, wykorzystany w pierwszej kompozycji. No a teraz przed nami już za chwilę utwór na orkiestrę, dużą orkiestrę z fortepianem i z harfą oraz elektronikę. Utwór Mateusza Śmigasiewicza. Usłyszeli Państwo już w tej króciutkiej rozmowie przeprowadzonej przez Monikę Kopcik z kompozytorem, że tematem utworu Mateusza Śmigasiewicza są dzwony, dźwięk dzwonu i rzeczywiście kompozytor zastosował ten symbol, który przecież znamy choćby z wiersza Kazimierza Przerwy Tettmajera, na anioł pański biją dzwon. Był przecież zawsze, miał znaczenie religijne, ale także wspólnotowe. Kompozytor w pięknym tekście zamieszczonym w książce programowej Warszawskiej Jesieni pisze o metafizycznej naturze czasu. Jego dźwięk dzwonu oznajmia zbliżającą się przemianę, która może przybrać różne formy i wywołać emocje bliskie zarówno nadziei, jak i rozpaczy. Jednak nawet jeżeli zwiastuje nieuchronny koniec, pozostawia on wciąż możliwość nowego początku. To są słowa Mateusza Śmigasiewicza, a więc Strefa Zaniku to utwór, który jest bardzo piękną medytacją nad kulturowym znaczeniem dźwięku dzwonu. Orkiestra już usadowiona jest na estradzie. Dodam jeszcze, że towarzyszyć będzie jej partia taśmy kwadrofonicznej rozstawionej wokół orkiestry, co jest o tyle ciekawe, że w muzyce współczesnej najczęściej rozstawia się głośniki kwadrofonicznie wokół publiczności. Tu chodzi o stworzenie trochę innej sytuacji. Orkiestra, muzycy grający na żywo i do tego kwadrofoniczna taśma, która otula z góry dźwięki wydobywane przez muzyków. A byłam na próbie, więc wiem, że utwór jest bardzo piękny i mocno zatopiony w naturalnych brzmieniach, naturalnych

spektralnych współbrzmieniach. Proszę Państwa, oto oklaski dla Marzeny Diakun. Przed nami zatem kolejna premiera utworu zamówionego przez warszawską jesień u Mateusza Śmigawsiewicza. Strefa zaniku.

0: dwa pokolenia i dwie bardzo odmienne kompozytorskie wrażliwości na otwarcie warszawskiej jesieni. Na samym początku, pamiętają Państwo, słyszeliśmy utwór Krzysztofa Knitla, rocznik 47, a przed chwilą Mateusza Śmigasiewicza, rocznik 89. Strefa zaniku i czysta muzyka skomponowana na orkiestrę, wielką orkiestrę, grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z Katowic, prowadzona przez Marzenę Diakun i do tego warstwa elektroniczna. Wspominałam o tym. Warstwa elektroniczna kwadrofoniczna rozmieszczona wokół orkiestry, nie wokół publiczności, tylko wokół orkiestry, jak wirtualny dzwon unoszący się nad muzykami grającymi na żywo. A w warstwie elektronicznej kompozytor użył nagrań dzwonów, prawdziwych dzwonów. Nie chciał mi zdradzić do końca, jakie to instrumenty. Powiedział tylko, że na pewno będzie jeden dzwon z małej bardzo przestrzeni z wioski we Włoszech. I do tego skonstruował cztery dzwony syntetyczne. Tak wyglądała warstwa elektroniczna, no i do tego orkiestra. Dzwony, kulturowe konotacje tego dźwięku, kulturowe i wspólnotowe, to zatem był temat tego utworu. Kompozytor w komentarzu zamieszczonym w książce programowej, który Państwu bardzo gorąco polecam, pisze też o metafizycznej naturze czasu, zaklętej właśnie w dźwiękach dzwonu. Piękny, subtelny i melancholijny utwór zakończył pierwszą część koncertu inaugurującego 69. Warszawską Jesień. Za 20 minut tutaj w sali koncertowej Filharmonii Narodowej zabrzmi nowy utwór, który premierę miał kilka miesięcy temu, w maju, utwór Adama Poremskiego Postmuzyka, i tam czekają nas pewne niespodzianki, o których za chwil kilka. A na sam koniec jeszcze jedna niespodzianka. Utwór kanadyjskiej kompozytorki Ansley Blake, którego tytuł na język polski można przetłumaczyć tak. Dźwięk, cieśnina, kanał, zatoka, przesmyk, pustkowie, wyciągnięcie szyi. I ten utwór będzie się rozgrywał w całej przestrzeni sali Filharmonii Narodowej, nie tylko na estradzie. Więc takie jeszcze dwie kompozycje przed nami, a teraz w przerwie zapraszam znów do wysłuchania rozmów Moniki Kopcik, która spotkała się z Marzeną Diakun, dyrygentką dzisiejszego koncertu. I wracamy też do pierwszego utworu, bowiem Monika spotkała się też z Krzysztofem Knitlem.
1: Właściwie to chyba był pomysł Jerzego Kornowicza, dyrektora festiwalu, żeby powstał taki utwór, który wykorzystuje stosowaną ode mnie przez szereg lat metodę conduction. Metodę wymyślił wspaniały muzyk, już nieżyjący, Lawrence Butch Morris, jazzowy trębacz, ale również poprowadził 200 ileś koncertów metodą conduction.

0: orkiestrami klasycznymi, ponieważ muzycy klasyczni bardzo niechętnie odnoszą się do dźwięków improwizowanych, wolą grać po prostu z nut to, co kompozytor napisał. A ja takie zajęcia ze studentami robiłem już od początku tego tysiąclecia, tak trzeba powiedzieć. Więc dość długo sprawdzaliśmy różne znaki właśnie, różne metody przekazywania sobie informacji na temat dźwięków. Te znaki wyrażają dokładnie to, co muzycy mają zagrać. Oczywiście one są symboliczne, ale każdy z nich coś wyraźnie określa i coś, co kojarzy się z dźwiękiem. Jak pani zobaczy ten znak, no to będzie pani miała chyba wyobrażenie takiego dźwięku, prawda? Dosyć spokojnego i płaskiego, ale jak pani zobaczy ręce unoszące się w górę, to wiadomo, że to będzie chyba głośniej, prawda? Albo wyżej, albo głośniej. Akurat w tym przypadku ten gest oznacza głośniej i tak dalej. Najprostsze znaki, czyli gesty wykonywane przez improwizującego dyrygenta, bo dyrygent improwizuje przy pomocy w jakimś sensie, w cudzysłowie przy pomocy orkiestry. Orkiestra po prostu daje siebie to, co najlepsze, ale dyrygent pokazuje, co gra. Tylko na przykład w ogóle nie pokazuje, jaka wysokość, nie pokazuje, w jakim tempie czasami, albo oznacza rytm, ale nie wiadomo, jak z tym rytmem postąpić. Jest dużo swobód, ale na poziomie, no powiedziałbym, nie za trudnym, żeby nie było to od razu skok na głęboką wodę, zagraj to, co ci przychodzi do głowy. No tak, ale może ktoś powiedzieć, nic mi nie przychodzi. Albo gamma, C-dur.
1: Rozmawiając z solistką, jedną z solistek w pana kompozycji, Miją Zabelką, wspominała o metodzie również improwizowanej, automatic playing, którą ona też stosuje jako solistka. Czy to była pierwsza podpowiedź, z kim ten utwór będzie chciał pan wykonać, bo jest dedykowany mi, Izabelce?
0: Tak, ja ją słyszałam kilka razy. O niej słyszałam dawno, dawno temu właściwie, w latach 90., kiedy zdobywała nagrody na konkursach kompozytorskich, bo ona jest i kompozytorką, i skrzypaczką. Jako młodziutka autorka, była w klasie u mojego kolegi, który był profesorem, nie żyje już, w Akademii w Wiedniu, właściwie to jest chyba Uniwersytet Muzyczny w Wiedniu, Dieter Kaufmann. To był jej profesor. Znała też innych świetnych kompozytorów, na przykład z Polski był tam, przez wiele, wiele lat uczył Roman Haubenstock-Ramaty krakowski, kompozytor, który emigrował z Polski. I no tak, więc mnóstwo wspólnych znajomości. A Mija Zabelka szereg razy zagrała w Polsce. I kiedy po raz pierwszy się pojawiła, to było na Elektoralnej, pamiętam, w Ośrodku Kultury na Elektoralnej, zaskoczyła mnie swoim graniem. Po prostu było mi coś to tak bliskiego, tak jakbym sam to wymyślił. Następnym razem na Mińskiej, grała zupełnie sama wtedy, znów, no, idealna forma, przepiękna improwizacja. Już wiedziałem, że bardzo chciałbym, żebyśmy coś zrobili razem, ale jeszcze nie było okazji i już wiedziałem, że teraz to musimy gdzieś się spotkać. I jak tylko Jerzy przyszedł do mnie i opowiedział mi o tym pomyśle, że chciałbym, żebym zadyrygował orkiestrą, no w ogóle myślał o symfonicznej orkiestrze, to już mnie kompletnie przeraziło. Bardzo dużą orkiestrą i przy pomocy metody conduction, rozbudowanej i przerobionej przeze mnie, bo już wiele razy jakby zmieniałem pewne gesty, wymyślałem własne, dodawałem, coś odejmowałem. Stwierdziłem, że to może będzie za skomplikowane, żeby orkiestrę symfoniczną, ale może trochę mniejszą, może kameralną i może nie wszystkie fragmenty tego utworu będą dyrygowane przy pomocy conduction, czyli improwizowane przez orkiestrę, ale może będzie też trochę nut napisanych, połączone jeden system z drugim. Wreszcie dobrze jest, kiedy są soliści, którzy tworzą coś w rodzaju takiej nitki wiodącej linii, nad której może się osadzić ta improwizacja i partia orkiestry. No i tak powstał, powiedziałbym, w pewnym sensie koncert, w tej chwili już na troje solistów.

0: bo w międzyczasie doszedł Hubert Zemler, wspaniały perkusista, który nie tylko gra na perkusji w tym utworze, ale również dzieli ze mną estradę jako dyrygent, czyli on bardzo często dyryguje zespołem smyczków, a ja instrumentów dętych. Dzielimy się, a czasami nawet występujemy razem i jeden i drugi dyryguje w tym samym czasie. Okazuje się, że można się pogodzić.
1: Zapytam jeszcze o partię perkusji, bo nie był to pierwszy plan. Pierwotnie utwór miał mieć dwoje solistów. Z jakich przyczyn wyniknął ten, no nie powiem dodatek, ale już teraz element kompozycji?
0: Po prostu tak się złożyło, że partia perkusji z początku była dosyć delikatna i nie widziałem tam specjalnej roli dla perkusisty, choć już jest dwoje solistów. Bogata partia skrzypiec na pewno, bo znam Zabelkę, ona mogłaby sama cały koncert solowy wykonać. No i ja do tego grający na elektronicznych instrumentach. Ale w którymś momencie okazało się, że nie mogę wszystkiego prowadzić i że muszę się podzielić z kimś tym, niektórymi partiami dyrygowanymi. Z początku myślałem o pierwszym skrzypku, w tym przypadku będzie pierwsza skrzypaczka, ale jednocześnie grać dźwięki spokojne, łagodne, które akurat w kilku miejscach są bardzo ważne w tym utworze, no i jednocześnie pokazywać, dyrygować, to nie jest łatwa sprawa, a poza tym wtedy może zadrżeć ręka niepotrzebnie, dodatkowe tremolo nieprzewidywane. Więc akurat przejrzałem partię z perkusji i stwierdziłem, że łatwiej chyba zagrać kilka dźwięków, które są na grąkasie i na dzwonkach itd., itd., niż łączyć partię skrzypiec, długą partię. I wtedy właśnie przyszedł mi do głowy Hubert, niezwykle wrażliwy, inteligentny muzyk, który po prostu, i kompozytor też, który znakomicie się orientuje i jest błyskawiczny w reakcjach. Wystarczyło, że się spotkaliśmy, spróbowaliśmy podzielić tę partię. Trwało to naprawdę godzinę i wszystko było gotowe. A jeszcze do tego posłuchałem wspaniałej improwizacji perkusyjnej, więc już wiedziałem, że tak, Hubert.
1: Zapytam jeszcze o duety, czy tak to możemy nazwać, dialogi między tymi partiami solistycznymi albo konkretnymi sekcjami w partiach orkiestry.
0: Jest kilkanaście odcinków. To jest bardzo szczegółowa partytura, dlatego że pewnego rodzaju timetable, przebieg tego utworu określa partia elektroniczna, którą przygotowałem już o parę miesięcy temu. Nie odchodziłem od tego, ona jest cały czas taka sama. Nie widziałem powodu, żeby ją zmieniać. Ona jest złożona z różnych dźwięków, również moich dawnych utworów. Pojawia się takie, które gdzieś tam nawet w latach 80. ubiegłego wieku zdarzyło mi się wyprodukować w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia, znanym pani. No i teraz tak, to jest nasza baza, to punkt oparcia, ale to jest również ten timetable, czyli mamy dokładnie opisane odcinki i wejścia poszczególnych instrumentów. Najczęściej one są powiązane z wejściem poszczególnych barw w tej partii elektronicznej. No i jest to synchronizowane. Z tego powodu są umieszczone cztery monitory na estradzie, które pokazują czas przebiegu tego nagrania, tej timetable. Od początku, od 0:00 do bodajże 18 minuty. Jeszcze dodaliśmy pewnego rodzaju prolog, już nieliczony, z Miłą Zabelką, tak żeby wprowadzić to wszystko, co będzie już utworem orkiestrowym z solistami. Więc jest baza elektroniczna, od niej wychodzimy.

0: Ja myślę, że to zawsze wielkie wyróżnienie rozpoczynać festiwal Nowarszawska Jesień. To jest renoma znana na całym świecie i przyjeżdżają ludzie po to, żeby zapoznać się tutaj z muzyką też całego świata. Więc jest to wielkie wyróżnienie. I oczywiście wiem, że cały festiwal jest bardzo rozbudowany, natomiast ja mam te swoje trzy utwory, którym poświęcam najwięcej skupienia i uwagi. I myślę, że to mnie najbardziej zajmuje.
1: Są to też utwory, w których koordynacja kilku grup, kilku też towarzyszących pani postaci dyrygentów, wolontariuszy, też nietypowego rozmieszczenia orkiestry. Czy mogłaby pani zdradzić też kulisy przygotowań od strony technicznej?
0: No tak, zawsze utwór, który wymaga od nas nakierowywania się na różne strony sali, naprawdę tak biorąc pod uwagę każdy zakątek, w którym mogą znajdować się muzycy, musimy odwracać się, musimy być czytelni dla wszystkich, więc nie zawsze to jest łatwe. Czasami tak naprawdę proza życia, czyli przepisy BHP utrudniają nam życie i nie możemy na przykład ustawić pulpitu tu czy tam, więc musimy bardzo uważać, jak rozmieszczamy muzyków. Oczywiście ćwiczyliśmy też w innej przestrzeni, w przestrzeni sali NOSPR-u w Katowicach. Teraz musimy przestawić się i dostosować do wymogów sali, przepięknej sali Filharmonii Narodowej. Więc to są pewnego rodzaju utrudnienia, ale wszyscy jesteśmy bardzo elastyczni, muzycy i całe techniczne zaplecze orkiestry. I myślę, że w wypadku utworu An Ashley Black, bo tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z tym spektralnym rozłożeniem dźwięków po całej sali, wszyscy widzimy cel tego i jest to zrobione z zamysłem, ma to sens. I wtedy tym bardziej miło nam się przy tym wszystkim pracuje.
1: Kompozytorka, o której pani wspomniała, An Ashley Black, jej utwór wieńczy program koncertu inauguracyjnego. Jest to też pozycja w tym programie, która najsilniej przemawia do wątków aktualnościowych. Czy to jest taki kierunek, który jest pani bliski?
0: Myślę, że tak, że wszyscy znajdujemy się w tym dzisiejszym zagrożonym troszeczkę świecie i im więcej o tym będziemy myśleć, tym bardziej to nasze życie będzie ukierunkowane na to, żeby coś zmienić. Więc to odwołanie się do natury, do akurat w tym wypadku do Arktyki i do głosów, które tam można usłyszeć, jest bardzo, bardzo ciekawe. I rzeczywiście to, jak nam nakreśliła sama kompozytorka, to rozłożenie dźwięków w przestrzeni, to nawoływanie się różnych, czy to zwierząt, czy to nawet głosów lodowców, wody, czy lodu, który no, kruszy się, topi się, jest tutaj bardzo przemawiające do wyobraźni. I samo to, że utwór odwołuje się też do tej tragicznej wyprawy arktycznej, w której no, zginęło kilkanaście osób, pragnąc ścigać się z Amundsenem, który pierwszy zdobył Arktykę. Więc to wszystko jest bardzo naprawdę przemawiające do wyobraźni, ale myślę, jeśli nawet publiczność nie będzie znała tego backgroundu powstania utworu, to myślę, że cała forma i ten teatr dźwięku wciągnie publiczność.
1: Ale pierwszy utwór, który zabrzmi w sali Filharmonii Narodowej po przerwie, to kompozycja Adama Porębskiego. Gdyby mogła pani przybliżyć tutaj koncepcję, również dystansującą się od takich klasycznych ujęć przestrzeni koncertowej z jednej strony, a z drugiej tradycji obcowania z muzyką poważną. No właśnie, czy u tego kompozytora ta muzyka jest poważna?
0: Właśnie myślę, że tutaj to słowo zabawa bardzo na miejscu, bo Adam Porębski lubi się bawić naszymi przyzwyczajeniami, tym kanonem, który zazwyczaj zastajemy w filharmoniach i na pewno wielokrotnie wprowadzi nas w błąd i będzie się przy tym bardzo uśmiechał szeroko i my też powinniśmy śmiać się ze swoich przyzwyczajeń, otwierać się na to, co chcemy słyszeć, a co tak naprawdę słyszymy. Więc będzie tu wiele zaskoczeń. Myślę, że ten teatr

0: Teatr dźwięku, którym zajmuje się Adam Porębski już od jakiegoś czasu, jest bardzo znamienny i myślę, że właśnie charakterystyczny sposób oddaje ten muzyczny świat filharmonii też.
1: Wróćmy jeszcze na moment do utworu Anne Shirley Black. Tam pojawiają się nawoływania zwierząt i też przestrzeń filharmonii wypełnia się tymi znakami, wracając do motta festiwalu, które przekraczają świat ludzki. Czy to też jest takie rozszerzanie naszych przyzwyczajeń dźwiękowych? Kiedy idziemy do filharmonii, myślimy o tym, że usłyszymy pewien abstrakt. Tymczasem tutaj świat przemawia do nas jeszcze ze wzmożoną siłą.
0: No tak, rzeczywiście odwzorowujemy troszeczkę ten świat, akurat tutaj świat zwierząt, czy świat lodu, jakiegoś konkretnego miejsca na ziemi, ale myślę, że jesteśmy na warszawskiej jesieni, więc nie powinniśmy się zamykać znowu w jakimś kanonie rozumienia muzyki. Możemy mieć zupełnie inne skojarzenia i to wszystko jest bardzo prawdopodobne i możliwe i niech tak będzie. Więc po prostu otwórzmy oczy, może zamknijmy, otwórzmy uszy, zamknijmy oczy i dajmy się unieść tym dźwiękom. I czy rozpoznamy tam kot Morsa, a może jakieś inne stuki i trzaski bliższe nam i naszemu życiu. Wszystko w naszych Państwa rękach. Trzy utwory, którymi dyryguję, partytury są bardzo dobrze napisane, aczkolwiek zawsze jest tak, że czy to sala, akustyka, czy pewnego rodzaju nawet techniczne wymogi sprawiają to, że zawsze jest ten dialog i w tym wypadku jest to możliwe, prawda? Bo kompozytorów mamy przy sobie, oni pojawili się na próbach już drugiego dnia, o ile dobrze pamiętam, więc ten kontakt była dostępność, oni też dostosowują się do muzyków, czasami my podpowiadamy, więc to jest obopólna praca, natomiast na tyle dobrze są to skonstruowane partytury, że nie wymagają jakichś szczególnych konsultacji.
1: Na koniec zapytam jeszcze o Pani interpretację tego hasła festiwalu Znak.
0: No tak, ja porozumiewam się z muzykami za pomocą gestu, za pomocą umówionych naszych sygnałów, które wszyscy rozumiemy. I to jest ten rodzaj języka, który jest zrozumiały pod każdą szerokością geograficzną. Więc obyśmy rozumieli te znaki, interpretowali, może nie zawsze tak samo, może powinniśmy się też spierać zawsze w miłej atmosferze, ale myślę, że pewnego rodzaju właśnie znaki, które przekazują nam takie prawdy ponadczasowe, są bardzo ważne. Jeśli one są ukryte, czy to w muzyce, w jakiejkolwiek bądź sztuce, a my jesteśmy na tyle dobrze wyedukowani i umiemy je odczytywać, to na pewno jest to przynosi nam tylko obopólne dobro.
1: Tak zatem na drugą część koncertu zapraszamy z Marzeną Diakun. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: I jesteśmy już w Filharmonii Narodowej, w sali koncertowej Filharmonii Narodowej, gdzie za chwil kilka rozpocznie się druga część koncertu inaugurującego 69. Warszawską Jesień. Marzena Diakun w rozmowie z Moniką Kopcik opowiadała o bawieniu się kanonem w utworze, który za chwilę rozpocznie tę drugą część, w kompozycji Adama Porębskiego zatytułowanej Postmuzyka. No i także o odwołaniach do przestrzeni, do nawoływania zwierząt, ale także lodowców Antarktydy w kompozycji, która zamknie tę inaugurację Anne Shirley Black. No a teraz już przed nami kompozycja Adama Porębskiego, która premierę swą miała w połowie maja w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. To było w ramach festiwalu Muzyka Polonika Nowa. Utwór zresztą powstał na zamówienie Narodowego Forum Muzyki. I cóż, tutaj jak już wspominałam, czekają nas pewne niespodzianki. bowiem

będziemy musieli na antenie programu drugiego zmierzyć się z czymś, co jest bardzo nietypowe dla radia, mianowicie z ciszą. Ten utwór jest tak wymyślony, że najpierw słyszymy nagrany przez kompozytora tekst, potem dzieje się akcja performance,

będzie gra świateł krążąca między oświetlonymi muzykami, a skład jest bardzo kameralny, tylko kilkoro smyczkowców, flecista i perkusistka grać będzie w kompozycji Adama Porębskiego. To muzycy oczywiście Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Całość oczywiście również prowadzi Marzena Diakun, ale to, co nas teraz czeka, to naprawdę będzie wyzwanie dla słuchaczy Dwójki, zwłaszcza tych, którzy nagle w pewnym momencie włączą odbiorniki i usłyszą ciszę. No ale nic nie możemy z tym zrobić, bo taki jest pomysł na ten utwór i taki jest również znak, jaki wysyła do publiczności zgromadzonej tutaj w Filharmonii Narodowej kompozytor. Zatem przed nami post, muzyka na elektronikę, wideo i orkiestrę.

Szanowni Państwo, z uwagi na niski poziom głośności utworu prosimy o powstrzymanie się od kaszlu oraz utrzymanie maksymalnego skupienia. Dziękujemy.

Nareszcie prawie ładna harmonia. Wsłuchaj się w nią, ale nie oceniaj. Zrelaksuj się. Pozwól jej cię dotknąć. Jest jak wiatr, którego nie widzisz, na który nie masz wpływu. Nie zatrzymuj

podobno prawdziwa muzyka nie może istnieć bez pięknej melodii. Czy ten fakt warto podważać?

tyle pozostało z orkiestry. To ruiny majestatycznej twierdzy, która upada jak zamek z piasku.

To nie są przypadkowe dźwięki, dobrane starannie i z należytą pieczołowitością o najwyższą jakość brzmienia.

Czy dryfujesz już bezwładny niczym rozbitek, bez steru, wioseł i kompasu, nawet bez szalupy, ale największa fala dopiero nadciąga?

teraz proszę, zamknij oczy i skup się na tym nieskończonym pięknie muzyki. Porzuć ciało i wznieś się ponad ten gmach. Wzrokowy post. Zamknij oczy. To muzyka, która pościg.

konceptualny i z przymrużeniem oka jest ten utwór Post, muzyka Adama Porębskiego. Bardzo dużo działo się tutaj w sferze wizualnej i można było jej doświadczyć tylko tu, będąc na miejscu w Filharmonii Narodowej. A utwór przeznaczony jest na bardzo kameralny skład Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, którą prowadzi cały czas Marzena Diakun. Otóż mamy w tym utworze 10 smyczkowców rozrzuconych po całej estradzie, jak takie samodzielne, samotne atomy. Najbardziej dramatyczny, a może groteskowy jest flecista, który siedzi samotnie wśród krzeseł przeznaczonych dla muzyków grających na instrumentach dętych, ale ich tam nie ma. Stają krzesła, no i on tylko jeden gra na flecie. No i na końcu jeszcze dwoje perkusistów, w tym kotły, bardzo ważne kotły, które zaburzają ciszę. Myślę, że jestem winna Państwu jeszcze opowieść, co działo się tutaj wtedy, kiedy była cisza, albo kiedy coś nawet Państwo słyszeli, ale nie wiedzieli, jak to wygląda. Otóż wtedy, kiedy była dwuminutowa cisza, cała sala została wyciemniona i tylko światła pojedyncze padały na muzyków, na dyrygentkę, która dyrygowała. Muzycy wykonywali takie ruchy, jakby wykonywali jakieś dźwięki, no ale tych dźwięków nie słyszeliśmy i oni ich nie wydobywali. I tak jak w ciemności rozpoczynał się ten utwór, tak też się kończył w ciemności z światłem punktowym skierowanym na dyrygentkę, która dyrygowała, muzycy trzymali w rękach instrumenty, wykonywali ruchy, jakby grali, ale tak naprawdę ten dźwięk, który słyszeliśmy, pochodził z taśmy. Zatem Post, muzyka Adama Porębskiego, to było drugie wykonanie w tym roku. Przypomnę, że premiera dzieła miała miejsce we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki. Poprowadził ją wtedy Jeffrey Patterson, a grała tamtejsza orkiestra Narodowego Forum Muzyki. My jesteśmy na warszawskiej jesieni w Filharmonii Narodowej i wysłuchaliśmy wykonania muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z Katowic, prowadzonej przez Marzenę Diakun. Przestrzeń pomiędzy dźwiękami a jego cieniem. Pomiędzy dźwiękiem a jego cieniem. Tak komentuje ten utwór kompozytor. No, niezupełnie poważnie traktując wszystkie zadania, a publiczność na samym początku, proszona o niekaszlenie, natychmiast zrozumiała, jaka jest konwencja utworu. Nie wiem, czy słyszeli to Państwo, ale kaszle były dosyć potężne. No i teraz znów czeka nas spora przestawka, bowiem ostatni utwór w dzisiejszym programie inaugurującym Festiwal Warszawska Jesień to kompozycja Annesley Blake. To jest nomadka, Kanadyjka, która mieszka od dłuższego czasu w Europie, przede wszystkim w Niemczech, także w Austrii. Zatem przemieszczanie się po wielkich odległościach między rodzinną Kanadą a Europą to najwyraźniej jest jej specjalność. Artystka urodzona w 1979 roku jest wyjątkowo wszechstronna, bo to jest i improwizatorka, i reżyserka dźwięku. I to jest bardzo ważne, ponieważ ona rzeczywiście potrafi niemalże matematycznie wyliczyć przestrzeń akustyczną, w której się porusza ze swoją muzyką. No i już, część orkiestry właśnie wchodzi na estradę.

Duża część orkiestry, muzyków grających na instrumentach smyczkowych będzie się wyłaniać z foyer, stopniowo przemierzając widownię i grając wśród publiczności. Jak myślę o zadaniu, jakie mają tutaj do wykonania nasze reżyserki dźwięku, Julita Emanuiłow i Janna Popowicz, to im serdecznie współczuję, bo nie wiem zupełnie jak uda im się przenieść do radiowego eteru to, co będzie się działo teraz za chwilę w Filharmonii Narodowej. A duża grupa muzyków grających na instrumentach dętych, zarówno blaszanych, jak i drewnianych, rozstawiona jest przestrzennie na pierwszym balkonie. Dla tych z Państwa, którzy nigdy nie byli w Filharmonii Narodowej, pierwszy balkon Filharmonii Narodowej to jest ogromna przestrzeń. Rozpoczyna się z lewej strony sali nad estradą, prowadzi przez całą widownię aż do lewej strony sali, również nad estradą. To jest miejsce, w którym ja się również znajduję, a obok mnie również grupa muzyków grających na instrumentach dętych, blaszanych. No i przed nami już dźwięk, cieśnina, kanał, zatoka, przesmyk, pustkowie, wyciągnięcie szyi, utwór Annesley Blake na warszawskiej jesieni.

Niesamowity utwór wieńczy ten koncert. Koncert otwierający 69. warszawską jesień, bo były tu i pomruki, klastery, spektra dźwiękowe, gigantyczne, glisanda, zagarnianie dźwiękami, muzyką całej przestrzeni sali koncertowej Filharmonii Narodowej. Sala była tutaj jak wielkie pudło rezonansowe, w którym my byliśmy w środku i zupełnie niepotrzebnie martwiłam się o zadania naszych znakomitych realizatorek dźwięku. Julita Emanuiłow i Joanna Popowicz fantastycznie przyniosły na fale radiowe, na fale eteru to, co działo się tutaj przez ostatnie minuty w Filharmonii Narodowej. Na estradzie kompozytorka tego utworu Annes Lee Blake, fenomenalna kanadyjska artystka mieszkająca w Europie, odznaczona licznymi nagrodami. No cóż, zdecydowanie zasłużenie, między innymi nagrodą Ernsta Siemensa. Dźwięk, cieśnina, kanał, zatoka, przesmyki, pustkowia, wyciągnięcie szyi. Tak brzmi polska wersja tytułu tej artystki. Każde słowo znaczące. A kompozytorka pisze, że chodzi jej o relację między człowiekiem a przestrzenią, no ale także tą przestrzenią naturalną, dziką i zagarnianą przez człowieka, przez Antarktydę. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia grała w ustawieniu symetrycznym i na estradzie, bo chodziło przecież o wędrowanie dźwięków w przestrzeni, i także w całej przestrzeni sali koncertowej. Obok mnie muzycy grający na instrumentach dętych, blaszanych, i na całym pierwszym balkonie grali w przestrzeń, dialogując z kolegami na estradzie. A całość, przypomnę, przygotowała i prowadziła Marzena Diakun. No przyznają Państwo, że świetne jest to nowe otwarcie kolejnego festiwalu 69. za rok okrągły jubileusz. Warszawska jesień i Annes Lee Blake. To wielki sukces tej kompozytorki, a utwór przygotowała na zupełnie inną przestrzeń, na festiwal w Stuttgarcie w 2023 roku. No i tak zakończył się już ten koncert. Przed nami cała 69. warszawska jesień. Już jutro bardzo gorąco zapraszamy na kolejną transmisję z Teatru Nowego z naszymi premierami. Premierami utworów zamówionych przez Polskie Radio na stulecie naszej instytucji. Ale tych zamówień w tym roku jest bardzo dużo.

0: Warszawska Jesień zamówiła 20 kilka utworów, w tym 4 kompozycje u twórców ukraińskich, co bardzo cieszy. No a jutro 2 premiery zamówione przez Polskie Radio, czyli muzyka Aleksandry Słysz, skomponowana dla zespołu Hashtag Ensemble, na cytry, smyczki i elektronikę, oraz Cezarego Duchnowskiego, muzyka skomponowana dla Kompopoleksu, Tria z Wrocławia, na akordeon, syntezatory, instrumenty perkusyjne, w tym również krzesła, które będą zarówno znakami, symbolami, jak i instrumentami muzycznymi. A dziś bardzo już dziękujemy za spędzony z nami czas. Julita Emanuiłow i Anna Popowicz wyreżyserowały dźwiękowo tę bardzo trudną transmisję pod względem dźwiękowym przy współpracy Janusza Graczyka, Adriana Zaręby i Macieja Muchy. Ja również bardzo serdecznie dziękuję i oddaję głos do studia programu drugiego w Warszawie.
1: Ewa Szczecińska, dziękujemy za zrelacjonowanie tego wszystkiego, co wydarzyło się dziś w Filharmonii Narodowej. Jest już prawie 47 minut po godzinie 21, jak to często bywa w przypadku koncertów z prawykonaniami i dłuższymi technicznymi przerwami między utworami. Całość skończyła się nieco później niż przewidywaliśmy, dlatego dzisiaj następne audycje rozpoczniemy z lekkim opóźnieniem. Ja tymczasem życzę Państwu już dobrego wieczoru. Michał Dębski-Wachowicz.
2: Rozmowy po zmroku.
3: Przed mikrofonem Monika Kopcik. Dobry wieczór. W tym roku przypada 125. rocznica urodzin profesora Jana Białostockiego. Ten wybitny historyk sztuki urodził się 14 sierpnia 1921 roku. Prace badawcze prowadził równolegle w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Muzeum Narodowym w Warszawie. Był również tłumaczem i redaktorem pism teoretycznych artystów, m.in. Albrechta Dürera i Nicolasa Poussin. W dzisiejszych rozmowach po zmroku razem z profesor Marią Poprzęcką przybliżymy sylwetkę uczonego oraz współczesną recepcję jego dorobku. Niemal 40 lat po śmierci Jana Białostockiego. Najpierw oddajmy jednak głos samemu bohaterowi audycji.
4: Moje zainteresowania filologiczno-filozoficzne wcześniejsze sprawiły, że nieobce mi były też problemy literatury o sztuce. W latach 50. przygotowałem kilka takich polskich edycji tekstów historycznie ważnych, takich jak Listy Poussina czy Życiorysy Poussina, które ukazały się w tomie pod tytułem Poussin i teoria klasycyzmu, a później przetłumaczyłem fragmenty pism teoretycznych Dürera, jego Dziennik podróży do Niderlandów, Listy. Później jeszcze wydałem teksty związane z Berninim, opracowałem polskie wydanie Mistrzów dawnych Fromentena. I ostatecznie zostałem specjalistą w tej dziedzinie, prowadząc od lat już stale wykład z tak zwanego zakresu historii i doktryn artystycznych, jak to program uniwersytecki nazywa. I cieszę się z tego, bo dzięki tym zainteresowaniom moje prace z zakresu historii sztuki nie ograniczają się do tej, powiedzmy, technicznej, wyspecjalizowanej dyscypliny, ale jakoś łączą się z tym ogólnie tak przecież wszechstronnym i bogatym światem humanistycznej kultury.
3: Spotykamy się z profesor Marią Poprzęcką. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór Państwu.
3: Czy wyobraża sobie Pani, aby współcześnie polski badacz miał taką rozpoznawalność jak profesor Białostocki w największych instytucjach światowej historii sztuki? Czy był ewenementem, jeśli chodzi o humanistykę?
5: Paradoksalnie, bo wydaje się, że w tej chwili kontakty światowe, międzynarodowe, wymiana naukowa są no nieporównanie łatwiejsze niż w latach PRL-owskich. Profesor umarł właściwie wraz z końcem PRL-u, umarł na Boże Narodzenie 1988 roku, także właściwie cała jego twórczość i działalność naukowa przypadała na laty PRL-u, które no zawsze są wspominane, czy postrzegane, czy opisywane jako lata zamknięcia żelaznej kurtyny.

0: rutyny, utrudnień wszelkich możliwych paszportowych. Tymczasem profesor Białostocki właściwie od wczesnych swoich lat działalności naukowej, bo prawda, on był urodzony w 21 roku, więc to było to pokolenie, które akurat lata wojny zabrały im normalne lata studiów, także oni wszyscy jakby startowali do życia zawodowego później, bo później po prostu kończyli studia. Natomiast profesor wyjeżdża właściwie no, stale, czy to na dłuższe stypendia, czy na różnego rodzaju konferencje. I jego umiejętność zjednywania sobie audytoriów, zarówno audytoriów, nazwijmy to powszechnych, popularnych, jak i wysokonaukowych, była niezwykła zupełnie. I to od razu chcę powiedzieć, że był niesłychanie skromnym człowiekiem. Jeździł Audi, co budziło powszechny zazdrość, ale był niesłychanie skromnym człowiekiem, bardzo zwyczajnym, bez żadnych takich pus profesorskich i wysokościowych. Miał ogromne poczucie odpowiedzialności za środowisko naukowe polskie. Przy jego ogromnej pracowitości, ogromnej ilości zajęć pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, któremu to stowarzyszeniu nadał w ogóle kształt stowarzyszenia naukowego, bo przedtem to było coś w rodzaju takiego pomiędzy towarzystwem a rodzajem związku zawodowego. Natomiast profesor wprowadził obyczaj przestrzegany po dzień dzisiejszy dorocznych ogólnopolskich sesji naukowych, które miały integrować środowisko i jakby przyciągać do naukowego pojmowania historii sztuki ludzi, którzy są z miejscowości, w których nie ma katedr uniwersyteckich, nie ma wielkich muzeów i tak dalej. A z drugiej strony bardzo także dbał o to, co jest to słabością polskiej historii sztuki, to znaczy braki metodologiczne i zainicjował także odbywające się po dzień dzisiejszy zupełnie innego typu, właśnie znacznie bardziej zamknięte i elitarne seminaria metodologiczne. On sam metodologicznie był bierny metodzie ikonologicznej, którą jakby zaczerpnął od Erwina Panowskiego. I pomimo tego, że w latach 60. już pojawiły się no, różnego rodzaju wystąpienia metodologiczne przeciwne tej metodzie i potem pojawiła się prawda, różnego rodzaju mody metodologiczne jak semiotyka, prawda, strukturalizm, poststrukturalizm. Profesor był tego wszystkiego świadom, mało tego, on był tego ciekaw. On był tego ciekaw. On miał taki cykl wykładów w Collège de France, właśnie on też, nie tylko Mickiewicz i Grotowski, gdzie właśnie przedstawił taki jakby cały przegląd możliwych aktualnie wtedy, to znaczy gdzieś w latach 70. podejść naukowych i metodologicznych do historii sztuki. Sam jednak z wielką taką no, wstrzemięźliwością odnosił się zwłaszcza do no, takich bardzo wtedy wyraźnie w początku lat 70. rysujących się głównie w niemieckiej historii sztuki. A historia sztuki jest jednak rdzennie nauką niemiecką. Takich zdecydowanie socjologizujących i lewicowych no, podejść do badań nad sztuką. Tutaj nawet uczestniczył w takich wspólnych spotkaniach z bardzo młodymi i bardzo gniewnymi, krytycznymi niemieckimi historykami sztuki. Niemniej on pozostał wierny metodzie ikonologicznej, to znaczy metodzie, która ma na celu wniknięcie jak najgłębsze w poszczególne dzieła sztuki. Nie budowę syntez, nie budowę jakichś takich zarysowań ciągnących się przez stulecia, wieki i tak dalej, tylko raczej jest to metoda, która kieruje ku jednemu dziełu sztuki, zawsze bardzo wybitnemu. Ikonologia nie zajmowała się sztuką podrzędną, można powiedzieć. I no tak jak obrazy Botticellego czy Rembrandt, który był wielką miłością profesora, dążenie jest naukowe, jest skierowane na dogrzebanie się wszelkich możliwych duchowych, spirytualnych kontekstów, w jakim to dzieło powstało. To jest metoda, która daje wtedy, kiedy jest dobrze prowadzona, fantastyczne rezultaty, co możemy chociażby stwierdzić, czytając teksty profesora Białostockiego. Oczywiście no, wtedy, kiedy jest stosowana bez takiej dyscypliny i bez erudycji zupełnie nieprawdopodobnej, której ona wymaga, wtedy jest gorzej. I ta krytyka, która spadła na ikonologię w latach 70. No, była w dużej mierze słuszna, bo wtedy, jak wszystkie takie metody badawcze, które ulegają popularyzacji idą, prawda, szeroko, no ulegają deformacjom różnego rodzaju.
1: Ale profesor Białostocki

I wspomniała Pani o metodzie ikonologii, o postaci Panowskiego. Nie był też uczonym, który jedynie mógł pozwolić sobie na recepcję, bierną recepcję takiej metody. Przecież z Panowskim znał się. Jest też anegdota przytaczana przez profesora Antoniego Ziębę, wychowanka naukowego profesora Białostockiego. Kiedy to w Princeton po ulewie profesor Białostocki podczas wizyty u państwa Panowskich został przebrany, cytuję,

0: takich władz nadrzędnych, to znaczy to się CIHA nazywa, czyli Comité International d'Histoire de l'Art, to jest taka międzynarodowa organizacja historyków sztuki, to zawsze była troska nie tylko, że on, prawda, gdzieś tam lśni i gwiazdoży, ale dba o to swoją taką trzutkę, żeby ona także z tego mogła skorzystać i no, rozszerzyć po prostu zarówno krąg swojej wiedzy, jak i krąg swoich znajomości i przede wszystkim chyba taki horyzont badawczy i perspektywy widzenia tego, czym jest historia sztuki, jaka ona może być, jak ona może być uprawiana, jak ona wygląda wtedy, kiedy, prawda, słuchamy jej luminarzy. To było niesłychanie cenne dla jakby no, formacji całej tej grupy, która niekoniecznie była uczniami profesora. Ja, profesor był promotorem mojego doktoratu i razem współpracowaliśmy przez wiele lat. Nie czuję się wcale jego uczennicą. Profesor Białostocki taką ciekawością, ale znowu właśnie wstrzemięźliwą ciekawością odnosił się w ogóle do sztuki XX wieku. Ta wciąż wznawiana, znakomita i zresztą aktualizowana przez Antoniego Ziębę sztuka cenniejsza niż złoto.
1: O której też wspomnimy.
0: No zawsze my zajmujący się sztuką nowoczesną i potem współczesną mieliśmy zastrzeżenia co do tego, że profesor bardzo szczególnie wybierał to, co wydawało mu się ważne ze sztuki dwudziestowiecznej, znaczy pierwszej połowy wieku. No bo gdzieś w latach 60. przecież sztuka cenniejsza niż złoto wyszła po raz pierwszy.
1: W 63.
0: Otóż,
1: roku.
0: Natomiast teraz rozmawialiśmy z Antonim właśnie o tych wyborach. Co profesor uznał za godne umieszczenia w tym zarysie od sztuki starochrześcijańskiej do dnia no niemalże dzisiejszego. Otóż on wybierał te odmiany modernizmu, nowoczesności, które w gruncie rzeczy duchowo w jakiś sposób były pokrewne wczesnemu renesansowi. To znaczy takie poczucie, że tworzy się nową sztukę w nowych czasach, ale że ta sztuka ma dążyć do starych ideałów. To znaczy ma być harmonijna, ma być piękna. To było to, co on widział w niektórych dzieła, zresztą głównie architektonicznych, modernizmu dwudziestowiecznego. Natomiast na pewno obcy mu był ten awangardowy wiek XX z rewolucyjnym duchem, z obalaniem przeszłości. Nie, on miał wielki szacunek dla sztuki dawnej, no zresztą nią się głównie zajmował.
1: Kiedy wspominamy teraz o przedmiocie badań profesora Jana Białostockiego, też warto wspomnieć o tym, że był uczonym, który miał ogromne zasługi dla wprowadzenia kontekstu Europy Wschodniej, Europy Środkowo-Wschodniej do kanonu historii sztuki. Przecież jego publikacje włączały regiony Węgier, Czech, Polski do tej ogólnej historii.
0: Tak jest. To jest jego ogromna zasługa. Właściwie do tej pory nic takiego tej miary nie zostało dokonane. Jeśli chodzi o sztukę nowoczesną, to tak. To wschodnie płuco awangard dwudziestowiecznych jest jak najbardziej docenione i zbadane. Natomiast no, przedmiotem szczególnego zainteresowania profesora Białostockiego, który no, naprawdę miał bardzo szeroki zakres badawczy, był wiek XV. I to właśnie wiek północny na północy. Tutaj to jest to stulecie, które pokazuje z jednej strony rodzący się i rozwijający bardzo dynamicznie włoski renesans, rozwijający się zarówno artystycznie, jak i teoretycznie, co jest bardzo ważne, bo to są wtedy, prawda, stworzone podwaliny w ogóle rozumienia tego, co to jest sztuka, po co ją robimy. No wiadomo, że wiek XV pokazuje to takie pęknięcie europejskie, prawda? Z jednej strony są coraz bardziej renesansowe Włochy, z drugiej strony wiek XV w Niderlandach, który przynosi no, najwyższe osiągnięcia tej sztuki i to takie przenikanie się wpływów włoskich, ale jednocześnie także wpływ idący w przeciwną stronę, to znaczy oddziaływanie tego, co było niezwykłą zupełnie umiejętnością mistrzów niderlandzkich, to znaczy takiego niewiarygodnie iluzyjnego oddawania rzeczywistości. To chyba fascynowało profesora najbardziej i jego tom, bo jeszcze wtedy wierzono w to, że można pisać wielkie syntezy. Już teraz nikt w to nie wierzy. Za dużo wiemy. Natomiast wtedy jeszcze powstawał taki no niesłychanie prestiżowy, wielotomowy zespół Propylenkunstgeschichte, czyli właśnie takich propylejów do historii sztuki. I profesor opracował wiek XV, właśnie ten wiek XV tych dwóch zupełnie różnych Europ, które zaczynają się nawzajem infiltrować.
1: Zarysowuje się pewien paradoks. Z jednej strony rezerwa profesora Białostockiego wobec tego modernizmu spod znaku awangardy. Z drugiej strony, jeśli chodzi o jego pozycje teoretyczne,

0: takie rozbijanie monolitu kanonu sztuki zachodniej na pomniejsze centra i obserwowanie tej wymiany jest pozycją badawczą jak najbardziej. Awangardową to może duże słowo, ale jednak nowoczesną. Jako badacz był śmiały w tym, jak formułował przedmiot swoich badań.
1: Oczywiście, że tak. Był człowiekiem, który był absolutnie świadom tego, co się dzieje w zakresie metodologii badawczej. Odnosił się do tego dosyć sceptycznie i z dystansem, ale był tego świadom. I to mu pozwalało jakby nigdy nie zastygnąć w tych swoich pierwotnych formułach. Zresztą pamiętam, jak podejmował takie zadania, które szły jakby w poprzek jego dotychczasowych zainteresowań, na przykład zainteresowanie XIX wiekiem, które w latach 60. jeszcze ciągle były takim polem negliżowanym. Architektura, którą uważano za jakiś potwór wielostylowy, to stulecie pary elektryczności, które nie dochowało się swojego własnego stylu. To była ta architektura eklektyczna, historyzująca. No a wtedy nagle w latach 60. zaczęto się tym bardzo interesować, jak także zaczęto się interesować inną sztuką XIX wieku niż ta, którą widziano jako prekursorską w stosunku do nowoczesności. To było jedno z wielkich takich jakby wynaturzeń badawczych, że tylko to widziano, czy to chciano widzieć w XIX wieku, co tam gdzieś zapowiadało, a to impresjonistwa, to jeszcze coś innego. Natomiast tutaj to był wielki wiek malarstwa. Dopiero kino, prawda, tutaj zabiło to malarstwo, które było jedno chyba z najbardziej efektownych i popularnych, bo na te doroczne pokazy malarstwa, jakim były paryskie salony, w połowie wieku XIX przychodziło milion osób. Tyle, ile liczyła wówczas ludność Paryża. Nie znaczy, że wszyscy mieszkańcy Paryża byli na salonach. Salon trwał długo, więc to wielokrotnie przychodzili. No i te wielkie machiny, tak zwane akademickie, obrazy historyczne. No, u nas Matejko jest szczególnym przypadkiem, więc on jakby nigdy tej anatemy nie zaznał. Ale to naprawdę malarstwo akademickie i malarstwo historyczne i historyzująca architektura, wtedy, kiedy ja jeszcze byłam na studiach, no to zbywano takimi niechętnymi ogólnikami. Nikt się tym specjalnie, jak mówił jeden z moich nauczycieli, nie przedstawia interesu naukowego.
0: A profesor włączył ten temat do swoich badań. Wspomniała pani o postaci Rembrandta, że był jednym z tych ukochanych profesora, jeśli chodzi o artystów, ale również chyba Dürer i pisma teoretyczne, ale z drugiej strony też sama sztuka. To był taki temat bliski.
1: Mi się wydaje, że ta dwójka artystów, których pani wymieniła, znakomicie pokazuje taką dwoistość osobowości profesora, bo z jednej strony to jest Dürer, który jest teoretykiem niesłychanie racjonalnym. Niesłychanie znacznie bardziej racjonalnym niż jest jego sztuka. W każdym razie ta koncepcja sztuki, jaką Dürer przekazuje uczniom, bo to jeszcze ciągle jest ten typ traktatu, który jest dydaktyczny, jest adresowany do uczniów. To nie jest teoretyzowanie dla samego teoretyzowania, tak jak to będzie już w XVII wieku. Natomiast Rembrandt, jak wiadomo, nie pozostawił po sobie żadnej wypowiedzi. Prawda? Jest kilka listów, które są głęboko rozczarowujące, mówią o pieniądzach wyłącznie. Natomiast to jest malarz, który był zdolny przekazywać uczucia, które w żadnym innym medium nie były do wyrażenia. To jest ten rodzaj sztuki, który nie daje się do końca zracjonalizować i nie daje się jakby dowieść tego, dlaczego akurat Rembrandt jest lepszy niż niektórzy z jego uczniów, czy niektórzy z jego współczesnych, tak zwana magia światła Rembrandta, no jest jakąś taką rzeczą irracjonalną, no, magiczną. I tutaj z jednej strony właśnie ten niesłychanie precyzyjnie myślący i usiłujący ująć sztukę w bardzo określone reguły Dürer, a z drugiej strony ten niewypowiedziany i nie dający się wypowiedzieć Rembrandt.
0: A jeżeli chodzi o państwa prywatne rozmowy z profesorem, prywatne seminaria, wiem, że też takie pan profesor prowadził dla swoich wybranych uczniów. Czy tam można było poznać tę twarz uczonego, który schodzi troszkę z piedestału katedry i jest bardziej prywatnym człowiekiem?
1: Kiedy Białostocki nigdy nie był na piedestale. Absolutnie nie, absolutnie nie. Chodził co dwa stopnie, biegał po schodach, takich naszych drewnianych, wymęczonych przez pokolenia. Był człowiekiem niesłychanie zwyczajnym, prostym. Jeśli coś było w nim peszącego, to właśnie to, że się spodziewano wielkiego profesora, prawda, światowej sławy uczonego, a tutaj był sobie zwyczajny pan, z którym można było porozmawiać o pogodzie, poplotkować. Zupełnie zwyczajny i tą zwyczajnością niesłychanie

0: ujmujący. Poza tym, jak mówię, po cichu i bez ostentacji, ale bardzo opiekuńczy w stosunku do całego w gruncie rzeczy środowiska historyczno-sztucznego jako prezes stowarzyszenia. Poza tym jeszcze no jedną rzecz tutaj trzeba powiedzieć, skoro go wspominamy, że miarą tego, jakim był autorytetem w środowiskach twórczych, to był fakt, że został wybrany przewodniczącym komitetu organizującego Kongres Kultury Polskiej, ten, który odbył się w grudniu 13, został przerwany 13 grudnia przez wprowadzenie stanu wojennego i zresztą znaczna część tego komitetu organizacyjnego została internowana. Profesor Białostocki nie, ale był przesłuchiwany, co zresztą tam wzbudziło jakieś szalone niepokoje ze strony jego zachodnich przyjaciół, bo w ogóle widziano ten stan wojenny w dramatycznych barwach. No to był chyba no jakby szczyt jego takiej społecznej działalności. Znowu wynikający nie z jego upodobań do tego rodzaju działania, tylko z poczucia odpowiedzialności za innych. I z jego poczucia odpowiedzialności także płynęło to, że pozostawił no, do tej pory niezastąpioną popularną książkę Sztuka cenniejsza niż złoto. Kiedyś powiedział do mnie i nie, on to powiedział w wywiadzie chyba dla Polityki, co dla mnie jest no, takim przesłaniem. Mianowicie, że popularyzacja, w najlepszym rozumieniu tego słowa oczywiście, popularyzacja jest społecznym obowiązkiem uczonych. Oczywiście nie każda nauka może być przyswojona w ten sposób, ale humanistyka tak. On bardzo był niechętny właśnie takim żargonom naukowym, takiemu napuszonemu stylowi. On pisał w bardzo zdyscyplinowany sposób, ale potrafił pisać porywająco i bardzo pięknie. Kiedyś napisał taki artykuł, czy historykowi sztuki wolno być literatem. Jak dostałam nagrodę literacką Gdynia, to wtedy mi się to przypomniało. Zajrzałam do tego artykułu. No jednak nie, jednak profesor uważał, że takie pięknopisarstwo literackie, on miał troszeczkę inne rozumienie literatury, to znaczy przez literaturę w historii sztuki, czy w ogóle literaturę w popularyzacji naukowej, rozumiał przede wszystkim takie pięknosłowie, wielosłowie, takie kwieciste style, chwytanie za serce, prawda, szantaże emocjonalne. Natomiast, no nie, myślę, że gdyby żył, to by nie miał przeciwko temu, za co ja dostałam nagrodę literacką.
1: Wspomniała pani profesor, i to przykuło moją uwagę w trakcie naszej rozmowy, że nie czuje się pani uczennicą profesora.
0: Na pewno on był no, wspaniałym zupełnie wzorem właśnie w takim działaniu środowiskowym i działaniu społecznym. Chyba nikt inny, tak jak on, nie potrafił znaleźć tyle czasu i tyle energii i tyle wysiłku i tyle perswazji także, żeby scalać to środowisko. Wiadomo było, że historyków sztuki jest 1500, mniej więcej tyle wtedy było tam w tych latach 70. czy 80., ale to są ludzie, którzy są rozproszeni po całym kraju i są rozproszeni po bardzo różnych miejscach pracy, które niewiele mają ze sobą wspólnego, bo ktoś, kto pracuje jako konserwator na przykład w Urzędzie Wojewódzkim, no nie ma nic wspólnego z historykiem sztuki, który uczy na uniwersytecie. Bardzo niewiele. Gdzieś tam mamy wspólne studia, potem te kompetencje i umiejętności zawodowe idą w zupełnie różnych kierunkach. Zresztą profesor bardzo także przestrzegał tego, że historyk sztuki powinien mieć kontakt z dziełem. Przy tym zapośredniczeniu, które mamy teraz, no to już w ogóle myślę, że widziałby to dramatycznie, ale i on, i drugi, no największy chyba autorytet historyczno-sztuczny, zresztą byli rówieśnikami z 21 roku, profesor Mieczysław Poremski, też uważał, że historyk sztuki akademicki musi pracować albo w terenie, albo w muzeum, albo mieć kontakt z artystami, że musi się mieć kontakt z materią. Kłopoty z materią są nieskończone. Więc profesor całe życie pracował jednocześnie w muzeum, jednocześnie na uniwersytecie. Co jest bardzo trudne. To właśnie jak mówię, ja nie pojmuję, jak on jeszcze pisząc, stukając na maszynie, to wszystko potrafił zrobić. Był po prostu człowiekiem dobrego zdrowia i nieprawdopodobnie zdyscyplinowanym, ale też i nikomu nie próbował tej dyscypliny narzucać. Tutaj pani pyta o to właśnie, czy miał uczniów. Moim zdaniem nie, bo nie chciał ich mieć. Nie chciał ich mieć. Oczywiście są osoby, które się przyznają do tego, że były u niego na seminarium albo że był promotorem. No zresztą nie miał wielu doktorantów wcale. Otóż on był zaprzeczeniem takiego profesora guru, takiej

0: osoby, która uwodzi swoją osobowością, która dominuje, która w sposób świadomy, a czasami całkowicie nieświadomy, jakby ukleja swoje podobizny.
1: Szkołę Białostockiego, tak, taką
0: tak,
1: hipotetyczną.
0: Także, no właśnie mówią, no wielki uczony, ale nie miał szkoły. Właśnie bardzo dobrze, że nie miał szkoły. Nie miał kontynuatorów w tym sensie, bo tak jak on uprawiał historię sztuki, to on uprawiał historię sztuki. Zresztą najbliższy swoimi zainteresowaniami Antoni Zięba, który także zajmuje się sztuką nowożytną przede wszystkim, głównie północną, także prawda jest zupełnie inaczej. My mamy zupełnie inne już podejście, nie dlatego, że jesteśmy krytyczni wobec ikonologii, tylko że nasze doświadczenia, zarówno życiowe, jak i wizualne, każą nam wiele rzeczy widzieć inaczej. My już mamy za sobą i feministyczną historię sztuki, i gendery, i przede wszystkim postkolonializm, który bardzo zmienił widzenie sztuki Zachodu. Profesor Białostocki jeszcze w ogóle nie miał świadomości istnienia tego rodzaju badań, bo też ich nie było. Mi się wydaje, że ten wielki taki zwrot postkolonialny, on się dokonał dopiero gdzieś w latach 90. I trwa, bo to nie jest, prawda, do załatwienia. Mamy to wielkie poczucie winy, prawda, którego nie możemy z siebie zrzucić.
1: Profesor Białostocki poruszał się jeszcze w świecie, gdzie obowiązywał pewien ustalony kanon. Sztuka cenniejsza niż złoto, o której już pani profesor wspomniała, była właśnie syntezą sztuki zachodniej i to wybranej przez profesora. Ta książka współcześnie broni się jako wprowadzenie do historii sztuki, czy w kontekście tego, co mówiła pani profesor o krytyce kanonu, to już nie jest taka propozycja.
0: Mi się wydaje, że to nie tyle jest wprowadzenie do historii sztuki, ile książka dla ludzi, którzy nie są zawodowo historykami sztuki, a sztuką się interesują. Teraz ze względu na łatwość podróży, takich ludzi, którzy jadą do muzeów i są u nich dosyć bezradni, jest wiele. Zresztą właśnie jeśli chodzi o różnego rodzaju podejścia, zmiany podejść, zmiany interpretacji, to tutaj taką cichą, ale dużą pracę aktualizacyjną w odniesieniu do sztuki cenniejszej niż złoto wykonuje właśnie profesor Antoni Zięba, który czasami wprost w tekście, a czasami w przypisie, żeby nie ingerować za nadto tam w tok pisarski profesora i że obecnie mamy inny punkt widzenia, czy zmieniło się podejście i tak dalej. Ale to nie jest obalenie tego, co było. Natomiast pyta pani o kanon. Pytanie o kanon jest podwójne. Z jednej strony to jest pytanie, czy taki kanon, czy inny kanon, ale nad tym jest poważniejsze pytanie. Czy w ogóle coś takiego jak kanon? Kanon literatury, kanon filmów, które trzeba zobaczyć. Coś w rodzaju takiego zestawu, który daje sobie pieczątkę w legitymacji kultury. Tutaj przywołam Ersa Gombricha, który był chyba także dla profesora bardzo ważnym, nie tyle autorytetem, ile towarzyszem myślenia. Gombrich zainicjował w pewnym momencie taką dyskusję o potrzebie kanonu i doskonale pamiętam jego konkluzję. Tam różne osoby się wypowiadały, do których on się zwrócił. To było wąskie grono, takie topowe ówczesnej historii sztuki w latach 70. I doskonale pamiętam jego konkluzję, że kanon musi się zmieniać. Nie możemy się upierać przy czymś, co prawda, dwa pokolenia wstecz wydawało się doskonałe, a teraz mamy właśnie inny punkt widzenia i widzimy zupełnie co innego. Ale że w ogóle kanon musi być, bo musi być coś stałego, a nie mogą być tylko same ruchome piaski. Bardzo dobrze pamiętam to zdanie. Właśnie, że to jest ten taki jakby granitowy słup, wokół którego zmieniają się mody, sposoby widzenia, interpretacje, namiętności, bo sztuka przecież budzi bardzo dużo namiętności, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Natomiast, że musi być coś stałego. To nie musi być to samo, ale w ogóle idea, że musi być coś stałego, co jest taką opoką, jest niezbędne do myślenia o przeszłości, żeby odnajdować się w teraźniejszości. Bo to oczywiście wszystko z punktu widzenia teraźniejszości.
1: W roku 125. rocznicy urodzin profesora Jana Białostockiego rozmawialiśmy z profesor Marią Poprzęcką. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Reklama. Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści

0: pamięci sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
1: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomieca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio, program drugi i program trzeci.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska. Reklama.
3: Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów.
4: Przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa w pierwszej już prawie jesiennej audycji z tego cyklu. Jesień ta warszawska rozpoczęła się tego wieczoru, także na naszej antenie. Trybuna Kompozytorów trzyma kciuki. Dziś dwie postacie obecne na liście nazwisk kompozytorskich festiwalu, która rozszerzyła się w tym roku z dwóch do aż czterech kolumn, to królowa noizowych skrzypiec Mia Zabelka i Anna Zaradny, artystka dźwiękowa i wizualna, kompozytorka, instrumentalistka, współtwórczyni legendarnego festiwalu Musica Genera. W 2016 Anna Zaradny zaproszona została na Festiwal Siedmiu Nurtów na 70-lecie Związku Kompozytorów Polskich. W nurcie określonym słowem intuicja zaprezentowała swoją kompozycję Go Go Teurgi, naprzód Teurgio. Teurgia, dodam, to dawna praktyka religijno-magiczna, służąca oczyszczeniu duszy i kontaktowi z bóstwem. Anna Zaradny, elektronika.

Anna Zaradny w swojej kompozycji Go Go Teurgi. A teraz Mia Zabelka, austriacka skrzypaczka, improwizatorka i kompozytorka, wszechstronnie wykształcona muzycznie. Od najmłodszych lat otwierała swe skrzypce na improwizację, muzykę eksperymentalną i sztukę dźwięku. Łączyła je z elektroniką, elementami noizu, dronami. Zyskała miano królowej noizowych skrzypiec oraz pionierki współczesnej muzyki elektroakustycznej. W 2024 wystąpiła w warszawskim Hashtag Club wraz z duetem młodych improwizatorów Perforto, czyli Olą Rzepką i Łukaszem Marciniakiem, co zaowocowało dalszymi kontaktami, wspólnym koncertem w Wiedniu i wydaniem płyty już jako trio Carbon. Oto nagranie z tego właśnie koncertu, Hashtag Lab. Mia Zabelka skrzypce, głos elektronika, Ola Rzepka fortepian i obiekty, Łukasz Marciniak gitara elektryczna.

All right.

0: Mia Zabelka, skrzypce, głos, elektronika, Ola Rzepka, fortepian i obiekty, Łukasz Marciniak, gitara elektryczna. Słuchaliśmy nagrania z koncertu w Hashtag Lab w 2024 roku. A ja już dziękuję Państwu za uwagę. Joanna Grodkowska.
1: Program Drugi Polskiego Radia, 16 minut po 23:00.

0: Kłaniamy się Państwu, realizujący audycję Marek Dalba i mówiący te słowa Przemek Psikuta. Jam Session w dwójce. Dziś z lekkim poślizgiem rozpoczynamy nasze spotkanie. Jak Państwo wiedzą, ze względu na długą inauguracyjną transmisję festiwalu Warszawska Jesień. Będziemy do godziny pierwszej, no i dziś spotkanie wyjątkowe, ponieważ już teraz powiem, dużo muzyki Fryderyka Chopina dziś w dwójkowym Jam Session, a to za sprawą pewnej bardzo ciekawej płyty, która właśnie dziś ujrzała światło dzienne. Płyta zatytułowana The Soul of Soul. Nowa płyta Tria RGG. Łukasz Ojdana jest dziś razem z nami w dwójkowym studiu. Dobry wieczór, Łukaszu.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Jesteś takim wysłannikiem RGG ostatnio w tych naszych piątkowych spotkaniach. Jeśli pamięć mnie nie myli, to rozmawialiśmy tu w tym studiu ostatnio o waszej płycie Solaris.
1: Tak, Planet Lem, i muszę ci, Przemku, powiedzieć, że tak się składa, że ty zawsze jesteś takim, można powiedzieć, pierwszym ogniwem w momencie, kiedy się te ważne rzeczy dla nas dzieją, bo chyba za każdym razem w dniu premiery jesteśmy u ciebie, albo ja jestem u ciebie i mówię o nowej muzyce. Tak się składa, że te premiery odbywają się w piątki jest ta audycja i wieczorem się spotykamy, także to zawsze takie miłe i wyjątkowo jakieś takie dla mnie ważne zawsze tutaj być.
0: Układa nam się to w taki rzeczywiście cykl. Słuchacze to doceniają, bo pamiętam poprzednie wizyty twoje, także twoich kolegów z zespołu. No, w tym roku, jak Państwo wiedzą, pod koniec tego 2026 roku będziemy jeszcze mówić o zespole RGG, ponieważ świętujecie ćwierćwiecze istnienia, 25 lat na scenie. Pogratulować trzeba wam jako zespołowi, pogratulować trzeba także tobie. Jesteś w zespole od któregoś momentu. 17 płyt, jak policzyliśmy, wszyscy macie na koncie. 5 płyt jeszcze z Przemysławem Raminiakiem, który był pierwszym pianistą Tria RGG. 12 płyt z Łukaszem Ojdaną. I jeśli ja dobrze pamiętam, to moje spotkania z wami rozpoczęły się właśnie od płyty zatytułowanej Szymanowski, i to był pierwszy album nagrany z tobą przy fortepianie.
1: Tak, i byliśmy wtedy we trzech tutaj w studio, pamiętam.
0: I byliście wtedy we trzech. No właśnie. Zatem tematów mnóstwo. Dziś, proszę Państwa, jesteśmy tu przede wszystkim po to, aby posłuchać Chopina w rękach RGG. Ale posłuchamy też Chopina już za moment, tego źródłowego. No i gorąco zachęcamy wszystkich słuchaczy programu drugiego dziś do słuchania, do włączenia się także do dyskusji. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy albumu The Soul of Soul. Album pięknie wydany, znakomicie nagrany. Będziemy dziś o tej płycie rozmawiali. Będziemy mówić także, myślę, że wspomnimy, że powiesz, jak się grało w Japonii Chopina dla tamtejszej publiczności.
1: Tak, no ja myślę, że przede wszystkim trzeba tutaj zaznaczyć, że to był pierwsze nasze zetknięcie z muzyką Fryderyka Chopina, pomyślaną jakby na ten aparat wykonawczy. I to miał być tylko jeden ekskluzywny koncert.
0: No właśnie, to jest ciekawe. Pamiętam, jak rozmawialiśmy tutaj ostatnio w tym studiu, to było jakoś podczas konkursu chopinowskiego,

To ty bardzo, Łukaszu, śledzisz wszystko to, co dzieje się podczas konkursu, to no, mnie to akurat nie dziwi. Pamiętam, jak rozmawialiśmy i wtedy było na horyzoncie, było to granie, ale wzbraniałeś się, że płyta to nie, że właśnie zagramy jeden koncert i zobaczymy, jak to się dalej ułoży. Dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Jednocześnie tym albumem The Soul of Soul właśnie stawiacie taką pieczątkę na tą dwudziestkę, na to 25-lecie. Zaczynamy nasze dzisiejsze jam session.

0: powiedział przed chwilą Łukasz. Mazurek Amol, czwarty z opusu 17. Mazurek, którym trio RGG otwiera swoją płytę The Soul of Soil. Ja źle przeczytałem tytuł, The Soul of Soil. A my otwieramy nasze dzisiejsze spotkanie nagraniem tego mazurka, nagraniem Barbary Hesse-Bukowskiej z końca lat 80. Wielka specjalistka od mazurków, zresztą wielokrotnie nagradzana za swoje cykle, także za nagrania. Jakoś ostatnio wróciłem do jej mazurków, słuchaliśmy ze znajomymi bardzo różnych takich rzadkich, ciekawych płyt starszych i ktoś włączył Hesse-Bukowską i można powiedzieć, Łukasz, to jest to.
1: No zdecydowanie to jest to. To jest zdecydowanie to i ja tak naprawdę ciężko jest wytłumaczyć tak naprawdę o co chodzi w tej szopanistyce, że ona tak porusza i o co chodzi w tej mazurkowości, że ona tak nas z jednej strony wzrusza i jakoś tak kieruje nas w taką metafizyczność, a z drugiej strony jest to czyste, bardzo, bardzo przejrzyste i takie no, genialne, bardzo polskie, ale z drugiej strony też szalenie europejskie.
0: No właśnie, nic nie jest tu bezpośrednie i tak, jak wiadomo, sprawia kłopoty największym nawet wirtuozom, szczególnie mazurki. I ja muszę przyznać, że bardzo ucieszyło mnie to, kiedy otworzyłem waszą płytę w tym tygodniu jakoś. Wcześniej nie miałem do niej dostępu do płyty, a jak wiesz, lubię słuchać płyt. Bardzo ucieszyło mnie to, że wiele mazurków wzięliście na warsztat, jeśli można tak powiedzieć, i że płyta właśnie rozpoczyna się od tego mazurka. Zaraz usłyszymy, w jaki sposób, bo posłuchamy już za chwilkę dwóch mazurków w waszych rękach i dopiero później będziemy rozmawiać także ze słuchaczami, którzy już zaczęli pisać. Nikt nie zna tej płyty z naszych słuchaczy, bo tak jak wspomniałeś przed chwilą, poza anteną, ona się nie pojawiła na razie w streamingach.
1: Tak, tak. To jest świadoma decyzja nasza, że na razie idziemy w konserwatywnym kierunku, jeśli chodzi o słuchanie muzyki. Jest jakiś taki też przesyt, mam wrażenie tego, że kiedyś czekało się na te premiery i wiedząc o tym, że jakiś album wychodzi, że się go zamawiało, czekało się potem, żeby ten album do nas dotarł, a teraz jest to, spowszedniało to i ta muzyka wydaje się po prostu kilka albo nawet kilkanaście wspaniałych płyt, znaczy wspaniałych, one są wspaniałe, ale tracą przez to, że jest do nich taki łatwy dostęp i że one są po prostu na jedno kliknięcie i to nam przelatuje. Ja sam jestem zawsze bardzo ciekaw nowości i czekam, dowiadując się, że jakaś płyta wychodzi i w ten piątek o tej 12 w nocy, czy tam raczej to jest, no, można powiedzieć, czwartek jeszcze, bo wtedy te premiery się odbywają, ja się kładę w łóżku za słuchawkami i zasypiam. Zapominam.
0: Tak, wielokrotnie tutaj w tym studiu też o tym rozmawialiśmy, że w przypadku wielu albumów następuje rodzaj takiego, nie wiem, falstartu, że już w poniedziałek ta płyta jest gdzieś stara, coś koszmarnego, prawda, że po trzech dniach już nikt do niej nie zagląda. Bo...
1: I te single, które gdzieś tam wychodzą i płyta składa się z 6 albo 7 utworów, a 3 już są 4 miesiące wcześniej opublikowane.
0: Tak. Tędy droga.
1: Oczywiście, że jest to pewnie jakiś marketingowy zamysł i oczywiście i ludzie takie rzeczy robią i też to rozumiem. Natomiast ja też, Przemku, uwielbiam słuchać płyt. Też bywam w antykwariatach i zachwycam się, że znajduję jakieś wspaniałe po prostu wydania i dostrzegam w tym ogromny sens. I też jak sobie nawet, bo mam dostęp oczywiście do tych wszystkich narzędzi,

0: no bo też z racji tego, że prowadzę jakąś działalność pedagogiczną, to jestem w stanie i chcę też tym moim uczniom i uczennicom pokazywać wartościowe rzeczy i sam się łapię na tym, że ja po prostu te albumy znam od początku do końca, dlatego, że z takim namaszczeniem jakby do nich, z takim szacunkiem do nich podchodzi. I wiem wszystko o tych płytach moich ulubionych. Kto, kiedy, gdzie, jak, dlaczego, co się wydarzyło, jeszcze anegdotki. I opowiadam tym swoim uczniom, którzy no, mają dostęp do tego, ale nie wiedzą tak naprawdę, czego słuchać. Więc no, tak.
1: Łukasz, powiedz proszę słowo o mazurkach, o twoich, bo to zawsze jest ciekawe.
0: Znaczy ja muszę przyznać,
1: które,
0: w ogóle...
1: Które nagrania są tobie bliskie właśnie? Czy słuchasz innych nagrań? Czy grywasz mazurki?
0: Tak, oczywiście.
1: Jak to u ciebie jest?
0: Ja muszę powiedzieć, że w ogóle jeśli chodzi o ten tutaj program, który na tej płycie został zarejestrowany, to ja ze wszystkimi tymi utworami mam tak naprawdę taki stosunek osobisty. Ponieważ każdy z nich gdzieś tam dotykałem, czy na poziomie na przykład przygotowywania się na przykład etiudę S-moll grałem na dyplomie, między innymi. Mazurki też to jakby są ważną częścią tego mojego pianistycznego jakiegoś tam poszukiwania. Podobnie z etiudą C-small, nocturne gm. Te wszystkie utwory na pulpicie fortepianowym moim się znalazły. A jeśli chodzi o nagrania, no to na przykład mam na przykład w domu, teraz mi się przypomniało, mam na przykład taki box Ashkenazego dla Dekki. Pamiętam, w Katowicach kupiłem tę płytę w takim antykwariacie na 3 maja.
1: Nagrał jeszcze wszystkie utwory Chopina
0: tak,
1: dla Dekki.
0: Jeszcze jak byłem studentem, to sobie tą płytę, nie, przepraszam, to już było po studiach, grając jakiś koncert w Nosprze, byłem szczęśliwy, że mam jeden dzień przerwy między koncertami, jestem w Katowicach i od razu poszedłem do tego właśnie antykwariatu i tego Ashkenazego tam udało mi się znaleźć. Więc mam duży sentyment do tych starszych wykonań, tak szczerze powiem, i do tych największych, najwybitniejszych starszych pianistów. Jeśli chodzi o współczesne rzeczy, to jakoś tak... Nie wiem, czy to jest wynikiem zaniedbania, że nie znam wszystkich rzeczy, pewnie też, ale jakoś tak serce moje poruszają te starsze rzeczy. Tak jak na przykład to, co tutaj... Ja nie znałem tego nagrania i jakby dostrzegam ten artyzm, ale taki w dobrym tego słowa znaczeniu, że to nie jest takie intelektualne, tylko jakieś takie ludzkie i bardzo... Bardzo w moim guście, tak.
1: Na 9 utworów na albumie The Soul of Soil 5 to są mazurki. Wspaniale. I warto też podkreślić, że kiedy mówimy o historii pianistyki, o interpretacji Chopina, to ci, którzy zgłębiali mazurki, którzy już poświęcali im czas, to z reguły nagrywali ich wiele. Prawda? W takich recitalach chopinowskich rzadko one się pojawiają. Dlatego mówię to w kontekście waszego programu i w podejściach w muzyce improwizowanej, jazzowej. No nieczęsto zdarza się właśnie to, aby muzycy improwizujący sięgali właśnie po mazurki. Dwa mazurki z albumu The Soul of Soil. Jako pierwszy, ten, który album otwiera, ten, który przed chwilą usłyszeliśmy w interpretacji Hesse Bukowskiej, czyli Amol op. 17, numer 4, a następnie Mazurek Cismol, op. 6, numer 2. Fajnie, bo te wczesne mazurki wzięliście na warsztat.
0: Tak, ale tutaj chronologia nie grała roli. Tak naprawdę ja na przykład myśląc o muzyce dla tria, po prostu słyszę te frazy, na przykład słyszę te motywy i wiem, że to się będzie dobrze w tym środowisku jakby, że to dobrze zafunkcjonuje. Zupełnie nie myśleliśmy tu o żadnej chronologii, bo też my nie jesteśmy, zresztą każdy z nas, ja jak mówię oczywiście za siebie, ale myślę, że i Krzysiek, i Maciek tak samo

0: my nie jesteśmy raczej osobami, które do muzyki starają się jakąś taką filozofię dokoptować, stworzyć jakąś taką nadrzędną myśl i jakąś taką programowość, ale taką intelektualną. Nam nie o to chodzi. My raczej myślimy bardziej spontanicznie z jednej strony, a z drugiej strony te doświadczenia właśnie w muzyce improwizowanej pozwalają nam tak płynnie i elastycznie przechodzić między niektórymi rzeczami, że powiem ci, Przemku, że ta płyta wydaje mi się, że jest najbardziej zamkniętą w znaczeniu kompozycyjnym z wyznaczonymi miejscami płytą chyba w historii RGG. Aha. Tak naprawdę.
1: Bardzo to ciekawe. Wrócimy do tych wątków. Państwo piszą, my czytamy. Przemysław.psikuta@polskieradio.pl. No i przede wszystkim słuchamy.

0: Krzysztof Gradziuk, perkusja, Maciej Garbowski, kontrabas, Łukasz Ojdana, fortepian. Dwa mazurki w rękach tych trzech dżentelmenów, dwa chopinowskie mazurki nagrane, podobnie jak wszystkie utwory na tym albumie, który ma dziś swoją premierę, 15 stycznia tego roku w studiu Tokarnia w Nieporęcie. Łukaszu, grasz na kultowym Steinwayu.
1: Tak, no to jest rzeczywiście instrument z historią, bo to instrument, który był swego czasu na koncercie podczas festiwalu Jazz Jamboree wybrany przez Keitha Jarretta, kiedy grał w trio w Warszawie. Także taki naznaczony instrument i rzeczywiście tego ducha, te aurę tego instrumentu się w tym studiu jakby jej się doznaje. To jest bardzo, bardzo ciekawy instrument. Mam wrażenie, że za każdym razem, jak przyjeżdżam do tego studia, do Janka i nagrywam, to on się staje coraz lepszy. Mam wrażenie. A wiem, że Janek ma też jakieś ambitne plany, żeby ten instrument odrestaurować żeby tam zrobić jakiś taki gruntowny remont tego instrumentu gdzieś za granicą. Tylko, że to jest zabytek, więc tam są jakieś też jeszcze inne rzeczy związane z tymi wszystkimi pozwoleniami i tak dalej. Natomiast instrument wspaniały, atmosfera, Janek jako bardzo, bardzo zawsze pomocna taka osoba, która nam podczas tych sesji też nas wspiera i tą swoją wiedzą i też pomysłem, no bo ten miks jest dość nietypowy, jak na wszystkie dotychczasowe nasze wydawnictwa. Także tutaj zupełnie, zupełnie inaczej to zostało pomyślane, ale nagrywane zostało, znaczy podczas nagrania myśmy te pogłosy mieli tam ustawione. Natomiast zrezygnowaliśmy z istnienia tych pogłosów, zupełnie nie ma tych pogłosów jakby już w tym miksie. Także to też pamiętam taką naszą rozmowę i propozycję właśnie Janka, jak podejść do tego materiału, i on zaproponował, żebyśmy zrobili miks amerykański, tak jak się w zasadzie miksuje tych amerykańskich współczesnych muzyków, współczesne te zespoły i tę twórczość, ale granie bardziej europejskie i tak naprawdę, i to jest też coś intrygującego, bo faktycznie jak słucham, to tak mieliśmy taki pewien dyskomfort na początku, ale to był taki dobry dyskomfort, że tak powiem. Tak to wygląda.
0: Jan Smoczyński, tak. Jego ręka. Zagraliście Chopina w Osace. Tak. I zażarło to wszystko.
1: Tak, no tak jak wspomniałem wcześniej, no to nasz koncert odbył się w ramach ubiegłorocznego Expo i Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zorganizował taki cykl dwóch dni, w ramach których na scenie właśnie w Osace pojawiły się cztery zespoły. Myśmy grali drugiego dnia podczas takiego finałowego wieczoru i to była premiera tego programu i tak naprawdę na tym się miało to skończyć. Znaczy mieliśmy jeszcze jakąś tam informację, że być może uda się zagrać ten program jeszcze w jakichś tam okolicznościach, natomiast nie myśleliśmy o tym, żeby to było wydawnictwo. Natomiast po pracy, którą włożyliśmy, no bo rzeczywiście granie takiej muzyki, tak doskonałej, i próba adaptacji tego

0: doskonałego, przesyconego jakby artyzmem dzieła.
1: Szalenie ryzykowna sprawa.
0: To jest bardzo ryzykowne. To jest bardzo ryzykowne i myśmy nigdy nie chcieli czegoś takiego robić. Mimo, że też mamy przecież teraz taką okazję, żeby na przykład troszeczkę zmieniając temat, ale grać program Astigmatic Krzysztofa Komedy i cały czas wszyscy

0: robić.
1: Jasne.
0: I rzeczywiście pamiętam to nasze spotkanie i to było podczas konkursu Chopinowskiego. Wtedy byłem właśnie chyba przy okazji Planet Lem, chyba była premiera winylowej płyty wtedy, tak, jeśli dobrze tak. kojarzę, i rozmawialiśmy, że wróciliśmy z tej Japonii i że nie będziemy chyba tego robić, ale jak potem tak posłuchaliśmy tego, bo mieliśmy jakieś tam nagranie robocze, to chyba nawet ja zadzwoniłem do Krzysztofa i powiedziałem, słuchaj, no to może byśmy to nagrali. No, z okazji jubileuszowego tego, no bo okazja jest, znaczy chcieliśmy na pewno wydać płytę w takim jubileuszowym roku. Nie chcieliśmy wydawać improwizowanej w pełni płyty, ponieważ już ten nasz romans z muzyką w pełni improwizowaną i ta formuła właśnie na przykład w ramach projektu z Robertem Więckiewiczem, ona jest tak angażująca z jednej strony, a z drugiej strony tak mamy wrażenie, że wyczerpaliśmy te ekspresje, że stwierdziliśmy, że na pewno będziemy nagrywać album skomponowany. I włożyliśmy tyle pracy w ten wyjazd do Japonii, okazał się sukcesem, bo rzeczywiście ci, którzy grali w Azji, oni w ogóle kochają fortepian. Kochają Chopina. I to wszystko jakoś tam tak zafunkcjonowało. Byliśmy też bardzo, bardzo zauroczeni jakby tą Osaką. Zauroczeni kulturą Japonii. Byliśmy w Kyoto. Podróżowaliśmy tam, spędziliśmy tam kilka dni. I ten wyjazd był tak dla nas ważny i tak jakiś taki przełomowy. I to było dla nas takie przeżycie, że stwierdziliśmy, że teraz gramy tę muzykę i ja zaczynając koncert i na przykład tym mazurkiem Amol, ja widzę nas w tej Japonii. Ja czuję, że my tam jesteśmy. To jakoś tak rezonuje, że rzeczywiście ten azjatycki wątek się cały czas w tej muzyce pojawia i to ciekawe, bo z jednej strony to bardzo ryzykowne, a z drugiej strony my to w taki sposób gramy, że to jest bardzo naturalne. A ja to uwielbiam
1: i
0: w muzyce.
1: I powiem tak, no kto ma grać Chopina jak nie wy, którzy graliście Szymanowskiego, którzy pokazaliście lata temu Kosza, odkurzyliście twórczość Kosza, który dziś jest cały czas obecny. Kolejne jego, również archiwalne nagrania wypływają, ale pamiętamy o waszej płycie. Państwo piszą kilka może zdań od naszych słuchaczek, słuchaczy. Trochę się zaniepokoiłem, gdy usłyszałem na początku audycji, że będziemy słuchać Chopina i to w nieklasycznych interpretacjach. Ale po chwili słuchania uspokoiłem się. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Jest pięknie. Zgodnie z tytułem płyty jest w tej muzyce dusza muzyki mistrza. Gratuluję zespołowi tych tak udanych nagrań. Słucham z ciekawością. Pan Paweł z Gdańska. Pani Marta. Trio RGG reprezentuje wolność, którą każdy artysta doceni. Zamiast od harmonii do dysonansu lub vice versa podnosicie we wzajemnej komplementarności kreatywną poprzeczkę ponad horyzont oczekiwań. Wybiegając naprzód, znajdujecie zawsze nowy wspólny horyzont. W czasach od do zero-jedynkowego myślenia, z pewnością bez wątpienia prostych pytań, jesteście panowie jak podmuch renesansowego wiatru. Misterium renesansowego kunsztu z rewersem, równie bogatym co na zewnątrz. To coś, czego nie osiąga się z doskoku, biegu pomiędzy różnymi projektami, lecz co wypracowuje się w ciszy, skupieniu, subtelne powtórzenia, choć ciągle ku czemuś nowemu. W dniu premiery proszę zawsze pojawiać się w dwójce, bardzo to doceniamy, czekamy. Jestem bardzo, bardzo ciekawa tej nowej płyty w całości. Gdyby znalazł się jakiś egzemplarz, byłabym bardzo wdzięczna. Tak pisze pani Marta, którą chyba nagrodzimy płytą.
0: Wspaniale. O takiej godzinie, że państwo słuchacie, to jest wielkie, Wielkie szczęście.
1: To jest znakomita godzina do słuchania.
0: Naprawdę,
1: waszej
0: to bardzo
1: płyty.
0: Miłe, jak widzę te maile i czytam je tutaj, czytamy je z Przemkiem.

0: Ale tak mi się przypomniało podczas któregoś z naszych spotkań, Przemku, ty powiedziałeś, tylko nie wiem, czy to było na antenie, czy już poza, powiedziałeś, że my jesteśmy długodystansowcami. I tak powiedziałeś o sobie również, że ty też jesteś długodystansowcem i to jest prawda.
1: Coś w tym jest.
0: To jest prawda i to jest piękne, to bycie na tej drodze. Zresztą Stańko też o tym kiedyś mówił, jak z nim rozmawiałem, że on pracuje nad tym, żeby być na tej drodze, żeby na niej pozostawać. I to jest chyba cały klucz tego wszystkiego, żeby być na tej drodze. Tu nie chodzi o efekciarstwo, tu nie chodzi o projekty, o odsłony.
1: Każdą, tak mi się wydaje, każdą kolejną płytą, z którą przybywasz tutaj, to podnosicie. Pan Mariusz pisze tak. Mam pytanie do pana Łukasza. Czy jako pianista może w ogóle grać Chopina bez całego tego bagażu interpretacji, które nosi się w głowie? Czy pomaga pamięć tylu różnych wykonań, czy wręcz przeciwnie? Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Płyta RGG piękna. Chopin byłby zadowolony. Dużo dobrego, pisze pan Mariusz z Warszawy. My właśnie, proszę państwa, też rozmawialiśmy z Łukaszem przed chwilą, co na to wszystko powiedziałby Chopin. Oczywiście zadajemy sobie to pytanie także za każdym razem, kiedy słuchamy nowych takich często wywrotowych, prawda, interpretacji, na przykład na konkursach chopinowskich. Ale no, trudne pytanie, ale ono się gdzieś tam cały czas pojawia, także dotyczące pianistów oczywiście klasycznych, dzisiejszych, młodych. Jak to jest z tym całym bagażem? Czy trzeba to wszystko odrzucić, czy nosisz w sobie tego Chopina?
0: Znaczy, ja myślę, że i to też chyba wspomniany Jared wcześniej o tym powiedział w takim dokumentalnym filmie Sztuka improwizacji. On mówi tam takie ważne słowa, że muzyka nie rodzi się z muzyki. I ja właśnie jestem, ja też kultywuję tego typu podejście do sztuki, do muzyki, do wypowiedzi artystycznej, że oczywiście są autorytety, ja je mam. Szanuję historię, bo bez niej nic by nie było i tak jak powiedziałem na wstępie, że wzruszają, zachwycają mnie klasyczne, kanoniczne wykonania i artyści, którzy gdzieś tam w tym kanonie są. Natomiast jak sam zabieram się za twórczość, to mówiąc szczerze, zupełnie nie myślę o tym, żeby się odnieść do wypowiedzi. To nie ma sensu, no bo to te nagrania, te wykonania, te kluczowe jakby dla muzyki wydarzenia, one się działy w różnych okresach, w różnych momentach i przecież to nie jest nikomu to nie jest potrzebne, żebym ja się do tego odnosił tak naprawdę. Ja się odnoszę do siebie. My się odnosimy do tego, co my robimy i to byłoby nienaturalne, gdybym ja grając, wybierając, kalkulował, że to będzie jakaś odpowiedź na, czy jakiś, nie wiem, kontrast, czy opozycja, czy jakiś bunt. Albo się jest buntownikiem po prostu z natury, albo nie. I myślę, że to, że i to nie jest absolutnie jakieś takie ekstrawaganckie, tylko wydaje mi się, że no jest ta muzyka i ta interpretacja tych utworów to jest zupełnie inna dziedzina niż chopinistyka w pianistyce poważnej. To są zupełnie inne rzeczy. Oczywiście. Ja oczywiście inspiruję się i też Przemku wiesz o tym, że gdzieś tam studiuję sobie te rzeczy i kiedyś chyba w audycji nawet o tym u ciebie mówiłem, że w momencie, kiedy mam jakiś taki rodzaj takiej pustki artystycznej, to stawiam na pulpit partyturę i bardzo często za każdym razem odnajduję coś nowego. Więc te doświadczenia muzyczne oczywiście są, ale nie, w ogóle nie myśleliśmy o tym. I tak samo było z Szymanowskim.
1: Tak samo było z Szymanowskim.
0: Oczywiście.
1: A propos Szymanowskiego, jest ciekawy mail, ale może zostawmy go na trochę później. Tak, ja też miałem pytania, ale

0: Nie wiem, czy też nie zostawimy, późna pora. Chciałem też porozmawiać o waszym, o was, o waszym demokratycznym podejściu do grania. Będzie okazja, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, ćwierćwiecze RGG zobowiązuje. Tematów wiele. Zbieramy kolejne państwa kwestie, pytania. przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Płyty dla słuchaczy jeszcze mamy. Także odpowiedź, bo widziałem w jednym mailu, będzie winyl, prawda? Będzie winyl.
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Z całą pewnością. Jesteście bardzo tutaj solidni, jeśli chodzi o analogowe
1: będzie,
0: brzmienia.
1: Absolutnie, na pewno tak. Także tutaj wszystkich uspokajam. Co prawda płyta trwa 50 minut, więc jest to pewnym, no, pewien problem. Bo
0: czyli co, jeden mazurek wyleci.
1: Coś by tutaj trzeba było pomyśleć, jak to zrobić. Zobaczymy, no my mamy sporo pomysłów i wiele zarejestrowanych rzeczy, także
0: może podwójny album,
1: zobaczymy,
0: prawda?
1: No zobaczymy, jak to będzie. Natomiast na pewno chcielibyśmy ten winyl też z tym programem chopinowskim mieć. Tak było dotychczas. Chyba ostatnie nasze płyty w większości się ukazywały na krążku.
0: Jest jeszcze kwestia tego, jak te utwory, jak rozwiniecie skrzydła, grając je już po płycie na koncertach. Ale na razie, Łukasz, dwie etiudy teraz. Były mazurki, no to teraz etiudy. I zaczniemy, jeśli pozwolisz, od etiudy, która jest na drugim miejscu na płycie. Tej z opusu, szóstej z opusu dziesiątego, etiudy Emol, o której mówiłeś, którą grałeś na dyplomie, tak?
1: Tak, tak, tak, tak. Te grałem na dyplomie i nawet pamiętam, że miałem kontuzję lewej ręki i to takie jest śmieszne troszeczkę, bo kto zna tę etiudę, to wie, że to nie jest jakoś taka wyjątkowo wymagająca rzecz, natomiast ta moja lewa ręka jakoś w tamtym momencie, kiedy miałem 15 lat czy 16 lat, kiedy ją grałem, ona jakoś tak coś z tą moją lewą ręką tam się działo, niedobrego. Mhm. Ale ona jest taka dla mnie chyba najbardziej przejmująca. Ta tonacja esmolowa też taka jest. Ona jest taka ciemna i chyba najciemniejsza tonacja esmol. Mi się wydaje.
0: W ogóle same molowe utwory widzę na płycie.
1: Tak właśnie się też zorientowałem, że tak jest, że są molowe. No.
0: No to jeszcze dołożymy molowość, ponieważ minorowość, ponieważ po etiudzie esmol zabrzmi etiuda cismol, siódma z opusu 25. Etiuda nokturnowa, którą na konkursach można grać wymiennie, prawda, zamiast nokturną.
1: Tak, a tutaj mamy akurat metr nieparzysty w naszym wykonaniu, bo tutaj mamy, gramy ją w metrum na 7. Mhm. Tak. No to, ale to tak jak mówię, Przemku, to i tak jak mówię tutaj do państwa, tu w ogóle nie ma absolutnie żadnych odniesień do, no tak samo jak ta molowość. Właśnie ja się dopiero teraz zorientowałem tak naprawdę, że tutaj mamy same mole.
0: No ale widzisz, coś w tym, takie kolejne dna odnajdujemy w tej płycie.
1: Tak, to nie jest zamierzone. Tak po prostu wyszło.
0: Słuchamy.

21 minut po północy. Jam session w dwójce, a w dzisiejszym jam session Chopin w rękach RGG, Łukasz Ojdana, Maciej Garbowski i Krzysztof Gradziuk. Łukasz Ojdana razem z nami dziś w dwójkowym studiu. Premiera, właściwie już wczoraj premiera płyty The Soul of Soil. No i za nami dwie etiudy, ale tutaj też mocno nokturnowo zrobiło się pod koniec, kiedy słuchaliśmy etiudy Cismol 7 opus 25. Ten album, Łukasz, ułożony, ma swoją wewnętrzną dramaturgię. Otwiera go Mazurek Amol, ten bardzo lapidarny temat solo w twoich rękach, a zamykacie całość nokturnem, jedynym nokturnem, który tutaj podejmujecie, trzecim z opusu 15 w tonacji G-moll. Często mówi się w przypadku waszego tria o właśnie o demokracji, o tym, że zamieniacie się rolami, że jesteście jak jeden organizm. To absolutnie prawda, no ale w przypadku tej płyty jest chyba jasne dla nas wszystkich, że jednak ty, pianista,

0: no, pełniłeś taką rolę tutaj wiodącą jednak. Przynajmniej jeśli chodzi o wybór utworów.
1: Znaczy, myśmy się tutaj podzielili, bo jakby ta praca była przede wszystkim pod kątem tego koncertu japońskiego, o którym wspomniałem wcześniej, więc mieliśmy taką strategię z Maćkiem, że po prostu podzielimy się gdzieś tam swoimi inspiracjami, stworzyliśmy sobie jakąś taką, coś na kształt playlisty, powiedzmy, utworów, które bierzemy w ogóle pod uwagę. I gdzieś tam te propozycje akceptowaliśmy, odrzucaliśmy i potem podczas już tych naszych warszawskich spotkań, bo w Warszawie żeśmy się spotkali dwa razy, żeby sobie ten program ułożyć i wtedy gdzieś tam te pomysły się jakby zawiązywały już, powiedzmy, tak bardziej w praktyce. Natomiast jeśli chodzi na przykład o tę introdukcję, która jest w Mazurku Amol, to ona jest pióra Maćka. Mhm. To on jakby czyli te pierwsze dźwięki na płycie to są dźwięki, to jest muzyka pomyślana przez Maćka. Wiadomo, że mój touch i gdzieś to brzmienie fortepianu z muzyką Fryderyka Chopina się kojarzy, to jest oczywiste. Natomiast wydaje mi się, że to jest tak, że trzeba pomyśleć w taki sposób o tym, że ja bym nie grał tak, gdyby nie Maciek i nie Krzysztof. Krzysztof nie grałby tak, gdyby nie Łukasz i Maciej, a Maciej nie grałby tak, gdyby nie Łukasz i Krzysztof. Chyba tak trzeba do tego podejść i wydaje mi się, że ten zespół faktycznie takie określenie, że tutaj demokracja, że nikt nie jest, że każdy jest gdzieś tam i tak samo istotny, to jest jesteśmy ludźmi, szanujemy się i jesteśmy indywidualnościami. Ale to bardziej chyba chodzi o taką rzecz, jaką jest zaufanie z jednej strony, z drugiej strony zaskakiwanie się na scenie.
0: Przejmowanie pałeczki w którymś momencie, tak, prawda?
1: I właśnie taki rodzaj tolerancji też wobec tego, że ktoś ma coś do zaproponowania, troszeczkę odpuszczenie w sytuacji, kiedy czujemy, że na przykład no, być może ta wypowiedź któregoś z nas jest mocniejsza, silniejsza, bardziej na miejscu. No, ryzykujemy też. Ja cały czas podejmuję na scenie ryzyko i moi koledzy z zespołu również to robią.
0: No, długodystansowcy to rozumieją.
1: Tak, natomiast tutaj nie ma kalkulacji i różnie to naprawdę wygląda. Koncerty też są troszeczkę inną przestrzenią jakby do tego, żeby ta muzyka się gdzieś tam zadziała, bo ta kolejność na płycie nie jest kolejnością koncertową, bo u nas też te kolejności się zmieniają i za każdym razem my podejmujemy decyzję przed koncertem albo nawet w trakcie koncertu, jak te utwory się będą między sobą miksować, ponieważ zwyczajnie pojawiają się często części, które czy łączniki, czy introdukcje, czy kody, które są ekspresyjnie w zupełnie innym charakterze i przez to na przykład ten kolejny utwór zagrany jest zupełnie inaczej, z inną intencją. Dlatego jak teraz słucham tej muzyki, to słyszę, w jaką stronę my teraz poszliśmy na koncertach, jak to brzmi i czy tempa, czy te fermaty zupełnie inaczej realizujemy.
0: To jest chyba wdzięczny materiał do koncertów.
1: Bardzo.
0: Prawda?
1: Wyjątkowo.
0: Można to...
1: Wyjątkowo się to dobrze gra, naprawdę.
0: Na różne sposoby i w różne strony można pójść na tych koncertach.
1: Zdecydowanie tak.
0: A swoją drogą pamiętajmy, Maciej Garbowski, no niesamowity background klasyczny, grał przecież w orkiestrze AUXO, prawda, w swoim czasie.
1: Tak, i tutaj Maciek bardzo często ma taką rolę właśnie tego, żeby, bardzo trafne uwagi podczas tej pracy, jakieś skojarzenia i potrafi też te nasze, powiedzmy, pomysły gdzieś

0: gdzieś tam skompensować i no myślę, że my jesteśmy wszyscy we trzech bardzo różni tak naprawdę, ale właśnie
1: w tym tkwi wasza siła.
0: Tak, to nie jest tak, że jesteśmy we trzech tacy sami, każdy z nas ma zupełnie inny charakter.
1: Bardzo dobrze.
0: I to tak działa, tak więc my tak w ten sposób idziemy, tak jak mówię, cały czas się inspirujemy, mimo że tak długo się już znamy i scenicznie też funkcjonujemy od wielu lat i bardzo często te nasze nawet zewnętrzne jakieś działania spoza tria też są razem. No bo czy Krzysztof nagrał płytę Sonorizmo, ja na niej gram, czy Maciek, czy jakieś tam aktywności koncertowe często dzieją się razem. Natomiast to nas nie nudzi.
1: I te solowe ścieżki, te solowe drogi też gdzieś tam potem mają znaczenie, wpływają, kiedy spotykacie się, bo te
0: doświadczenia się kumulują, tak. I to nie jest tak, że my musimy grać w trio, żeby to trio się rozwijało. W sensie, że jakby te nasze wszystkie dodatkowe ścieżki, dodatkowe aktywności, gdzie punkty ciężkości czasem się jakby układają w taki sposób, no bo na przykład Krzysiek teraz jedzie na trasę z Dave'em Douglasem i te doświadczenia, które na tych koncertach zdobędzie, na pewno je przełoży na naszą twórczość.
1: To bardzo, także bardzo to
0: jest
1: ważne.
0: To jest normalne, tak to się dzieje w dzisiejszym świecie.
1: Pan Tomasz pisze, muzycy RGG posługują się dźwiękami niczym impresjonistyczni malarze. Pozwalają im wybrzmieć, dają słuchaczom czas na zamyślenie, stymulują wyobraźnię, pozwalają na własną interpretację. Zespół z dojrzałością i szacunkiem dla muzycznej tradycji tworzy krajobraz dźwiękowy, przetworzony przez własne doświadczenia, wrażliwość, estetyczne upodobania. RGG kontynuuje linię artystyczną, którą zapoczątkowali albumem Szymanowski, gdzie podjęli twórczy dialog z muzyką Karola Szymanowskiego. Nasuwa się pytanie, czemu właśnie taka kolejność? Pan Tomasz pisze, wydaje mi się oczywiste, że zainteresowanie muzyką Szymanowskiego może wynikać z uprzedniej fascynacji Chopinem. Jak to było w waszym przypadku? Myślę, że niezależnie od odpowiedzi na pytanie, album The Soul of Soil będzie muzyczną przygodą dla melomanów lubiących zarówno jazz, jak i klasykę, pisze pan Tomasz. Przypominając nam wszystkim, że płyta Szymanowski ukazała się 13 lat temu, jak to ustaliliśmy. Trudno dziś dostępna, ale mamy ją. Może przy jakiejś okazji będzie fajnym kontrapunktem do jakichś naszych kolejnych spotkań. No album też symboliczny, bo pierwsza płyta, Łukaszu, z tobą na pokładzie. RGG.
0: Tak, symboliczny, ale tak jak zawsze mówię, każda kolejna jest tak samo ekscytująca, tak samo ważna i mam to szczęście, że zajmuję się rzeczami, pod którymi zawsze się podpisuję bez żadnej obawy. Natomiast co do kolejności i chronologii, myślę, że to no chyba ta kolejność po prostu tak się wydarzyło i to chyba nie musi być tak, że...
1: Chyba dobrze, że z tym Chopinem poczekaliście trochę.
0: Poza tym, tak jak mówiłem wcześniej, no, tej płyty miało nie być. To miał być tylko koncert, ale poczuliśmy, być może przez tą Japonię, może ten wyjazd taki jakiś był dla nas istotny i gdzieś to wszystko tak się połączyło, że stwierdziliśmy, że czemu nie. I też poczuliśmy, że ta nasza wrażliwość w tej muzyce jakoś tak się w taki sposób jesteśmy w stanie wykreować tę muzyczną narrację, że nie czujemy się podporządkowani, że czujemy, że to gramy po prostu, że to są nasze utwory, bo ja do tego tak podchodzę. To nie jest... Te tematy, te reharmonizacje, te melodie, ten sposób frazowania, to nie jest chopinistyka. To jest RGG. To jest europejskie podejście do grania w trio. Tam jest jazz, tam jest improwizacja, tam jest Tam są tego typu parametry, więc...
1: I to, o czym mówisz, myślę, że zawsze było u was w podróży.

podejściu do tradycji. Nokturn, G-moll, trzeci z opusu 15, który ten album zamyka.

0: nie przypuszczałem, że jeszcze reinterpretacja muzyki Chopina zwróci moją uwagę, a tymczasem delikatność płynąca z płyty RGG, przestrzenność, świeżość, pewna aura kontemplacji po prostu mnie zachwyca. Inspiruje, by tą muzyką otulić się i bezkreśnie się w niej zanurzyć, pragnąc, by muzyka nie kończyła się nigdy. Dziękuję za tak zbudowany wieczór, za te opowieści słowne, muzyczne. Pozdrawiam serdecznie Sofii Ari, nasz stały słuchacz. Łukasz, uśmiechnąłeś się, bo znasz Ariego poprzez nasze audycje. No właśnie, ja też muszę ci powiedzieć, że trochę się obawiałem tego Chopina, bo w pewnym momencie nastąpił trochę przesyt. Pamiętamy ten czas, to było przy okazji poprzedniego konkursu, prawda? I przez ostatnich 5-6 lat raczej pomału, raczej ostrożni byli no przede wszystkim pianiści pokazujący nam swojego Chopina.
1: Tak, ale muszę się tutaj, tak, bo nawet z Krzysztofem ostatnio rozmawialiśmy i tak rzeczywiście tutaj tak w opinii publicznej jest taki jakiś rodzaj, że tak wszyscy już to zrobili. Ten Chopin już wszędzie został już zarejestrowany, już tyle tych interpretacji, ale jak tak się zastanowimy, kto tak naprawdę tego Chopina zreinterpretował w taki sposób i wydał go

0: fonograficznie.
1: I do których, które z tych interpretacji przetrwały.
0: Tak, okazuje się, że wcale tego nie ma tak wiele.
1: To prawda.
0: Bo naprawdę często się zdarza takie pejoratywne jakieś, oczywiście, że no ile już ten, znowu ten Chopin. Znowu ten Chopin na jazzowo. No ale właśnie, no to kto jeszcze? Oprócz Andrzeja Godzińskiego, oczywiście, oprócz Leszka Możdżara, który gdzieś tam jakieś motywy, no tak szczerze mówiąc, jak sobie tak pomyślimy i taką dyskografię światową weźmiemy, to się okaże, że wcale tego tak dużo nie ma. Naprawdę, Przemku,
1: to
0: dla wszystkich państwa, którzy tak właśnie myślicie, że znowu ten Chopin. Być może jakieś koncerty, a jeszcze, no, oczywiście jest tam kilka tych wątków, o których można było mówić, ale nie chcę za bardzo o tym mówić. Natomiast wykonawczo, gdzieś tam koncertowo, jakiś taki projekt specjalny, gdzieś na jakimś festiwalu, być może tak, ale to fonograficznie
1: epizody.
0: To są epizody.
1: Masz rację.
0: Więc tutaj, no, to nie do końca jest tak, że tego tak wiele jest.
1: Tak, tutaj stawiamy kropkę. To jest temat niezwykle ciekawy i oczywiście mnożą się, piętrzą nam się różne pomysły na też pewne spotkania z tymi interpretacjami. Tutaj mam na myśli też postać Tomasza Szachowskiego, którego pozdrawiamy, który zgłębia te wątki i który zawsze przypomina nam o fantastycznej solowej płycie Leszka Możdżera, tej takiej bardzo wczesnej, nagranej dla wytwórni Opus 111, gdzie solowo podjął się interpretacji chopinowskich.
0: No, muszę powiedzieć, że wracając jeszcze do wątku Andrzeja Godzińskiego, myśmy mieli właśnie w Osace ten zaszczyt, że graliśmy podczas jednego wieczoru. My graliśmy jako pierwsi tego wieczoru, a Andrzej Godziński ze swoim triem tego swojego Chopina prezentował dosłownie chwilę po nas. I to dla mnie w ogóle bardzo takie nostalgiczne wspomnienie, bo Andrzej po tym koncercie, można powiedzieć wzruszony, bo tak to wyglądało, zachwycony, wzruszony, przejęty, jakby uściskał nas.
1: To wspaniale.
0: Co myśmy zrobili z tym Chopinem? W sensie, jak wspaniale myśmy to zaprezentowali, jak to jest dobrze pomyślane. To było bardzo ważne spotkanie i to było bardzo miłe spotkanie. I przede wszystkim taki rodzaj też poczucia, no właśnie, takiego wsparcia ze strony człowieka, który no w sumie nie musiał podchodzić do młodszego, można powiedzieć, kolegi już teraz i w taki sposób się do tego odnosić. To było ważne bardzo, natomiast tak jak wspomniałeś, no tak, Leszek Możdżer oczywiście. Ale naprawdę ja mam takie poczucie, że ta płyta jest dla LGG jakąś taką woltą w pewnym sensie, bo jakbyś mnie zapytał kilka lat temu, czy będziemy grać Chopina, to bym ci powiedział, że na pewno nie.
1: No, nawet cię pytałem.
0: Jeszcze bym się, może nawet jeszcze, znając mój po prostu moje chuligaństwo, jeszcze bym może się nawet i delikatnie obraził na to, co ty mi w ogóle proponujesz. A tutaj zupełnie coś innego się wydarzyło i bardzo dobrze, że się wydarzyło.
1: Tak
0: ja
1: jest.
0: Czuję duże szczęście z tego powodu i że to tak się wszystko potoczyło i jestem dumny z tego nagrania po prostu i bardzo szczęśliwy.
1: Łukasz, czekamy na wasze koncerty, także te, gdzie będziecie rozwijać wątki z albumu The Soul of Soil. Ja tylko na koniec powiem, że tak jak nie ma wielu płyt w tej materii, o której mówimy, to tak samo nie ma wielu dobrych kompletów mazurków Chopina, tych nagranych klasycznie, tak jak chociażby ten komplet Hesse Bukowskiej, który otworzył nasze dzisiejsze spotkanie.

0: Na koniec fragment waszego koncertu, aby bardzo już tak się stało free, wolnościowo i zupełnie otwarta formuła. Na koniec fragment waszego koncertu z Filmoteki Narodowej. 10 października 2019 roku. Rzecz, która ukazała się na albumie Endorfina w formacie i winylowym, i kompaktowym. Fragment drugiej części tego koncertu, drugiego setu, jeśli mogę tak powiedzieć.
1: Tak, i to był taki taki pierwszy triowy, to free wyimprowizowany koncert. Te doświadczenie nasze z Trevorem Wattsem, z Evanem Parkerem, to zawsze te free koncerty graliśmy właśnie w kwartetach, w kwintetach, w większych składach. Natomiast to był taki pierwszy...
0: Bez gości.
1: Bez gości. To była decyzja o tym, żeby to zagrać, też była zainspirowana właśnie zamówieniem, bo my w tamtym okresie, jeśli dobrze pamiętam, promowaliśmy program z płyty Memento. Natomiast takie było założenie, to się nazywało, ten cykl koncertowy nazywał się Fina na ucho, i oni zaproponowali, żebyśmy zagrali koncert w pełni improwizowany. I to w ogóle miała być jubileuszowa nasza płyta, w sensie wiedzieliśmy, że to będzie nagrane, i po odsłuchaniu tego materiału podjęliśmy decyzję, że chcielibyśmy, żeby ten album ukazał się z okazji 20-lecia Tria. Natomiast różne tam, powiedzmy, kontraktowe rzeczy spowodowały, że tak się nie stało, ale podjęliśmy decyzję, że mimo wszystko wydajemy.
0: I ja ci już to chyba mówiłem kiedyś, że to jest jedna z moich absolutnie ulubionych waszych płyt. I tylko ci pokażę, że wziąłem dziś na potrzeby, ale to jeszcze będzie czas, żeby powrócić, naszego ukochanego Evana Parkera z RGG, z Alchemii.
1: A ty bardzo lubisz do takich, wracać do tych nagrań, bo pamiętam, że ostatnio jak byłem u ciebie, to chyba Trevora Wattsa włączałeś.
0: I ktoś mój egzemplarz sobie pożyczył, ale na szczęście znalazłem na półce jeszcze drugi zafoliowany. Dzisiaj go nie odfoliujemy. Proszę państwa, bardzo dziękujemy za ten dzisiejszy wieczór specjalny. Płyta ruszyła w świat, a u nas dziś gościem był Łukasz Ojdana. Piękne dzięki.
1: Bardzo dziękuję.
0: Marek Dalba, Przemek Psikuta, kłaniamy się państwu. Dobrej nocy.

cały czas słuchają Państwo Dwójki. Przed mikrofonem Ewa Szczecińska i przed nami 6 godzin z muzyką polską, w tym muzyczne leitmotywy. Na przykład muzyka koncertująca Adama Wesołowskiego. Zespoły ze Śląska towarzyszyć będą w nich solistom. Ponadto przypomnę kompozycję Marka Pospieszalskiego, który wraz z zaproszonymi muzykami sceny improwizowanej stworzył 12 wyimprowizowanych kompozycji zakorzenionych w scenie polskiej awangardy drugiej połowy XX wieku. I trzeci leitmotiv to będzie muzyka Pawła Mykietyna, komponowana do sztuk teatralnych w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Na otwarcie zabrzmi jeden z najsłynniejszych tematów skomponowanych przez Mykietyna do sztuki Anioły w Ameryce i wykonany przez kompozytora na chińskim oboju. Tak zaczynamy.

To były dwa tematy Pawła Mykietyna ze sztuki Anioły w Ameryce, wyreżyserowanej przez Krzysztofa Warlikowskiego w roku 2007. Do kompozycji Mykietyna ze sztuk Krum, Dybuk czy Poskromienie Złośnicy będziemy tej nocy jeszcze wracać. A teraz proponuję pierwszy z trzech koncertów Adama Wesołowskiego, Euphoric Concerto. To utwór przeznaczony na eufonium, niski instrument dęty blaszany, na którym grać będzie jego wirtuos Steven Matt z Towarzyszeniem Śląskiej Orkiestry Kameralnej, prowadzonej przez Roberta Cabare. Część pierwsza w tempie andante, druga Allegretto con amore i finałowa Presto con fermezza.

Na Eufonium grał Steven Metz, towarzyszyła mu Śląska Orkiestra Kameralna, całość prowadził Robert Kabara, a był to koncert Eufory Concerto Adama Wesołowskiego. A przed nami trzeci stały wątek tej audycji. Spotkanie muzyków sceny improwizowanej z partyturami, a raczej nagraniami muzyki kompozytorów sceny klasycznej. Marek Pospieszalski grać będzie na saksofonach i to jest jego kompozytorska wizja stworzona wraz z saksofonistą Piotrem Chęckim, strębaczem Tomaszem Dąbrowskim, altowiolistą Tomaszem Sroczyńskim, gitarzystą Szymonem Miką, pianistą Grzegorzem Tarwidem, kontrabasistą Maksem Muchą i perkusistą Kubą Janickim. Krause i Kotoński to tytuły pierwszych dwóch utworów.

Najpierw rapsodia Zygmunta Krauzego, potem muzyka na 16 talerzy i orkiestrę Włodzimierza Kotońskiego. To były źródła inspiracji dla Marka Pospieszalskiego z grupą 7 improwizatorów. I w rezultacie usłyszeliśmy kompozycje, improwizacje zatytułowane Krauze i Kotoński. A teraz nastąpi kolejny raz tej nocy duża zmiana. Przed nami koncert na marimbę, trąbkę i smyczki Anny Ignatowicz-Glińskiej. Dwuczęściowy cykl w interpretacji marimbafonistki Katarzyny Myćki, trębacza Gabora Boldockiego i orkiestry kameralnej ze Stuttgartu. Całość pod dyrekcją Matiasa Kuny.

Na marimbie grała Katarzyna Myćka, na trąbce Gabor Boldocki. Z nimi orkiestra kameralna ze Stuttgartu pod dyrekcją Matiasa Kuny, a był to koncert na marimbę, trąbkę i smyczki Anny Ignatowicz-Glińskiej.